Słuchają Państwo Polskiego Radia PIK. Minęła trzecia. Do szóstej w Polskim Radiu PIK. Nuty i minuty.

Słuchają Państwo Polskiego Radia PIK. Minęła czwarta. Do szóstej w Polskim Radiu PIK. Nuty i minuty.

niedzielę w Polskim Radiu PIK. Po 10 w śniadaniu z muzami. Studio 32. Bydgoskiego Festiwalu Operowego oraz relacja z Operowego Forum Młodych. Zaprosimy na 33. Festiwal Muzyki Krajów Bałtyckich Probaltika. Odwiedzimy Toruńską Galerię Wozownia, gdzie można oglądać wystawę rysunku, a także Centrum Sztuki Współczesnej, by zwiedzić ekspozycję Słodkiego Miłego Życia. Spotkamy się również ze Zbigniewem Suszyńskim, laureatem Nagrody Specjalnej za dubbing na zakończonym w Bydgoszczy festiwalu Animocje. O tym dziś w Polskim Radiu PIK.

Słuchają Państwo Polskiego Radia PIK. Minęła piąta. Tu Polskie Radio PIK. Do szóstej. Nuty i minuty.

niedzielę w Polskim Radiu PIK. Po 17:00 muzyka i sport, dziś żużlowe derby. Press Grupa Deweloperska Toruń podejmie Bayer System GKM Grudziądz. Zespół, który od początku sezonu prezentuje znakomitą formę. Pozostaje niepokonany i zasłużenie plasuje się w ścisłej czołówce PGE Ekstraligi. Torunianie nie weszli w rozgrywki w optymalnym rytmie, jednak w poprzedniej kolejce odnieśli ważne wyjazdowe zwycięstwo nad Włókniarzem Częstochowa, które może być punktem zwrotnym. Z kolei zespół z Grudziądza potwierdził wysoką formę, pokonując na własnym torze Spartę Wrocław. O tym dziś w Polskim Radiu PIK.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Błękit.
1: W niedzielę w Polskim Radiu PIK. Po 21:00 pomysł, innowacja, kariera. W audycji powiemy m.in. o funkcjonowaniu systemu kaucyjnego w Polsce, konieczności modernizacji systemów bankowych i o dezinformacji dotyczącej Unii Europejskiej. O 23:00 powtórzymy poranny program Pierwszy Dzień Tygodnia. Ikona Królowej Polski. Pierwsza i najsłynniejsza kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej została namalowana przez Leonarda Torwirta z toruńskiego UMK i poświęcona w 1957 roku przez papieża Piusa XII. Pani Anna, córka Torwirta, mieszka w Toruniu i zajmuje się konserwacją tego niezwykłego dzieła. O tym dziś w Polskim Radiu PIK.

0: Reklama.
1: Bo miłość jest piękna.
2: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki już 16 maja w Bydgoszczy. Teatr Adria przy ulicy Toruńskiej 30. Bilety do nabycia w kasie teatru oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
0: Reklama.
3: Polskie Radio.

0: Jest szósta. Są zarzuty w związku z próbą zabójstwa kobiety z podgrudziąckiej wsi. Rodzina, samorządowcy i mieszkańcy gminy Raciążek pożegnali wójta Piotra Zabłockiego. Za nami obchody Dnia Flagi Rzeczpospolitej i Dnia Polonii i Polaków za granicą. Niedziela, 3 maja, wiadomości w Polskim Radiu PIK, Marcin Kupczyk. Zaczynamy od sprawy zatrzymania w piątkową noc dwóch mężczyzn w związku z próbą zabójstwa starszej kobiety. Do zdarzenia doszło w podgrudziąckiej Nowej Wsi. Jak dowiaduje się Polskie Radio PIK, młodszy z nich, 19-latek, usłyszał 3 zarzuty, w tym najpoważniejsze próby zabójstwa, informuje aspirant Łukasz Kowalczyk, rzecznik grudziąckiej policji.
1: Zebrany na tym etapie materiał dowodowy pozwolił w dniu dzisiejszym na postawienie temu młodszemu, 19-letniemu mężczyźnie zarzutu usiłowania zabójstwa 64-letniej kobiety oraz 2 zarzutów uszkodzenia ciała 51-latka, który na tym etapie uzyskał status osoby poszkodowanej. Mężczyzna w trakcie przesłuchania częściowo przyznał się do stawianych mu zarzutów oraz złożył szerokie wyjaśnienia. Za zarzucane mu czyny grozi mu kara pozbawienia wolności od lat 10 do dożywocia.
0: Starszy z mężczyzn to konkubent kobiety. 19-letni napastnik był trzeźwy, stan kobiety jest ciężki, przebywał na szpitalu. Rodzina, przyjaciele, samorządowcy, współpracownicy oraz mieszkańcy gminy Raciążek w powiecie aleksandrowskim pożegnali wójta Piotra Zabłockiego. Pogrzeb miał charakter oficjalny, także z udziałem pocztów sztandarowych. Urząd gminy wystawił księgę kondolencyjną, a przed budynkiem zawisły flagi państwowe przepasane kirem.
2: W tym 2-letnim czasie służby dałeś się nam poznać jako nie tylko dobry człowiek, ale też jako dobry gospodarz. Ta twoja piękna cecha rozlewała się jak rzeka na inne dziedziny twojego życia. Kochałeś życie. Panie wójcie, dziękujemy.
3: Jestem pracownikiem Urzędu Gminy. Dobro, które w sobie miał, było niesamowicie ujmujące, więc uznałam, że wpis należy zamieścić.
4: Jakim szefem był wójt?
3: Był przede wszystkim bardzo dobrym człowiekiem. Najpierw był człowiekiem, potem dopiero był szefem.
4: Tę pustkę już czuć?
3: Tak, zdecydowanie. Pustkę, smutek.
5: Rodakiem tutaj praktycznie był. Ile on tu pracował? O, za 30 lat. Pracodawcą bardzo dobrym był.
6: Dużo inwestycji zaczął.
5: Jego plany i zamiary były bardzo duże. Drogi?
6: Drogi rozpoczęte, kompleks sportowy.
5: Szkoda, że tak za szybko odszedł.
0: Piotr Zabłocki objął urząd po wygranej w 2024 roku. Uzyskał poparcie 66% mieszkańców. Wcześniej przez wiele lat pracował w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Ciechocinku. Zmarł 28 kwietnia, miał 60 lat. Spoczął na cmentarzu w Raciążku.
7: To są wiadomości Polskiego Radia PIK.
0: Spotkanie z Polonią, potem podniesienie flagi państwowej i uroczystość wręczenia nominacji generalskich. W Warszawie z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego odbyły się centralne uroczystości Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dnia Polonii i Polaków za granicą.
8: Rano prezydent wręczył odznaczenia przedstawicielom Polonii.
9: Polska nie jest tylko miejscem na mapie, ale jest właśnie wspólnotą ludzi rozsianych po całym świecie.
8: Przed południem w asyście wojskowej podniesiono flagę narodową.
10: Spójrzmy na maszt wieży zegrowej Zamku Królewskiego.
11: W okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej flagę państwową podnieść.
8: Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego Karol Nawrocki wręczył 12 nominacji generalskich. Mówił o oczekiwaniach.
9: Od tego są polscy generałowie, ale przede wszystkim od tego są polscy politycy, żeby szanować sojusze, w których jesteśmy, a nie je bezmyślnie podważać.
8: Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że nominacje oficerskie są wynikiem współdziałania.
12: I to współdziałanie, jak widzicie, pomimo różnych wydarzeń, słów, które często padają, jest możliwe.
8: 16 reprezentacji szkół mundurowych z kraju otrzymało flagi państwowe, które przez tydzień powiewały na Pałacu Prezydenckim. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: A dzisiaj kolejne święto. Obchodzimy 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uchwalona w 1791 roku, była pierwszą w Europie, a drugą na świecie po Konstytucji Stanów Zjednoczonych spisaną ustawą zasadniczą, która regulowała zasady funkcjonowania państwa oraz określała prawa i obowiązki obywateli. O tym święcie będziemy dziś szeroko informować w naszych wiadomościach. Przypomnijmy, że 3 maja Kościół katolicki w Polsce obchodzi uroczystość Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Nawiązuje ona do ważnych wydarzeń historii kraju, obrony Jasnej Góry przed Szwedami, ślubowania króla Jana Kazimierza, powierzenia królestwa opiece Matki Bożej, a także uchwalenia Konstytucji 3 maja. To wszystko teraz, kolejne wiadomości o 7. Dzisiaj w regionie będzie słonecznie i nadal bardzo sucho. Docierać będzie ciepła masa powietrza. Po południu temperatura wzrośnie do 26, lokalnie nawet 27 stopni Celsjusza. Wiatr będzie umiarkowany o prędkości do 30-35 km na godzinę. Ciśnienie będzie spadać. Dzisiaj wyniesie 1005 hektopaskali.
13: Reklama. Wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki już 15 maja w Brześciu Kujawskim. Brzeskie Centrum Kultury Wahadło przy ulicy Kolejowej 44. Bilety do nabycia w kasie Centrum Kultury oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
14: Reklama w każdą niedzielę w Polskim Radiu PIK. Agroporanek.
15: Ireneusz Sanger, dzień dobry. Zapraszam do wysłuchania Agroporanka w programie m.in. o stratach w sadach spowodowanych przymrozkami. Relacja z kujawsko-pomorskich mlecznych laurów w Minikowie. Nagrodzeni zostali najlepsi hodowcy krów mlecznych. Będzie też o aktualnych problemach w branży. Mówić będziemy również o współpracy rolników. Jakie są możliwości i co ją ogranicza? Umowa handlowa Unii Europejskiej z Mercosurem tymczasowo stosowana. Zniesione zostały od 1 maja cła na ponad 90% produktów. Porozumienie nazywane jest auta za krowy. Dla przemysłu, zwłaszcza motoryzacyjnego, otwierają się rynki zbytu w Argentynie, Brazylii, Paragwaju i Urugwaju. Ucierpią jednak rolnicy, głównie producenci wołowiny, którzy obawiają się napływu taniej żywności z Ameryki Łacińskiej. Kiedy unijne kraje zatwierdzały porozumienie, Polska była przeciwko, a ostatnio zapowiedziała skargę do Trybunału Sprawiedliwości.
16: Sektor motoryzacyjny, ale także sektory chemiczny, tekstylny czy maszynowy skorzystają najbardziej. Tworzy się strefa wolnego handlu dla ponad 720 milionów ludzi, mówiła szefowa komisji Ursula von der Leyen i przekonywała do korzyści płynących z umowy. Otwiera niezliczone możliwości i daje naszym małym i średnim firmom dostęp do rynków, umożliwia rozwój, o jakim wcześniej mogły tylko marzyć. Ale zastrzeżenia do umowy mają rolnicy, zwłaszcza producenci wołowiny. Obawiają się napływu taniej żywności z krajów Mercosuru. Tak mówił mi wiceprzewodniczący Polskiej Platformy Zrównoważonej Wołowiny Jacek Zarzecki.
17: Rolnictwo jest składzione na stole ofiarnym w interesie innych sektorów gospodarki. Trzymujemy oddech, co się wydarzy przez najbliższe kilka czy kilkanaście dni, bo będziemy już wtedy widzieli pierwsze efekty. My już odczuwamy to w Polsce bardzo mocno, bo importerzy, którzy do tej pory kupowali polską wołowinę, wstrzymują się z decyzjami o kolejnych zakupach, bo czekają, co się będzie działo właśnie w związku z wejściem w życie tymczasowo tej umowy.
16: Umowy z Mercosurem obawiają się też producenci drobiu czy cukru. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
15: Największe obawy branży drobiarskiej dotyczą wypierania polskiego drobiu z unijnego rynku, tym bardziej, że nie ma gwarancji przestrzegania w krajach Mercosuru wymogów obowiązujących w Unii Europejskiej. Polska jest trzecim co do wielkości eksporterem drobiu na świecie. Większość naszego drobiu trafia na unijny rynek. W ubiegłym roku branża wywiozła za granicę 2 miliony ton tego mięsa. O wpływ umowy z Mercosurem na polskie rolnictwo, także o klauzule ochronne i zapowiadaną skargę pytany był na piątkowej konferencji prasowej minister rolnictwa Stefan Krajewski. Po raz kolejny padł też apel o patriotyzm konsumencki.
18: To my jako konsumenci decydujemy o tym, jakie towary trafiają na nasze stoły, do naszych koszyków i oczywiście zachęcamy wszystkich do tego, żeby wybierać produkty z logiem Produkt Polski. To oznacza, że to powstało lokalnie, nie przyjechało z obcego kraju, nie przyjechało z obcego kontynentu. Tutaj wołowinie, o której pan powiedział, to jest wołowina klasy premium, która w takich kontyngentach do Europy cały czas wracała. W tym momencie ona jest zwolniona z tego 20% cła, co nie oznacza, że kontyngenty przestają obowiązywać. Jeśli będą te kontyngenty przekroczone, wracają cła na te towary i robimy wszystko, żeby zabezpieczyć i polskich rolników, przetwórców, ale też konsumentów. Podpisałem rozporządzenie wspólnie z ministerem zdrowia dotyczące zakazu wjazdu produktów, które mogą mieć ślady środków, pestycydów niedozwolonych w Unii Europejskiej, które są dopuszczone w krajach trzecich, i takie rozporządzenie już zaczyna za chwilę obowiązywać, tak żeby właśnie chronić i rolników, i konsumentów z drugiej strony. Dodatkowo nasze inspekcje będą kontrolować wszystkie produkty, które będą wjeżdżać, ta umowa negocjowana 25 lat, ale to nie jest jedyna umowa handlowa. My otwieramy się na nowe rynki, zdobywamy nowe rynki dla polskich produktów, w tym ostatnie otwarcie na polskie produkty rynku filipińskiego, japońskiego, przyspieszenie rozmów w Korei, przyspieszenie rozmów w Maroko, po to, żeby wykorzystywać dalej nasz potencjał i eksportować naszą żywność, ale tak jak powiedziałem, to w pierwszej kolejności zachęta do tego, żeby spożywać na miejscu nasze produkty, które są bezpieczne, które są smaczne. Skarga Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało wkład ten dotyczący obszaru rolnictwa. Tak jak wcześniej też mówiłem, to było przedmiotem analizy innych resortów, bo przecież umowa z krajami Mercosur nie dotyczy tylko obszaru rolnictwa i żywności. To jest tak naprawdę umowa dotycząca całej gospodarki. Jest to w tej chwili przedmiotem analizy, przygotowywane są rozwiązania w Ministerstwie Rozwoju i Technologii we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Taka skarga musi być złożona do 26 maja i mam nadzieję, że ona będzie złożona już w najbliższych dniach. No a oczywiście jeśli chodzi o te klauzule ochronne, to jest na poziomie europejskim kontrolowane, sprawdzane. Mamy instytucje, które odpowiadają i za kontrolę, i za umowy handlowe. Na poziomie krajowym mogę Państwa zapewnić, że kontrole, nasze inspekcje, nasze instytucje kontrole będą prowadzić cały czas niezmiennie. Zwiększyliśmy w tej chwili też liczbę etatów dotyczącą przeprowadzenia kontroli na granicach, w portach, tak żeby to, co do nas trafia, było bezpieczne.
14: W każdą niedzielę w Polskim Radiu PIK. Agroporanek.
15: Pan Wojciech Klimkiewicz, gospodarstwo rolne i sadownicze. Za nami kilka nocy z przymrozkami i to niemałymi. Też kilka nocy z usilnymi staraniami, aby ochronić sady.
19: Tak, te kilka nocy to było nieprzespanych. Nie wiem, czy to pomoże coś, czy nie pomoże. No w każdym razie, żeby mieć czyste sumienie, to chroniliśmy ile się tutaj da, głównie czereśnie, ponieważ tutaj faza rozwojowa jest taka, że ten mróz największe szkody mógł zrobić, no i zrobił. Bo w zasadzie podczas kwitnienia to takie temperatury około 3,8 stopnia to powodują już 100% straty w czereśniach, a tu najniższą temperaturę zanotowaliśmy blisko 8 stopni na minusie. Wprawdzie grzaliśmy różnymi rodzajami tam nagrzewnic gazowymi, waliliśmy jakieś tam snopki ze słomą, żeby zadymić, żeby trochę to zimno tak tutaj nie schodziło. Też chemicznie zabezpieczaliśmy środkami, które powodują obniżenie jakby turgoru roślin, a w tej chwili z kolei różne aminokwasy stosujemy, żeby lepszy przepływ soku komórkowego był i żeby roślina się bardziej regenerowała. Natomiast tak podchodzimy do tego, że i tak te działania chyba nic nam nie pomogą, ponieważ jak tu sprawdzamy, to można powiedzieć 100% strat jest, czyli jest kolejny rok taki klęskowy, gdzie w kolejnym roku nie będziemy mieli owoców.
15: Mówimy o czereśniach, a jak wyglądają jabłonie?
19: Jabłonie też jest, mimo że tu jest różowy pąk i ta faza rozwojowa jest taka, że te mrozy nie robią takiej dużej szkody jak podczas pełni kwitnienia albo jak już jest zawiązek, który jest z kolei najbardziej wrażliwy, to tutaj jak sprawdzamy, to nawet te kwiaty mało rozwinięte to też są poprzemarzane i wprawdzie w jabłoni, jeżeli jakiś tam procent zostanie, to może być jeszcze taki plon całkiem pokaźny, ponieważ i tak bardzo duża część tych zawiązków spada, ale też jak tak badamy, to bardzo ciężko znaleźć coś, co nie jest czarne, a te takie nawet jakieś tam brązowe, to raczej jest większa szansa, że jednak nic z tego nie będzie, niż że się zregenerują. Także najprawdopodobniej nie tylko czereśni, śliwek, wiśni, ale też jabłek nie będziemy mieli.
15: Tutaj też ukształtowanie terenu nie pomaga. Czy są jednak kwatery, które jakoś rokują, że jeszcze może coś tam z tego będzie?
19: My jakby nie jesteśmy w stanie chronić wszystkich sadów. Mamy tych sadów dosyć dużo w różnych lokalizacjach. Są takie miejsca, gdzie jest na przykład przy szosie większy ruch powietrza, samochody jeżdżą, mieszają to powietrze i to tam często gdzieś tam przy szosie trochę tych owoców jest, a jak idziemy głębiej, to już nie ma. Też są duże różnice między poszczególnymi sąsiadującymi wioskami i one dochodzą gdzieś tam do 3 stopni. Tutaj mamy sady powiedzmy w Gogolinku, to jest troszkę wyższa temperatura, w Tyszynie jest z kolei niższa. Są pewne różnice, natomiast te niskie temperatury były wszędzie i właściwie ta sytuacja tragiczna taka jest właściwie we wszystkich naszych sadach.
15: I tak jak pan powiedział, to jest kolejny trudny rok, gdzie no, tego plonu może nie być.
19: Tak, pewne klęski to one są jakby w zawód rolnika wliczone i rolnik musi być przygotowany na klęski, ponieważ te klęski się zdarzają. To są zarówno klęski nieurodzaju, ale i też urodzaju, gdzie nieraz jest urodzaj, a cena jest taka, że nie opłaca się zbierać. Natomiast tu jest taki problem, że to przychodzi trzeci rok rzędu, ponieważ 2 lata temu też mieliśmy straty. One nie były tak duże. W zeszłym roku no to były bardzo duże straty. My mieliśmy sady, do których w ogóle nie wchodziliśmy, bo nie było ani jednego jabłka, a były sady też, gdzie trochę jabłek przemysłowych zebraliśmy, ale to one były wszystkie pokrzywione z takimi zawkami pomrozowymi, zniekształcone. One były z tych takich najpóźniejszych kwiatów, które najpóźniej rozkwitnęły i nie były zmarznięte, że jabłek konsumpcyjnych praktycznie nie mieliśmy. Mieliśmy trochę jabłek, które na sok przeznaczyliśmy. Natomiast teraz jest jakby kolejna klęska, no i to jest taka dosyć ciężka sytuacja. Nawet dla nas, gdzie mamy kilka gałęzi produkcji, bo mamy też produkcję warzywniczą, też mamy przetwórstwo, produkujemy soki, to mimo to no jest jakiś duży problem i też będziemy pewnie liczyć na jakąś może pomoc państwa w postaci czy kredytów tanich, czy w jakiejś innej formie, bo już po ostatniej zimie mamy kolegów, którzy zaprzestali produkcji sadowniczej, a tu trzeba sobie zdawać sprawę, że ta produkcja, bo tak jak się czyta, powiedzmy, jakieś takie wpisy na Facebooku, no to są, że tam rolnik to ciągle tam jest taki roszczeniowy i ciągle powiedzmy chce jakąś pomoc, gdzie ta pomoc idzie z podatków, którzy nie rolnicy płacą, no to trzeba tutaj sobie zdać sprawę, że my produkujemy powiedzmy tych owoców tyle, że tylko 10-15% zjadamy, a 90% eksportujemy i eksportujemy no nie tylko tutaj owoce, ale eksportujemy z owocami za kilkaset milionów opakowań. To jest ponad 100 tysięcy zleceń transportowych. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi ma pracę przy sortowaniu, pakowaniu tych owoców, a no, wpływy do budżetu są z eksportu bardzo duże. No i kraj jest bogaty, kiedy eksportuje i połowę tych pieniędzy, jak nie więcej, to trafia z powrotem do budżetu państwa. I tutaj, jeżeli nawet państwo jakieś wsparcie da i coś pomoże nam, no to to będzie z nawiązką zwrócone, a są gospodarstwa, które w zeszłym roku zaprzestały produkcji, ponieważ no, nie miały już zdolności kredytowej, nie były w stanie odbudować tej produkcji, no i już tam tej produkcji nie ma. I to tak no, liczymy na jakiś taki rozsądek, na jakieś tam wsparcie Ministerstwa Rolnictwa. Natomiast jak to będzie, no to zobaczymy. Dzisiaj ciężko mówić, bo te przymrozki, no też jest bardzo świeża sprawa.
15: Też jakie będą ostatecznie straty, to też będzie wiadomo dopiero za jakiś czas, bo nawet jeśli część zawiązków pozostanie, wytworzy się może najpierw, potem pozostanie, to kluczowy będzie ten opad czerwcowy.
19: Tak, też zobaczymy, jak to jest w kraju, ponieważ tutaj kolejny rok nasz rejon dostał największych mrozów i tutaj powiedzmy, no największe zagłębie produkcji owoców to jest jednak pod Warszawą, ten rejon Lujecko-Walecki, też Sandomierz, Lubelszczyzna i zobaczymy, jak tam będzie, ponieważ śledząc pogody, to te pogody najniższe były tutaj, Kujawsko-Pomorskie, też część Wielkopolski, tutaj jak rozmawiamy, no to powiedzmy Piła, ale też tutaj te nasze podbydgoskie Złotniki Kujawskie, to tutaj ta fala mrozów najbardziej nas dotknęła.
15: Tak jak pan powiedział, państwo starają się dywersyfikować, no ryzyko prowadzenia firmy rolnej. Mają państwo też uprawy warzyw, przymrozki, ale jest jeszcze większy problem, susza.
19: Tak, ta susza jest, to jest dosyć duży problem, bo my staramy się niektórym jakby takim zjawiskom zapobiegać. Na części pól mamy możliwość nawadniania, mamy też tutaj te nagrzewnice gazowe dotyczące przymrozków, chociaż jak przychodzi przymrozek tak silny, to one no, nie są w stanie tutaj pomóc. Mamy też działo przeciwgradowe, które chroni nas przed gradem, ale też na kilku działkach, a na pozostałych nie mamy, bo mamy to gospodarstwo na terenie kilku wsi, pola w różnych lokalizacjach. No i susza jest bardzo silna. My niektóre warzywa, no to będziemy dopiero w połowie maja wysadzać jakieś rośliny kapustne, brokuły. Część pól jest pustych, natomiast już mamy na niektórych polach sadzonki wysadzone, gdzie jeżeli no nie przyjdzie deszcz, no to tam nam wszystko wyschnie, bo nie wszędzie mamy możliwość podlania. Jeżeli nic nie popada, no to susza jest bardzo silna. Zresztą tutaj nawet drzewa już zaczynają tą suszę też odczuwać. To jest też takie lokalnie, ktoś ma na słabszej ziemi, ktoś ma na bardziej mocnej, tam na powiedzmy jakichś tam gliniastych, to jeszcze drzewa takie na podkładkach silniej korzeniących się, to może takiej posuchy nie odczuwają, natomiast tutaj tą suszę to widać również w sadach.
15: Sadownicy nie zostaną bez pomocy po przymrozkach, zapowiedział minister rolnictwa Stefan Krajewski na spotkaniu z właścicielami upraw w województwie lubelskim. Zapewnił, że poszkodowani otrzymają wsparcie.
18: Bardzo dużo drzew owocowych, plantacji, sadów zmarzło po prostu w ostatnich nocach, mimo podjętych prób chronienia tych sadów, ogrzewania, zraszania, są odpowiednie metody i sposoby ochrony. Tę walkę nasi sadownicy, rolnicy, ogrodnicy przegrali i dzisiaj nasza rola to wsparcie i pomoc wszystkim, którzy takiego wsparcia oczekują, takie wsparcie będzie. Ruszamy z kopyta od poniedziałku, mam nadzieję, że wszyscy wojewodowie powołają komisję we wszystkich samorządach, tak żeby jak najszybciej oszacować poziom strat i móc po pierwsze wystąpić do Komisji Europejskiej wzorem lat ubiegłych o nadzwyczajną pomoc, ale też zabezpieczyliśmy pieniądze w budżecie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, żeby takiej pomocy móc udzielić.
14: W każdą niedzielę w Polskim Radiu PIK. Agroporanek.
15: W Minikowie nagrodzono najlepszych hodowców krów mlecznych w regionie. Odbyła się tam tegoroczna gala mlecznych laurów zorganizowana przez Kujawsko-Pomorski Związek Hodowców Bydła oraz Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka.
20: Piotr Doligalski, Kujawsko-Pomorski Związek Hodowców Bydła. Najlepsi hodowcy dostaną nagrody. Nasze województwo tak się na środku się kształtuje dobrze, także dobrze się kształtuje. Myślę, że wydaje się, że mamy bardzo dużą. U nas nasi rolnicy cały czas poprawiają. U nas może nie mamy aż tak tych super najwyższych z innymi województwami, ale są to województwa takie, które mają bardzo mało hodowli, są to duże hodowle. Tam są lepsze wyniki troszeczkę od nas, ale muszę powiedzieć, że my też mamy bardzo około 10, niecałe 10 tysięcy wydajności, z tego co wiem. Także jest to bardzo dobre. Jakby ktoś mi powiedział 20 lat temu, że będą takie wydajności, bym nie uwierzył, a dzisiaj są to duże wydajności. No i to jest chwała rolnikom, hodowcom, którzy tak dużo zaangażowali się w pracy, gdzie byliśmy bardzo daleko w tyle za producentami w Niemiec, Unią Europejską, a w tej chwili ich dogoniliśmy, a może i przeskoczyliśmy.
15: Dziś te mleczne laury to święto hodowców, natomiast jeśli chodzi o bieżącą sytuację w branży, no to nastąpiło wyraźne pogorszenie.
20: Tak, jeżeli chodzi o mleko, od końca roku są znaczne obniżki cen mleka. W tym roku też na początku są bardzo obniżki. Ja mam cenę około 1,80 zł za mleko, a rok temu miałem chyba 2,20, 2,30 miałem wtedy. Także są bardzo duże zniżki, ale zniżki są w każdej branży, jeżeli chodzi o rolnictwo. Zboże jest tanie, buraki staniały, w ogóle wszystko. Jest to na pewno dla nas, producentów mleka, trudny okres, bo musimy to przetrwać w jakiś sposób. No ale te koszty nam nie spadły, bo wszystko jest bardzo drogie. Paliwo jeszcze podrożało, wiele rzeczy drożeje w związku z wojną dodatoteperskiej. Czyli to jest trudny czas do rolnictwa, ale nam nic nie pozostaje innego, tylko pracować, żeby było dobre wydajności, żeby jakoś przetrzymać ten okres. I to będzie bardzo ciężkie dla hodowców. Myślę, że niektórzy hodowcy, którzy może nie mają już następców, może prędzej skasują hodowlę czy coś takiego, takie będą sytuacje po prostu.
15: Te niskie koszty przestają być jakby tym wyróżnikiem konkurencyjności, jeśli chodzi o branżę mleczną w Polsce. Trzeba będzie szukać nowych rozwiązań, jakichś nisz, inwestować w innowacje?
20: No, każda innowacja kosztuje bardzo drogo, także ja tutaj w tych innowacjach aż tak nie widzę, aż takich oszczędności. Na pewno w tym ostatnim czasie rolnicy...
15: Nie chodzi o oszczędność, tylko jakby o przewagę konkurencyjną.
20: No zgadza się. Ciężko powiedzieć, że my rolnicy mamy produkować mleko. No oczywiście możemy dobre pasze robić, poprawić jakość pasz, wiele rzeczy, ale wiele rzeczy nie uciekniemy. Dzisiaj wielu rolników roboty wprowadzają doju, do podgarniania, do ścielenia, już nawet niektórzy to wszystko. I to wymaga duże koszty są. Robot bardzo ładnie pracuje, ale generalnie jest to droższe od pracownika, nie? Jeżeli jest tego. Ale z drugiej strony rolnik ma wygodę, jeżeli jest robot, nie musi wstawać rano. No jest to duże udogodnienie. Dzięki tym robotom myślę, że część młodych hodowców będzie chciał zostać przy produkcji mleka.
15: Jeszcze jedna rzecz, umowa Unia Europejska Mercosur, to miało być odsunięte w czasie, okazuje się, że niebawem 1 maja ma wejść tymczasowo ta umowa. Jak branża mleczna zapatruje się na tę kwestię? To duże zagrożenie?
20: Myślę, że Mercosur jest zagrożeniem, myślę, że do mlecznej jest troszkę mniejszym, ale dużym zagrożeniem jest umowa ze Stanami Zjednoczonymi, która weszła i tutaj przywiezienie statku masła zaraz nam dało odczuć we wszystkim. Poza tym najgroźniejszą niż Mercosur moim zdaniem jest sąsiedztwo nasze z Ukrainą, bo tam są tanie produkty, blisko mogą przywieźć. Mercosur też jest zagrożeniem, szczególnie dla mięsa, produkcji drobiu i wiele rzeczy. Mleko też, ale to jest w mniejszym zakresie to wszystko. I myślę, że no będziemy mieli ciężko to wszystkim, a to, że jest wprowadzane, no to widać, jaka jest ta demokracja w tej Unii Europejskiej, nie?
1: Janusz Nalewalski, dyrektor regionu oceny Północ Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Zapraszaliśmy wszystkich, którzy uzyskali wydajność powyżej średniej wojewódzkiej.
15: Ile stad w województwie kujawsko-pomorskim w ubiegłym roku, liczba hodowców po głowie, czy ona się zmniejsza? I mówił pan o tej średniej wydajności, więc jaka ona jest?
1: Znaczy osiągnęliśmy wydajność powyżej 9860 kg średnio od krowy dojnej. W naszym województwie ona jest nieco wyższa od średniej krajowej, o raptem o 10 kg. Z roku na rok wzrasta. Nie zanotowaliśmy do tej pory jakiejś tendencji spadkowej, a w tej chwili jesteśmy bodajże na czwartym miejscu w Europie, jeżeli chodzi o poziom wydajności. Cały czas zmiany następują, spada ilość stad, są te zmiany pokoleniowe w rolnictwie i to jest odczuwalne również przede wszystkim chyba w produkcji zwierzęcej, w produkcji mleka, bo to jest ciężka produkcja. Niewielu młodych następców chce przejmować po rodzicach pałeczkę i dalej prowadzić hodowlę bydła. Część się wykrusza, część z przyczyn zdrowotnych, ekonomicznych, różnie to wygląda. Również w ubiegłym roku straciliśmy około 120 obór w skali całego regionu, czyli tych czterech naszych województw, które pode mnie podlegają. Natomiast po głowie w ubiegłym roku nam wzrosło w regionie o ponad 3000 sztuk. Czyli następuje dalej konsolidacja gospodarstw. To zwłaszcza widzieliśmy na koniec roku, gdzie przy spadających cenach skupu mleka hodowcy nadrabiali te straty, zwiększając stada, powiększając dochody dzięki wzrostowi po głowie.
15: I tu jeśli chodzi o mleczne laury, to wyróżnienia otrzymują zarówno ci mali, jeśli chodzi o skalę hodowcy, jak i ci naprawdę ogromni.
1: Oczywiście, staramy się docenić wszystkich, bo w zależności od wielkości gospodarstwa różne są możliwości. Z tego, co można zaobserwować, im większe gospodarstwa w tej chwili, tym większe możliwości produkcji, łatwiejsza produkcja, łatwiejsze zbilansowanie żywienia, poprawa dobrostanu czy genetyki. To, co obserwujemy, to małe stada, te mówię o tych do 20 i od 20 do 50 sztuk, tam jeszcze trochę ciężko to zmechanizować. To są stada typowo takie rodzinne, tradycyjne. chociaż tu trzeba sobie też zdawać sprawę z tego, że one również wymagają zmian, poprawy. Przede wszystkim to, co nas czeka, spuszczenie zwierząt z przysłowiowych łańcuchów, co niedługo stanie się wymogiem. Poprawa dobrostanu. Im większe gospodarstwo, łatwiej to zapewnić, łatwiej te warunki spełnić.
15: Czy i ile jest gospodarstw, które łączą hodowlę z przetwórstwem?
1: Przetwórstwem nie. Wiem, że część z naszych gospodarstw również zajmuje się przetwórstwem. Chodzi tu przede wszystkim, mówię tutaj o branżę mleczarską. Produkcja serów na mniejszą czy większą skalę są mali producenci, tacy rodzinni. Niedalej jak w sobotę było otwarcie takich warsztatów i świetlicy serowarskiej pod Radziejowem. Po sąsiedzku mamy przecież dużego producenta, jakim jest Ślesin, czyli dawna Fundacja Potulicka, którzy również są naszym gospodarstwem przez nas obsługiwanym, ale widzę, że tych gospodarstw ilość się zwiększa, tych, które produkują wyroby na bazie mleka. Każdy szuka dodatkowych źródeł dochodu i możliwości poprawienia swoich wyników finansowych.
2: Piotr Jackowski, hodowla zwierząt i nasiennictwo roślin w Polanowicach. Ilość zwierząt w gospodarstwie to 1300 sztuk, krów mlecznych 500-520 sztuk. Staramy się jak tylko potrafimy. Sytuacja oczywiście w tym roku też jest bardzo ciężka, bo wszyscy wiemy, jakie są sytuacje tu też pogodowe. Ale celem naszym przede wszystkim jest dobrostan tutaj naszych zwierząt, no bo wiemy, że tylko dzięki temu możemy zwiększyć tą wydajność naszych sztuk. Naszymi planami to się mierzymy z tego względu, że posiadamy stare obory wybudowane w latach 60. No i celem jest naszym wybudowanie nowego obiektu, nowej obory, która oczywiście będzie spełniała ten dobrostan zwierząt, żeby wydajność utrzymać, a jak nie utrzymać, to jeszcze powiększyć.
21: Katarzyna Bukowska, Dąbrowa Chełmińska. To już 60 sztuk, 11,5 tysiąca. Uważam, że sobie świetnie radzimy, jeśli chodzi o dobrostan. Generalnie no, krowy, aby nam dawały to mleko, produkowały w takiej ilości, no to mają wysokie potrzeby tego dobrostanu, tak? Musimy im zapewnić zarówno komfort termiczny oraz no miejsce, w którym one przebywają. Muszą mieć na tyle przestrzeni, no żeby to miało odzwierciedlenie w wynikach produkcyjnych. Jesteśmy generalnie gospodarstwem rodzinnym, ponieważ moja babcia miała gospodarstwo, następnie przepisała na tatę, no i tata na mnie. I tak sobie produkujemy i działamy.
15: To była trudna decyzja, bo młodzi nie garną się do hodowli, bo to zajęcie trudne i żmudne.
21: Dokładnie. Praca, która nie zna świąt, weekendów. 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Jednakże no, dajemy radę. Też mam wspaniałych współpracowników. No i tatę, który nieustannie mnie wspiera.
15: Mleko oddajecie do mleczarni?
21: Do mleczarni Mlekpol w Bydgoszczy.
22: Nazywam się Leszek Hanzyk. Mam zaszczyt być prezydentem Polskiej Federacji Hodowców Bydła i producentów mleka. Szczególnie poprzedni rok, ten, który jest oceniany, to był trudny rok. Z jednej strony dla nas to wielkie święto, bo 30-lecie Polskiej Federacji żeśmy obchodzili, a z drugiej mierzyliśmy się z wieloma trudnościami. Akurat dotknęły nas choroby zwierzęce, bardzo trudne, bluetong i jeszcze trudniejsza, gorsza pryszczyca. To było bardzo duże zagrożenie dla naszych stad. Cały czas żeśmy byli w pogotowiu, ażeby się zabezpieczyć przed tymi groźnymi chorobami, które mogły doprowadzać do tragedii. To jedno. Drugie, myślę, że po 5 latach, tak to oceniam, dobrej sytuacji, jeżeli chodzi o rynek mleka, o ceny mleka, no od ubiegłego roku, prawie od roku, żeśmy doznali spadku cen, dosyć dużych, bo za miesiąc marzec średnia cena wynosi około 1,86 zł, ale są też mleczarnie, które bardziej to dotknęły i to ta obniżka spadła gdzieś około 1,40 zł. No jest to no, poniżej kosztów opłacalności, nie ma co tu mówić. Niemniej no, my staramy się jakby wykorzystywać ten kapitał, który żeśmy zbudowali przez ostatnie 5 lat i ten trudny okres przetrwać. My też upatrujemy jakby w różnych apelach, jeżeli chodzi o koszty do produkcji, bo one są w naszym mniemaniu zbyt wysokie, koszty energii przede wszystkim. Sami staramy się jakby dawać instrumenty hodowcom do tego, ażeby działać ekonomicznie, między innymi takie narzędzia jak indeks ekonomiczny, który mówi powiedzmy ile średnio od krowy można uzyskać pieniędzy. Działamy też, myślę, otwieramy rynek, bo jak Państwo wiecie, mamy nadwyżkę produkcyjną. Polska to między innymi jest jedną z przyczyn tego, że nadwyżka mleka powoduje, że ta cena jest jaka jest. Wzrost ilości mleka co roku był na poziomie 2-3%, gdzie w innych krajach niekoniecznie. Przypomnę tylko, że jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej, to wielkość naszej produkcji czy dostarczania mleka do mleczarni było na poziomie 7,5 miliardów. No dzisiaj jest dwa razy tyle. No to jest jakby duże obciążenie. I 25% około mamy nadwyżki mleka, którą no, trzeba zagospodarować, którą trzeba wyeksportować. Co działamy? Między innymi w ubiegłym roku rozpoczął się projekt unijny, który myśmy, że tak powiem, wnieśli do Unii Europejskiej i polega on na tym, że jest to promocja mleka na rynku dalekowschodnim, między innymi do Korei Południowej i do Wietnamu. To są rynki, które mają bardzo dużo ludzi. Myśmy też zaczęli produkować mleko A2, które jest właściwie produktem takie wyjście dla ludzi, którzy mają wrażliwości jelitowe po spożywaniu mleka. To się jakby przyjęło z dużym uznaniem, bo duże zainteresowanie. Dalej to kontynuujemy, to jest projekt 3-letni. Myślę, że jak zwiększy się eksport, a on już jest w miarę duży, no to wtedy zrobi się trochę miejsca na rynku tu wewnętrznym i te mleczarnie, które nie uczestniczą akurat w eksporcie, będą mogły zagospodarować. Myślę, że dużo zrobiliśmy też przed COVID-em, taką akcję żeśmy wnieśli, a mianowicie zwróciliśmy się do konsumentów, których uważamy za kluczowych w naszym odbiorze. Dziękujemy, że pijecie mleko. Otóż wcześniej, jak spożycie mleka było na poziomie 225 kg na mieszkańca, no dzisiaj jest 282, to też pomaga tą po prostu tą nadwyżkę jakby zniwelować i wychodzić naprzód. Myślę, że też dużo działamy, jeżeli chodzi o genetykę bydła, czyli o udoskonalenie czy przekazywanie instrumentów hodowcom, żeby mogli się dobrze poruszać. Otóż należymy do wszystkich organizacji światowych, jeżeli chodzi o hodowlę, które pozwalają raz i z postępem hodowlanym, a to się przekłada rzeczywiście na to, jak to dobrze gospodarzyć i ekonomicznie. Myślę, że tu właśnie powierzono nam w grudniu, minął rok, szacowanie wartości hodowli. My prowadzimy szacowanie wartości użytkowej, czyli tą ocenę mleka pod każdym względem zdrowotnym, różnych parametrów wydajnościowych. I tu żeśmy jeszcze, oprócz ksiąg, które wcześniej prowadzimy, no to szacowanie wartości hodowli. Na czym to polega? W przewidywaniu, co będzie w przyszłości, jak jest ocena. I dzięki naszemu rodakowi, Ignacemu Misztalowi, który jest profesorem Uniwersytetu w Georgii, żeśmy powołali wcześniej Centrum Genotypowania i Centrum Genetyczne, które wprowadziło tak zwaną metodę jednostopniową oceny jako trzeci kraj w Europie po Francuzach, Holandii, my i Niemcy. Świadczy to właśnie o tym, że decyzje, które podejmujemy, one są prawie dwukrotnie trafniejsze, aniżeli stare, tradycyjne, no to nastawia w takim, że tak powiem, dobrym świetle. Myślę, że też należałoby powiedzieć to, że nasz przedstawiciel reprezentując Polską Federację razem z włoskim związkiem ANAFI opracowali projekt jakby pracowania nad zmniejszeniem ilości metanu. I to jest bardzo istotna rzecz, raz, że taka populistyczna, ale także my staramy się pracować nad dobrostanem i ten projekt zdobył uznanie między innymi fundacji Jeffa Bezosa i będzie on wprowadzany. Będzie wiadomo między innymi o tym, ile od danej krowy można się spodziewać przekazywania dalszej produkcji metanu. Myślę, że to jest bardzo istotne. Nie mówiąc już o wielu innych rzeczach, które doskonalimy, jeżeli chodzi o samą ocenę mleka. Także no, staramy się wypracować jak najdoskonalsze instrumenty po to, żeby hodowca miał wybór, mógł wybierać to, co najlepsze, co najtrafniejsze. No i jak Państwo widzicie, doskonała współpraca, bardzo dobra współpraca z firmami, które służą rolnictwu. One nas wspierają. Myślę, że z tego tytułu też mają odpowiedni zbyt swoich towarów i to na tej współpracy to polega. Też zmieniliśmy w tym roku, minister podpisał, wprowadziliśmy nowy indeks selekcyjny. Polega to na tym, że na tej podstawie jest oceniana dane zwierzę i już nie naciskamy na to, żeby to była wysoka wydajność, bo ona jest, zresztą to będzie pokazana, 9860 kg mleka, to jest naprawdę bardzo dobra wydajność w kraju, tylko kładziemy nacisk na inne cechy typu wykorzystanie pasz, rozród, długowieczność, czyli te cechy zdrowotne. No, także zmieniamy to szczególnie pod kątem ekonomicznym, żeby właśnie była ta satysfakcja albo lepsze przetrwanie trudnych sytuacji.
15: Czy import mleka, produktów mlecznych do Polski to jest problem, coraz większy problem, bo też niektórzy hodowcy zwracają uwagę, że mleczarnie importują tanie mleko z zagranicy, a oni zostają z mlekiem.
22: Jest, to trudno uniknąć tego problemu, ale z drugiej strony nie możemy się zamykać, bo jeżeli my na przykład będziemy walczyć o minimalną cenę, to jeszcze bardziej wpłyną te produkty, bo nie czarujmy się, konsument kupi to, co dobre, ale i tańsze. Także jest też tego rodzaju sytuacja. Pamiętam, że na przykład ze Słowacji się brało trochę mleka tak zwanego ekologicznego po to, żeby im 8-krotnie więcej wysłać naszego mleka. Także to jest taka sprzedaż wiązana rynkowa. No, musimy się temu poddać, bo czasami Hiszpanie zrobili z tą ceną minimalną, no i źle na tym wyszli, bo rzeczywiście ich mleko przestało chodzić, bo było za drogie, nie? Więc tu trzeba to wyważyć. Wydaje mi się, że jeszcze trzeba popracować nad sieciami handlowymi, które wykorzystują każdy moment. Kiedyś to była taka komisja, w której ja osobiście uczestniczyłem. Wpływu może nie było, ale oni wiedzieli, że jesteśmy i zwracali na to uwagę. Nie wiem, dlaczego tam to przestało funkcjonować. Myślę, że gdzieś tam po kolei trochę ktoś wykorzystuje sytuację naszą ciężką.
15: A powracając do kujawsko-pomorskich mlecznych laurów, w grupie najmniejszych stad liczących do 20 krów zwyciężyła Krystyna Przybysz z Wieldządza w powiecie wąbrzeskim z wynikiem 11 234 kg mleka. W kategorii stad od 20 do 50 sztuk triumfowali Agnieszka i Tomasz Derbinowie z Janiszewa w powiecie lipnowskim, osiągając wydajność 13 390 kg. W kategorii od 50 do 150 sztuk bezkonkurencyjni okazali się państwo Iwona i Przemysław Kawulowie z Frydrychowa, których stado osiągnęło najwyższą w województwie kujawsko-pomorskim średnią wydajność na poziomie 15 371 kg mleka. Wśród stad liczących od 150 do 300 krów zwyciężyło gospodarstwo Handripol z Bramki w powiecie świeckim, natomiast w kategorii od 300 do 500 sztuk pierwsze miejsce zdobyła stadnina koni Nowe Jankowice. W grupie największych obór powyżej 500 krów najlepszy wynik uzyskała agrodąbrówka z powiatu mogileńskiego. Ogromne emocje towarzyszyły wręczeniu nagród za najlepszą wydajność laktacyjną krowy. Bezkonkurencyjna okazała się krowa Łyska 41 z hodowli zwierząt i nasiennictwa rośliny Polanowice, która wyprodukowała 20 227 kg mleka. Jednym z najbardziej prestiżowych momentów gali było wyróżnienie hodowców należących do klubu 100 tysięcznych. W 2025 roku aż 63 krowy z kujawsko-pomorskich obór przekroczyły granicę 100 tysięcy kilogramów mleka wyprodukowanego w życiu. Najwięcej takich sztuk posiada zakład produkcji rolnej w Kowrozie – 10 krów. W klubie znalazło się zarówno duże gospodarstwa i spółki hodowlane, jak i rodzinne obory prowadzone przez indywidualnych hodowców. Podczas gali wręczono również wyróżnienia hodowlane za najwyższą średnią wartość hodowlaną stad pod względem indeksu ekonomicznego. W rasie PHF Polska Holsztyńsko-Fryzyjska odmiany czarno-białej nagrodzono stado senatora Ryszarda Bobera, natomiast w odmianie czerwono-białej wyróżnienie trafiło do rolniczej spółdzielni produkcyjnej Przełom w Linowie. Słuchają państwo Agroporanka, a za chwilę o współpracy rolników.
14: W każdą niedzielę w Polskim Radiu PIK. Agroporanek.
15: Pan Tomasz Bieliński, główny specjalista do spraw grup producenckich w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie, oddział w Zarzeczewie. Spotkanie, szkolenie dotyczące współpracy rolników, czyli mowa o wszystkich formach zrzeszania się rolników.
3: Tak, jest to kolejne spotkanie z producentami, z rolnikami dotyczące zorganizowania się. Pomagamy na każdym etapie zorganizować się, utworzyć firmy, utworzyć grupy lub organizacje producentów i taki jest cel tego spotkania.
15: To zrzeszanie się rolników w różnych formach, bo poczynając od grup producenckich po spółki, to jest szansa, czy to się powoli robi konieczność?
3: To znaczy życie oczywiście zmusza nas do zorganizowania się. Rozdrobnienie produkcji, brak wspólnej, dużej, dobrej sprzedaży powoduje to, że rolnicy powinni się zorganizować i tworzyć duże partie dobrego towaru i wspólnie je sprzedawać.
15: Wydawałoby się, że producent powinien mieć silną pozycję, ale okazuje się, że ten rozdrobniony producent, ta pozycja negocjacyjna, rynkowa, ona jest nieporównywalna.
3: Tak, rozdrobnienie naszych gospodarstw jest bardzo duże. My mamy 70% gospodarstw do 5 hektarów, czyli ta produkcja naprawdę pojedynczego gospodarstwa jest znikoma. Mamy zaledwie 3% gospodarstw powyżej 50 hektarów. Dlatego połączenie jest niezbędne. Połączenie jest niezbędne, żeby te duże partie towaru zacząć tworzyć, no i negocjować z odbiorcami produktów.
15: A rolnicy są zainteresowani. Co jest taką główną barierą, jeśli chodzi o właśnie tworzenie współpracy między rolnikami? Bariera mentalna przede wszystkim?
3: Jest bariera mentalna, jest indywidualizm polskiego rolnika. Każdy chce zarządzać swoim portfelem, każdy chce zarządzać swoim gospodarstwem. Niechętnie dzielimy się z sąsiadami wiedzą, doświadczeniem, ale życie zmusza nas, że jednak musimy te bariery przełamać.
15: Jeśli chodzi o te zyski ekonomiczne, to jeszcze jakie byśmy wymienili? To chociażby tworzenie wspólnego parku maszyn, wspólne zakupy, to też dzielenie się kosztami.
3: To znaczy tak, na etapie organizowania się musimy sobie odpowiedzieć na wiele pytań. Czy mamy ludzi, którzy pokierują prawidłowo tą naszą firmą, tą naszą grupą, organizacją producentów, ale czy mamy również potencjały do inwestowania? Czy będziemy partnerem dla banków jako wiarygodny kredytobiorca? Jeżeli planujemy duże inwestycje, no to musimy się nad tym bardzo mocno zastanowić i ten kapitał własny też musimy tutaj mieć.
15: Sporo grup producenckich powstawało przed laty. Ile przetrwało i dlaczego nie przetrwały?
3: Wszystko zależy od celu, jaki sobie grupa zakłada na etapie organizowania się. Są podmioty, które chcą być podmiotami trwałymi, są podmioty, które nastawiają się na korzystanie z pomocy finansowej, wykorzystanie tej pomocy finansowej i jakby zakończenie w tym momencie swojego działania.
15: A to nie powinien być ten główny cel, czyli nastawienie się na te pieniądze, które można zyskać przy tworzeniu grupy, tylko raczej powinien nam przyświecać ten cel długofalowy.
3: Pieniądze pomocowe, wsparcie finansowe to jest tylko pomoc. Pomoc w początkowym okresie na stworzenie tej grupy organizacji producentów, na stworzenie firmy, ale ta firma powinna mieć charakter trwały i jakieś znaczenie na tym rynku powinna sobie tutaj zdobyć.
15: Jeśli możemy powiedzieć, to w tej chwili w województwie kujawsko-pomorskim ile tych grup producenckich funkcjonuje?
3: W tej chwili mamy około 60 grup producentów, ale był okres, że mieliśmy już 130 grup producentów. Z tych 130 zostało około 60. Dominują grupy producentów trzody chlewnej oraz ziarna zbóż, nasion roślin oleistych i bobowatych. Natomiast w ostatnim okresie najwięcej przybywa nam grup związanych z produkcją bydła rzeźnego.
15: Pan Łukasz Urbański, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Mielnikowie.
4: To jest priorytet, żeby przeszkolić, pokazać różne rodzaju alternatywy współpracy rolników. Grupy producenckie to jest szansa w tych trudnych czasach dla rolnictwa i Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego robi wszystko, aby po prostu wspomagać polskie rolnictwo, wspomagać grupy producenckie i zrobimy takie spotkanie, takie szkolenie odnośnie szkoły liderów, którzy będą prowadziły takie grupy producenckie.
15: Sytuacja na rynku w branży jest trudna, każdy widzi. To rozdrobnienie i to rozproszenie nie działa na korzyść rolników dodatkowo.
4: Tak, to prawda, musimy właśnie się w trudnych czasach jednoczyć, organizować i powodować to, żeby nasze produkty były w lepszych cenach sprzedawane. Mamy w Polsce 40% nadwyżki i musimy coś z tym zrobić.
15: Te różne formy współpracy na Zachodzie funkcjonują od lat i funkcjonują dość dobrze. U nas

0: handlowym, przedstawicielem interesów tej grupy, po czym nas odprawa, mówię tutaj o działaniach księgowych, potrzebna jest księgowa i potrzebna jest obsługa takiej grupy i jako Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego chcemy w tym po prostu pomóc.
1: I niezależnie od szkolenia dzisiejszego czy planowanych późniejszych, jeśli ktoś jest zainteresowany, to i tak może się zgłaszać do środka i pytać.
0: Tak, serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych rolników, producentów rolnych, aby po prostu zgłaszali się do Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka właśnie celem szkoleń. Też zachęcam bardzo mocno, aby śledzić naszego Facebooka, naszą stronę internetową. Tam są wszystkie potrzebne informacje.
2: Marcin Mes, rolnik ze wsi Wuki. My już mamy kilka lat grupę producencką zbożowo-rzepakową. No działa ta grupa, raz lepiej, raz gorzej, tych członków było więcej, trochę jest trochę mniej, teraz zostało 10 osób.
1: No właśnie, jakie były początki, co Państwa skłoniło do tego, jakie są doświadczenia?
2: Naszym głównym powodem było to, żeby wspólnie robić zakupy i sprzedawać większą ilość zboża w tym przypadku. Kupiliśmy również grunt od gminy, postawiliśmy tam silosy, wagę, budynek taki socjalny. Wspólnie tam magazynujemy zboże, rzepak i to jest tam taką jakąś wartością dodaną.
1: Właśnie, to się opłaciło. Jeśli chodzi o zrzeszanie się rolników, to jest konieczność w dzisiejszych czasach? Jak to wygląda?
2: No, na początku pomaga to dofinansowanie, które jest przez 5 lat. Później jak się to dofinansowanie kończy, no to jest trochę gorzej, bo zostają koszty, wiadomo.
1: Ale z drugiej strony to dofinansowanie to nie jest ten cel podstawowy, tak, przynajmniej tak. Nie powinien być.
2: Nie powinien być ten cel, no chociaż w wielu przypadkach to by się okazało, że to był cel podstawowy. W naszym przypadku udało się, że spotkało się tam 10 obcych ludzi niezwiązanych ze sobą rodzinnie i powstała grupa.
1: No właśnie, bo czasami jeśli chodzi o bariery, to są takie bariery mentalne, bo trudno współpracować, dzielić się odpowiedzialnością, dzielić się zyskami, pieniędzmi z innym rolnikiem, często obcą osobą.
2: No zyskami to może trochę łatwiej się dzielić, gorzej kosztami. To już jest większy problem. No my tam współpracowaliśmy wcześniej w mniejszym gronie, użytkujemy wspólnie maszyny, także mieliśmy jakieś tam doświadczenie. W grupie też mamy wspólnie kupione maszyny, które użytkujemy na grupę, to się jakoś tam sprawdza i no jest dużo prościej no i taniej nas to wychodzi, nie? Kupić maszynę na 10 osób, a na jednego.
1: To nie jest cudowne rozwiązanie, ale widzi pan jednak te plusy przede wszystkim.
2: Tak, no widzę sens. No trochę tej papierologii jest może za dużo. Nieraz te certyfikaty, które są potrzebne przy sprzedaży zbóż. Jako rolnik nie potrzeba tego certyfikatu, jako grupa potrzebujemy, to kosztuje znowuż pieniążki. A różnica w kwocie tam jest nieduża i no się robi problem, nie? Nieraz z tym, nie? Że ciężko jak gdyby wynegocjować lepszą cenę, mimo że jest się większym.
1: No obecna sytuacja w rolnictwie nie jest najłatwiejsza, mówiąc bardzo oględnie.
2: No i myśleliśmy też o innej grupie kiedyś buraczanej właśnie, trochę jest hodowców bydła. Ale no, to jest taka sytuacja, że ludzie się zaczynają bać wszystkiego, nawet inwestycji, jakichś zrzeszeń i to wszystko powoduje, że są tak negatywnie trochę nastawieni do tego wszystkiego.
1: Pan Piotr Tomaszewski, rolnik, hodowca, na spotkaniu poświęconym grupom producenckim, czy szerzej współpracy rolników. Pana dotychczasowe doświadczenia w tym zakresie, może plany?
3: Znaczy doświadczenia jakieś mam, bo właśnie tutaj z współorganizatorami z Agrointegracją żeśmy utworzyli grupę producentów buraka cukrowego. Niestety Krajowa Spółka Cukrowa jest dosyć mało elastyczna i nie możemy tej grupy po prostu wprowadzić jakby w życie. Grupa jest zarejestrowana, ale jak gdyby martwa, nie? Bo są takie kwestie w cukrowni, rozliczenia tych dostaw, prawa uprawy, czy w tej chwili prawa uprawy można powiedzieć, pierwszeństwo uprawy, tak to się dokładnie nazywa. I ono, każdy rolnik, który wchodzi w grupę, chce je zachować, a jeżeli byśmy weszli w grupę, no to wchodzimy jako jeden podmiot. No i jest to takich tam kwestii organizacyjnych bardzo dużo, ciężkich do rozwiązania. Sama cukrownia musi nam ułatwić możliwość rozliczania się tych wszystkich, bo w cukrowni tych rozliczeń jest dużo, dostawy w zależności od poziomu cukru, wysłodki, wszystkie należności za nawozy, za buraki. To jest, no tak jak żeśmy to analizowali, bardzo dużo takich ciężkich spraw, a cukrownia nie chce nam w tym pomóc i nie chce nas rozliczać, powiedzmy, jakby każdego indywidualnie.
1: A co było podstawą w ogóle myślenia o stworzeniu grupy?
3: No silniejsza pozycja na rynku, no i no, nie oszukujmy się, pozyskiwanie dodatkowych pieniędzy, nie? Tutaj z grupy raz można pozyskać, a po drugie, no jeżeli stajemy z jakąś większą partią towaru, też możemy negocjować warunki. Chociaż jak może nie sprzedaży buraków, no to środków do produkcji.
1: A trudno jest powołać taką grupę, chodzi mi o współpracę między rolnikami. Nie zawsze

0: To są osoby, które dobrze się znają.
1: No, my tu akurat mamy taką dosyć znającą się, niezbyt dużą, tam 10 czy 12 członków było na początku, w tej chwili tam nie powiem, ile by deklarowało, jeżeli ta grupa by zaczęła działać. No ale no wiadomo, no, największy ciężar mają liderzy, tak? Bo wszystkie takie te sprawy końcowe, rozliczenia, to zostaje w kwestii liderów, nie? To nie jest proste. Nie?
0: I ewentualnie pretensje też.
1: No wiadomo, jak to zawsze. Nie?
0: To była relacja ze spotkania w Minikowie. O współpracy rolników dyskutowano też w Warszawie na posiedzeniu Rady Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. I jak relacjonuje Jan Kaźmierczak, członek Rady, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Obrony Praw Rolników, Producentów i Przetwórców Rolnych. Wnioski są takie, że największą barierą w tworzeniu grup czy spółdzielni producenckich nie jest brak chęci, tylko prawo. Bo jak ma powstać silna grupa, skoro przepisy są rozbite i nieczytelne, interpretacje zmieniają się w trakcie działania, formalności często zabijają inicjatywę. A rynek jest prosty, podkreśla Jan Kaźmierczak, duży kupujący chce dużego partnera. Bez uproszczenia zasad dalej będziemy mówić o współpracy, ale działać osobno.
2: W każdą niedzielę w Polskim Radiu PIK. Agroporanek.
0: Dzisiaj święto Konstytucji 3 maja w kościele parafialnym w Kotomierzu. O 11.30 w uroczystej oprawie i z udziałem rolników odbędzie się msza święta za ojczyznę. I na koniec jeszcze przypomnienie, choć ta informacja lotem błyskawicy rozeszła się wśród rolników, termin na złożenie wniosków o dopłaty bezpośrednie obszarowe został wydłużony do 1 czerwca. To wszystko w dzisiejszym wydaniu Agroporanka. Dobrego tygodnia Państwu życzę. No i deszczu. Ireneusz Sanger, do usłyszenia. Polskie Radio.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki już 16 maja w Bydgoszczy. Teatr Adria przy ulicy Toruńskiej 30. Bilety do nabycia w kasie teatru oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
0: Reklama.

0: Jest siódma. Uroczystości z okazji Dnia Flagi odbyły się w regionie.
1: Górny biały pas flagi oznacza orła białego, a dolny czerwony oznacza kolor tarczy herbowej.
0: 52 kilometry dla celów badawczych pokonali uczestnicy biegów w bydgoskim Myślęcinku. Dziś obchodzimy święto uchwalenia Konstytucji 3 maja.
2: Konstytucja 3 maja wpisuje się w ciąg tworzenia się nowoczesnej Europy, nowoczesnego Zachodu.
0: Niedziela, 3 maja, wiadomości w Polskim Radiu PIK, Marcin Kupczyk. Bydgoszczanie pamiętali o Dniu Flagi. Stary Rynek stał się miejscem wspólnego świętowania, a także refleksji nad symbolami narodowymi.
1: Górny biały pas flagi oznacza orła białego, a dolny czerwony oznacza kolor tarczy herbowej. Orzeł i kolory biało-czerwone były na polskich tarczach, chorągwiach i umundurowaniu już od XIII wieku.
3: Jesteśmy harcerzami, bierzemy udział w uroczystościach z okazji właśnie Święta Flagi, żeby celebrować nasze symbole narodowe.
4: Biało-czerwona flaga, orzeł biały,
5: flaga, godło, hymn.

0: Po oficjalnej części rozpoczął się rajd rowerowy pod biało-czerwoną flagą w kierunku Starego Fordonu. 52 km biegów dla celów badawczych pokonali uczestnicy zawodów Ultra Cross w bydgoskim Myślęcinku. Naukowcy sprawdzali przy okazji, jak wysiłek po ultramaratonie wpływa na ciało, wyjaśnia doktor habilitowany Jan Mieszkowski.
1: Z pewnością żadne biegi o takiej charakterystyce. Nie są to biegi zdrowe i żaden taki wysiłek, trzeba sobie powiedzieć jasno, dla organizmu nie pozostaje bez znaczenia. Stąd też staramy się w tym projekcie ukazać, czy są jakieś metody, dzięki którym możemy ochronić nasz organizm, realizując tak wymagające wyzwania biegowe.
2: Trasa była wymagająca, a pogoda dopełniła jeszcze.
3: No ciężko było.
4: Specyfika to jest głównie las, 1300 przewyższenia.
2: Tu jest w ogóle bardzo pięknie, jestem zafascynowany Myślęcinkiem.
5: Bardzo wymagająca trasa, szczególnie, że to jest 8 pętli. Temperatura dała w kość też.
6: Biegło się rewelacyjnie, pogoda dopisała, lubię słoneczko.
7: Piękne, ani chmureczki, ale do leżenia na trawie, nie do biegania, po górkach.
0: W biegu wzięło udział 80 osób. Zawodnicy musieli wykonać serię badań sprawdzających przed i po biegu. Projektem zajmują się naukowcy z Bydgoszczy, Torunia i Gdańska. Jest nie tylko miejscem modlitwy, ale także ciekawym punktem na turystycznej mapie naszego województwa. To zabytkowy klasztor ojców karmelitów w Trutowie w gminie Kikuł.
8: Parafia liczy niedużo mieszkańców, bo 1200 wiernych, ale mamy się czym szczycić, że mamy taki kościół XVII-wieczny, gdzie jest przepełniony pięknymi postaciami o tematyce typowo karmelitańskim. Na chórze Matka Boża Szkaplerzna. Mamy piękne ołtarze barokowe, pięknie przyozdobione ornamentami. Mamy jeszcze też w klasztorze karcer, czy dawniej zakonnicy wtedy dni stacyjne biczowali się. Możemy podejść, to zobaczyć. Jest taki fresk na ścianie jako pamiątka. Tu są takie niby łańcuchy, no więc tutaj to jest do odnowy. Tu mamy takie muzeum, zegary, stare figurki, dawne dzwonki, które nabierały pięknego dźwięku. Klasztor jest otwarty, można przyjechać na jakieś takie dni skupienia, tu jest wyjątkowa cisza.
9: To nas zaś podbudowuje w nas, ludzi wierzących, że mamy coś takiego pięknego na zwłaszcza takiej okolicy. Taką perłę historii.
0: Po świątynię oprowadzał ojciec Mieczysław Jankowski, proboszcz parafii świętej Anny w Trutowie.
10: To są wiadomości Polskiego Radia PIK.
0: Konstytucja 3 maja była rewolucyjnym aktem prawnym, przypominają historycy. 235 lat temu została uchwalona przez Sejm 4-letni ustawa rządowa. Przeszła ona do historii jako Konstytucja 3 maja. Jest pierwszą konstytucją w Europie.
11: Uchwalenie ustawy było możliwe dzięki porozumieniu wszystkich stronnictw politycznych, które rozumiały, jak ważną kwestią jest zreformowanie Rzeczypospolitej, przypomina historyk profesor Piotr Ugniewski.
12: Doszło do takiego bardzo ciekawego i doniosłego kompromisu różnych sił w imię, no mówiąc górnolotnie, jakiegoś takiego dobra publicznego.
11: A dyrektor Archiwum Akt Dawnych, Robert Kostro, podkreśla, że był to dokument wyjątkowy jak na ówczesne czasy.
13: To znaczy mieliśmy wcześniej konstytucję amerykańską, mieliśmy później konstytucję francuską i konstytucja 3 maja wpisuje się w ten ciąg przemian tworzenia się nowoczesnej Europy, nowoczesnego Zachodu.
11: Mimo nowatorskich rozwiązań konstytucja nie uchroniła Rzeczypospolitej przed upadkiem po klęsce w wojnie z Rosją 23 listopada 1793 roku. Dokument został uchylony. Witold Banach, Polskie Radio.
0: To wszystko teraz. Kolejne wiadomości w Polskim Radiu PIK o 8.
10: Pogoda.
0: Przed nami kolejny słoneczny, ciepły i bardzo suchy dzień. Dociera do nas ciepła masa powietrza. Po południu temperatura w regionie może osiągnąć nawet 27 stopni. Wiatr będzie umiarkowany o prędkości około 30-35 km na godzinę. Ciśnienie będzie spadać i wyniesie 1005 hektopaskali.

0: Mama zawsze opowiadała, że ojcowie Paulini wynieśli obraz do zakrystii. Rodzice obejrzeli cudowny obraz i ojciec mój powiedział wtedy, że to jest ponad jego siły, że on nie ma takiego talentu, żeby wykonać kopię tej ikony, że twarz jest jak żywa, po prostu portretem. I gdyby nie moja mama, to prawdopodobnie by się z tego wycofał.
1: Ikona Królowej Polski.
0: Całe piękno tych kopii, zresztą tak jak i obrazu oryginalnego, polega na tym, że to nie jest olejna blacha, tylko to są warstwy, które się przenikają i które dają wrażenie jakby światła, które idzie od środka. To jest bardzo trudne do konserwacji. Jak już nic nie można zrobić, to się przywozi do mnie. Pani Aniu, proszę to uratować. No robię co mogę. Nie wszystko się da uratować.
1: Ewa Dąbrowska. Zapraszam. Pierwsza i najsłynniejsza kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej powstała w czasach komunizmu, prześladowania. Pochodzący z Wilna profesor Leonard Torwirt, wówczas profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, podjął się zadania, które okazało się nie tylko dziełem jego życia, ale na stałe wpisało się w historię Kościoła w Polsce. Miliony rodaków odzyskały utraconą nadzieję, zdrowie, nawrócenie, modląc się przed tą cudowną ikoną, tak niebezpieczną dla systemu komunistycznego, że została aresztowana w 1966 roku. Obraz nawiedzenia peregrynuje po Polsce od 1957 roku do dziś. Jego konserwacją zajmuje się córka państwa Torwirt, pani Anna.
0: Imię noszę po mojej mamie, Anna. Po Matce Bożej dano mi imię Maria, a nazwisko Torwirt. Jak ojciec zaczął malować Matkę Bożą, to znaczy kopię obrazu Jasnogórskiego, to ja miałam niecałe 10 lat. Wtedy mnie bardziej interesowało bieganie po podwórku, zabawa piłką, skakanką w klasy i tak dalej. W domu u nas zawsze się coś malowało, zawsze był ten zapach terpentyny, farb, więc nawet specjalnie się tym nie przejmowałam, co się tutaj tworzy. I tak na dobre dopiero już jak byłam kilkunastoletnią dziewczyną, to wtedy ojciec zaangażował mnie, w cudzysłowie oczywiście mówiąc, do pomocy i ta pomoc moja polegała na tym, że malowałam ramy. Rama Matki Bożej Częstochowskiej ma taki ornament roślinny i ja byłam do tego zobligowana, żeby ten cały ornament namalować, a potem już dalej ojciec patynował. Ojciec albo mama, bo przecież mama razem z nim pracowała i właściwie trudno jest mówić, że tylko tata się tym zajmował, bo przecież mama prowadziła od początku wszystkie wstępne prace, to znaczy rysunek na Jasnej Górze zrobiony z oryginału, podmalowania i tak dalej. Ale wracając do samych początków, nie zgadzają się daty rozpoczęcia prac nad tym obrazem. Mianowicie utarło się teraz, i powtarzają to też ojcowie Paulini, że ojciec dostał zamówienie na wykonanie kopii dopiero po konferencji episkopatu w kwietniu. Jest to fizycznie niemożliwe, dlatego że wykonanie tej kopii to jest wiele etapów. I nie jest możliwe wykonanie w ciągu 2-3 tygodni takiego obrazu, gdzie są złocenia, gdzie jest specjalnie deska przygotowana, gdzie stolarz musiał zrobić tak zwany parkietaż, który zapobiega paczeniu się deski. Po złoceniach oczywiście patynowanie tego złota, każda warstwa musiała wysychać i dopiero następną można było kłaść. No więc to musiało być kilka miesięcy, a nie 2-3 tygodnie. Więc tutaj już się nie zgadzam z tym, co się pisze, tym bardziej, że mama bardzo często wspominała, że rodzice na Jasnej Górze po raz pierwszy w związku z wykonaniem kopii byli późną jesienią 56 roku. To było to pierwsze bezpośrednie spotkanie z ikoną jasnogórską. Wcześniej bywali oczywiście w Częstochowie, bywali na Jasnej Górze, ale tak jak wszyscy pielgrzymi, tylko w celach modlitewnych, a nie w celu wykonania jakiejś pracy. I mama zawsze opowiadała, że ojcowie Paulini wynieśli obraz do zakrystii. Rodzice obejrzeli cudowny obraz i ojciec mój powiedział wtedy, że to jest ponad jego siły. Że on nie ma takich umiejętności, takiego talentu, żeby wykonać kopię tej ikony. Że twarz jest jak żywa. Twarz jest po prostu portretem. I gdyby nie moja mama, i tutaj jej największe zasługi, to prawdopodobnie by się z tego wycofał. Ale mama mu powiedziała, nie, jak już tu przyjechaliśmy, obejrzeliśmy, to musisz to zrobić. Musisz to wykonać. I na pewno zrobisz to dobrze. No i wtedy ojcowie Paulini zaczęli się modlić, wspierając modlitwą oczywiście pracę. Ale jak już wcześniej powiedziałam, wieloetapowe przygotowania musiały być poczynione dużo, dużo wcześniej niż ten kwiecień. Wtedy na jesieni mieli przygotowany rysunek. To była rodzaj kalki, z tym, że to było na takim grubszym celuloidzie wykonane. Dokładnie mama to wykonywała piórkiem z tuszem. Potem trzeba było dać stolarzowi obrys nimbu, żeby wykonał to. Potem trzeba było przygotować do złoceń, oddać pozłotnikowi do wyzłocenia. I gdzieś przeczytałam, że była to myśl zrodzona na Jasnej Górze wśród Paulinów już 26 sierpnia 1956 roku, że dobrze by było taką kopię wykonać. I myślę, że też powodem tego był również stan obrazu cudownego, bo on niestety ulegał coraz większej destrukcji na skutek tego, co przeszedł w czasie wojny. Tam nie było warunków, żeby przechowywać tak, jak w tej chwili się przechowuje, w idealnych warunkach wilgotnościowych, temperaturowych. No więc taka myśl powstała i myślę, że właśnie potem zaczęli szukać wykonawcy. I wiem, że najpierw zwrócili się do profesora Jerzego Chopina, który zresztą był moim ojcem chrzestnym, bo był również profesorem moich rodziców na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, na Wydziale Sztuk Pięknych i był wielkim przyjacielem naszej rodziny. Zwrócili się Paulini do niego i on wtedy powiedział, nie, do Torwirta proszę iść, bo jeżeli ktoś ma to dobrze zrobić, to zrobi to Leonard Torwirt. I wtedy właśnie porozumieli się z moimi rodzicami, zrobili te wstępne prace, potem przygotowywali deski, żeby na 2 czy 3 maja były 2 kopie gotowe i żeby można było je przedstawić prymasowi Wyszyńskiemu. Miał je zabrać do Rzymu na poświęcenie.
2: Słyszałam na Jasnej Górze, że jednak to nie były 2 duże kopie całego wizerunku Matki Najświętszej, a jeden taki, jak kojarzymy z Jasną Górą, z tym, co widzimy w głównym ołtarzu, z Matką Najświętszą, a ta druga kopia to tylko główka. Pani zaprzecza.
0: Zaprzeczam, dlatego że kopia wyłącznie oblicza Matki Bożej, pierwsza kopia, powstała w 1961 roku. I to był dar dla księdza prymasa Wyszyńskiego i też tutaj jest pewna sprzeczność, ponieważ Instytut Prymasowski, tak zwany, którego założycielką i właściwie taką kierowniczą rolę spełniała pani Maria Okońska, że podobno ta kopia była dla niej, a ona przekazała księdzu prymasowi. Być może tak było, ja tego po prostu nie pamiętam, bo takich kopii samego oblicza było kilka. Jedna jest w Szczecinie, w Farze, z tym, że to jest prywatna własność księdza proboszcza. Jest jedna tutaj w Toruniu. Rodzice robili to jako formę prezentów dla zaprzyjaźnionych na ogół księży. Więc to nie jest prawda, że jechała sama kopia, duża kopia i kopia oblicza. To nie jest tak.
2: A ta druga kopia, która dotarła do papieża, Piusa XII, została na Watykanie?
0: Ja nie wiem, dlatego że są różne wersje. Jedna, że została na Watykanie, druga, że wróciła do Warszawy i ta w warszawskiej katedrze świętego Jana to jest ta. Nie jestem tego pewna. No jak powiedziałam, to były czasy, kiedy bardziej mnie interesowała piłka na podwórku niż to, co się działo w pracy rodziców, chociaż potem zaczęłam pomagać przy polichromiach w kościele też. No ale to jeszcze byłam za młoda, jeszcze ledwo 10 lat jeszcze nie miałam, także to tak.
2: Ale prawdą jest, że tata konserwował wizerunek Matki Bożej Pięknej Miłości, patronki diecezji bydgoskiej.
0: Tak, ja nawet jak przez mgłę pamiętam, ten obraz tutaj w domu, ponieważ w pokoju, w którym siedzimy, była pracownia rodziców, już taka z wielkim stołem stojącym na samym środku i tam zawsze wszystkie prace konserwatorskie były wykonywane. Ja pamiętam ten obraz, że on tutaj był, no ale co tam było robione, to tego nie wiem. Zdjęć parę jest, ale też takich niezbyt wyraźnych, więc jest to prawda.
2: Rodzice urodzili się w Wilnie.
0: Urodzili się w Wilnie. Tata nawet korzenie miał szwedzkie. Gdzieś jakiś historyk sztuki, już nawet nie pamiętam nazwiska, znalazł w jakimś szlacheckim herbarzu szwedzkim. Znalazł to nazwisko, chociaż samo nazwisko, można powiedzieć, jest raczej niemieckie. Tato od samego początku wykazywał bardzo duże zdolności plastyczne. Uczył się w szkole rzemiosł artystycznych. W tym czasie już pomagał swoim profesorom, takim jak profesor Hoppen, jak profesor Kwiatkowski, jak Narębski i tak dalej. Pomagał w ich pracach, a nawet przed ukończeniem już pracował jako wykładowca w tej szkole. Później studiował na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. I tam poznał mamę. Mam nawet taką legitymację, którą dostał, podpisaną przez moją mamę. Wstąpił do jakiegoś koła zajmującego się historią plastyki. No ja dokładnie już tego nie pamiętam. W każdym razie mama go przyjmowała do tego koła. Wtedy nosiła nazwisko Rudak albo, czego zawsze pilnowała, Rudakówna, tak jak później przedstawiała się Anna Torwirtowa. Bardzo pielęgnowała takie formy. Tam się poznali, z tym, że mama była wyżej, 2 lata chyba wyżej na studiach i tam też razem współpracowali z profesorami, no bo profesorowie zauważyli, że oboje mają wielki talent, że bardzo dobrze pracują przy polichromiach wnętrz kościelnych, przy konserwacji i tak dalej. Mama pochodziła z bardzo biednej rodziny, tylko mama wychowywała dzieci, bo ojciec mojej mamy odszedł i nie miała na czesne. To profesorowie za nią płacili czesne. To musiało być czymś spowodowane, prawda? Musieli doceniać jej talent, jej solidność, pracowitość i tak dalej. Tam się poznali. No. Potem uniwersytet przestał istnieć w czasie wojny. Stworzyła się jakaś litewska chyba akademia plastyczna, ale tam już rodzice na tym nie studiowali. Dlaczego przyjechali do Torunia? Dlatego, że przed wojną ojciec tutaj służył w wojsku. I tak mu się Toruń spodobał, że kiedy już musieli wyjeżdżać, a musieli, bo mieli do wyboru albo wschód daleki, no albo do Polski. Na początku tato powiedział, zaraz do Polski, przecież my jesteśmy w Polsce. No ale potem już nie było gadania, trzeba było niestety najpotrzebniejsze rzeczy spakować, wsiąść do bydlęcego wagonu i jechać. I ponieważ znał Toruń, to powiedział, jedziemy do Torunia. Dlatego tutaj pierwsza ta kadra profesorska to była z Wilna. No i przyjechali tutaj. Tata tutaj skończył studia, mama też, pracowali razem.
2: W jednym z opisów biografii pani taty przeczytałam, że zanim dotarł do Torunia, na chwilę zatrzymał się w Bydgoszczy.
0: Nie, to nieprawda. Dlatego, że od razu z pociągu, który przyjechał tutaj do Torunia, tato poszedł we wskazane miejsce, gdzie się mieli zatrzymać. To było na Winnicy. Ulica Winnica, znana w Toruniu bardzo, zresztą bardzo piękne widoki się stamtąd roztaczają na Wisłę. I tam taki budynek stary, młyn trzepowski się znajdował. I tam mieli pokój przyznany. Choć szczerze powiedziawszy, wcześniej był jeszcze tutaj na Mickiewicza, bo się okazało, że bardzo dużo ludzi z Uniwersytetu Fileńskiego dostało kwaterę tutaj, na Mickiewicza 7. Ale tato przyszedł, obejrzał to mieszkanie i powiedział, że niestety, ale moja żona tutaj nie zamieszka. Bo dostali przydział na mieszkanie, gdzie armia nasza zaprzyjaźniona, czerwona, zrobiła sobie po prostu ubikację w całym mieszkaniu. Więc to posprzątać byłoby trochę ciężko. Tato powiedział, nie, nie biorę tego, chociaż tutaj było całe mieszkanie do wzięcia. No to wtedy dostał właśnie tam na winnicy, w tym młynie trzepowskim. Tam mieszkali 3,5 roku i później z powodu tego, że ja się w 1947 roku urodziłam i niestety byłam dosyć chorowitym dzieckiem, ale musieli zmienić kwaterę i tutaj się mieszkanie jedno się zwalniało, bo jedna aktorka wyjeżdżała do Warszawy. To mieszkanie zostało przyznane jakiemuś pracownikowi uniwersytetu, bardzo dobrze postawionemu partyjnie, ale był bardzo porządnym człowiekiem. Jak się dowiedział, że mój tato ma chore dziecko, że nie mogę tam nad samą Wisłą mieszkać, bo ciągle byłam chora, powiedział tak: panie Leonardzie, proszę brać to mieszkanie, ja sobie poradzę, mnie dadzą inne. Niestety nie pamiętam nazwiska. Od tego czasu, czyli od 1948 roku, przeprowadzili się rodzice tutaj i tutaj już od tego czasu mieszkamy.
2: To znaczy, że w tym domu, w tych murach, tu gdzie dzisiaj rozmawiamy, odbywały się te wszystkie prace przy konserwacji obrazu nawiedzenia.
0: Tak. I w dalszym ciągu się odbywają, ponieważ obraz nawiedzenia przyjeżdża do mnie. Co roku jest przywożony. Też jestem z wykształcenia konserwatorem zabytków. Też skończyłam Wydział Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Ale muszę się też pochwalić, że wcześniej skończyłam polonistykę na tymże uniwersytecie, ale później jakoś te rodzinne, że tak powiem, zainteresowania przebiły zainteresowania teatrem, bo z powodu tego, że ojciec był scenografem u Willa Machorzycy, właściwie prawie wszystkie sztuki mu robił, jeżeli chodzi o scenografię, to byłam też zainteresowana teatrem i ojciec jeszcze wtedy żył i miałam wybór albo iść na polonistykę w kierunku właśnie teatrologii, gdzie zdawałabym normalne egzaminy, czy też iść na sztuki piękne, gdzie na to, żeby dostać trójkę, to ja bym musiała umieć na piątkę. Bo mój tato był tak bezkompromisowy i tak wymagający od wszystkich, a ja bym miała jeszcze gorzej, więc powiedziałam nie, ja chcę normalnie żyć. Poszłam na polonistykę i no niestety, kiedy byłam na drugim roku, to ojciec zginął w wypadku. Skończyłam tą polonistykę i potem poszłam na sztuki piękne. A teraz dzięki temu mogę się zajmować obrazem nawiedzenia. Staram się, żeby jak najdłużej przetrwał, chociaż to i tak jest moim zdaniem naprawdę cudowne, że on jeszcze istnieje, że on jest w całości. Przy takiej trasie, takiej drodze, jaki ten obraz, ta kopia przebyła w ciągu całego okresu nawiedzenia od 1957 roku, to jest po prostu nieprawdopodobne. Po wszystkich parafiach, potem po wszystkich katedrach, potem po domach zakonnych, bo po pierwszej peregrynacji miało się to zakończyć, ale postanowili dalej kontynuować, no bo przecież nie wszystkie parafie istniały już wtedy. I tak to się ciągnie do dzisiejszego dnia. Był taki pomysł, żeby obraz nawiedzenia umieścić w Świątyni Opatrzności Bożej, a żeby ewentualnie w drugą turę peregrynacji, żeby ruszyła druga, nowa kopia, zresztą przeze mnie wykonana. Ale ja powiedziałam tylko, że to już nie jest to samo. To już nie jest to samo. Tutaj trzeba tylko się skupić nad jednym, żeby dbać o ten obraz, żeby nie było jakichś możliwości dojścia ludzi do obrazu, bo potem są ślady po potarciach różańcami, które według niektórych wiernych nabierają większej mocy, jak się nimi potrze o obraz, albo jakiś usteczek odbitych ze szminką, która tak się wżera w lakier, że nie można potem tego usunąć. No więc w tej chwili jest naprawdę, od czasu, kiedy sami ojcowie Paulini pilnują, to jest naprawdę obraz w dobrym stanie i przyjeżdża, ja robię co potrzeba, jedzie na następny rok, znów za rok przyjeżdża. I też jest ważne, że przebywa u mnie w tych miesiącach zimowych, kiedy bardzo źle działa na powierzchnię obrazu zmiana temperatury i wilgotności. I wtedy on jest u mnie, przy wyłączonych kaloryferach, i jakoś przetrwa zimę i jedzie dalej. Ja Werniks muszę wymieniać co roku. Jest to bardzo żmudna i bardzo odpowiedzialna praca, bo chodzi o to, żeby tylko zdjąć ten werniks, który się nałożyło, nie naruszając warstwy oryginalnej. Więc to jest zawsze skomplikowane, jakoś udaje się. No zobaczymy, co będzie dalej. Jak mnie zabraknie, to nie wiem, kto to zrobi, bo niestety mam przykłady konserwacji kopii ojca, wykonywanych przez ludzi kompletnie nie znających się ani na technice, ani na sposobie wykonania tych obrazów, ponieważ to nie jest malarstwo olejne, tylko to jest tempera żółtkowa z laserunkami olejno-żywicznymi. I to jest malarstwo wielowarstwowe. I teraz, jeżeli się tego nie wie i zacznie się doczyszczać, czy podmalowywać, czy retuszować i tak dalej, to się po prostu wszystko zabija. Bo całe piękno tych kopii, zresztą tak jak i obrazu oryginalnego, polega na tym, że to nie jest olejna blacha, tylko to są warstwy, które się przenikają i które dają wrażenie takiego jakby światła, które idzie od środka. I to jest bardzo trudne później do konserwacji. Niestety zdarza się, że robią to ludzie nieodpowiedzialni. Potem już na koniec, jak już nic nie można zrobić, to się przywozi do mnie. Pani Aniu, proszę to uratować. No robię co mogę. Nie wszystko się da uratować.
2: Pan Leonard zginął w wypadku w 1967 roku, czyli 10 lat po namalowaniu, stworzeniu obrazu nawiedzenia. Mama w tym wypadku też bardzo ucierpiała.
0: Tak, bardzo. Mama leżała przez 3 miesiące w szpitalu, ponad 3 miesiące. No ale ciągnęło się to za nią bardzo długo, ponieważ miała złamaną miednicę. Wcześniej jeszcze miała problemy z kamieniami nerkowymi, no więc podczas tego leżenia się oczywiście to odnowiło, więc mama w ciągu swego życia przeszła 5 operacji nerek. To nie były jakieś laparoskopowe, jakie teraz sobie można zafundować, prawda? I nie ma takiego zniszczenia w organizmie, ale miała wymieniany staw też biodrowy, ale to już kilka lat przed swoją śmiercią. No i tak właśnie mama się cały czas borykała niestety z chorobami, z bólem, ale jakoś starała się pracować. Zresztą sama też namalowała około 15 kopii Matki Bożej Jasnogórskiej, takich 1:1. Ojciec też około 15. Nawet tutaj dokładnie liczby nie podam, bo czasami znajduję jakąś notatkę o obrazie, o którym nie wiedziałam na przykład, że był namalowany, bo moi rodzice to byli tacy żyjący dniem dzisiejszym i rzadko kiedy zapisywali, że gdzieś tam obraz został oddany, a to w tej parafii, a to w tej parafii. Tato wszystko odkładał, a to się potem napisze, potem się przypomni. Napisać chciał książkę na temat technik i technologii malarskich i konserwacji. Nawet kupił magnetofon, ponieważ nie lubił pisać. To mówi, będę nagrywał. Mama wtedy wszystko przepisze i będzie książka. No niestety nie zdążył ani nagrać, ani nie zdążyło się tej książki napisać, więc szkoda, bo wielką miał wiedzę, naprawdę wielką wiedzę i to wszystko zabrał ze sobą. Po śmierci taty pomyślałam, że szkoda tej całej pracowni, szkoda tego warsztatu. Trzeba pomóc mamie. No jak tu pomóc, jak człowiek nie za bardzo ma wiadomości teoretyczne? No i praktyka też musi być dosyć spora przy tego typu pracach, więc postanowiłam skończyć sztuki piękne. Skończyłam tutaj w Toruniu i niedługo potem byłam postawiona w sytuacji właściwie bez wyjścia, bo mama już nie miała siły dalej kontynuować prac przy kopiach Matki Bożej Jasnogórskiej. Jej zdrowie już było bardzo nadwyrężone i ja nigdy jakoś nie myślałam o tym, że dosyć szybko zabiorę się za taką pracę, ale zadzwonił ojciec Melchior Królik z Jasnej Góry i powiedział, że zaczyna się remont kaplicy Matki Bożej, remont ołtarza i będzie cudowny obraz wyjęty z ołtarza, przeniesiony do pomieszczeń w klasztorze. Jest możliwość malowania kopii. No więc poszłam do mamy i mówię, mamo, jest taka możliwość. Mama mówi, no wiesz, ja nie mam siły, ja już nie pojadę tam malować. Wróciłam do telefonu i mówię ojcu, że no niestety, ale mama się nie zgadza. No dobrze, a pani? Ale ja jeszcze nie malowałam kopii Matki Bożej. Także nie, mowy nie ma, odmawiam. Odłożyłam słuchawkę i idę. Mówię mamie, że dostałam taką propozycję. A mama mówi, Przepraszam, i ty się jeszcze zastanawiasz? Natychmiast dzwoń do ojca Melchiora i mów, że jedziesz, tylko niech przyślą jakiś samochód, żeby można było stąd zabrać deskę, bo tak się złożyło, że całkowicie wyzłocona deska była gotowa, tylko ją siąść i tylko malować już. Nawet były podmalowane szaty, wyzłocone te wszystkie lilijki, ozdóbki, wszystko było zrobione, tylko trzeba by było siąść właśnie i malować oblicza i tam patynować całą resztę. I tak sobie wtedy pomyślałam, no tak, mego tatę mama zmusiła, przekonała go właściwie do tego, żeby wykonał tę kopię, a później przyszła na mnie kolej. No więc zadzwoniłam, za dwa dni był przysłany samochód, no ale był to samochód osobowy. I teraz jak do osobowego samochodu zmieścić deskę o wymiarach 83x123? Siadłyśmy z moją przyjaciółką, która mi pomagała. Siadłyśmy z tyłu na tylnej kanapie, obraz przed sobą postawiłyśmy. Całą drogę jechałyśmy na kolanach, dlatego że on był, to dosyć ciężka deska jest, oparty cały czas o nasze kolana i musiałyśmy go trzymać, żeby się gdzieś przy hamowaniu po prostu nie uszkodził. Więc cała droga na kolanach. I tak się zaczęło. Przyjechaliśmy na Jasną Górę, to była godzina gdzieś 17, to był luty, więc już było ciemno. Zaniesiono tą przygotowaną deskę pod obrazie, zaniesiono do apartamentów papieskich, właściwie apartamentu papieskiego. Miałyśmy wtedy dyspensę, mogłyśmy wejść na teren klasztoru za klauzurę. Byłam z koleżanką, ona nie jest plastyczką, była nauczycielką, jak ja mówię, moja Różyczka, bo róża ma na imię. I obraz cudowny już stał na sztalugach. Nie było dobrego światła, bo był tylko żyrandol, więc dobrze nie było widać. Ojcowie Paulini myśleli, że ja od razu postawię na sztalugi moją kopię i od razu będę malować. Ja mówię, nie, nie, nie, ja spokojnie, muszę odpocząć. Jutro od rana zaczynamy. Przywitałam się z Matką Bożą, ale jak mówię, światło było niedobre, więc to była chwila. Poszłyśmy na kolację. Na drugi dzień przyszłyśmy rano. Pomału się zaczęłam przygotowywać właśnie do tego malowania. Siadłam tak, żeby nikt za mną nie mógł stać, bo ojcowie już się przygotowali, że ja będę malować, a oni będą z tyłu widownię tworzyć, więc powiedziałam, to nie wchodzi w grę, bo po prostu to jest niemożliwe. Więc sobie siadłam tyłem do okna. Z prawej strony miałam kopię, naprzeciw miałam cudowny obraz. No i miałam zamiar zabrać się za pracę. I zaczęłam się przyglądać Matce Bożej. I proszę sobie wyobrazić, że ten mój zamiar, by rozpocząć pracę, niestety w tym dniu spełzł na niczym, dlatego że stało się coś takiego, że patrzyłam na Matkę Bożą, widziałam ją, jaka jest, i chciałam zabrać się do malowania kopii. I w momencie, kiedy odrywałam wzrok od twarzy Matki Bożej, zdawałam sobie sprawę, że ja nie wiem, jak ona wygląda. Nie pamiętam, w tej chwili patrzyłam, odrywam wzrok i nie wiem, jak Matka Boża wygląda. I tak mnie Matka Boża zmusiła, że ja calutki dzień siedziałam i patrzyłam na jej twarz. I na twarz Pana Jezusa oczywiście też, ale zwłaszcza na jej twarz. Cały dzień. I dopiero po tym dniu, potem jeszcze byłyśmy na mszy wieczorem, po modlitwie, dopiero na następny dzień mogłam się zabrać do pracy, ale wtedy to ja już miałam tak wdrukowany obraz Matki Bożej, że ja do tej pory, chociaż nie widziałam już wiele, wiele, wiele lat obrazu, kilka lat temu byłam w czasie konserwacji, no to obraz leżał na stole, mogłam sobie zobaczyć przez chwilę, ale do tej pory mam tak wyryty ten obraz w sobie, tak jakoś w pamięci, że ja mogę malować w tej chwili kopię prawie nie posługując się żadnymi fotografiami ani żadnymi innymi pomocami. Najpierw to było 2 tygodnie, później była przerwa, bo obraz cudowny był umieszczony już w takim zastępczym ołtarzu, który był wysunięty na środek kaplicy, a to, co było za nim, ten stary ołtarz oryginalny, był odnawiany, konserwowany, tam było bardzo dużo pracy. I po niecałych 2 latach Była podobna sytuacja, tylko cudowny obraz musiał wrócić do ołtarza z powrotem tego oryginalnego i znów musiał być wyjęty na jakieś 2 tygodnie, może nawet i dłużej. I wtedy była możliwość dokończenia tego, więc ja w takich 2 etapach robiłam. Jeszcze miałam ten obraz tu przywieziony, kopię tę moją przywiezioną do Torunia, gdzie jeszcze różne rzeczy kończyłam, które można było tutaj zrobić, żeby później już na ten czas możliwości pracy z cudownym obrazem, to żeby było już tylko, można było poświęcić na malowanie oblicza Matki Bożej i Pana Jezusa. Bo wtedy była szansa, że to skończę. I tak się stało. I w tej chwili ta moja kopia jest u ojców Paulinów, gdzieś tam wewnątrz klasztoru. I do tej pory, nie wiem jak teraz, ale jeszcze niedawno, wtedy kiedy cudowny obraz jest w Wielkim Tygodniu wyjmowany na 2-3 dni, żeby konserwatorzy mogli sprawdzić, czy gdzieś nie powstały nowe pęcherze, czy czegoś nie trzeba podkleić, jak w ogóle stan zachowania, jaki jest, to na ten czas do ołtarza jest wstawiana moja kopia. Ja już takich 1 do 1 kopii wykonałam około 40. Czyli 3 razy tyle prawie, co każdy z moich rodziców. Już nie licząc mniejszych, bo tam już tego było dosyć dużo. I kiedyś taki mój znajomy, zaprzyjaźniony ojciec, zakonnik zapytał mnie, mówi, słuchaj, a tobie się nie znudzi? Ciągle to samo. A tobie się nie znudzi? No bo rozumiem, tam raz na jakiś czas namalować, ale ja mówię, ile razy do ciebie tutaj przyjeżdżam, bo on w Krakowie jest w klasztorze, ile razy tu przyjeżdżam i pytam, co ty robisz, a ja mówię, dla odmiany Matkę Bożą maluję, częstochowską oczywiście. Więc on się wtedy zawsze śmieje i właśnie pyta, czy ty się nie znudzisz tym, a ja mówię, ojcze, to jest tak, czy jak się kogoś kocha, to człowiek chce się z tym kimś widzieć codziennie, czy raz na 5 lat? No codziennie, no ja też mówię, po prostu z Matką Bożą chcę być codziennie i dlatego nigdy mi się to nie znudzi i uwielbiam tą pracę, robię bardzo dużo rzeczy sama, oczywiście sam blat, samo to podobrazie wykonuje stolarz, ale potem te wypukłe nimby czy rameczki naokoło, to już robię ja sama, wycinam to z cieniutkich deseczek lipowych, przyklejam, potem jest oklejanie płótnem, potem jest gruntowanie, potem jest złocenie, potem jest podmalowywanie szat, potem złocenie tych ornamentów, potem jeszcze tam są takie puncowane ornamenciki i malowane, więc jest strasznie dużo pracy i to zajmuje właściwie 2/3 czasu. I to też jest dla mnie potwierdzenie, że moi rodzice nie mogli tej pierwszej kopii wykonywać w ciągu 3 tygodni, bo to się nie da.
2: Pani Aniu, a ja wiem, że pani podczas pracy zwraca się do Matki Najświętszej.
0: Tak. Ja się modlę, ale oprócz tego jeszcze mam takie jedno zdanie, które jak zaczynam malować, to zawsze mówię. Mamuniu, pomóż, jeżeli chcesz być piękna. I wiem, że pomaga.
2: Byłam na Bachledówce. To miejsce z widokiem na Tatry Zachodnie, przepiękną panoramę naszych gór. Tak. I tam górale mi się pochwalili, bo nazywane jest to miejsce Małą Częstochową. Tam przed laty kardynał Stefan Wyszyński odpoczywał po internowaniu. Spotykał się między innymi z Karolem Wojtyłą. Dziś to sanktuarium błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, tak bardzo związanego z tą ikoną. No i tam można spotkać Paulinów. W głównym ołtarzu w Nowym Kościele znajduje się piękna kopia jasnogórskiego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. I pani namalowała ten obraz.
0: Tak. Ja namalowałam ten obraz, ale ten obraz ma jeszcze bardzo ciekawą historię. Mianowicie ja miałam przyjaciółkę, konserwatorkę, Bułgarkę, prawosławną. I zawsze marzyłyśmy o tym, żeby coś zrobić razem, namalować coś razem, ale to było niemożliwe. No ona tam, ja tutaj, to trudno by było to wykonać. I ona taki pomysł miała, że ona mi da złoto na obraz, kopię 1 do 1, a ja z kolei dam pracę moją. Więc to jest taka nasza wspólna praca. Zresztą z tyłu na tym obrazie to jest napisane, że jest to nasz dar w duchu ekumenicznym. Ona już nie żyje, nazywała się Złatka Złatewa. też bardzo zdolna malarka i też pisała ikony i konserwatorka, więc tak ten obraz powstał. I to jeszcze wtedy generałem Paulinów był ojciec Józef Płatek. Tam jest jeszcze święty Paweł Pustelnik, też mój, w takiej bocznej kaplicy, no ale to już w zupełnie innym stylu, to już nie jest ikona.
2: Pani kopie znajdują się także w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie.
0: W Doylestown jest kopia mego ojca. Natomiast moje są w Nowym Jorku, w Chicago, już nawet koronowana w kościele świętego Jacka. To jest moja kopia. W Kanadzie też są chyba dwie. Już w tej chwili nawet nie pamiętam, musiałabym zajrzeć do notesika, bo ja z kolei swoje notuję na wszelki wypadek. Po tych doświadczeniach, kiedy nie mogłam znaleźć, gdzie są dzieła moich rodziców. Trochę tego jest. W Niemczech, w Austrii, w Izraelu jest w kościele właśnie Bazylice Zaśnięcia Matki Bożej. Tam jest mniejsza kopia, taka jak połowa, trochę nawet mniej. I jeszcze obrazy czterech polskich świętych. Jest taka polska kaplica. Muszę powiedzieć, że ksiądz prymas Wyszyński był wielkim przyjacielem naszej rodziny. Dopóki ojciec żył, akurat w 1961 roku rodzice wykonywali polichromię w kościele Świętego Ducha na Starym Mieście. To kościół ojców Paulinów, bo klasztor jest obok. I stamtąd ojciec bardzo często chodził do księdza prymasa, z mamą też, ale na ogół chodził sam do księdza prymasa, na przykład na śniadanie czy na jakieś inne spotkanie. Nie było to daleko, więc bardzo często bywał tam. I bardzo się przyjaźnili. Chyba ten zachwyt nad Matką Bożą też ich łączył. I po śmierci ojca ksiądz prymas dał wyraz właśnie też swemu bólowi po tej stracie i przysłał mamie taki piękny list, który się zaczynał od słów „Dobra Pani”. To było piękne. Zresztą później wiele razy przysyłał różne pocztówki, karteczki, jakieś liściki takie z różnych podróży, pozdrowienia. Mam tego całą teczkę, więc relikwie po świętym, no świętym w przyszłości, na razie błogosławionym kardynale Wyszyńskim. Naprawdę zawsze z pytaniami, czy w czymś nie pomóc, jak sobie dajemy radę, jak zdrowie i tak dalej. Więc była to naprawdę wielka, wielka, wielka przyjaźń.
2: Tata spoczywa w Toruniu.
0: W Toruniu razem na jednym miejscu są, na cmentarzu, to się zawsze tak mówiło, świętego Jerzego. No więc na cmentarzu świętego Jerzego jest ich nagrobek i raczej wiedzą wszyscy gdzie, bo jak są jakieś rocznice, to zawsze tam jakaś lampka dodatkowa oprócz mojej się świeci albo kwiatki jakieś złożone.
2: W stulecie urodzin taty, w rocznicę, akurat odbywała się peregrynacja jego kopii obrazu nawiedzenia po diecezji toruńskiej.
0: Tak, to jest prawda. We wrześniu była w Toruniu w 2012 roku, a w listopadzie tegoż roku była otwarta wystawa w ratuszu. Piękna, duża wystawa, aż byłam zadziwiona, to też jakieś dla mnie było zdarzenie cudowne, że udało się tyle rzeczy zebrać, ponieważ rodzice jakoś tam swoich prac specjalnie nie przechowywali, ale trochę udało mi się odszukać w różnych szpargałach, w różnych rulonach pozwijanych, więc jakieś projekty ołtarzy polichromii kościelnych, jeszcze z Wilna jakieś szkice i stworzyła się bardzo duża wystawa. Dzięki pani kustosz Agacie Risman, też już niestety świętej pamięci, ale to pani, która włożyła bardzo dużo pracy właśnie w stworzenie tej wystawy i też katalogu, który tutaj mam. Tak. Proszę bardzo. To jest katalog z tej wystawy.
2: Trzymam w ręku Leonard Torwirt, 1912-1967, artysta, malarz, konserwator zabytków.
0: Jest piękny, naprawdę piękny katalog. W tej chwili ogląda pani portret ojca mego, namalowany przez Kazimierza Kwiatkowskiego, jego profesora jeszcze z Wilna.
2: I szukam wizerunku Matki Najświętszej. Znajdę?
0: Nie ma tutaj. Nie ma tutaj, ponieważ przez pomyłkę umieszczono zdjęcie kopii, która się znajduje u ojców Paulinów w Warszawie. Wprawdzie podpisano, że jest to obraz nawiedzenia, ale to nie jest obraz nawiedzenia. A to jest ta pierwsza kopia oblicza Matki Bożej, ale to jest w 60., chyba w 61 roku właśnie.
2: Tu podpisano wykonana dla prymasa, księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego.
0: Tak.
2: A w Rzymie, w Kaplicy Polskiej, była, już nie ma, tak?
0: Nie, dlatego że tam warunki klimatyczne nie sprzyjały temu, żeby ten obraz tam się dobrze czuł. Dlatego tam chyba powrócono z powrotem do mozaiki, a ten obraz, ta kopia to jest mojej mamy. To nie wiem, gdzie ona w tej chwili jest. No gdzieś tam musi być, na Watykanie albo gdzieś w Rzymie.
2: A mówimy teraz oczywiście o Bazylice Świętego Piotra, że tam znajdowała się ta kopia.
0: Tak, w podziemiach tam jest kaplica.
2: Bardzo blisko grobu Świętego Piotra. I bardzo blisko tego miejsca, gdzie najpierw był grób Jana Pawła II, jeszcze przed beatyfikacją.
0: Tak. Jeżeli chodzi o obraz nawiedzenia, to mama wykonywała te wszystkie prace początkowe. Potem już tato robił oblicza, dłonie, przede wszystkim takie rzeczy, dlatego że ojciec był świetnym technologiem. Sam robił werniksy i to werniksy bursztynowe. I wiedział, który werniks jak wysycha, więc te sprawy karnacji, oblicza, to było już zostawione w jego rękach, bo wiedział, co zrobić, żeby szybciej wyschło, czy wolniej, żeby wysychało. To on już malował te oblicza i poza tym był właśnie świetnym kopistą. Mama miała troszkę inny talent, mianowicie ponosiła ją fantazja. Mama była artystą, całą gębą, jeżeli tak można powiedzieć. Ojciec też, ale inne zainteresowania. Mama na przykład, kiedy tworzyli polichromię w kościołach, między innymi tutaj na Podgórzu w Toruniu, ale też w Kcyni, w Powidzu, tam na Białostoczyźnie też były polichromie. Mama uwielbiała robić rysunki, czyli tak zwane przepruchy do tego, jeden do jednego. To nie były łatwe rzeczy, dlatego że bardzo często, a właściwie najczęściej były te kościoły barokowe albo w stylu barokowym. Więc wiadomo, tam te wszystkie żagle trzeba było to umiejętnie rozrysować, żeby potem nie wyszły jakieś karykatury. I mama to wszystko w nocy wykonywała. Panowie wstawali, tata i pomocnicy wstawali rano, jedli śniadanie i już szli na gotowe. Do nich należało już tylko przeniesienie tego rysunku, tak zwanej przepruchy. No i potem się zaczynało już malowanie, czy też wycinanie w mokrym tynku tak zwanego z grafita. Z tym, że mama w tym też uczestniczyła, więc mama nie spała w nocy i nie spała w dzień. Taka była pracowita i naprawdę bardzo, bardzo zdolnym człowiekiem była. Z tym, że zawsze była w cieniu, ale to jakoś jej nie przeszkadzało, bo zawsze się cieszyła, jeżeli tato miał uznanie, jeżeli był chwalony. To mama się najbardziej z tego cieszyła, że on jest podziwiany.
2: Pani Aniu, czy obraz nawiedzenia znajduje się dzisiaj u pani?

0: trzeba trochę podretuszować, ponieważ dawno, dawno temu, w 70-tych latach, obraz uległ dość poważnemu zniszczeniu przez niewłaściwe obchodzenie się z nim. Mianowicie uległ takiemu szokowi termicznemu, wyciągnięto z kaplicy, którą jest przewożony, z tego samochodu kaplicy, gdzie był oświetlany, żeby było go dobrze widać, bo jest, jak każdy wie, jest ciemny. Oświetlano go z bliska halogenami 1000-watowymi. No więc temperatura była po prostu zabójcza. Opowiadano mi, że nawet nie można było utrzymać ręki na obrazie. To proszę sobie wyobrazić, co się stało z farbami, z werniksami. To są wszystko żywice. Lakiery są z dodatkiem oleju, natomiast farba tempera żółtkowa, żółtko nigdy dobrze nie zaschnie. Jeżeli się zrobi gdzieś z żółtka, kropelkę się zostawi, to ono się będzie tak mazało i mazało i mazało. To nie jest wysychający olej. Tutaj wyschło oczywiście, dlatego że to jest wielowarstwowe i warstwy pomieszane tempery i werniksu. Natomiast przy temperaturze, która uniemożliwiała utrzymanie ręki na tym obrazie, to wszystko zaczęło płynąć. Zaczęło się rozdzierać w momencie, kiedy zostało wyniesione, to była zima, na minus 20 prawie. Proszę sobie wyobrazić, jaki to jest szok. To wszystko pęknie. Szklanka pęknie, popęka asfalt, popękają szyny i tak dalej, przy takim szoku termicznym. A co dopiero taka warstwa? I nastąpiły straszne spękania, tak zwane krakelury, które wyglądały dosłownie, jakby ktoś wziął rylcem po twarzy w różnych kierunkach rył. To były lata 70. Później, jak to się stało, obraz, kopia została przywieziona do mnie i myśmy z mamą razem pracowały nad tym pół roku, żeby zlikwidować przynajmniej w jakimś tam procencie te spękania, bo to wyglądało strasznie. Udało się, ale niestety obrazy mają to do siebie, że jeżeli już jakieś spękania się pojawiły, to jakby się je nie likwidowało, zawsze gdzieś tam zaczną znów wyłazić. Tym bardziej takie spękania, które aż do samej gruntówki, do samego gruntu się rozlazły, że tak powiem, ta warstwa się rozeszła. No i teraz przyszedł czas taki właśnie, że można sobie poświęcić tylko temu czas i poprosiłam ojców, żeby przywieźli tutaj, żeby gdzieś tam nie stał w jakimś klasztorze. No ale jak ja mówię, pacjentka wymaga w tej chwili rehabilitacji i zawsze z wielką atencją i z wielkim szacunkiem witam Matkę Bożą tutaj. Zawsze się modlimy, jak wyjeżdża też, ale w czasie tych zabiegów konserwatorskich to jest pacjentka. No, musi przejść wszelkie zabiegi, żeby jakoś móc funkcjonować dalej. Mam nadzieję, że jeszcze przez wiele lat to się uda. Co będzie potem, to już jest sprawa Matki Bożej.
1: Pani Aniu, a możemy zobaczyć obraz nawiedzenia?
0: Możemy, dobrze. W mojej pracowni jest wielki bałagan, więc się proszę nie przestraszyć.
1: To jest ta Matka Boża? To jest ten obraz?
0: To jest obraz nawiedzenia. I tutaj widać takie różne zaciemnienia, różne jaśniejsze fragmenty. Tu widać nawet te spękania, które były, ale one były tak mocne i tak głębokie, że to, że ona w tej chwili ma twarz w miarę gładką, to jest naprawdę, ja podziwiam siebie, że udało się to zrobić. Tak samo Pan Jezus, widzi Pani, tu jest, On jest cały takie, to wszystko trzeba jeszcze wyretuszować, ale to do niedzieli będzie gotowe, a potem to już będzie sobie stał i czekał. W piątek chyba go zabierają.
1: Przeczytam to, co jest napisane na umieszczonej tabliczce pod wizerunkiem. Kopia obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej poświęcona przez Ojca Świętego Piusa XII w Rzymie na Watykanie dnia 14 maja 1957 roku w obecności kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski i księży biskupów Michała Klepacza, Zygmunta Choromańskiego i Antoniego Baraniaka. To jest ta oryginalna kopia. Ilu ludzi, patrząc w oczy Matki Najświętszej, w te oczy, otrzymało tę łaskę, łaskę nawrócenia, uzdrowienia.
0: Tak. Otrzymuję od ojców Paulinów miesięcznik,

0: dwumiesięcznik Jasna Góra i tam są też opisywane, ojciec Melchior prowadzi taką kronikę, tam też są opisywane cudowne wydarzenia związane z modlitwą na Jasnej Górze przed obrazem Matki Bożej.
1: A zapytam na koniec, jak to jest? Pani przecież obcuje nie tylko z wizerunkiem Boga Rodzicy, ale z historią. To, co działo się z tym obrazem. Pamiętamy aresztowanie Matki Bożej i puste ramy. Historia Kościoła w Polsce to ten obraz.
0: Tak, oczywiście. I to, że w pewnym okresie peregrynowały same ramy i to wcale nie zmniejszało ilości wiernych, którzy przychodzili spotkać się z Matką Bożą. Chociaż nie było wizerunku, tylko były ramy. To świadczy o tym, że ludzie, ci prości ludzie potrafią zrozumieć, w czym jest istota. Że to nie jest tylko ten kawałek deski i te farby, ale że w tym obrazie Matka Boża do nas przemawia i z nami jest. I to, że na przykład wyjęto obraz z ram i pojechały same ramy, to ona jest. To do ludzi przemawia, to do normalnego, zwykłego, prostego człowieka, głęboko wierzącego, dla niego to jest proste i jasne. Na tym wiara polega. A propos tego okresu, kiedy obraz był uwięziony na Jasnej Górze, to były lata 60., chyba 66., jakoś tak w tym czasie. W każdym razie mój ojciec jeździł na Jasną Górę, żeby kolejne kopie, które wykonywał, żeby tam po prostu kończyć przy obrazie cudownym. Oczywiście musiał wozić te podobrazia, te deski, już podmalowane, już prawie że wykończone. Miał samochód duży, bo to była Wołga. Pakował ten obraz pod tylne siedzenie, tak żeby go nigdzie nie było widać, dlatego że przed Jasną Górą stały milicyjne gaziki albo inne samochody, stali milicjanci i wszystkim rewidowali samochody. No więc teraz jak tu wjechać na Jasną Górę, a potem wyjechać z tą kopią, którą się akurat wykonywało? Więc tato przyjął taką metodę takiego chłopka roztropka. Mianowicie podjeżdżał do takiego posterunku, wysiadał i mówił tak: ja bardzo przepraszam, ja nie jestem z Częstochowy, ale czy tutaj się coś stało? Bo widzę, tyle milicji stoi, czy tutaj się coś stało? A może ja mógłbym w czymś pomóc? Niech obywatel jedzie, nie zawraca głowy. Taka była odpowiedź. A to dziękuję bardzo, no ja chciałem tylko pomóc. Wsiadał do samochodu, wjeżdżał na Jasną Górę i jak wyjeżdżał, robił to samo. No bo inaczej kazaliby mu otworzyć bagażnik i wszystko, no i wtedy mogłoby być nieprzyjemnie. No to znalazł taką metodę. Ojciec był bardzo dowcipnym człowiekiem, bardzo lubił żartować. Czasem nawet się niektórzy na niego obrażali, bo nie znali się na żartach, ale bardzo z siebie żartował, z nas żartował, z całej rodziny, z mamy, ze mnie. Naprawdę był bardzo wesołym, bardzo takim otwartym człowiekiem, rodzice w ogóle, cała moja rodzina. No jak to Wilniuki, serce na dłoni, pokłócić się łatwo, ale za 5 minut wszyscy pogodzeni i teraz tego brakuje, bo się pokłócić możemy zawsze. Ale żebyśmy się umieli pogodzić, tak bym tego chciała dożyć. Ojciec po namalowaniu tych dwóch kopii pierwszych powiedział takie zdanie: niczego większego w życiu nie dokonam. I chyba to jest prawda i chyba to się rzeczywiście sprawdziło, bo wiele rzeczy jeszcze malował, wiele rzeczy razem wykonywali, bo moi rodzice to wszystko robili razem, ale jednak takiego znaczenia dla Kościoła w Polsce, dla wiary Polaków, mało tego dla historii, bo przecież dzięki tej wierze, takiej mocnej, ugruntowanej, potrafiliśmy przeżyć wszystko, i niewolę, i zniewolenie, i wreszcie jesteśmy wolni. Zresztą Ojciec Święty też powiedział na Jasnej Górze: tutaj zawsze byliśmy wolni. U mamy zawsze jest bezpiecznie.
1: Naszym gościem była...
0: Imię noszę po mojej mamie, Anna. Po Matce Bożej dano mi imię Maria, a nazwisko Torwirt.
2: audycje z cyklu Pierwszy Dzień Tygodnia, również na naszych stronach internetowych www.radiopik.pl w zakładce Audycje, a także archiwum radiopik.pl. Za uwagę dziękuję, Ewa Dąbrowska.

0: Jest ósma. Dzisiaj szereg uroczystości trzeciomajowych w naszym regionie. Szczegóły za chwilę. Kto woli świętować w naturze, może zajrzeć nad jezioro Stelchno.
1: Przy jeziorze nie ma żadnych miejscowości i po prostu jezioro pierwszej klasy czystości.
0: Wypuszczony niedawno z białoruskiego więzienia Andrzej Poczobut odbierze dziś z rąk prezydenta Order Orła Białego. Niedziela, 3 maja, wiadomości w Polskim Radiu PIK, Marcin Kupczyk. Dziś obchodzimy 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, pierwszej w Europie, a drugiej na świecie. Szereg uroczystości odbędzie się także w naszym regionie. Na Starym Rynku w Bydgoszczy o 12 nastąpi odśpiewanie hymnu państwowego i podniesienie flagi na maszt. Potem koncert zespołu pieśni i tańca Płomienie. Będą także stoiska edukacyjne oraz atrakcje dla rodzin pod hasłem Kącik Małego Patrioty. Przed uroczystością o godzinie 11 w Katedrze Bydgoskiej zostanie odprawiona msza święta w intencji ojczyzny pod przewodnictwem biskupa Krzysztofa Włodarczyka. W Toruniu o godzinie 10.30 nastąpi złożenie kwiatów przy kościele pod wezwaniem Świętego Ducha, pod tablicą upamiętniającą wydarzenia z 1 i 3 maja 1982 roku. Następnie o 11.00 w Katedrze Świętych Janów rozpocznie się msza święta w intencji ojczyzny pod przewodnictwem ordynariusza diecezji toruńskiej. O 12.30 uroczystości przeniosą się na rynek staromiejski. Będzie meldunek wojskowy, odegranie hymnu oraz podniesienie flagi na maszt, przemówienie okolicznościowe, pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego, pokaz musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry Wojskowej w Toruniu, a także defilada pododdziałów oraz chorągwi husarskiej województwa kujawsko-pomorskiego. We Włocławku o 11.30 na placu przed Bazyliką Katedralną rozpocznie się miejska uroczystość. Okolicznościowe wystąpienie wygłosi prezydent miasta. W samo południe w katedrze rozpocznie się msza święta za ojczyznę. Wydarzenia związane z uroczystościami trzeciomajowymi w naszym regionie będziemy relacjonować na naszej antenie. A tym, którzy od miejskiego zgiełku wolą kontakt z naturą, polecamy jedno z najbardziej czystych jezior w Polsce. Jezioro Stelchno w gminie Jeżewo może poszczycić się pierwszą klasą czystości.
2: Jezioro Stelchno w gminie Jeżewo. Woda jest tu pierwszej klasy czystości. Akwen położony jest w nadleśnictwie Dąbrowa we Wdeckim Parku Krajobrazowym. Joanna Bok.
1: Przy jeziorze nie ma żadnych miejscowości i po prostu jezioro jest uważane bardziej za zaleśne jezioro i jest właśnie pierwszej klasy czystości. Przy jeziorze znajduje się plaża gminna.
2: Maciej Rakowicz, wójt gminy Jeżewo.
3: Woda jest przejrzysta do 5 metrów w głąb, także można sobie, jak się wypłynie, można zobaczyć dno. 155 hektarów, wiele plaż, także że są plaże dla tych, którzy nie lubią zgiełku i ścisku. Z rodzinką przyjechać, wypocząć, naprawdę rewelacja.
2: Daniel Siewert, dyrektor Wdeckiego Parku Krajobrazowego.
4: O jego unikatowości może świadczyć fakt, że na tym zbiorniku został utworzony również obszar Natura 2000.
2: I jaka jest woda, powiedz?
5: Bardzo czysta.
2: Znacie to jezioro dobrze?
5: Tak.
2: I co możesz o tym jeziorze powiedzieć?
5: Jest bardzo czyste.
2: Znad jeziora Marcin Doliński.
6: Wiadomości Polskiego Radia PIK. Jesteśmy w centrum wydarzeń.
0: Pół roku czekał Order Orła Białego na dzień, w którym trafi w ręce Andrzeja Poczobuta. 1860 dni Andrzej Poczobut czekał, aby odzyskać wolność. Opozycjonista został wypuszczony we wtorek z białoruskiego więzienia w ramach wymiany więźniów pomiędzy Polską a Białorusią. Dzisiaj, podczas uroczystości na Zamku Królewskim, odbierze odznaczenie, którym został uhonorowany przez prezydenta 11 listopada.
7: Prezydent Karol Nawrocki, przyznając Andrzejowi Poczobutowi odznaczenie, mówił o niezłomności dziennikarza, który mimo represji nie opuścił Białorusi, wybierając więzienie w imię obrony swoich wartości.
8: Wierzę, drodzy Państwo, że będę miał okazję wręczyć Order Orła Białego Andrzejowi Poczobutowi osobiście i będziemy ubiegać się o to, aby odzyskał wolność.
7: Tak mówił w listopadzie Karol Nawrocki. Andrzej Poczobut stał się symbolem oporu wobec represji ze strony reżimu Aleksandra Łukaszenki. W dniu, w którym opozycjonista został wypuszczony i przekroczył granicę, zapytał premiera Donalda Tuska, czy będzie mógł tam wrócić, jak będzie chciał. Szef rządu zapewnił dziennikarza, że od wtorku jest w pełni wolnym człowiekiem i to sam zdecyduje o swojej przyszłości. Dodał, że Andrzej Poczobut jest człowiekiem bardzo zdeterminowanym, który najwyraźniej nie ma zamiaru odpuścić tej sprawy, dla której poświęcił tyle lat wolności i właściwie całe swoje życie. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: Na koniec ostrzeżenie. Funkcjonariusze drogówki przed powrotami z majówki przypominają, że na polskich drogach odnotowuje się wzmożony ruch. Prowadzone są intensywne kontrole. Policja zwraca uwagę na znaczenie odpowiedzialnej jazdy oraz konieczność planowania przerw, aby uniknąć zmęczenia za kierownicą. Po to, byśmy wszyscy bezpiecznie wrócili do domów. To wszystko teraz z kolejnej wiadomości u nas o 9.00. Dzisiaj w regionie będzie słonecznie i nadal bardzo sucho. Dociera do nas bardzo ciepła masa powietrza i po południu temperatura może wzrosnąć lokalnie nawet do, uwaga, 27 stopni Celsjusza. Wiatr będzie umiarkowany, powieje z prędkością od 30 do 35 km na godzinę, a ciśnienie będzie spadać. Dzisiaj na barometrach będzie 1005 hektopaskali.

0: Patryk Głowacki. Zapraszam na serwis sportowy. Koszykarze Astorii Bydgoszcz udanie rozpoczęli rywalizację w półfinale pierwszej ligi. W pierwszym spotkaniu bydgoszczanie pokonali u siebie SKS Starogard Gdański 101-78. Zawodnik Astorii Karol Kamiński był zadowolony z postawy drużyny w drugiej połowie spotkania.
1: Drużyna ze Starogardu nie bez przyczyny dostała się do tych półfinałów. Są fizyczną drużyną, jest tam jakość, ale jesteśmy pewni swoich umiejętności. Mieliśmy wytyczone odpowiednie założenia na ten mecz i one z biegiem czasu zaczęły po prostu procentować. Byliśmy przygotowani na to, że na początku trzeciej kwarty oni rzucą wszystko, co mają. Aczkolwiek przytrzymaliśmy to i tak naprawdę to my zaczęliśmy budować swoją przewagę zamiast drużyny ze Starogardu.
0: Damian Jeszke z SKS-u przyznał, że przyjezdni nie wytrzymali tempa starcia.
2: Główną przyczyną były straty. W pierwszej połowie mieliśmy 4 straty, w drugiej mieliśmy ich 13, z czego zdobyli, z tego już nie pamiętam dokładnie, ale chyba z 18 łatwych punktów szybkiego ataku. Daliśmy się na początku meczu otworzyć Kimbru. Wstrzelił się, a wiedzieliśmy, że to jest taki zawodnik, że jeżeli się otworzy, to będzie trafiał później. I tak było, nieważne jak go broniliśmy, trafiał. I zabili nas fizycznością i zrobili sobie łatwą przewagę.
0: Rywalizacja toczy się do 3 zwycięstw. Pozostając przy koszykówce, twarde pierniki Toruń zanotowały porażkę w swoim przedostatnim meczu w sezonie Orlen Basket Ligi. Toruński zespół uległ na wyjeździe GTK Gliwice 99-107. Siatkarze Aniołów Toruń wyrównali stan rywalizacji w walce o trzecie miejsce w pierwszej lidze. W drugim spotkaniu Torunianie pokonali na terenie rywala Mickiewicza Kluczbork 3-2. W walce do 2 zwycięstw jest remis 1-1. Kacper Woryna niespodziewanym zwycięzcą pierwszej rundy walki o indywidualne Mistrzostwo Świata na żużlu. Debiutujący w cyklu jako stały uczestnik Woryna wygrał Grand Prix w Landshut. W finale, zanim przyjechał Brytyjczyk Dan Bewley, trzeci był broniący tytułu Bartosz Zmarzlik. W finale pojechał też zawodnik Presu Toruń Robert Lambert. Patryk Dudek z toruńskiej drużyny zajął 7 miejsce, a ostatni z Polaków Dominik Kubera był 10. Sport także w aplikacji mobilnej Polskiego Radia PIK, a nasz kolejny serwis po 9.
3: Reklama. Znawca diamentów jubilerskich firmy Domino zaprasza do wyceny biżuterii z brylantami. Jubiler Domino. Bydgoszcz, Błonie, Broniewskiego 1.
4: Te kolczyki dostałam od rodziców na 18 urodziny. To mój pierścionek zaręczynowy. Ten wisiorek podarował mi mąż na rocznicę ślubu. Wszystko kupione w salonie jubilerskim Domino. W Domino zaprojektowaliśmy obrączki oraz wymieniliśmy starą biżuterię na nową. Dlatego prezentów dla moich bliskich szukam w Domino na Błoniu, Broniewskiego 1.
5: Jubiler Domino. Markę tworzą ludzie.
6: Odkryj produkty z historią i odwiedź sklep Agencji Mienia Wojskowego. Bydgoszcz, ulica Trybowskiego 8.
7: Wojewoda kujawsko-pomorski zaprasza na audycję poświęconą kujawsko-pomorskiej inicjatywie senioralnej. Cyklicznemu wydarzeniu wspierającemu aktywność i rozwój środowisk senioralnych w regionie. To przestrzeń spotkań, wymiany doświadczeń oraz realnego wsparcia dla osób działających na rzecz seniorów. Posłuchaj w Polskim Radiu PIK audycji Regionalny Punkt Widzenia w środę 6 maja od godziny 18 i dołącz do grona aktywnych oraz zaangażowanych. Kujawsko-pomorska inicjatywa senioralna. Razem dla seniorów.
8: Wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki już 15 maja w Brześciu Kujawskim. Brzeskie Centrum Kultury Wahadło przy ulicy Kolejowej 44. Bilety do nabycia w kasie Centrum Kultury oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
3: Reklama.
9: Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są ta chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał weselej, i słowa, melodia i rytm. O.
10: Piosenki na życzenie, czyli pozdrowienia, dedykacje i życzenia w Polskim Radiu PIK od 8 do 10. Zaprasza Krzysztof Wilczyński.
11: Dzień dobry, serdecznie witam i gorąco zapraszam. Dedykacje zebrane, playlista gotowa. Mamy więc dosłownie wszystko, czego potrzeba, żeby otworzyć kolejne wydanie piosenek na życzenie. A dzisiaj na początek wyślemy specjalną dedykację państwu Krysi i Zdzisiowi Gruszeczkom z Chełmży, którzy świętują w tym roku 52. rocznicę ślubu. Kochani rodzice i dziadkowie, nadal jesteście piękni, młodzi i kochani. Niech to nigdy się nie zmienia. Na dalsze lata życzymy zdrowia, radości, szczęścia, miłości i realizacji niespełnionych marzeń. A niespodziankę przygotowały kochające dzieci Tomek i Aleksandra ze współmałżonkami oraz najmłodsi wnuczka Zoe i wnukowie Mateusz i Oliwier. Tymczasem z okazji imienin pana Stasia wysyłamy bukiet wirtualnych kwiatów i życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności od żony Mieci.

Zawsze w jakimś zakątku serca. Ma się 20 lat. Słowa te wraz z najlepszymi życzeniami wysyłamy do pana Jurka Czapiewskiego z Grudziądza, który już jutro zasili klub 80-latków. A życzenia w imieniu przyjaciół i znajomych przesyła pani Ewa Maria Madecka z Flensburga. Przy okazji przekażemy też kosz imieninowych serdeczności dla pani Stasi Nowak, najlepszej rowerzystki wśród grudziąckich seniorek. Z kolei urodzinowe serdeczności, zdrowia, spokoju, radości, uśmiechu i słońca wysyłamy do pani Marii Żywickiej od kochającego rodzeństwa.

0: Piosenki na życzenie. Z Polskim Radiem PIK do godziny 10.
1: Z okazji 87. urodzin pani Anny Bączkowskiej z Bydgoszczy wysyłamy moc życzeń długich lat życia, szczęścia, dobrego zdrowia i sił oraz spełnienia marzeń od córki Aleksandry z Januszem, wnuka Łukasza i syna Mariana. Ale to nie koniec, bo osobny bukiet najpiękniejszych serdeczności mam również dla pani Ani od córki Hanny z mężem Mirkiem, wnuczek Sandry i Ady z Adrianem oraz prawnuczki Zosi. Z kolei imieninowe powinszowania, wytrwałości, zadowolenia, uśmiechu, radości i zdrowia płyną do pani Stasi Dzięciołowskiej z Gniewkówca, od koleżanek Zofii Kędziory i Bożeny Kodrzyckiej oraz siostry Grażynki.

ukochanym rodzicom i dziadkom, państwu Janinie i Henrykowi Burzakom z okazji Złotych Godów moc najserdeczniejszych życzeń, dużo zdrowia, miłości i dalszych cudownych lat razem. Przesyłają Olga, Rafał, Laura i Nikodem z Inowrocławia. Natomiast imieninowe serdeczności, długich lat życia w szczęściu i miłości wyślemy do pana Stanisława Krzemińskiego z Bydgoszczy od kochającej żony Danuty.

0: Piosenki na życzenie z Polskim Radiem PIK do godziny 10.
1: Wiązankę urodzinowych życzeń, szczęścia, miłości oraz dużo zdrowia wysyłamy do pani Anny Muchy z Cechcyna, od męża Henryka, córek z rodzinami oraz koleżanek. Bukiet najserdeczniejszych urodzinowych powinszowań mam też dla pana Szymona z Zalesia. To prezent od kochającej żony z dziećmi.

0: 100 buziaków, życzeń 1000, wszystkie szczere, możemy przysiąc. Niech ci zawsze szczęście sprzyja, pech z daleka cię omija. Żyj nam w zdrowiu aż 100 lat, niech cię kocha cały świat. Urodzinowe serdeczności wysyłamy do pani Janiny Żywice od wnucząt Marylki, Maksia i Stasia z rodzicami oraz brata Mariana z żoną z Aleksandrowa Kujawskiego. Serdeczne życzenia urodzinowe, radości, szczęścia i zdrowia wysyłamy też do pani Katarzyny Krzyżanowskiej od kochającej dzieci, męża, mamy i siostry Kamili.
1: Kochanie, na pamiątkę naszego wspólnego życia pragnę ci dać coś niepowtarzalnego. Jedną z tych cudownych,

0: Piosenki na życzenie. Z Polskim Radiem PIK do godziny 10.
1: Imieninowe życzenia, wyłącznie pięknych i słonecznych dni oraz niezawodnego zdrowia. Powędrują teraz do pana Stanisława Szafrańskiego z Bydgoszczy, któremu piosenkę Jerzego Połomskiego przesyłają w muzycznym prezencie żona Maria, córka Dorota z Maciejem, syn Sławomir z Kamilą oraz siostra Ewa i brat Marek z rodzinami. Piosenka pod tytułem Cała sala śpiewa z nami będzie też upominkiem dla pana Andrzeja Kowalczyka z Wąbrzeźna z okazji 58 urodzin wraz z wiązanką serdeczności od córek Patrycji z Pawłem i Natalii z Damianem oraz kochają żony Ani.
2: Był raz mal na 100 par, pan Wodzirek rozszalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa, a pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan. Taki co to nie pije, nie pali, a tłum szalał, hiszpański walc cud ten wyprawił i wszyscy śpiewali go tak. Cała sala śpiewa z nami, tańcząc walca walczy.

Czy w sam raz olej? Więc ten pan, smętny pan, zdenerwował się, proszę państwa, okropnie. Pojął, że właśnie on może życie przesiedzieć przy oknie. Nagle wstał, ruszył w tan, walc hiszpański mu dodał odwagi. Z tłumem szalał, hiszpański walcut ten wyprawił i wszyscy śpiewali go tak. Cała sala śpiewa z nami, tańcząc

Najdroższa żono, z okazji urodzin życzę Ci dużo radości i miłości, aby każdy dzień przynosił uśmiech. Kocham Cię. Życzenia kierujemy do pani Hanny Mandzi z Bożenkowa, od kochającego męża. Natomiast do pani Katarzyny Michalskiej ze Świecia płyną najpiękniejsze życzenia miłości, szczęścia i radości oraz niezawodnego zdrowia od kochającego Dudusia oraz mamy Mirosławę. Czekasz.

0: Piosenki na życzenie z Polskim Radiem PIK do godziny 10.
1: Z okazji urodzin pani Danuty Błędowskiej z Górska serdeczne życzenia zdrowia, radości i miłości wysyłamy od męża Janusza oraz Artura, Adama, Emilki, Mateusza, Tomka, Maksia i Olka. Najlepsze życzenia urodzinowe powędrują również do pana Przemka Nawrockiego z Załachowa, od babci Bogusi, rodziców Gosi i Sławka, teściów Beni i Andrzeja oraz żony Ewy i córek Lenki i Amelki.

Kochana, dziękuję, że jesteś. Bądź silna, wierzę w Ciebie. Do zobaczenia wkrótce. Mam nadzieję. Trzymaj się. Tę wiadomość wysyłamy do Wrocławia, do Sofii, najlepszej przyjaciółki, pani Kasi z Chojnowa. Przedłużymy też świętowanie, bowiem 30 kwietnia urodziny obchodził pan Piotr Kwiatkowski z Żabieńca. Z tej okazji te

0: Piosenki na życzenie z Polskim Radiem PIK do godziny 10.
1: Mam przed sobą podwójne, najpiękniejsze życzenia, które pan Stefan Szczepanek pragnie przekazać wspaniałemu synowi Waldemarowi z Torunia, który skończył właśnie 51 lat, oraz najdroższej wnuczce Natalii Łuczak z okazji zbliżających się 20 urodzin. Natomiast powinszowania radości, szczęścia, zdrowia i dużo miłości wyślemy z okazji urodzin do bydgoskiego Fordonu, do pana Arka Kasiorka od rodziców Justyny i Krzysztofa.

0: W niedzielę w Polskim Radiu PIK. Po 10 w śniadaniu z muzami. Studio 32 Bydgoskiego Festiwalu Operowego. Oraz relacja z Operowego Forum Młodych. Zaprosimy na 33 Festiwal Muzyki Krajów Bałtyckich Probaltika. Odwiedzimy Toruńską Galerię Wozownia, gdzie można oglądać wystawę rysunku, a także Centrum Sztuki Współczesnej, by zwiedzić ekspozycję Słodkiego Miłego Życia. Spotkamy się również ze Zbigniewem Suszyńskim, laureatem Nagrody Specjalnej za dubbing na zakończonym w Bydgoszczy Festiwalu Animocje. O tym dziś w Polskim Radiu PIK.
1: Reklama. Odkryj produkty z historią i odwiedź sklep Agencji Mienia Wojskowego. Bydgoszcz, ulica Trybowskiego 8. Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki już 16 maja w Bydgoszczy. Teatr Adria przy ulicy Toruńskiej 30. Bilety do nabycia w kasie teatru oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Magin Wasks Grieg. Trzy muzyczne światy, jedna poruszająca opowieść. W piątek 8 maja o 19 w Filharmonii Pomorskiej. Na estradzie orkiestra kameralna Capella Bydgostiensis pod batutą Mykoli Diadury oraz wyjątkowy pianista Lukas Debarg. Usłysz rzadko wykonywany trzeci koncert fortepianowy Magina, kontemplacyjną muzykę Serena Wasksa oraz pełną wdzięku suite w dawnym stylu Griega. Zatrzymaj się i daj się przytulić muzyce.
2: Reklama.
1: Polskie Radio PIK.
3: Jest 9:00. Nawet dożywocie grozi 19-latkowi, który jest podejrzany o usiłowanie zabójstwa mieszkanki naszego regionu. Konstytucja 3 maja była rewolucyjnym aktem prawnym, przypominają historycy. Dziś 235. rocznica jej uchwalenia. Jak mieszkańcy regionu spędzają majówkę?
4: Aktywnie.
5: Przyjechaliśmy pozwiedzać sobie tutaj. Wczoraj zrobiliśmy 120 kilometrów.
3: Niedziela, 3 maja. Wiadomości w Polskim Radiu PIK. Marcin Kupczyk. Zaczynamy od sprawy zatrzymania w piątkową noc dwóch mężczyzn w związku z próbą zabójstwa starszej kobiety w podgrudzońskiej Nowej Wsi. Młodszy z nich usłyszał 3 zarzuty, w tym najpoważniejszy – próby zabójstwa, o czym informuje aspirant Łukasz Kowalczyk, rzecznik grudziąckiej policji.
6: Zebrany na tym etapie materiał dowodowy pozwolił na postawienie temu młodszemu, 19-letniemu mężczyźnie zarzutu usiłowania zabójstwa 64-letniej kobiety oraz 2 zarzutów uszkodzenia ciała 51-latka, który na tym etapie uzyskał status osoby poszkodowanej. Mężczyzna w trakcie przesłuchania częściowo przyznał się do stawianych mu zarzutów oraz złożył szerokie wyjaśnienia. Za zarzucane mu czyny grozi mu kara pozbawienia wolności od lat 10 do dożywocia.
3: Starszy z mężczyzn to konkubent kobiety. 19-letni napastnik był trzeźwy, stan kobiety jest ciężki, przebywał ona w szpitalu. Jest już kula, będzie jeszcze gniazdo. Kolejna wiklinowa rzeźba stanie w parku w Ostromecku. Do wykonania monumentalnej instalacji zamówiono 5 ton wikliny. Konstrukcja będzie miała średnicę 8 metrów, będzie można do niej wchodzić. Jej autorem jest Piotr Tołoczko z Politechniki Bydgoskiej. Prace nad instalacją rozpoczęły się 1 maja i potrwają 10 dni.
7: I tak jest dobrze. Po drugiej stronie też może być tak samo, nie?
8: Dobra.
7: Skręcisz.
9: To jest wiklina techniczna i składają się na nią też trochę grubsze pędy i one są już starsze. Natomiast do samego wyplatania mamy wiklinę młodą, świeżą, która jest jeszcze zielona.
7: Piotr Tołoczko, projektant tej formy. No gniazdo tak, powinno chronić, powinno mieć to wnętrze, które nas osłania od tego, co na zewnątrz. Ta zewnętrzna forma będzie przypominała trochę kulę taką ściętą, ale do środka będzie można wejść. Ten środek będzie wyplatany klasycznie, więc ten środek będzie jak wnętrze kosza, bardziej takie przytulne, wygłuszające. I tak projektujemy, żeby nawet osoby, które by chciały wózkiem wjechać, żeby mogły tam do środka dostać się.
10: Pracujemy dalej nad konstrukcją i robimy zastrzały. Pracujemy tutaj jak nad zbrojeniem przy budowie domu.
11: Zaczynamy od najgrubszych, a potem przejdziemy do najcięższych patyczków.
7: Dobrze. Kładziemy. I część może zostać dokończyć wyplatanie lewej strony, nie? A my już kolejny okrąg robimy.
3: Gniazdo stanie w Ostromecku za Pałacem Starym w pobliżu Wisły. Konstytucja 3 maja była rewolucyjnym aktem prawnym, podkreśla historyk profesor Piotr Ugniewski z Uniwersytetu Warszawskiego. 235 lat temu została uchwalona przez Sejm czteroletni Konstytucja 3 maja. Była drugą na świecie po Konstytucji Stanów Zjednoczonych, a pierwszą w Europie spisaną nowoczesną konstytucją. Profesor Ugniewski przypomina, że przyjęta wtedy ustawa zakładała gruntowną reformę państwa oraz instytucji państwowych.
2: Sejm, który przez lata paraliżowało liberum veto, miał od tego momentu decydować większością głosów. Wzmocniono władzę wykonawczą, bo jednak zdecydowano się na odejście od systemu wolnych elekcji kolejnych władców i uchwalono ścieżkę, która miała prowadzić nas do tronu dziedzicznego. Dokonano pewnych zmian o charakterze społecznym. To dotyczyło przede wszystkim miast. Tutaj dokonano ważnych kroków do zbliżenia kondycji szlachty i mieszczan.
3: Historyk przypomina, że przyjęcie tak postępowego na owe czasy dokumentu było możliwe dzięki porozumieniu ponad podziałami politycznymi. Dzisiaj szereg trzeciomajowych uroczystości także w naszym regionie, o których będziemy informować w kolejnych wydaniach wiadomości.
0: To są wiadomości Polskiego Radia PIK.
3: Teraz wracamy do regionu, aby zapytać mieszkańców, jaką formę wypoczynku wybrali na tegoroczną majówkę.
5: Aktywnie.
4: I tak jak najbardziej lubimy, czyli na rowerze.
5: Przyjechaliśmy pozwiedzać sobie tutaj. Tak leci.
8: Wczoraj byłem na grillu z kolegami. Pogoda jest fajna, jest ciepło.
7: No wszędzie można na rower chodzić.
5: Wczoraj zrobiliśmy 120 km, podążając trasami od Aleksandrowa Kujawskiego po Ciechocinek aż do Włocławka.
3: Teraz to wszystko. Kolejne wiadomości u nas o 10. Temperatury niemal letnie dzisiaj. Słupek rtęci może podskoczyć do 27 kreski. Będzie słonecznie i bardzo sucho. Wiatr będzie umiarkowany, powieje z prędkością maksymalnie do 35 km na godzinę. Ciśnienie w ciągu dnia będzie spadać. Dzisiaj wyniesie 1005 hektopaskali.

0: Patryk Głowacki, zapraszam na serwis sportowy. Tomasz Bartnik został w Osijeku mistrzem Europy w strzelectwie sportowym. Polak okazał się najlepszy w konkurencji karabinu na 300 metrów z trzech podstaw. Bartnik tak podsumował swój występ.
1: Sama konkurencja karabin standard jest moim zdaniem przynajmniej najtrudniejszą konkurencją w strzelaniach 300-metrowych. Mamy tutaj bardzo specyficzną strzelnicę. Z każdą godziną pojawiają się coraz większe miraże. Im dalej w las, tym ciężej uzyskać bardzo dobre skupienia. Dużo zależy m.in. od szczęścia, ale także indywidualnych umiejętności oraz przystosowania się do tych warunków. Do tych konkurencji nie szykujemy się tak mocno, jakbyśmy powinni. Ze względu na to, że najbardziej interesują nas konkurencje olimpijskie, to wszystko spowodowało, że start był trudny, wymagający. Dzięki walce do końca udało się zdobyć złoto.
0: Polscy hokeiści udanie rozpoczęli Mistrzostwa Świata Dywizji 1A rozgrywane w Sosnowcu. W swoim pierwszym meczu biało-czerwoni pokonali Ukrainę 3-2. Pojedynek ocenił zdobywca decydującej bramki Patryk Krężalok.
2: Pokazali przeciwnicy, że gdzieś grają dobrze w ten hokej, utrzymywali, gdzieś może czasami przewyższali nas w tej grze ofensywnej, ale cieszy nas to, że potrafiliśmy to bronić i mimo gdzieś tego oddania, gdzieś tamtej części lodu, potrafiliśmy grać dobrze w obronie i że udało nam się to wygrać.
0: Dziś Polacy o 19.30 zmierzą się z Francuzami. Stawką turnieju jest awans do Mistrzostw Świata Elity. Wywalczą go dwie najlepsze ekipy spośród sześciu rywalizujących. Koszykarze Astorii Bydgoszcz pokonali u siebie SKS Starogard Gdański 101-78 w pierwszym meczu półfinału pierwszej ligi. Rywalizacja toczy się do trzech zwycięstw. W 29. kolejce Orlen Basket Ligi porażkę poniosły Twarde Pierniki Toruń. Torunianie przegrali na wyjeździe z GTK Gliwice 99-107. Siatkarze Aniołów Toruń doprowadzili do trzeciego, decydującego spotkania o trzecie miejsce w pierwszej lidze. W drugim pojedynku z Mickiewiczem Kluczbork toruński zespół wygrał na wyjeździe 3-2. Kolejny serwis sportowy w naszym programie po 10, a informacje także na stronie internetowej radiopik.pl.
3: Autopromocja. Reportaż zaczyna się czasem od jednego zdania. Przypadkowego spotkania, telefonu. Od historii, której nikt wcześniej nie chciał opowiedzieć. Docieramy do ludzi. Słuchamy. Wracamy tam, gdzie inni już nie zaglądają. Oddajemy głos tym, których warto usłyszeć. To historie, które zostają w nas długo. Polskie Radio PIK. Rzetelne i wiarygodne dziennikarstwo. Mówimy to publicznie. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Odkryj produkty z historią i odwiedź sklep Agencji Mienia Wojskowego. Bydgoszcz, ulica Trybowskiego 8.
6: Jesteśmy stąd, z Nakła i właśnie tak chcemy być postrzegani. Do tej pory znaliście nas jako Bank Spółdzielczy w Nakle nad Notecią, ale teraz mamy nową, krótszą nazwę – Bank Nakielski. Nasz nowy logotyp to konik, średniowieczna zabawka odkryta podczas wykopalisk na Placu Zamkowym. To znak naszej tożsamości, przywiązania do lokalnych tradycji, ale też symbol dynamiki i rozwoju. Bo choć czerpiemy z przeszłości, patrzymy w przyszłość. Bank Nakielski – Twój bank stąd. Zapraszamy do oddziałów banków w Bydgoszczy przy Abrahama 8, w Nakle przy Sądowej 10 i w Sadkach przy Strażackiej 1B. Wojewoda kujawsko-pomorski zaprasza na audycję poświęconą kujawsko-pomorskiej inicjatywie senioralnej. Cyklicznemu wydarzeniu wspierającemu aktywność i rozwój środowisk senioralnych w regionie. To przestrzeń spotkań, wymiany doświadczeń oraz realnego wsparcia dla osób działających na rzecz seniorów. Posłuchaj w Polskim Radiu PIK audycji Regionalny Punkt Widzenia w środę 6 maja od godziny 18 i dołącz do grona aktywnych oraz zaangażowanych. Kujawsko Pomorska Inicjatywa Senioralna. Razem dla seniorów.
4: Reklama.
7: Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieładną piosenkę. Na ladno niewinną panienkę. Piosenka to są ta chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał weselej. I słowa, melodia i rytm.
8: Piosenki na życzenie.
4: czyli pozdrowienia, dedykacje i życzenia. W Polskim Radiu PIK od 8 do 10. Zaprasza Krzysztof Wilczyński.
8: Na otwarcie tej godziny naszego spotkania przedłużymy świętowanie 27 urodzin pani Marty Kalk z Torunia. Mam bowiem dla niej dedykację od babci Ireny Rutkowskiej, która życzy ukochanej wnuczce dużo zdrowia, pogody ducha, szczęścia, radości i spełnienia marzeń. Natomiast imieninowe serdeczności, szczęścia, spokoju i miłości mam dla pana Stanisława Przybylskiego z Inowrocławia od córki Aldony z rodziną.

Pani Ewa Maciejewska z Szubina obchodzi właśnie 62. urodziny. Z tej okazji spełnienia marzeń, zdrowia, szczęścia i radości życzą kochające dzieci z rodzinami Ania, Kasia i Wojtek oraz mama Bożena. Mam też niespodziankę dla pani Marii Fabiszewskiej, do której płynie bukiet serdeczności, zdrowia, pogody ducha i wszelkiej pomyślności od kochającego

0: Piosenki na życzenie, czyli pozdrowienia, dedykacje i życzenia z Polskim Radiem PIK do godziny 10.
1: Zdrowia, bo to najważniejsze. Dużo miłości, bo to najpiękniejsze. Prawdziwych przyjaciół, bo to najcenniejsze. Dobrego humoru, bo to lekarstwo na wszystko. Samych pięknych dni i spełnienia skrytych marzeń. Życzenia wysyłamy z okazji urodzin do pani Ewy Górniak z Chrystkowa, od teściów oraz Ani i Agnieszki z rodzinami. Najlepsze powinszowania urodzinowe popłyną także do pani Karoliny Tomczak z Bronisławia koło Strzelna, od kochającego męża Sławka.

imieninowa wiązanka serdeczności popłynie teraz do Nakła nad Notecią, do pani Marii Żołeckiej, a życzenia zdrowia, szczęścia i pomyślności przesyłają mąż, syn i synowa. Urodziny świętuje pani Ewa Rzepka z Nowej Wsi Wielkiej, której z kolei najserdeczniejsze życzenia zdrówka, szczęścia i spełnienia skrytych marzeń przesyłają mąż Grzegorz, córka Joanna i syn Przemek.

0: piosenki na życzenie, czyli pozdrowienia, dedykacje i życzenia z Polskim Radiem PIK do godziny 10.
1: Najdroższej żonie, ukochanej mamie, wspaniałej teściowej oraz niezastąpionej babci i prababci, pani Teresie Olejarczyk. Z okazji 78. urodzin, zdrowia, radości, miłości, uśmiechu i jeszcze wielu wspólnie spędzonych lat życzy kochający mąż Bogdan oraz Gosia i Zbyszek z gromadką wnuków i prawnuków. Tymczasem 8 maja urodzinę świętował będzie pan Marcin Białek. Już dzisiaj z tej okazji moc serdeczności, przede wszystkim zdrowia oraz powodzenia w życiu prywatnym i zawodowym przesyła brat Tomek.

Z okazji 64. urodzin pani Wiesławy Dobrowolskiej z Unisławia. Życzenia zdrowia, szczęścia i pociechy z wnuków przesyłają siostry Zosia, Brygida i Krysia z rodzinami. Natomiast powinszowania szczęścia, wszelkiej pomyślności i dobrego zdrowia wysyłamy do Koszalina z podwójnej okazji imienin oraz urodzin pana Grzegorza Borkowskiego, o którym ciepło myśli kochająca mama Halina. A do życzeń przyłączają się również siostra Justyna i brat Sławomir z rodzinami, a także ciocia Alicja z Bydgoszczy.

kochać inaczej. To tytuł przeboju grupy Demono, który dla wspaniałej żony, pani Marioli Zakrzewskiej z Kamienia Krajeńskiego, z podziękowaniem za spędzone wspólnie piękne lata i najpiękniejszymi życzeniami urodzinowymi, zamówił kochający mąż Ryszard. Urodziny obchodzi też pani Małgorzata Krzemińska, której spełnienia marzeń i dużo zdrowia życzą mąż Adam, córki Jowita i Roxana oraz przyjaciele Helena z Jarkiem i Marzena z Dariuszem.

0: piosenki na życzenie, czyli pozdrowienia, dedykacje i życzenia z Polskim Radiem PIK do godziny 10.
1: Wszystkiego, co najpiękniejsze, pogody ducha, radości, szczęścia i niegasnącej nadziei oraz pomyślności na każdym kroku. Tego z okazji urodzin koleżance Bożence Świerczyńskiej ze Strzelna życzą przyjaciółki Jadwiga, Danka i Helena. Z kolei z okazji 60. urodzin pani Gosi Pieruk z Przysierska bukiet serdeczności najcenniejszego skarbu, jakim jest niewątpliwie zdrowie, przesyłają mąż z dziećmi, Danka z Mundkiem oraz Asia, Ania i Radek z dziećmi.

Piękny kosz urodzinowych serdeczności mam dla pani Leokadii Szcześniak, której Bożego błogosławieństwa, zdrowia i pogody ducha życzą córka Agnieszka z Rafałem, Anią i Przemkiem oraz syn Waldemar z Dagmarą i Adasiem, a także siostry Łucja z Tadeuszem i Maryla z Ryszardem. Natomiast Kasia Galkiewicz ze Świecia przygotowała dwie urodzinowe wiązanki serdeczności dla panów Środulskich, wujka Sławomira i kuzyna Piotra.

Już pod koniec dnia widzę obraz swój, widzę miejsca, w których byłem, widzę ludzi tłum. Już pod koniec dnia

0: piosenki na życzenie, czyli pozdrowienia, dedykacje i życzenia z Polskim Radiem PIK do godziny 10.
1: Na zakończenie dzisiejszego spotkania mam dwie wiązanki najpiękniejszych życzeń. Pierwsze, serdeczności, zdrowia, szczęścia i radości są z okazji 55. urodzin pana Krzysztofa Sikorskiego z Torunia, o którym pamiętają siostry Magda i Kasia z rodzinami. Natomiast druga to dedykacja imieninowa, która wędruje do pana Stanisława Nowickiego z życzeniami radości, uśmiechu, szczęścia i nigdy nie gasnącej miłości od kochającej żony Aurelii. A wraz z powyższymi życzeniami wyślemy przebój Kasi Sobczyk pod tytułem Ogrzej mi serce. Niestety będzie to ostatnia piosenka w dzisiejszej audycji, pozostaje mi więc już tylko nisko się ukłonić, dziękując za to spotkanie i zaprosić na kolejny weekend. A teraz, jak zawsze, życzę Państwu dobrej niedzieli.

0: Reklama.
1: Wojewoda kujawsko-pomorski zaprasza na audycję poświęconą kujawsko-pomorskiej inicjatywie senioralnej. Cyklicznemu wydarzeniu wspierającemu aktywność i rozwój środowisk senioralnych w regionie. To przestrzeń spotkań, wymiany doświadczeń oraz realnego wsparcia dla osób działających na rzecz seniorów. Posłuchaj w Polskim Radiu PIK audycji Regionalny Punkt Widzenia w środę 6 maja od godziny 18 i dołącz do grona aktywnych oraz zaangażowanych. Kujawsko-pomorska inicjatywa senioralna. Razem dla seniorów.
0: Reklama.

0: Jest 10. Szereg trzeciomajowych uroczystości odbędzie się w naszym regionie. Szczegóły za chwilę. Muzeum Kanału Bydgoskiego zaprasza na piknik historyczny.
1: Za pomocą rekonstruktorów, różnych scenek rodzajowych, pojedynków, obozowiska.
0: Andrzej Poczobut odbierze z rąk prezydenta Karola Nawrockiego Order Orła Białego. Niedziela, 3 maja, wiadomości w Polskim Radiu PIK, Marcin Kupczyk. Dziś obchodzimy 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, pierwszej w Europie, a drugiej na świecie. Szereg uroczystości z tej okazji odbędzie się także w naszym regionie. Na Starym Rynku w Bydgoszczy o 12 nastąpi odśpiewanie hymnu państwowego i podniesienie flagi na maszt. Potem koncert zespołu pieśni i tańca Płomienie. Będą także stoiska edukacyjne oraz atrakcje dla rodzin pod hasłem Kącik Małego Patrioty. Przed uroczystością o godzinie 11 w Katedrze Bydgoskiej zostanie odprawiona msza święta w intencji ojczyzny pod przewodnictwem biskupa bydgoskiego Krzysztofa Włodarczyka. W Toruniu już o 10.30 nastąpi złożenie kwiatów przy kościele pod wezwaniem Świętego Ducha pod tablicą, która upamiętnia wydarzenia z 1 i 3 maja 1982 roku. Następnie o 11.00 w Katedrze Świętych Janów rozpocznie się msza święta w intencji ojczyzny pod przewodnictwem ordynariusza diecezji toruńskiej. O 12.30 uroczystości przeniosą się na rynek staromiejski. Będzie meldunek wojskowy, odegranie hymn oraz podniesienie flagi na maszt, przemówienia okolicznościowe, pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego, pokaz musztry paradnej, wykonanie orkiestry wojskowej w Toruniu, a także defilada pododdziałów oraz chorągwi husarskiej województwa kujawsko-pomorskiego. We Włocławku o 11.30 na placu przed Bazyliką Katedralną rozpocznie się miejska uroczystość. Okolicznościowe wystąpienie wygłosi prezydent miasta. O 12.00 w katedrze rozpocznie się msza święta za ojczyznę. Dzisiaj będziemy mogli spotkać ludzi z epoki i stać się świadkami decyzji oraz sporów, które mogły zmienić bieg wydarzeń. Muzeum Kanału Bydgoskiego zaprasza na piknik historyczny. Będzie można przenieść się do XVIII wieku, do czasów narodzin Konstytucji 3 maja. To będzie niezwykła lekcja historii, zapowiadają organizatorzy wydarzenia Krzysztof Kozłowski ze Stowarzyszenia Sarmackie Dziedzictwo oraz Tomasz Izajasz z Muzeum Kanału Bydgoskiego.
1: Za pomocą rekonstruktorów, różnych scenek rodzajowych, pojedynków, obozowiska planujemy trochę przybliżyć samą konstytucję, też sytuację, w jakiej była Bydgoszcz jako nasze miasto, kiedy ta konstytucja powstawała.
2: Polacy lubią dyskutować o polityce, Polacy lubią dyskutować o problemach kraju, a tutaj przeniosą się z tymi problemami do czasów Konstytucji 3 maja, czyli jak rozprawiali o tym nasi przodkowie, bo te dyskusje wcale nie były mniej burzliwe niż dzisiaj. Te dyskusje już były kiedyś, dyskusje, które zabarwiane były również delikatnymi konfliktami. I o tym właśnie chcemy też opowiedzieć, czyli nie o samym dokumencie jako takim, tylko o właśnie takiej atmosferze konstytucji towarzyszącej.
0: Na żywą lekcję historii Muzeum Kanału Bydgoskiego zaprasza dziś od 12 do 14.
3: To są wiadomości Polskiego Radia PIK.
0: Andrzej Poczobut odbierze z rąk prezydenta Order Orła Białego. Uroczystość odbędzie się podczas obchodów Święta Narodowego 3 maja na Zamku Królewskim w Warszawie.
4: Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker przypomniał, że Karol Nawrocki odznaczył Andrzeja Poczobuta 11 listopada ubiegłego roku. Przyznając odznaczenie, prezydent zwrócił uwagę na niezłomność opozycjonisty, który mimo represji nie opuścił Białorusi, wybierając więzienie w imię obrony swoich wartości. Andrzej Poczobut został wypuszczony z białoruskiego więzienia we wtorek w ramach wymiany więźniów pomiędzy Polską a Białorusią. Obecnie przebywa w Warszawie. W negocjacje były zaangażowane również Stany Zjednoczone, Rumunia i Mołdawia. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
0: Order Orła Białego nadawany jest za zasługi cywilne czy wojskowe dla Rzeczpospolitej Polskiej. Andrzej Poczobut to opozycjonista i dziennikarz, który za swoją działalność oraz krytykę reżimu Aleksandra Łukaszenki był wielokrotnie zatrzymywany i aresztowany. Po aresztowaniu w 2021 roku władze Białorusi zarzuciły mu podżeganie do nienawiści i rehabilitację nazizmu oraz wzywanie do działań na szkodę Białorusi. W procesie, który rozpoczął się w 2023 roku, mężczyzna został skazany przez sąd w Grodnie na 8 lat więzienia o zaostrzonym rygorze. Andrzej Poczobut stał się symbolem oporu wobec represji ze strony reżimu Aleksandra Łukaszenki. To wszystko teraz z kolejnej wiadomości u nas o 11. Niedziela w regionie będzie słoneczna, ciepła i sucha. Dociera do nas bardzo ciepła masa powietrza i po południu temperatura może wzrosnąć nawet do 27 stopni Celsjusza. Wiatr będzie umiarkowany o prędkości od 30 do 35 km na godzinę. Ciśnienie w ciągu dnia będzie spadać. Dzisiaj wyniesie 1005 hektopaskali.

0: Patryk Głowacki, zapraszam na serwis sportowy. Pora na pierwsze w tym sezonie żużlowe derby województwa kujawsko-pomorskiego. Press-grupa deweloperska Toruń o 17 podejmie GKM Grudziądz. Relacja z meczu w polskim Radiu PIK podczas audycji Muzyka i Sport. Kolejne starcie w drugiej ekstralidze czeka z kolei Polonie Bydgoszcz. O 13 Gryfy zmierzą się na wyjeździe z Mufin Magnus Ostrów Wielkopolski. Koszykarze Astorii Bydgoszcz podejmą SKS Starogard Gdański w drugim półfinałowym spotkaniu pierwszej ligi. Początek pojedynku o 18. W rywalizacji do trzech zwycięstw bydgoszczanie prowadzą 1-0, po tym jak wczoraj pokonali rywala 101-78. W Orlen Basket Lidze z kolei Twarde Pierniki Toruń przegrały z GTK Gliwice 99-107. Piłkarze Olimpii Grudziądz zmierzą się na wyjeździe z Chojniczanką Chojnice w 30. kolejce drugiej ligi. Początek starcia o 19.30. Pozostając przy piłce, Górnik Zabrze zdobył Puchar Polski. W finale na Stadionie Narodowym w Warszawie Zabrzanie pokonali Raków Częstochowa 2-0. Spotkanie ocenił najlepszy gracz meczu, czeski pomocnik Górnika Patryk Elebrant.
1: Doceniamy bardzo tego, bo chcieliśmy taki wynik, chcieliśmy wygrać ten puchar, no i jestem bardzo szczęśliwy za wszystkich, że udało się. Z meczu muszę powiedzieć, że myślę, że to był taki wyrównany mecz trochę, tylko strzelili jesteśmy te dwie bramki i to na pewno zdecydowało, ale finał se gra po to, żeby wygrać i nie, żeby grać pięknie i myślę, że to się nam udało.
0: Siatkarze Aniołów Toruń wygrali z Mickiewiczem Kluczbork 3-2 w drugim starciu o trzecie miejsce w pierwszej lidze. Tym samym we wtorek dojdzie do decydującego trzeciego pojedynku. Co do siatkówki, Luk Lublin o krok od obrony tytułu Mistrza Polski. W trzecim finałowym spotkaniu Plus Ligi Lublinianie pokonali na wyjeździe Warte Zawiercie 3-0, dzięki czemu w rywalizacji do trzech zwycięstw prowadzą 2-1. Rozgrywający Luku Marcin Komenda przyznał, że jego zespół był lepszy od samego początku.
2: Myślę, że od początku kontrolowaliśmy przebieg meczu, dlatego jestem niezwykle dumny z naszej drużyny, bo Zawiercie to jest bardzo wymagający przeciwnik, a my zagraliśmy lepiej i pokonaliśmy ich 3-0. Tu jeszcze nic nie jest skończone, trzeba jeszcze dokończyć dzieła. Na pewno Warta zrobi wszystko, żeby wrócić tutaj jeszcze do Sosnowca na piąty mecz. Pokora, praca i zobaczymy, kto będzie lepszy w meczu w środę.
0: Hubert Hurkacz powalczy w finale tenisowego turnieju Rangi Challenger w Cagliari. Polak awansował do pojedynku o tytuł po tym, jak pokonał Argentyńczyka Romana Burcze w trzech setach. W finale wrocławianin zmierzy się z Włochem Matteo Arnaldim. Planowo spotkanie ma rozpocząć się o 15.00. Judoczka Aleksandra Kowalewska triumfowała w zawodach rangi Grand Slam w Duszambe. Polka okazała się najlepsza w kategorii 70 kg. 21-latka wygrała 4 walki, w finale pokonując dwukrotną medalistkę olimpijską Austriaczkę Michaelę Pollers. Teraz to wszystko. Sport także na stronie radiopik.pl.
3: Reklama. Odkryj produkty z historią i odwiedź sklep Agencji Mienia Wojskowego. Bydgoszcz, ulica Trybowskiego 8.
4: Bo miłość jest piękna.
5: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki już 16 maja w Bydgoszczy. Teatr Adria przy ulicy Toruńskiej 30. Bilety do nabycia w kasie teatru oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
3: Reklama. Śniadanie z muzami. Magazyn publicystyki kulturalnej.
9: Ewa Dąbska-Wieczorkowska, kłaniam się Państwu świątecznie. Dziś bardzo ważny dzień, rocznica Konstytucji 3 maja, to wielkie święto. Tak więc świątecznie witamy równie serdecznie w Śniadaniu z Muzami. I dziś rozpoczniemy od relacji z trwającego w Bydgoszczy 32. Bydgoskiego Festiwalu Operowego. I dziś skupimy się na dziele, które chyba pierwszy raz scenicznie w języku kaszubskim na Bydgoskim Festiwalu Operowym się pojawiło. Pierwszy raz opera po kaszubsku. Łolo Bosko, czyli cykl pieśni tradycyjnych wybranych przez Damiana Wilmę w kompozytorskim ujęciu Łukasza Godyli z niezwykłym kaszubskim tekstem podanym przez wspaniałą Danutę Stenkę. To musiało zrobić wielkie wrażenie na festiwalowej publiczności.
10: Ty opisce, ty łanawioty do wajnie przyndze, jak łeziowy, nie.

0: Łukasz Godyla, który przygotował, no właśnie, dzieło, które chyba jest bliskie pana sercu, jeśli chodzi o tematykę, tak?
1: Tak, to znaczy jest to utwór, w którym mogłem wykorzystać środki kompozytorskie, nad którymi do tej pory pracowałem, ale są to środki, w które wplatam elementy muzyki ludowej.
0: Muzyka ludowa, czyli Kaszuby tutaj się pojawią, kaszubski język, dla niektórych czarna magia.
1: Tak, ja sam nie jestem z Kaszub, aczkolwiek mam przyjaciela Damiana Wilmę, który świetnie tutaj dopełnia nasz utwór od strony właśnie tego regionu.
0: Dlaczego pana Kaszuby tak zainteresowały?
1: To była taka sytuacja, że w 2018 roku Damian do mnie przyszedł z takim zapytaniem, czy nie zechciałbym napisać cyklu pieśni, ponieważ miał taki pomysł, aby stworzyć cykl, który byłby jego pracą doktorską. I zadeklarował, że sam zbierze teksty, taki materiał wyjściowy przygotuje. Ja się zgodziłem, przyszedł niebawem z gotowym materiałem. Były to dwie kartki A4. Trochę to było dla mnie deprymujące wtedy, prawda, bo mieliśmy z tego zrobić godzinny utwór, cykl. No ale tak dojrzewało to stopniowo i w 2019 roku udało się to sfinalizować. Miało to swoje prawykonanie, było to na fortepian i na baryton. Wówczas było to podczas festiwalu, Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego w Bydgoszczy.
0: A rozrosło się do dzieła scenicznego?
1: Tak, mieliśmy pewien niedosyt, widzieliśmy potencjał w tym, aby to przekuć na dzieło sceniczne z estradowego. Tutaj Damian też powziął działania, zgłosił się wtedy jeszcze do pani Beaty Klatki, ponieważ była opiekunem Akademii Operowej, do której też przynależał. Pani Beata Klatka bardzo tym pomysłem się zainteresowała. Poszli do dyrektora Waldemara Dąbrowskiego. Tutaj również dostaliśmy zielone światło i mogliśmy działać już w szerszej obsadzie.
0: Jak by nazwał pan to dzieło? To jest opera?
1: Nie nazwałbym tego operą, ze względu na to, że opera raczej wymaga jakiejś takiej akcji linearnie prowadzonej. Tutaj mamy raczej reminiscencję, jakby mamy takie dwa bieguny, literacki i muzyczny. Te dwie linie się ze sobą uzupełniają, przenikają, bo stawiają obok siebie.
0: Grzegorz Breiner, który jest dyrygentem, trudno nazwać tak dokładnie to dzieło, to nie jest ani opera, ani dzieło estradowe. Jakby pan zdefiniował to dzieło?
2: Połączenie spektaklu dramatycznego i operowego, aczkolwiek do opery to jeszcze daleko. Tutaj no, gatunki się bardzo mieszają i myślę, że dzięki temu jest to dzieło tak atrakcyjne i tak ciekawe, bo pod wieloma względami różne i inne od tradycyjnej opery.
0: Zna pan język kaszubski?
2: Nie, chociaż musiałem troszeczkę przyswoić zasad wymowy tego języka i trochę się nauczyłem w czasie prób.
0: A jak się dyryguje dwoma fortepianami?
2: I perkusją. No jest to ciekawe doświadczenie. Inaczej. Są pewne trudności, ponieważ tak naprawdę dysponujemy instrumentami perkusyjnymi w 100%, z tym, że połowa zespołu ma bardziej melodyczne jeszcze aspekty rozwinięte, druga połowa mniej, ale jest to niezwykle ciekawa instrumentacja i wyciąganie z niej tych smaczków i przepięknych kolorów to jest sama radość.
0: Często to gracie?
2: W Warszawie, muszę powiedzieć, graliśmy już sporo spektakli. Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni takim dobrym odbiorem.
0: Danuta Stenka, artystka operowa.
3: Dzień dobry. No nie, ja tu jestem tylko takim wypełniaczem, treściowym wypełniaczem tej opowieści.
0: Jak ta propozycja przywędrowała do pani? Kaszuby są pani bardzo bliskie.
3: No tak, Kaszuby to są moje korzenie. Ja pochodzę z Kaszub. Całe swoje dzieciństwo urodziłam się, całe swoje dzieciństwo spędziłam w kaszubskiej wiosce, w powiecie kartuskim, kaszubskiej wiosce nad Gowidlino, nad pięknym Gowidlińskim jeziorem.
0: I to było naturalne. Jak tylko dopadła panią ta propozycja, to się pani od razu zgodziła?
3: Natychmiast się zgodziłam, oczywiście. Nie wiedząc nawet jeszcze, co się będzie działo, jaki będzie scenariusz, na czym to będzie polegało, ale fakt, że miało to mieć coś wspólnego z Kaszubami i z kaszubskim językiem. O, to zostało powiedziane, że coś po kaszubsku będę mówiła. Więc to jest w ogóle moja pierwsza historia, jeśli chodzi o scenę. Ja przez naście lat, około chyba 20 lat jeździłam do rokrocznie do Wejherowa czytać świeżo tłumaczone fragmenty Biblii na język kaszubski, ale to była taka sytuacja, no właśnie miałam tekst przed sobą i go czytałam. Tekst częściowo znany nam, no ci, którzy znają Biblię, to znają go w ogóle. Natomiast tam nie było żadnej interakcji, to po prostu było podawanie tekstu. A tutaj, to co prawda nie jest dramat i też nie jesteśmy w dialogu, nie jestem z nikim w dialogu, ale jest to taki dialog w domyśle między dwiema postaciami, które jedna z nich jest śpiewakiem, czyli nasz główny aktor, Damian Wilma, a druga z nich opowiadaczką, czyli ja.
0: No właśnie, a kim jest Białka?
3: Białka jest, ponieważ cała ta opowieść składa się z pieśni kaszubskich, z takich przyśpiewek kaszubskich, pieśni kaszubskich. Są trzy fragmenty prozy i to były fragmenty wzięte z Kolberga. I tu zabawa polegała na tym, że był to jakiś zapis nieznany mi zupełnie. Ja nie wiedziałam, o co tam chodzi, mogłam się jedynie domyślać, więc poprosiłam moją konsultantkę jeszcze z czasów Verba Sacry wejherowskiego cyklu, panią Wandę Kiedrowską, która mi pomagała w języku kaszubskim w odczytywaniu, czy tam w uzgadnianiu, jaki akcent, słów, których nie znałam, żeby spróbowała odczytać sens. No więc te fragmenty z Kolberga zostały najpierw przez nią zapisane po kaszubsku, a potem dopiero przeze mnie interpretowane, czy tam skreślane, pracowałam dopiero nad tym tekstem. Więc są to takie teksty, ale głównie to są pieśni kaszubskie. I to jest niesamowite, bo ja sobie nawet nie zdawałam z tego sprawy, jaka jest dramaturgia w tych, takich wydawałoby się, prostych piosenkach. I z tego układu, który się tutaj wytworzył, który zrobili scenarzyści nasi Damian i reżyser, czyli Jarosław Kilian, jest to dla mnie taka opowieść jako Romeo i Julii. Powiedziałabym, tak, po kaszubsku. Romeo i Julia po kaszubsku.
0: Damian Wilma, Kaszeb?
4: Kaszeba, jo.
0: To jest pana praca doktorska?
4: Nie w tej formie. Pierwotna forma była na fortepian i baryton i to rzeczywiście było przedmiotem mojej pracy doktorskiej.
0: A skąd w ogóle pomysł, żeby stworzyć z pieśni niemalże operę?
4: A to dzięki pani profesor Kłapot-Wiśniewskiej z Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, którą poprosiłem o to, aby poradziła mi, jakim tematem zająć się w ramach pracy doktorskiej. No i zadała proste pytanie, skąd pochodzę. Odpowiedziałem, że z Kaszub. No i cóż, sprawa była prosta. Trzeba zająć się muzyką kaszubską.
0: Pan dokonywał wyboru pieśni?
4: Tak, tak. Ja dokonałem wyboru pieśni. Przeglądałem pieśni przede wszystkim pod kątem dramaturgicznym. Interesował mnie tekst. To był punkt wyjściowy. Do tego, aby stworzyć taką spójną dramaturgicznie opowieść miłosną.
0: A jaka rola w tym jest Łukasza Godyli, skoro to są pieśni tradycyjne?
4: Łukaszowi Godyli dostarczyłem teksty wraz z zapisem melodii, tradycyjnych melodii kaszubskich i powiedziałem: Łukasz, rób z tym, co chcesz, ponieważ naprawdę ufam jego intuicji i takiemu wyczuciu kompozytorskiemu, ponieważ niejednokrotnie miałem okazję wykonywać jego dzieła i za każdym razem byłem zachwycony. No a muszę przyznać, że te kompozycje Łukasza tutaj na kanwie tych pieśni kaszubskich przerosły moje najśmielsze oczekiwania.
0: I od razu padło na Danutę Stenkę, żeby wykonała tutaj partię Białki.
4: Proces był dość długi, ponieważ początkowo zaproponowano nam koncert z tymi pieśniami w Operze Narodowej, na co ja nieśmiało zgłosiłem swój pomysł na spektakl, taki ogólny zarys.
0: Jak to nieśmiało? To bardzo śmiało.
4: Później tak, później już śmiało. No i właśnie zaproponowałem też Danutę Stenkę, która w zasadzie pochodzi z wioski oddalonej może 8 kilometrów od mojej rodzinnej miejscowości.
0: I z tego, co słyszałam, spektakl jest świetnie przyjmowany przez warszawską publiczność.
4: Tak, tak. On jest, muszę przyznać, że ten spektakl spotyka się z różnym odbiorem. Wydaje mi się, że on jest takim pomostem między Kaszubami a ludźmi, którzy nie do końca są przekonani do folkloru kaszubskiego w takiej formie, jak to zazwyczaj wygląda. On jest cudowny, ten folklor. Ja kocham Kaszuby w każdej odsłonie, ponieważ to gdzieś podskórnie czuję. Natomiast tutaj nie ma właśnie takiego folkloru wprost. On gdzieś tutaj się pojawia, migocze. Są takie przebłyski tej kaszubskości. Przede wszystkim ważny jest tu język kaszubski, on jest głównym bohaterem tego spektaklu. Natomiast właśnie publiczność warszawska była zaskoczona tym, że ten spektakl ma taki wymiar uniwersalny, że to nie jest taki folklor wprost.
5: Witanie dobry, mama! Ci so dowiedzała, wzała nozi kwestry i kwiaty zerżnęła! A się zerżnęła! To krew!

0: Wspaniale. Przyjęty spektakl Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie. Łukasz Godylla i Łolo Bosko i Danuta Stenka, jak Państwo słyszeli. To była na pewno perła minionego tygodnia, ale każdy spektakl następny był równie świetny. Polska Opera Królewska w Warszawie i Oratorium Händla, a wczoraj i dziś, bo dwa razy Netherlands Dance Theater będzie pokazywał swój spektakl baletowy, się zaprezentuje. Dwa programy. Wczoraj podziwialiśmy pierwszą część, która miała bardzo dynamiczny i nieprawdopodobny charakter, zatytułowana Folka w choreografii Marcosa Moreau. No, przeżycia po tej części były tak mocne, że rzeczywiście aż trudno było w przerwie wymieniać poglądy. Wszyscy byli w absolutnym zachwycie. Tancerze stworzyli jakby jeden organizm, który tańczył tylko chwilami. Pojedyncze jednostki się stamtąd odrywały jakby i wracały. No coś nieprawdopodobnego, to po prostu trzeba absolutnie zobaczyć, bo nie widziałam czegoś podobnego jeszcze. No a trochę tych spektakli baletowych, na przykład na festiwal operowy przyjeżdżało i to naprawdę świetnych zespołów. Druga część, niedawno mająca premierę w marcu, twórcy z Izraela i Saba. Zupełnie inny w charakterze taniec i ruch, ale też poruszający. Oba jakby przedstawienia, tego jednego przedstawienia, obie odsłony zostały przyjęte przez uczestników festiwalu operowego owacjami długimi na stojąco. Wszyscy byli absolutnie zachwyceni. Kto dziś jeszcze będzie w stanie chociaż jakąś wejściówkę sobie wykupić, bo to jest możliwe. Wczoraj też tych wejściówek, tych osób było wiele na wejściówki, to bardzo, bardzo polecam. Proszę Państwa, tylko dziś spektakl jest o godzinie 18, a nie jak wczoraj o 19. Tak więc festiwal operowy bydgoski 32. We wtorek 5 maja kolejny balet, tym razem Jezioro Łabędzie w wykonaniu baletu z Monte Carlo z Monako, a dwa ostatnie spektakle już operowe. Najpierw Orfeusz w piekle Offenbacha, opery na zamku w Szczecinie w piątek i na zakończenie festiwalu Salome Ryszarda Strausa w wykonaniu gości z Łotwy, Łotewskiej Opery Narodowej w Rydze. To wszystko na naszej antenie i to wszystko w naszych studiach festiwalowych. Serdecznie polecamy, zachęcamy do słuchania i za chwilę kolejne odsłony kulturalne w dzisiejszym Śniadaniu z Muzami.
1: Śniadanie z Muzami. Magazyn publicystyki kulturalnej.

0: Magazyn publicystyki kulturalnej Śniadanie z muzami w Polskim Radiu PIK. Znany jest m.in. z takich filmów jak Młode Wilki czy E równa się MC kwadrat. A któż dawał głos księcia w Szreku? Właśnie on. Urodzony w Rypinie, aktor na swoim koncie ma setki ról w filmach animowanych, kreskówkach, jak i w grach komputerowych. Tydzień temu, w ubiegłą niedzielę, w Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy, podczas ostatniego dnia Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Animocje, otrzymał nagrodę filmową Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie dubbingu. O kim mowa? Posłuchajmy.
1: Zbigniew Suszyński, aktor filmowy, teatralny, dubbingowy, reżyser dubbingowy, optymista.
2: Jak najbardziej. Ja troszkę dzisiaj głos mam taki, a nie inny. Zresztą zawsze, każdego dnia mam różny głos, bo zależy od ilości pracy dzień wcześniej.
1: Bardzo się cieszymy, panie Zbigniewie, że znalazł pan chwilę, żeby przyjechać do Bydgoszczy na Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych Animocje, na którym to przyznawana jest taka właśnie nagroda za szczególne osiągnięcia w dziedzinie dubbingu. Wiem od Weroniki Płaczek, że bardzo się pan ucieszył, kiedy dowiedział się pan o tej nagrodzie.
2: Ktoś tam powiedział, no wreszcie.
1: A co pan powiedział, co pan sobie pomyślał, jak pan usłyszał o tej nagrodzie?
2: Że to fantastyczne. Jeszcze Bydgoszcz, ja jestem tu, że się wyrażę kolokwialnie, ziom. No także w ogóle.
1: Z regionu chłopak.
2: No tak, także. Natomiast rzeczywiście się ucieszyłem, bo ilość i jakość tej pracy, którą wykonałem w zasadzie od 90 roku, praktycznie koniec lat 80. zaczynałem w Łodzi, jeszcze będąc w teatrze. 3 lata byłem w Teatrze Jaracza w Łodzi, znakomitym. To tam już zacząłem pierwsze kroki w dubbingu stawiać. A później, no wie pani, to są już, jakoś ludzie tyle nie żyją, mówimy o młodych, nie? Czasami, że to w ogóle 30 ileś lat w studiach różnych dubbingowych. Ja sobie nawet do tyłu patrząc kolokwialnie, nie wyobrażam sobie, jak to mogłem robić w ogóle, mieć próby w teatrze, bo ja zawsze jednak byłem na etacie, że to jestem do tej pory na etacie w teatrze. Miałem próby, miałem nagrania dubbingowe, robiliśmy jakieś dla agencji zachodnich też reklamy, rozgłośnie radiowe, z którymi pracowałem, seriale, filmy i spektakle. W 2 różnych teatrach, więc zastanawiam się w ogóle, jak to było możliwe, żeby to w ogóle pogodzić.
1: Czy ten debiut pana dubbingowy to rzeczywiście był ten dubbing w serialu dla BBC?
2: Tak, takie rzeczy się pamięta, te pierwsze. Wpuścili mnie w Łodzi do studia, ja jeszcze nie miałem w ogóle pojęcia, z czym to się je w ogóle.
1: A jak to zaproponował?
2: Już chyba nie żyjąca, nie pamiętam nazwiska nawet reżysera z Łodzi. Wiem, że byłem w studiu, bo wtedy się grało razem. Dzisiaj to się od wielu lat gra oddzielnie, że można to wszystko zmontować później. I tu jest kwestia jakości, bo jak aktor niedoświadczony gra sam, to później, żeby był dialog, naprawdę dialog, żeby te osoby rozmawiały, ja na przykład reżyserując zwracam na to uwagę. A nie wszyscy zwracają, bo myślą, że to tak się wejdzie i tak dalej, to się tu dobrze. Nie, to musi później grać. Ktoś to będzie montował i muszą rozmawiać te osoby, tak jak w oryginale na przykład. A to nie jest zawsze tak. I mnie wpuszczono do Bogusława Sochnackiego, który tam uczył nas w szkole filmowej. Dla mnie to było duże wydarzenie, bo ja nie wiedziałem, to trzeba tu muszę patrzeć na ekran, tu jednocześnie na tekst, a jeszcze zagrać to. Dzisiaj możemy zmontować, a wtedy trzeba było idealnie trafić co do obrazka. Bo dzisiaj można troszeczkę podciągać. Montażysta może by dużo zrobić. Wtedy nie było tak możliwości. Wiedziałem, że jak się pomylę, to będziemy musieli jeszcze raz. Nie było dużo na szczęście, ale to był Shakespeare, bo to ta seria BBC. I ja po prostu po 3 minutach byłem mokry w tym studiu ze stresu. Mimo, że już zdążyłem zagrać w teatrze chyba 2 czy 3 główne role, nie jakieś tam halabardy, tylko o głównych rolach u świetnych reżyserów. W tym studiu byłem spocony, a i do końca życia będę to pamiętał. Pamiętam, że po czasie jakieś nagranie miałem i tam zobaczyłem, że jest cała kolekcja BBC, więc Szekspira, więc sobie to kupiłem. Tak dla siebie prywatnie.
1: Dużo pan pracuje bardzo.
2: To paradoksalnie, bo ja przez tyle lat nie miałem w ogóle żadnych przestojów, że się tak wyrażę. Lubię, jestem troszkę...
1: Lekko to panu przychodzi.
2: Cytując Hanię Śleszyńską, jestem podobnie jak ona pracoholikiem. Tak. Hanka się śmiała, ty jesteś pracoholik, mówi tak jak ja.
1: Jest pan?
2: No tak, i tak, no, tak jest. Ja kocham tę pracę. No, tak proszę sobie wyobrazić, wczoraj miałem 2 plany jednocześnie, w 2 różnych serialach i jechałem szybko na styk. Praktycznie nawet nie zdążyłem się zmyć. Jechałem do 2 trudnych spektakli dla mnie, o 16 i o 19. No to tak, no i byłem w domu o godzinie 10:30. A dzień wcześniej miałem co innego zupełnie. Ja mam chyba z 8 różnych tytułów. Od farsy, po poważne rzeczy, zupełnie inny repertuar, czyli też się trzeba kompletnie przestawić. Czasami zdarzało się tak, tylko wrócę na moment do przeszłości, że zdarzało się tak, że na przykład jechałem o rano, graliśmy, bo trzeba było jakoś tam też zarabiać, Kwiaty Polskie. Grałem w 6 szkołach Proszę sobie wyobrazić, o 5 rano, od 5 rano. O 16 grałem w scenie prezentację Zabawiając pana Sloana z Martą Lipińską, Bronisławem Pawlikiem, Wojtkiem Wysockim. Wsiadałem w tramwaj, bo nie miałem wtedy samochodu, nie miałem pieniążków. I jechałem, grałem Cyda w tłumaczeniu Morsztyna. To proszę sobie teraz wyobrazić, od 5 rano, że byłem o 11, o 23 w domu. Dla normalnych ludzi to jest niemożliwe. Że ja mówię w ogóle, to że nie straciłem jakby głosu tak dalej po tylu latach pracy na scenie jednak, nie?
1: Pan o te struny głosowe jakoś i ten głos mocno dba, specjalnie, wyjątkowo, nie?
2: Akurat dzisiaj wziąłem sobie nawilżającą taką tabletkę rano, bo wczoraj był dość intensywnie, używałem tego głosu, dwa spektakle na krzyku. Ale jak byłem w stanie zagrać Wesele, gdzie Hanuszkiewicz chciał, żebyśmy to przekrzykiwali muzykę, no to pytałem tych aktorów, którzy grali kiedyś u niego. Zdzisiu Wardeń, Bożenka Dykiel, bośmy bardzo graliśmy razem też w teatrze. I mówię, Zdzisiu, powiedz mi, bo ja po Weselu nie mówię. Przez 2-3 godziny następnego dnia rano jest okej. Okay. Natomiast on mówi, a co ty się w ogóle szczypiesz? Zdzisiu mówi, co ty się szczypiesz? Myśmy wszyscy nie mówili. No to tak to było, żeby przekrzyczeć się przez muzykę, i tak, żeby wszystko doszło, dlatego czasami patrzę na te czy seriale czy coś, wiem, że się gra inaczej teraz, ja też czasami gram inaczej. Gramy nie grając, ale jeżeli ja połowy nie rozumiem, co aktor mówi, wie pani, to jest masakra. W Anglii jest tak, że odbiera się dyplom, jak się nie rozumie, co aktor mówi.
1: Ten dubbing, za co się kocha?
2: Jedną rolę powiem państwu, powiem o stopniu trudności. Do końca życia będę to pamiętał. Grałem postać, która w 7 zdaniach przechodzi z kobiety w mężczyznę, płynnie, ma 7 czy 8 intencji w jednym monologu, od płaczu po śmiech i jeszcze w trakcie cytuję Szekspira. No za to też właśnie kocham dubbing.
1: Co to było?
2: Ja już nawet nie pamiętam. To ani kobieta, ani mężczyzna. To było coś pomiędzy i płynne przejścia. To proszę sobie wyobrazić, co trzeba było zrobić z głosem, z intencjami i jeszcze na sekundę jakby wyjść z konwencji, żeby zacytować Szekspira zupełnie kimś innym jeszcze i przechodzić z płaczu w śmiech, osadzać się wszystko w 10 zdaniach. Tak sobie pomyślałem, Chryste Panie, co to za robota? Ale yes. Kocham tę robotę.
0: Dodajmy, że Zbigniew Suszyński jest kolejnym aktorem docenionym specjalną nagrodą za dubbing na festiwalu Animocje w Bydgoszczy. Wcześniej laureatami tego wyróżnienia byli m.in. Krzysztof Kowalewski, Jarosław Boberek, Joanna Jabłczyńska czy Wiktor Zborowski.
3: Śniadanie z muzami.

0: Teraz wędrujemy do Torunia, do Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu. A tam nowa wystawa jest prezentowana. Ekspozycja zatytułowana Słodkiego Miłego Życia między sztuką, konsumpcją i rzeczywistością społeczną. Ta wystawa zabiera nas w świat reklamy oraz ikon kultury masowej. To temat podejmowany przez artystów na różnych płaszczyznach, wyjaśniają kuratorki Paulina Brzuskiewicz-Kun i Natalia Cieślak, z którymi rozmawia nasza reporterka.
1: Konsumpcja, właśnie tym tematem postanowiłyście jako kuratorki się zająć i cóż, zakasałyście rękawy, poszukałyście prac, sięgnąłyście także do waszej kolekcji i właśnie o takim słodkim, miłym życiu opowiadacie, przesyconym nieco.
2: Doszłyśmy do wniosku, że bardzo ciekawą metaforą, która pojawia się w sztuce już w zasadzie od drugiej połowy XX wieku, jest właśnie metafora konsumpcji, do której podchodzą artyści na bardzo różne sposoby, bo to może być konsumpcja rozumiana bardzo bezpośrednio, czyli konsumpcja jedzenia. I takie prace też mamy tutaj na wystawie, które się do tego odnoszą, ale konsumować możemy bardzo wiele dóbr materialnych, ale możemy konsumować również wizerunki, co też stanowi taki ważny punkt w narracji tej wystawy. Także chciałyśmy pokazać, jak na bardzo różne sposoby artyści różnych nurtów i różnych momentów historycznych od drugiej połowy XX wieku po czasy obecne właśnie do tej metafory podchodzą.
1: No i właśnie dlatego możemy poznać tutaj czasami agresywny język reklamy, także zobaczyć wizerunki ikon kultury masowej. Pojawiają się tutaj takie elementy od razu odczytywane, prawda? Nie będziemy nazw firm podawać, napoje słodkie, prawda? Albo chrupki.
3: Przekąski, są obiekty do jedzenia, do picia, do liczenia, ale też są ikony popkultury, jak na przykład Marilyn Monroe, która była tak wyeksploatowana, że właściwie nie wiemy, ile prawdy w ogóle zostały, czy w ogóle została jakakolwiek prawda o tej osobie. Tak była przetrawiona, dosłownie zjedzona przez społeczeństwo.
1: No właśnie, i to jest też taka z drugiej strony refleksja artystów nad tym naszym codziennym życiem, nad tą rzeczywistością społeczną. Jak żyjemy, do czego zmierzamy?
2: Tak, w ogóle jak widzowie będą oglądali tą wystawę, pewnie będą mieć wrażenie ogromnej różnorodności tych prac i tego, że odnoszą się one do bardzo banalnych aspektów naszej rzeczywistości, natomiast pod tym płaszczykiem właśnie banalności każdy z tych artystów zawarł jakąś myśl i refleksję i bardzo bym chciała zachęcić do tego, żeby nie zatrzymywać się tylko na tej pierwszej wizualnej warstwie tych prac, tylko jednak troszeczkę więcej czasu poświęcić im i one wtedy ujawnią właśnie to swoje drugie dno.
1: No i właśnie w nawiązaniu do tego, co powiedziałaś, to tak sobie teraz pomyślałam, no Marilyn Monroe, ona w pewnym momencie, tak jak wiele takich ikon, stała się po prostu towarem do sprzedania.
3: Tak, i właściwie nie tylko ona, ale też na tej wystawie mówimy generalnie o kobietach, które są takim towarem atrakcyjnym wizualnie, z osobami, które mają dostarczyć przyjemności i ten wizerunek kobiet w mediach, w kulturze masowej też funkcjonuje od samego początku. Jest wykorzystywany na wszelkie możliwe sposoby, także poświęciłyśmy też część samym kobietom o tym, jak one są przedstawiane, jakie treści się dopisuje jakby do ich wizerunków i tego, jakie one są naprawdę.
1: Czy ta wystawa też jest o takich pragnieniach i o tym, że apetyt rośnie w miarę jedzenia?
2: Na pewno jest to bardzo istotna warstwa tej wystawy, no bo tutaj ten apetyt rozumiemy z jednej strony bardzo dosłownie, bo w pierwszej sali mamy nagromadzenie różnych dzieł sztuki, które odnoszą się bezpośrednio do konsumpcji, do jedzenia. Mamy pracę Alicji Kozłowskiej, która bezpośrednio nawiązuje do estetyki popartowej, do Andy'ego Warhola i tworzy takie kopie wręcz produktów spożywczych, tylko robi to w bardzo nietypowy sposób, bo wykorzystuje techniki tekstylne. Ona je tworzy z różnego rodzaju materiałów, tworzy formę, która jest niemalże jeden do jednego z towarem, który jest na półce, ale wplata do tego jeszcze elementy haftu, czyli takiej ręcznej, rzemieślniczej pracy, nanosi właśnie te drobne nitki, które budują różnego rodzaju światłocieniowe struktury i też mamy na przykład zestaw 5 butelek Coca-Coli, która w sklepie wygląda dokładnie identycznie, natomiast kiedy się przyjrzymy pracom Alicji Kozłowskiej, okazuje się, że każda z tych butelek jest totalnie różna, indywidualna, ma jakieś tam wplecione przez artystkę dodatkowe elementy i bardzo mnie fascynują w ogóle te prace, bardzo, bardzo je lubię, lubię właśnie się nad nimi pochylać i do tego też widza bardzo bym chciała zachęcić.
1: W ogóle ta wystawa, jeżeli chodzi o tą taką plastyczną stronę, jest bardzo różnorodna, bo to są i instalacje, malarstwo, rysunek, różnego rodzaju obiekty gdzieś tam umieszczone w gablotach. Są właśnie takie prace utkane z koralików, na przykład takie kolaże.
3: Tak, a też mamy na przykład dużą puszkę chipsów, tak, która sięga sufitu. Wszyscy artyści, artystki w pewnym sensie operują właśnie tą estetyką reklamy, dlatego też jest to takie atrakcyjne wizualnie. Są te właśnie nasycone kolory, proste, atrakcyjne formy, coś, co ma nas właśnie zmusić nasze oczy do patrzenia i do pożądania tego przedmiotu. Ale właśnie za tym językiem, pięknym językiem wizualnym, bardzo atrakcyjnym, kryje się drugie dno i czasami to jest właściwie wprost na tych obrazach na przykład przedstawione, jak mamy pracę, mam przykładowo pracę Pawła Jarockiego, gdzie jest jakiś sielski obraz, piękny samochód, akwapark, basen i tak dalej, a w tle widzimy grzyba bomby atomowej, więc to jest takie troszkę dające nam też do myślenia, że jaka jest ta druga warstwa, jaka jest cena, jaką płacimy za tą, za ten rozwój gospodarczy, za ten, właśnie za tą konsumpcję zwiększoną, nadprodukcję, żądzę, pieniądza, posiadania, że jest to właśnie ta druga strona.
1: A takim drogowskazem po wystawie są takie ładne neony.
2: To są prace Agaty Dworzak-Subocz, naszej toruńskiej artystki związanej z Wydziałem Sztuk Pięknych. I przypominamy tutaj jej prace, które powstały już 20 kilka lat temu, ale wydały nam się bardzo pasujące do tej narracji. Rzeczywiście unikamy takiego nagromadzenia prac danego artysty w jednym miejscu. Trochę to rozbijamy i sprawiamy, żeby te prace jednego artysty wchodziły w dialog z innymi, jakoś komentowały. I rzeczywiście przed wystawą mamy tego banana, który jest taką bardzo czytelnym nawiązaniem do estetyki popartowej, która tutaj też na tej wystawie się przewija przez całą narrację, więc takie skojarzenie powiedzmy z Andym Warholem. Później mamy neon pink, który wprowadza właśnie do innych prac graficznych Agaty. W ogóle ten róż też przewija się jako leitmotiv na wystawie, bo on jest też obecny w pracach Iwony Demko, której właśnie ten kolor jest znakiem rozpoznawczym. No i później jeszcze w ostatniej sali mamy neon Eat Me, który też w bardzo mocny sposób nawiązuje do prac, które są w bezpośrednim sąsiedztwie, czyli prac Oli Nenko i prac poświęconych Marilyn Monroe, o których Paulina mówiła właśnie, że jest to postać. Te prace mówią o tym, że jest to właśnie postać bardzo, że tak powiem, skonsumowana przez współczesną popkulturę.
1: Ale od razu powiedzmy, że na wystawie najemy oczy, tak? A nie podniebienia.
3: Tak, no jak wspominałyśmy z Natalią, wystawa jest atrakcyjna, piękna wizualnie. Zapraszamy do tutaj zanurzenia się w tej energii pozytywnej.
4: Jestem Ola Nenko.
1: I przywiozłaś pracę, jedną z większych. W zasadzie budujesz ją na miejscu z blachy?
4: Nie, no nie buduję, ona już była zbudowana, tylko tam dopinam małe szczegóły, tak zwana pielęgnacja.
1: Jak ty właśnie postrzegasz przez swoją pracę ten konsumpcjonizm?
4: No właśnie, to jest ciekawe pytanie, ale myślę, że tutaj ten konsumpcjonizm jest takim właśnie pożeraniem. To jest to taka kwestia tutaj, bo u mnie też dochodzi jakby użycie tego w kontekście seksualnym, więc myślę, że to jedzenie i ta konsumpcja właśnie no, bardzo są złączone ze sobą. Ja myślę, że każdy powinien odczytywać jak chce, bo to właściwie o to chodzi, żeby tam czytać, czy czuć, co się chce, prawda? Ale tutaj akurat jest to nawiązanie do też jakby Monster, ale to jest Monster Munch, do tych chrupek dla dzieci w kształcie duszków. Tylko u mnie ta forma jest po prostu trochę taka wyolbrzymiona i przekształcona, więc jakby przestaje być taka infantylna.
0: Wystawa Słodkiego Miłego Życia między sztuką, konsumpcją i rzeczywistością społeczną w Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu będzie czynna do 6 września. 6 września serdecznie Państwu ją polecamy.

0: Reklama.
1: Wojewoda kujawsko-pomorski zaprasza na audycję poświęconą kujawsko-pomorskiej inicjatywie senioralnej. Cyklicznemu wydarzeniu wspierającemu aktywność i rozwój środowisk senioralnych w regionie. To przestrzeń spotkań, wymiany doświadczeń oraz realnego wsparcia dla osób działających na rzecz seniorów. Posłuchaj w Polskim Radiu PIK audycji Regionalny Punkt Widzenia w środę 6 maja od godziny 18 i dołącz do grona aktywnych oraz zaangażowanych. Kujawsko-pomorska inicjatywa senioralna. Razem dla seniorów.
2: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
0: Reklama.

0: Jest 11. Śmiertelna ofiara potrącenia przez samochód w naszym regionie. Do zdarzenia doszło w miejscowości Nadróż w powiecie rypińskim. Policja apeluje o zachowanie ostrożności podczas powrotów z majówki.
1: Przestrzeganie przepisów, w tym ograniczeń prędkości oraz o niesiadanie za kierownicę pod wpływem alkoholu.
0: Konstytucja 3 maja była rewolucyjnym aktem prawnym, przypominają dziś historycy. Niedziela, maja, wiadomości w Polskim Radiu PIK, Marcin Kupczyk. Policjanci pod nadzorem prokuratora będą wyjaśniać przyczyny wypadku drogowego, do którego doszło w miejscowości Nadróż w gminie Rogowo w powiecie rypińskim. W wyniku potrącenia zginął 17-latek. Policjanci wstępnie ustalili, że kierujący samochodem BMW, jadąc drogą wojewódzką 557 w kierunku Lipna, potrącił pieszego, który po wyjściu z samochodu stojącego na poboczu próbował przebiec na drugą stronę jezdni. W wyniku tego zdarzenia pieszy zginął na miejscu. To 17-latek z Lipna. Kierowca samochodu był trzeźwy. Policjanci wykonali czynności i zabezpieczyli ślady. Śledczy pod nadzorem prokuratora będą teraz wyjaśniać dokładne przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Słoneczna pogoda zachęca kierowców do szybkiej jazdy. Aspirant Karol Gruda z Zespołu Prasowego Komendy Głównej Policji przypomina jednak o konieczności zachowania ostrożności.
1: Apelujemy o ostrożną jazdę podczas powrotów z majówki, przestrzeganie przepisów, w tym ograniczeń prędkości oraz o niesiadanie za kierownicę pod wpływem alkoholu. Dotyczy to oczywiście zarówno samochodów, jak i innych pojazdów mechanicznych.
0: Policjant dodaje, że funkcjonariusze stale prowadzą kontrolę na drogach.
1: 1 maja doszło do 66 wypadków, w wyniku których śmierć poniosło 5 osób, a 75 zostało rannych. Wypadków było 77, ofiar śmiertelnych 4, a 89 osób odniosło rany. Zarówno 1, jak i 2 dnia maja funkcjonariusze zatrzymali około 400 nietrzeźwych kierujących. Dla porównania ostatniego dnia kwietnia było ich o około 150 mniej.
0: Podczas ubiegłorocznej 5-dniowej majówki doszło do 307 wypadków drogowych. Zginęło 19 osób, a 383 zostały ranne.
2: To są wiadomości Polskiego Radia PIK.
0: 235 lat temu została uchwalona Konstytucja 3 maja. Druga na świecie po Konstytucji Stanów Zjednoczonych, a pierwsza w Europie spisana Konstytucja. Była ona rewolucyjnym aktem prawnym, podkreśla profesor Piotr Ugniewski z Uniwersytetu Warszawskiego. Historyk przypomina, że przyjęta wtedy ustawa zakładała gruntowną reformę państwa i instytucji państwowych. Przyjęcie tak postępowego na owe czasy dokumentu było możliwe dzięki porozumieniu ponad podziałami politycznymi.
3: To było dzieło małej grupy, w której były różne wybitne postacie jak Hugo Kołłątaj, Ignacy Potocki, ale też wielką rolę odegrał sam król Stanisław August Poniatowski i wokół jego postaci się ci reformatorzy jednak skupili, nawet jeśli wcześniej reprezentowali przeciwne stanowiska polityczne, czyli doszło do takiego bardzo ciekawego i doniosłego kompromisu różnych sił w imię, no mówiąc górnolotnie, jakiegoś takiego dobra publicznego.
0: Próby reform zostały zniweczone już w połowie 1792 roku przez Konfederację Targowicką zawiązaną w porozumieniu z carycą Rosji Katarzyną II oraz przez wkroczenie wojsk rosyjskich do Rzeczpospolitej. Ostatecznie dokument został uchylony po klęsce w wojnie polsko-rosyjskiej. A dzisiaj świętujemy. Centralne uroczystości z okazji 3-majowego święta odbędą się w Warszawie. Prezydent Karol Nawrocki powoła Radę Nowej Konstytucji, która ma opracować zręby nowej ustawy zasadniczej. Kancelaria premiera zaprasza zaś na dzień otwarty, podczas którego można oglądać oryginał Konstytucji z 1791 roku. Uwolniony kilka dni temu z więzienia na Białorusi polski działacz i dziennikarz Andrzej Poczobut odbierze z rąk prezydenta Order Orła Białego. W samo południe odbędą się uroczystości na Placu Zamkowym. Uroczystości także w naszym regionie, między innymi na Starówkach, Bydgoszczy, Torunia i Włocławka. Odprawione zostaną nabożeństwa za ojczyznę, a potem oficjalne uroczystości. Na Starym Rynku w Bydgoszczy o 12:00 nastąpi odśpiewanie hymnu państwowego i podniesienie flagi na maszt. Potem koncert zespołu pieśni i tańca Płomienie. Będą także stoiska edukacyjne oraz atrakcje dla rodzin pod hasłem Kącik Małego Patrioty. W Toruniu będzie meldunek wojskowy, odegranie hymnu oraz podniesienie flagi na maszt, do tego przemówienia okolicznościowe, pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego, pokaz musztry paradnej oraz defilada pododdziałów oraz chorągwi husarskiej województwa kujawsko-pomorskiego. Wydarzenia te będziemy relacjonować. Teraz to wszystko. Kolejne wiadomości u nas o 12:00. Dzisiaj możemy świętować. Niedziela słoneczna, sucha i bardzo ciepła. Dociera do nas ciepła masa powietrza. Po południu temperatura może wzrosnąć nawet do 27 stopni Celsjusza. Wiatr będzie umiarkowany, powieje z prędkością do 35 km na godzinę. Ciśnienie spada. Dzisiaj barometry w regionie pokażą 1005 hektopaskali.
4: Reklama. Znawca diamentów jubilerskich firmy Domino zaprasza do wyceny biżuterii z brylantami. Jubiler Domino. Bydgoszcz, Błonie, Broniewskiego 1.
5: Te kolczyki dostałam od rodziców na 18 urodziny. To mój pierścionek zaręczynowy. Ten wisiorek podarował mi mąż na rocznicę ślubu. Wszystko kupione w salonie jubilerskim Domino. W Domino zaprojektowaliśmy obrączki oraz wymieniliśmy starą biżuterię na nową. Dlatego prezentów dla moich bliskich szukam w Domino na Błoniu, Broniewskiego 1.
6: Jubiler Domino. Markę tworzą ludzie.
7: Wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki już 15 maja w Brześciu Kujawskim. Brzeskie Centrum Kultury Wahadło przy ulicy Kolejowej 44. Bilety do nabycia w kasie Centrum Kultury oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
8: Odkryj produkty z historią i odwiedź sklep Agencji Mienia Wojskowego. Bydgoszcz, ulica Trybowskiego 8.
9: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
4: Reklama. Śniadanie z muzami. Magazyn publicystyki kulturalnej.
10: W Polskim Radiu PIK oczywiście, Ewa Damska-Wieczorkowska, witam Państwa w drugiej części programu. A tę część rozpoczniemy od Operowego Forum Młodych. Ta impreza od lat towarzyszy Bydgoskiemu Festiwalowi Operowemu i na Operowym Forum Młodych Flis Stanisława Moniuszki. Jednoaktówkę wyreżyserowała znana w Bydgoszczy reżyserka Natalia Babińska, która przed laty przygotowywała w operze Nowa Halkę i Straszny Dwór. A za pulpitem dyrygenckim stanął prodziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, profesor Piotr Wajrak.

0: Jesteśmy w kampusie Akademii Muzycznej. Tutaj trwają gorączkowe przygotowania do Flisa. No i wyjątkowa specjalistka od Moniuszki, pani Natalia Babińska, która tym razem z opery przeniosła się do Akademii Muzycznej.
1: Fajne doświadczenie dla nas wszystkich.
0: A panią Flis jeszcze w jakiś sposób inspiruje do tworzenia?
1: Rzeczywiście, Flis jest wyjątkowym wyzwaniem, jak to zrobić dzisiaj, ponieważ wiem, że są próby uwspółcześniania tego, moim zdaniem zupełnie to się nie sprawdza. Nie pasuje do muzyki Moniuszki i starałam się w jednocześnie nowej odsłonie to pokazać, żeby już nie nazywać po imieniu różnych takich obyczajowych spraw, żeby to zrobić trochę ponadczasowo, ale jednak, żeby wszystko wpisywało się w tę stylistykę kompozytora. Dzisiaj dla reżysera wyzwaniem jest, jak zrobić Flisa tak, żeby właśnie wybrzmiał pięknie, a nie zgrzebnie.
0: A co my możemy powiedzieć współczesnemu widzowi? O czym jest ta opera?
1: Opera jest o tym, że jest z nami jakiś wyższy porządek, jest jakiś los, który nad nami jednak czuwa. Jest optymistyczne przesłanie, które daje nam nadzieję, że warto zaufać jakoś, że to zaufanie jednak popłaca, a poza tym, że jest coś takie jak mądrość ludu, mądrość wspólnoty i ci ludzie jednak swoją ciepłą, tą pozytywną stroną mogą nam pomóc jakoś. Wiedzą, co jest dobre, co jest złe, że mamy naturalny kompas. Czy to jest ogólnie prawda? No można polemizować socjologicznie, analizując człowieka, no to mamy swoje jasne i ciemne strony, ale w tej operze pokazujemy trochę taką wyidealizowaną wersję, to znaczy to, jak chcielibyśmy widzieć. No, trochę zresztą jak w Strasznym Dworze. No.
0: Jak się pani pracuje w jeszcze pachnącej świeżością sali?
1: Pewne tutaj osiągnięcia są na pewno niesamowite i w ogóle obiekt robi ogromne wrażenie. Z drugiej strony, jak coś pachnie nowością, no to pewne mechanizmy muszą się przecierać i pewne sytuacje mogą nas zaskakiwać. Właśnie, że zwłaszcza uczelnia, która jest jednak muzyczna, a nie teatralna, może nie być przygotowana na różne must have teatralne, więc pewne rzeczy się docierają, no i staramy się do końca jakoś z tym radzić. No, dopasowanie w ogóle kalendarza, ta konieczność kolejnych prób i te próby generalne dla jednej, dla drugiej obsady, okazuje się, że to jest wyzwanie, żeby wszystkich zebrać razem, no ale myślę, że po prostu każde doświadczenie daje nam sporo do myślenia i mam nadzieję, że również tutaj na uczelni będą wyciągać z tego wnioski.
2: Dzień dobry, jestem Ola Gąsiorowska i mam przyjemność wykonać partię Zosi.
3: Dzień dobry, nazywam się Emilian Ciapała i będę wykonywał rolę Antoniego.
4: Ja nazywam się Julian Iwański i będę wykonywał partię Jakuba.
0: To jest dobry tytuł, tak, dla was studentów, jak sądzicie? Czy to już jest taka trochę chnąca starocią ramota?
4: Uważam, że to jest dobry tytuł z kilku powodów i dla odbiorcy, i dla wykonawcy. Dobry jest dla studenta, ponieważ jest to bardzo treściwe dzieło, ale jednoaktowe, co daje nam duże możliwości przygotowania naprawdę przemyślanego od początku do końca spektaklu. Mamy przyjemność pracować z panią Natalią Babińską, która od samego początku przyszła z bardzo konkretnym pomysłem na inscenizację, na to, o czym będzie to dzieło, co też sprawia, że no, pomimo tego, że styl muzyczny Moniuszki współczesnemu słuchaczowi może wydawać się anachroniczny, tak naszym zadaniem jest pokazać, że w każdym dziele kryje się coś dla współczesnego widza.
0: To powiedzcie trochę o swoich postaciach.
2: Ja gram rolę Zosi. Jestem córką Antoniego. Jestem do szału zakochana we Franku, tylko że mój ojciec nie chce pozwolić na ten ślub, ponieważ Franek jest zwykłym flisakiem. Ale Jakub jest już takim, no, fajnym człowiekiem z Warszawy i po prostu mój ojciec chciałby, żebym ja miała dobre życie. Nie wiem, czy mogę tutaj mówić już o końcu, może jednak zostawię dla widza, żeby się sami przekonali.
3: Antoni jest to postać z jednej strony ma dobre serce, ale został oczarowany fryzjerem z miasta. No jest oczarowany, może się to zmieni, może nie. I myślę, że w Antonim zobaczymy kontrast z początku, środka i końca spektaklu.
4: Jakub jest pewną taką kontrą do całego spektaklu tak naprawdę, gdzie mamy tutaj przedstawioną wiejską sielankę w sposób nawet taki trochę obrazkowy, trochę naturalistyczny i nagle pojawia się zupełnie przerysowany, cudaczny Jakub w blichtrze i w szołowym makijażu i włosach i we wszystkim, który stanowi zagrożenie dosłowne i symboliczne dla tej wiejskiej idylii i też jest pewnym symbolem, tak jak ta wioska i ci flisacy są pewnym symbolem narodu, tak flisak też jest jego częścią i jest tutaj celowo zastosowany ten kontrast, także na pewno trochę porozrabia.
0: Dyrektor muzyczny Flisa, profesor Piotr Wajrak, prodziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego. Panie profesorze, burza w sali.
5: Flisacy płyną po Wiśle od Sandomierza, no i uciekają przed burzą. Franek chce zdążyć do swojej ukochanej Zosi.
0: To jest dobry tytuł chyba jak dla studentów. Trochę zgrzebna jest ta opera.
5: Ona jest zgrzebna tylko w takim rozumieniu Moniuszki jako skansenu polskiej muzyki. Muzyka Moniuszki broni się cały czas, jest atrakcyjna, zawiera w sobie liczne motywy polskiej muzyki ludowej, poloneza, krakowiaka, także polki, która nie jest polskim tańcem, ale na pewno była obecna w kulturze szeroko rozumianej Europy tamtego czasu. Właśnie trwają próby akustyczne różnych efektów burzy, deszczu, które będą wykorzystane w przedstawieniu. Historia, oczywiście, że w trakcie jednoaktowej opery trudno rozwinąć wszystkie wątki, trudno zachować dramaturgię współczesnego filmu sensacyjnego, ale libretto niesie ze sobą motyw tęsknoty za szczęściem, motyw miłości, wreszcie motyw miłości braterskiej, gdzie brat odstępuje, można powiedzieć, od swoich praw do narzeczonej, odstępuje bratu odnalezionemu cudownie. Także opera w swojej wymowie również może być aktualna i nieść jak najlepsze emocje.
0: I znowu w duecie z Natalią Babińską, tak? Specjaliści od Moniuszki.
5: Dla mnie to kolejna realizacja z Natalią Babińską, ale bardzo cieszę się, że ta reżyserka znalazła czas, żeby pracować z naszą młodzieżą. Jakość, poziom tej pracy, rozumiany jako profesjonalizm, jako wartości dydaktyczne, jest bezcenny dla naszych studentów. Natalia Babińska jest wziętą reżyserką operową, która realizuje swoje produkcje w różnych teatrach operowych, ma też za sobą doświadczenia w pracy ze studentami, zatem łącząc te wszystkie doświadczenia, może przekazać naszej młodzieży bardzo wiele tajemnic teatru operowego, a o to nam chodzi w Akademii Muzycznej.
0: Dziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego, profesor Małgorzata Grela, tym razem Flis, no i chyba na świetnych realizatorów pani profesor, pani dziekan postawiła.
6: Tak, bardzo się cieszę, że reżyser Natalia Babińska przyjęła nasze zaproszenie i pracuje ze studentami. To jest takie dla mnie zakręcenie koła, ponieważ w 2015 roku wprowadziłam właśnie grudniowe przedstawienie, jako drugie przedstawienie na Wydziału i to był właśnie wtedy Flis. I teraz ten Flis jest zupełnie inaczej zrobiony niż ten Flis, który był w 2015 roku, więc to też świadczy o tym, że wizja reżysera po prostu może zupełnie obrócić przedstawienie w zupełnie drugą stronę.
0: Mogło wydawać, że to takie zgrzebne, zgrzebna opera, prawda?
6: Tak, ale to jest dokładnie to samo, że jest na przykład Traviata, Violetta jedna, Violetta druga, powoduje, że te spektakle są zupełnie inne. I tutaj ta reżyseria, myślę, że taka bardzo też stonowana, ale bardzo wyraziście też podkreślająca wszystkie postacie. Młodzież zaangażowaniem wykonuje wszystkie partie. Fajnie, że po Into the Woods, które nas mocno wykończyło, jeżeli chodzi o pracę i 3-godzinny spektakl, że ten Flis teraz godzina 15 sprawia już po prostu nam przyjemność, że to jest taka kropka nad i na zakończenie tego naszego też sezonu artystycznego w Akademii Muzycznej.

0: Polskie Radio PIK, magazyn publicystyki kulturalnej Śniadanie z muzami. A Polska Orkiestra Sinfonia Juventus zainaugurowała w miniony piątek na Jordankach w Toruniu 33. Festiwal Muzyki Krajów Bałtyckich Pro Baltica. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Odrodzenie Wspólnoty. Solistą koncertu był sam Konstanty Andrzej Kulka, a zespół poprowadził sam maestro Antoni Wit. W programie festiwalu jeszcze 7 muzycznych spotkań, m.in. w ratuszu staromiejskim czy Teatrze Baj Pomorski, a także w tramwaju. O szczegółach porozmawiamy teraz z dyrektorem Pro Baltiki Henrykiem
1: Wizą. Jeżeli chodzi o kompozycje Mieczysława Karłowicza, one rzeczywiście wybrzmią jeszcze podczas kilku kolejnych spotkań, chociażby w tramwaju muzycznym Pro Baltiki.
2: Ponieważ pisał dużo, no ponad 20 pieśni, pisał co prawda na fortepian i na głos. Kameralnych utworów właściwie tak nie pisał, oprócz tych pieśni. No jedyna, co jest serenada na orkiestrę smyczkową, a tak poza tym utwory jakby monumentalne na orkiestry symfoniczne. Za jego życia on to prowadził i poza tym z różnymi zespołami.
1: Muzyczny tramwaj, nie da się ukryć, to taka perełka, wisienka na torcie, jeżeli chodzi o festiwalowe wydarzenia, bo koncert bardzo nietypowy.
2: Tak, no właśnie muzykę można prezentować wszędzie, i na zewnątrz, i wewnątrz, i w małych, i dużych w stalach. I stąd taki pomysł, no zaznaczam, że to jest pierwszy i jedyny tramwaj w Polsce, który jeździ, ale nie z akordonem, tylko z normalnym zespołem i z pianinem i w nowoczesnym tramwaju, bo nie może być tramwaj tradycyjny, ponieważ jest za głośny, niewygodny, a poza tym nie byłoby tyle miejsca. Pianino musi mieć jakąś tam przestrzeń. No i stąd zespół, sprawdziliśmy to.
1: Jeżeli chodzi o klawisze, tak mogłabym powiedzieć, to fortepian pojawi się także w sali koncertowej na Jordankach 6 maja i tutaj już przy klawiaturze artysta z Finlandii.
2: Tak, no to jest naszego zaprzyjaźnionego miasta partnerskiego z Chymelinem. Pianista bardzo dobry, był u nas w Polsce, mnie się wydaje, że jakieś 10 lat temu, a więc śmiało można go polecić. Jego recital jest przy okazji też kompozytorem. Wiemy o tym, że Chymelinem to również jest miasto Sibeliusa, a więc te utwory, które będzie prezentował, a więc jakby przeróbki tego, co on widzi w tym, i tego można będzie wysłuchać. Jako ciekawostkę napisał nam, że będzie w stroju narodowym, a więc nie w typowym fraku koncertowym.
1: Ale fortepian, zdaje się, w ogóle zdominuje instrumentarium tegorocznej edycji Pro Baltiki.
2: Tak, no bo najpierw miałem pianino, potem jest fortepian i 12 również fortepian, tym razem z multikameratą Marcin Pająk, i tu będziemy mieli prawykonanie utworu, też poświęconego Karłowiczowi, na kwintet smyczkowy i fortepian. Adam Falenta, dosłownie kilka dni temu odebrałem partyturę od niego i będziemy pracować. Mamy jeszcze 12 dni, żeby pokazać się publicznie z tym utworem po raz pierwszy. Poza tym też będą pieśni, które tam sam zinstrumentowałem na kwintet smyczkowy i baryton. To będzie 6 pieśni takich, także serdecznie polecam w tym kameralnym koncercie. No i szereg następnych, które będą.
1: Nie? 15 maja też zabrzmi fortepian.
2: Tak, też zabrzmi, tym razem na fortepianie i śpiewać będzie i grać artystka z Estonii i z kontrabasem. Bardzo ciekawy duet, po raz pierwszy w ogóle na festiwalu. A następnego dnia zaraz mamy już sprawdzony Big Band z Kowna, też również z naszego partnerskiego miasta. Chodzi on za jeden z lepszych w Europie, nie tylko na samej Litwie, i to zresztą mogliśmy wysłuchać na ostatnim koncercie, bo również ich gościliśmy.
1: Koncerty także w Muzeum Okręgowym, w sali koncertowej na Jordankach, w tramwaju, a także jedno wydarzenie właśnie plenerowe w Teatrze Baj Pomorski, ale na scenie szekspirowskiej w ogrodzie.
2: Tak, no to sprawdziliśmy to kiedyś i rzeczywiście jest to świetnie. Oczywiście trochę uzależnieni jesteśmy od pogody. Jeżeli będzie deszcz padał razem ze śniegiem i będzie minus 5 stopni, co teraz jest to możliwe i nieprzewidywalna jest pogoda, no to wtedy się przeniesiemy do sali zamkniętej pod dachem.
1: Wróćmy jeszcze właśnie do tego wydarzenia, które czeka nas 19 maja. Wówczas wystąpi Kowiński Chór Państwowy, czyli z jednej strony mamy tutaj muzyków, z drugiej strony no, wokalistów też nie może na wydarzeniu Pro Baltiki zabraknąć.
2: Tak, ale zaznaczam, że ten chór może bez udziału orkiestry zaciekawić publiczność i to przez nie tam 15 minut, ale nawet kilka godzin. Należy on do czołówki światowej i ma niesamowicie szeroki repertuar. Prowadzić teraz będzie Servenika, który jest szefem artystycznym tego chóru. Przedtem był Bingelis, który założył ten chór. Unikat tego chóru polega również na tym, że kiedyś miał w swoim składzie, nie wiem jak jest dzisiaj, cztery kontrabasy. Cztery kontrabasy, nie instrumenty, tylko głosy ludzkie, które śpiewają poniżej skali ludzkiej. A więc i wrażenie, w tym bardziej, że w kościele jest po prostu niesamowite.
1: Tutaj w repertuarze ponownie Mieczysław Karłowicz, tak samo jak podczas zakończenia festiwalu, to będzie już koncert marszałkowski, Orkiestra Symfoniczna Lwowskiej Filharmonii Narodowej. Także sięgnęli po tego kompozytora.
2: Tak, no dlaczego? No Karłowicz w 1902 jednocześnie jak napisał, to najpierw była inauguracja Berliner Philharmoniker w Berlinie, a potem parę dni później pojechał do Lwowa i z lwowską właśnie orkiestrą wykonał symfonię swoją, ten poemat symfoniczny Odrodzenie. Odrodzenie, stąd taka myśl przewodnia całego festiwalu, ale drugi utwór Latoszyńskiego, Pokój zwycięży wojnę, co może być prawdą i takim przesłaniem całego festiwalu.
1: Jaka to będzie muzyczna podróż po krajach bałtyckich, bo na ich repertuar też pan zawsze stawia.
2: Tak, no przede wszystkim występujący artyści z zagranicy mają w obowiązku nie tylko swoje utwory prezentować i jakąś tam klasykę światową, natomiast przede wszystkim lansować kompozytorów naszych rodzimych. I to jest takie nasze przesłanie, także wcześniej im wysyłamy jakieś propozycje. No w wypadku zespołów takich, które z partytury mogą to grać, ale są również takie, które sobie przerabiają na swój własny styl. No i w wypadku chociażby tej artystki z Estonii. Nie, nawet jej sugerowaliśmy, bo pamiętam, że Mieczysław Karłowicz doskonale znał kilka języków i między innymi pieśni pisał i po polsku i po niemiecku. Także ona może to zrobić. Robić sobie na swój własny język, nie? Także mówię, te języki mają nas łączyć, jak i muzyka, a nie dzielić. No, muszę tylko jeszcze dodać, że w tym czasie, podczas tych edycji, było u nas ponad 11 500 artystów z krajów bałtyckich i odbyło się ponad 650 koncertów. A więc jest to dosyć dużo, jeżeli chodzi o sam festiwal.
0: A dziś ProBaltica gra w tramwaju linii numer 1 na trasie Uniwersytet na Skarpie. Muzyczny tramwaj MZK wyrusza już o godzinie 13:15, a festiwal ProBaltica potrwa do 20 maja. Wydarzeniu patronuje Polskie Radio PIK.
3: Śniadanie z muzami.

0: Polskie Radio PIK, magazyn publicystyki kulturalnej Śniadanie z Muzami. Teraz zawędrujemy do Galerii Miejskiej BWA w Bydgoszczy, a tam nowa wystawa zatytułowana Nów w pełni, ukośnik poza przedmiotem. To ekspozycja przybliżająca trendy we współczesnym rzemiośle, prezentowane przez artystów z całej Polski zrzeszonych w Stowarzyszeniu Nów Nowe Rzemiosło. Bydgoska edycja tej ekspozycji jest siódmą z kolei i największą z dotychczasowych. Porozmawiamy teraz z kuratorami tej prezentacji.
1: Monika Osinkowska, ja jestem kuratorką wystawy i członkiem zarządu oraz współzałożycielką Stowarzyszenia Nów Nowe Rzemiosło.
2: Jakub Przyborowski, prezes zarządu Stowarzyszenia Nów Nowe Rzemiosło i stolarz również pokazujący swoją pracę na wystawie.
1: Stowarzyszenie powstało w 2019 roku i ono powstało trochę w innej rzeczywistości, mam wrażenie. Rzemiosło wówczas nie było specjalnie cenione, było postrzegane jako bardziej w kategoriach rękodzieła, jako coś, czym się zajmują ludzie, którzy sobie nie do końca radzą zawodowo, albo traktują to jako hobby. I wydaje mi się, że przez te 6 lat istnienia stowarzyszenia trochę ten wizerunek został zmieniony i też dzięki naszemu stowarzyszeniu.
3: Na plus oczywiście.
1: Oczywiście na plus, tak. Rzemiosło jest teraz postrzegane jako, wydaje mi się, że dosyć modna aktywność, ale też jest coraz bardziej cenione przez odbiorcę, dlatego że jest też rozumiane. I mam nadzieję, że takie wystawy jak nasza tutaj się do tego rozumienia rzemiosła przyczyniają.
2: Stowarzyszenie zrzesza twórców różnych dziedzin rzemieślniczych, pracujących z różnymi materiałami i wykorzystujących różne techniki. Dla nas jest to nie tylko okazja do pokazywania się w szerszym towarzystwie i w jakimś szerszym kontekście, ale również do wymiany doświadczeń, bo każdy z nas gdzieś bardzo często pracuje w odosobnieniu, a ten kontakt z drugim twórcą, wymiana doświadczeń daje dużo możliwości, ułatwia rozwój i ułatwia też krytyczne podejście do własnych praktyk twórczych.
3: Rzeczywiście jest co oglądać, bo tych twórców zobaczymy 35, ale też to, co uderza, to ten podział, czyli materia, 2 eksperyment, 3 zapis z pamięci, tak, bliskie okolice.
1: I poza wzrokiem. Te teksty mają trochę podpowiadać o różnym podejściu do tworzenia rzemiosła. Tutaj, jak pani widzi, są przedmioty bardzo różne w charakterze, w stylistyce, ale też w materiale. Więc cała ta wystawa pokazuje bardzo szerokie spektrum rzemiosła i różnych technik. Nów w pełni to jest wystawa, która prezentuje najlepsze prace członków stowarzyszenia z ostatnich 2 lat.
3: A jak one są wybierane? Jak wy się decydujecie na to, że akurat te, a nie inne prace zostaną zaprezentowane? No tak było, nie było dużej wystawy.
1: Tak, twórcy sami proponują prace, często jest to kilka prac, a do nas jako do takiego zespołu kuratorskiego należy wybór przedmiotu, który też w naszej ocenie się wyróżnia. Bardzo często to jest wybór wynikający z przekonania, że ta praca jest najlepsza, ale często też stoi za nią jakaś osobista historia, jest szczególnie ważna dla twórcy.
3: To ja was zapytam tak, jakie jest to polskie rzemiosło teraz?
2: Zróżnicowane, rozwijające się, to na pewno. Bardzo ciekawie obserwuje się, jak, ja to nazwę jakimiś trendami, ale widać takie fazy rozwoju, w których odkrywamy jakieś nowe materiały, na nowo przywracamy, tak jak w ostatnim czasie triumfy znowu zaczęła święcić słoma chociażby, te materiały zaczynają się mocno pojawiać. To przywracanie historii materiałów rzemieślniczych jest istotne, a u nas przede wszystkim po tej ekspozycji, ja myślę, że bardzo widać to zróżnicowanie. To, że możemy mieć do czynienia z kilkoma twórcami pracującymi w tym samym materiale, ale właśnie pryzmat własnych doświadczeń, własnego podejścia, drogi edukacji sprawia, że obiekty krańcowe są totalnie różne.
3: Jak przyjechaliście tu po raz pierwszy, bądź zobaczyliście tę przestrzeń online, to już wiedzieliście, jak chcecie zaranżować tę wystawę? Czy to była taka naprawdę potężna burza mózgów? Jak to pokazać dobrze?
1: No, my już mamy przyjemność pracować ze sobą parę lat i kilka wspólnych wystaw zrobiliśmy, więc wydaje mi się, że też zgadzamy się co do tego, jaka praca z czyją pracą dobrze wygląda. Praktyka jest taka, że sobie coś tam szkicujemy przed montażem, natomiast to zawsze na montażu jest tak, że okazuje się, że tworzą się niezamierzone plany, pierwszy, drugi plan, któraś praca wygląda lepiej.
3: Takie mamy już nowe, świeże, pan już po części o tym wspominał, spojrzenie na rzemiosło, którego nie powstydzimy się na świecie.
2: Tak, zdecydowanie. Na pewno nie musimy się wstydzić, ba, powiedziałbym, że Polska, kraje Europy Środkowo-Wschodniej mocno się wyróżniają w porównaniu z rzemiosłem, tym, które no, tradycyjnie jednak najczęściej kojarzymy rzeczy pochodzące z zachodniej Europy. Natomiast nasze prace faktycznie się wyróżniają stylistycznie, estetycznie, w innych rejonach kulturowych i wizualnych w ogóle funkcjonujemy.
3: Tych pięknych przedmiotów, drodzy słuchacze, tutaj nie brakuje. Zapraszając widzów na wystawę, powiedzcie, czego się tu możemy spodziewać.
1: Jest to dużo obiektów funkcjonalnych, szafki, siedziska, wazony, ale jest bardzo dużo też obiektów, których funkcja jest nieoczywista i myślę, że to mogło być dla słuchaczy bardzo intrygujące. Są obiekty Anibery, które są lustrem, mają taflę lustrzaną, ale ta funkcja tego obiektu jest ledwie zaznaczona.
3: Która z tych materii jest największym wyzwaniem dla artysty?
2: O, to ciężko powiedzieć, bo zawsze się patrzy przez pryzmat własnych doświadczeń, tak. Więc ja mogę osobiście powiedzieć, tak, że chyba najwięcej jakichś moich obaw związanych z pracą wiązałoby się ze szkłem. Gdzieś materiał inny niż drewno, z którym na co dzień obcuję. Zresztą w meblu, który tutaj pokazuję, szkło się pojawia. Jest to dzieło akurat Katarzyny Harasym, więc obchodziłem się z wielką ostrożnością z tym materiałem, adaptując go do wykorzystania w meblu. To jest wspólny projekt, gdzie uzgodniliśmy formę, następnie Katarzyna do tej formy przygotowała tafle szklane formowane w kształt czeczot drzewnych. Faktycznie jakby ostatnie dopasowanie już leżało po mojej stronie, no bo jednak kontrola w pracy ze szkłem jest mniejsza niż w pracy z drewnem, więc to ja byłem w stanie dokonać ostatnich poprawek, żeby to szkło wpasowało się prawidłowo w mebel.
1: No ja nie jestem rzemieślniczką, jestem jedyną osobą w stowarzyszeniu, która nie ma tych zdolności manualnych, nie pracuje z materiałem, ale ja bym wskazała na pracę Agnieszki Mazur, bo to jest autorska technika i autorski materiał. To się po angielsku nazywa knitting sand, czyli dziergany piasek. Bardzo to brzmi enigmatycznie, więc tym bardziej trzeba przyjść i zobaczyć. Dzięki nowym technologiom wymyślają własne autorskie techniki. Więc warto patrzeć na te przedmioty rzemieślnicze właśnie im bliżej jest do obiektów sztuki, właśnie przez kontekst, w którym powstają i przez inspirację, a nie przez taką stricte funkcjonalność.
0: Ekspozycja Nów w pełni poza przedmiotem będzie czynna w Bydgoskiej Galerii BWA w Bydgoszczy oczywiście do 7 czerwca, a wcześniej, bo 16 maja podczas Nocy Muzeów będzie oprowadzanie po tej ekspozycji przez kuratorów tej wystawy, tak więc serdecznie zapraszamy i polecamy.

0: Magazyn publicystyki kulturalnej Śniadanie z Muzami w Polskim Radiu PIK. I nasza dzisiaj już ostatnia wizyta w naszej wędrówce kulturalnej po regionie. Tym razem będzie to Galeria Wozownia w Toruniu. Rysować, nie rysować? Oto jest pytanie. Pod tym hasłem odbyła się kolejna edycja Międzynarodowego Konkursu Rysunku Studenckiego Rysować. Projekt organizowany jest przez Katedrę Rysunku Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu od 2008 roku. Jego celem jest prezentacja różnorodności od rysunku klasycznego przez eksperymentalny po instalacje oraz animacje. A my teraz porozmawiamy z kuratorkami wystawy Martyną Rzepecką oraz Aleksandrą Sojak-Borodo.
1: No hasło wydaje mi się dużym wyzwaniem dla artystów, rysować je, nie rysować je. Spodziewałabym się samych pustych kartek.
2: Są też takie prace, gdzie artystki i artyści zdecydowali po prostu się wstrzymać i nie rysować, ale to hasło zbudowało się na takiej opozycji i na takim pytaniu, czy właśnie rysować, czy nie rysować, a jeżeli rysować, to może właśnie tak bardzo intensywnie szukać w tym rysunku jakiegoś ukojenia.
1: No i po raz kolejny pokazujecie, że rysunek nie ogranicza się już tylko do po prostu obrazka narysowanego na kartce, tak jakbyśmy myśleli właśnie o tej sztuce, ale tutaj rysunkiem może być wszystko. Martyna przed naszą rozmową zażartowała, że pierwsze pytanie powinno brzmieć, gdzie jest w tym rysunek.
3: Czy w tym roku zaskoczyła nas ilość rysunku klasycznego, bo były lata, gdzie rzeczywiście tego rysunku klasycznego było mało, ale mamy też dużo tkanin. Myślę, że wynika to z tego, że rzeczywiście jest to czas tkaniny i studenci używają tego jako takiego medium, gdzie też się pojawia linia w postaci szycia, nitki. Pojawiają się działania ciałem, odbicia ciała na papierze. Pojawiają się też działania malarskie, ale związane z gestem, no bo rysunek to nic innego jak gest wynikający z naturalnej potrzeby tworzenia. Mamy pracę w postaci książek, jest dużo obiektów dotykowych. Mamy też realizację wideo, także jest ta różnorodność, która nawiązuje też do trójpolowego podziału związanego z naszą katedrą rysunku, gdzie mówimy o tym rysunku klasycznym, rysunku intermedialnym oraz rysunku projektowym.
1: Wspomniałyście o tych tkaninach, ale także moją uwagę zwróciły także prace ceramiczne różnego rodzaju, także odciskane, nie wiem, czy na papierze czerpanym.
3: Ciekawe jest to, że osoby studenckie znalazły inne medium, bawiły się innym medium, tym podłożem, na którym tworzyły rysunek, bo rzeczywiście pojawiają się papiery czerpane, które są odciskiem z koszy wiklinowych z domu rodzinnego, czyli jest też ten aspekt intymny, historyczny, bliski osobom artystycznym. Tutaj natomiast mamy też prace wykonywane na chlebie, czyli podłoże nieoczywiste. Mamy makiety, czyli rzeczywiście jest ta różnorodność podłoża, że te osoby wychodzą z działania papierem, tak, z papieru na inne podłoża.
2: Performance, który będzie polegał na wierceniu dziury w brzuchu, ale to tak metaforycznie, i to będzie rysunek taki na talerzach i dosyć to będzie bolesne, myślę, w odbiorze. Natomiast też no, ma to takie fajne przesłanie właśnie dotyczące tego takiego rysowania gdzieś naturalnego.
1: Pojawiły się także instalacje, myślę tutaj o takim kawiarnianym stoliku właśnie z talerzykami, krzesełkami. Pojawiła się także urocza, kolorowa makieta mieszkania.
3: No i ta makieta mówi właśnie o tym zaniechaniu, wstrzymywaniu się, odrysowania, takim trochę strachu też postawienia tej pierwszej kreski na kartce papieru. Czy to jest ta odpowiedź na to, czy rysować, czy nie rysować? Także mamy rzeczywiście takie małe obiekty, które wymagały precyzyjnej pracy autora.
1: Ale odnoszę wrażenie, że raczej wygrywa rysowanie.
3: Zdecydowanie i dla mnie to jest zawsze taka nadzieja, że będzie dobrze, jeśli chodzi o kierunek sztuki, bo widać tę chęć tworzenia w młodych osobach artystycznych. Mamy studentów z różnych uczelni. W tym roku rzeczywiście to się jakoś wspaniale rozłożyło, że mamy właściwie bardzo porówno. Tak? Mamy Uniwersytet imienia Magdalena Bakanowicz w Poznaniu. Mamy Akademię Sztuk Pięknych Katowice. ASP Łódź, ASP Kraków, mamy UKN Kraków, z Lublina uczelnie, także mamy właściwie z całej Polski też zagraniczne, mamy artystów z Florencji, z Cypru i rzeczywiście widać w nich tą dalszą chęć działania, tworzenia, jest taka właśnie nadzieja dla nas też artystek, że to tworzenie jest dla nas bardzo istotne, również dla młodych ludzi.
1: A do namiociku możemy wejść, jeżeli już byśmy miały wrócić do tkanin, bo nie zawsze widzowie wiedzą, czy mogą dotknąć jakiejś pracy, czy nie, a tam zapraszamy.
2: Tak, można wejść, bo tam są takie bardzo delikatne rysunki, także nawet trzeba wejść. zachować, żeby zobaczyć. To jest też taka praca gdzieś na granicy właśnie rysowania, nie rysowania. Także sporo jest takich prac, które można dotknąć, czy można nawet coś zrobić. Jest bardzo piękna praca Zapis Braillem. To jest praca w duecie, gdzie artysta współpracował z osobą niewidomą i część tej pracy właśnie jest we współpracy z osobą niewidomą, ale też odwiedzający będą mogli spróbować Braille'a, czyli tu w ogóle mamy takie przełożenie w ogóle poza zmysł wzroku w ogóle, tylko wchodzimy w dotyk, także warto się przyglądać, oglądać, czytać też opisy, bo też starałyśmy się tak tą wystawę przygotować, żeby były opisy, czyli to, co nam młodzi ludzie przysyłali, żeby też się znalazło na tej wystawie, bo

0: klasyczny, ale też uchwycenie takiego momentu bardzo banalnego, właśnie przebudzenia poranku. Drugą równorzędną nagrodą 7000 zł to jest nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla Wiktorii Skocz za pracę odsiewnia z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie i to jest z kolei praca, która jest wieloelementowa i ona bazuje na takim innym sposobie zapisu, w zasadzie takim delikatnym dziurawieniu takich białych kartek, także trzeba się do niej zbliżyć, ale jest to taka bardzo piękna, poetycka wręcz opowieść właśnie o tym rysunku, który jest takim czułym, bym powiedziała, śladem na kartce.
1: Nagroda dziekana i to jest praca pod tytułem Akt zaniechania pani Darii Jarosz z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jest to praca, która rzeczywiście w dość mocny sposób odpowiada na nasze hasło rysować, nie rysować, ponieważ jest to obiekt, a właściwie obiekty przedstawiające właśnie ten akt zaniechania, zatrzymania się, moment takiego strachu, żeby pójść dalej w procesie, akurat tu w procesie graficznym, ponieważ pani Daria przygotowała blaszkę metalową pod matrycę graficzną w długim procesie przygotowywania, bo ta technika metalowa wymaga długiego czasu przygotowania blachy, po której dopiero później się rysuje. I pani Daria zatrzymała się na tym etapie przygotowania blachy, nie stawiając pierwszej linii, pierwszej kreski, pierwszego rysunku na matrycy, czyli tutaj postawiła sobie to pytanie rysowe. Nie rysować.
2: Śniadanie z muzami.

0: Śniadanie z muzami. Magazyn publicystyki kulturalnej.
1: Dzisiejsze wydanie świąteczne dobiega końca i

I życząc Państwu miłego, dobrego świętowania i ciepłego, jak się okazuje, natura była łaskawa. Żegnamy się już z Państwem, a program przygotowali i przedstawili Państwu Magda Jasińska, Iwona Muszytowska-Rzeszotek, Bogumiła Wrysiła i mówiąca te słowa Ewa Domska-Wieczorkowska, a program realizował Sierhiej Roczew. Dziękujemy pięknie, zapraszamy na kolejne spotkanie w Śniadaniu z Muzami za tydzień. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Wojewoda kujawsko-pomorski zaprasza na audycję poświęconą kujawsko-pomorskiej inicjatywie senioralnej. Cyklicznemu wydarzeniu wspierającemu aktywność i rozwój środowisk senioralnych w regionie. To przestrzeń spotkań, wymiany doświadczeń oraz realnego wsparcia dla osób działających na rzecz seniorów. Posłuchaj w Polskim Radiu PIK audycji Regionalny Punkt Widzenia w środę 6 maja od godziny 18 i dołącz do grona aktywnych oraz zaangażowanych. Kujawsko-pomorska inicjatywa senioralna. Razem dla seniorów.
0: Reklama.
2: Polskie Radio.

0: Jest 12. Trzeciomajowe uroczystości rozpoczynają się na Starym Rynku w Bydgoszczy.
1: Każdy Polak, mały i duży, powinien ten dzień uszanować.
0: Andrzej Poczobut odebrał z rąk prezydenta Polski Order Orła Białego.
2: Nie czuję się bohaterem. Zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie.
0: Dzwon Zygmunta obwieścił początek świętowania.
3: Niesie radość, pokój.
0: Niedziela, 3 maja, wiadomości w Polskim Radiu PIK, Marcin Kupczyk. 235 lat minęło od uchwalenia Konstytucji 3 maja. O rocznicy pamiętają m.in. bydgoszczanie. Na Starym Rynku rozpoczynają się uroczystości. Oprócz części oficjalnej na odwiedzających czekają także stoiska edukacyjne, w tym kącik małego patrioty.
4: My mamy stoisko z asortymentem powojskowym. Będzie można nabyć u nas na przykład czapki garnizonowe, odznaki, omasztowanie, namiot, niezbędnik, menażki, manierki.
5: Będziemy mieć stoisko dotyczące polskiego mundurowania, uzbrojenia Wojska Polskiego.
1: Bardzo ważna data. To jest 3 maj, Dzień Konstytucji, więc myślę, że każdy Polak, mały i duży, powinien ten dzień uszanować.
6: No będziemy celebrować, cieszymy się, że takie święto jest.
7: Tu mamy zabukowany rejs stateczkiem po pięknej Bydgoszczy.
8: Patriotyczna data, także ważna dla nas.
0: Oprócz tego będzie można wysłuchać koncertu zespołu pieśni i tańca Płomienia, a także wybrać się na spacery tematyczne z przewodnikiem. W tej chwili rozpoczynają się uroczystości oficjalne. Obchody Święta Konstytucji 3 maja na bydgoskim rynku potrwają do 15, a w Toruniu za pół godziny uroczystości rozpoczną się na rynku staromiejskim. Będzie meldunek wojskowy, odegranie hymnu oraz podniesienie flagi na maszt. Następnie przemówienia okolicznościowe, pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego, pokaz musztry paradnej, wykonanie orkiestry wojskowej, a także defilada pododdziałów oraz chorągwi husarskiej województwa kujawsko-pomorskiego.
9: Wiadomości Polskiego Radia PIK. Jesteśmy w centrum wydarzeń.
0: Andrzej Poczobut odebrał Order Orła Białego. To najwyższe polskie oznaczenie. Wręczył mu je na Zamku Królewskim w Warszawie prezydent Karol Nawrocki. Podczas ceremonii prezydent mówił, że Andrzej Poczobut to bohater i człowiek niezłomny, a sam odznaczony powiedział, że starał się zachować przyzwoicie i uczciwie.
2: Nie czuję się bohaterem. Dla mnie bohaterami tej historii są przede wszystkim żołnierze Armii Krajowej, dowódcy Armii Krajowej, osoby o gloryfikację których byłem oskarżony. To są ludzie, którzy do ostatniej chwili swego życia z bronią w ręku bronili niepodległości i wolności kraju, którzy zginęli i których pamięć po dzień dzisiejszy jest szargana. Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie.
0: Andrzej Poczobut wraca do Polski jako zwycięzca, mówił prezydent Karol Nawrocki i podkreślał, że cierpienie, którego doświadczył, miało duże znaczenie dla Polski.
10: Andrzej Poczobut to bohater i człowiek niezłomny. To człowiek niezłomny, który dla polskości, dla przywiązania do historycznej prawdy, dla prawdy o żołnierzach Armii Krajowej, dla walki o prawa człowieka, o demokrację w reżimie Łukaszenki, był gotowy pójść do więzienia, nie uciekł, poszedł do więzienia, spędził lata w więzieniu i wrócił jako zwycięzca.
0: Andrzej Poczobut to dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi i został uwolniony w ramach wymiany więźniów z Białorusią. Prezydent Nawrocki odznaczył Andrzeja Poczobuta orderem Orła Białego już 11 listopada, kiedy dziennikarz przebywał jeszcze w białoruskim więzieniu. Spędził tam 1860 dni. Dźwięk dzwonu Zygmunt dał sygnał do rozpoczęcia uroczystości Narodowego Święta Konstytucji 3 maja w Krakowie. Dzwonnicy uruchomili słynny dzwon, pociągając za sznury chwilę przed mszą za ojczyznę. Jego dźwięk można usłyszeć tylko przy specjalnych okazjach.
11: Niezapomniane wrażenia i ekscytacja bardzo, bardzo mocna. Ważny dzień, święto, tak? I no, chcieliśmy też dzieciom pokazać tutaj kawał historii.
3: Jest odlewem z dział wszystkich, nie? A jednocześnie niesie pokój, radość, piękny dźwięk, niezapomniany. I niesie radość, pokój, no, wszystko, co człowiek by sobie życzył.
0: Po mszy z Wawelu drogą królewską przed grup nieznanego żołnierza na placu Matejki przejdzie pochód patriotyczny. Przed pomnikiem odbędą się główne uroczystości. To wszystko teraz w kolejnej wiadomości u nas o 13.
12: Pogoda.
0: 26, a nawet 27 stopni, tyle mogą pokazać dziś termometry w naszym regionie. Niedziela słoneczna i bardzo sucha. Wiatr jest umiarkowany, wieje z prędkością maksymalną do 35 km na godzinę. Ciśnienie spada. Dzisiaj na barometrach będzie 1005 hektopaskali.
9: Reklama. Odkryj produkty z historią i odwiedź sklep Agencji Mienia Wojskowego. Bydgoszcz, ulica Trybowskiego 8.
12: Wojewoda kujawsko-pomorski zaprasza na audycję poświęconą Kujawsko-Pomorskiej Inicjatywie Senioralnej, cyklicznemu wydarzeniu wspierającemu aktywność i rozwój środowisk senioralnych w regionie. To przestrzeń spotkań, wymiany doświadczeń oraz realnego wsparcia dla osób działających na rzecz seniorów. Posłuchaj w Polskim Radiu PIK audycji Regionalny Punkt Widzenia w środę 6 maja od godziny 18 i dołącz do grona aktywnych oraz zaangażowanych. Kujawsko-Pomorska Inicjatywa Senioralna. Razem dla seniorów.
13: Magin Vasks Grieg. Trzy muzyczne światy, jedna poruszająca opowieść. W piątek 8 maja o 19 w Filharmonii Pomorskiej. Na estradzie orkiestra kameralna Capella Bydgoszczensis pod batutą Mykoli Diadury oraz wyjątkowy pianista Lukasz Debarg. Usłysz rzadko wykonywany trzeci koncert fortepianowy Magina, kontemplacyjną muzykę Serena Vasksa oraz pełną wdzięku suite w dawnym stylu Griega. Zatrzymaj się i daj się przytulić muzyce.
14: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, poszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze, a przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
9: Reklama. Przebojowa godzina w Polskim Radiu PIK. Zaprasza Dariusz Gross. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: Niedziela w południe. Brzmi przebojowo w Polskim Radiu PIK.
1: Sergiej Rotew, Dariusz Gross, witamy. No tak, niedziela w południe, w zasadzie już 10 minut po godzinie 12, tak się zastanawiam. No bo taką pogodę, jaką mamy dzisiaj, jaką mieliśmy wczoraj, to jest wymarzona pogoda na wakacje. Tym bardziej, że pogoda nas raczej nie rozpieszczała w końcu w tych ostatnich tygodniach, ale cieszymy się bardzo, że tak piękny jest ten długi weekend. No i cóż, dzisiaj większość z nas jest w trybie offline, w trybie grill, relax, no bo długi weekend to nie tylko czas, to też stan ducha. I życzymy, aby ta ostatnia część długiego weekendu była przyjemnie spędzona, abyście odpoczęli, abyście mieli uśmiech na twarzy i aby to był naprawdę mile spędzony czas. No bo jutro ten poziom lenistwa trochę się zmieni, ale tak, żeby tak było, że w poniedziałek rano po długim weekendzie po prostu jesteście już zmęczeni odpoczywaniem. Tego wszystkim życzymy i zapraszamy. Przebojowa godzina do godziny 13. Tu będzie sporo hitów, tu będą nowości, tu będzie trochę wspomnień, będą utwory z list przebojów, to, co podoba się w tej chwili i to, co podobało się przed laty. A później po 13 gramy po polsku. No dzisiaj mamy piękne polskie święto, święto Konstytucji 3 maja. Po polsku po 13, a teraz przebojowo i absolutnie letnio.

0: Przebojowa godzina, czyli muzyka ze szczytów list przebojów.
1: Film o Michaelu Jacksonie w kinach cieszy się sporą popularnością. Nie widziałem, ale Michaela Jacksona zagram wam teraz. Ale za to polecę wam na pewno tej godzinie film, który widziałem w tym tygodniu i który zrobił na mnie potężne wrażenie. No a tak a propos Michaela, no to mamy dwie rocznice. 3 maja, dokładnie 3 maja w roku 1997 Michael Jackson z singlem Blood on the Dance Floor znalazł się na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów. A dużo wcześniej, bo na przełomie kwietnia i maja w roku 1983 ten utwór, w którym genialnie na gitarze zagrał sam Eddie Van Halen, utwór Beat It z płyty, słynnej płyty wszechczasów Thriller, królował na światowych listach przebojów. No to gramy.

0: 3, 2, 1. Zapraszamy do Boju.
1: Jason Derulo, pacyfistyczny już za nami, a przed nami lista przebojów Polskiego Radia PIK. Przypomnę, lista w każdą sobotę od 25 do 22. No chyba, że są wielkie sportowe emocje, są ważne relacje sportowe, to lista zazwyczaj wcześniej, od 17 do 19. Wczoraj mogliście posłuchać listy 1859. No nasza lista ma już ponad 30 lat. To jest coś niesamowitego. No to zerknijcie na to notowanie. Ja wam teraz przypomnę tylko najlepszą dziesiątkę, ale całą znajdziecie i znajdziecie też możliwość głosowania na radiopik.pl i w naszej radiowej aplikacji. No i jak zwykle zachęcam i przypominam, lista @radiopik.pl, a jeżeli teraz będziecie przysyłać SMS-y z głosami 602 720 028, to ja też je chętnie spiszę i właśnie efekt w kolejną sobotę. No a co działo się wczoraj? Na 10 Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, Taylor Swift, Opalite na 9, 8 to Michael Patrick Kelly, White Flower, Kajoa, Kocham Kwiecień, 7, 6 The Colors, Rolling Stones, na miejscu 5 Jam, Idzie Lepsze, Joe, End of Beginning na pozycji 4, 3 to Bruno Mars, Risk It All, na 2 dla odmiany też Bruno Mars z piosenką I Just Might na szczycie i tu mamy nowy numer 1 u nas, w ubiegłym tygodniu to był nawet numer 1 w Europie. Czy w tym tygodniu utrzymał tę pozycję? Może zdążę to sprawdzić przed 13, ale na pewno wczoraj u nas na miejscu 1 Alex Warren, Fever Dream, z 2 na 1 od 8 tygodni na liście.

0: Nasz numer jeden.
1: Alex Warren wczoraj na szczycie listy przebojów polskiego Radia Peak. To nowy numer jeden naszej listy. Fever Dream z drugiego na pierwszy od 8 tygodni na liście. No to pięknie. Gratulacje dla Alexa Warrena. Teraz zagram wam jeszcze jeden utwór z listy, a najwyżej notowaną piosenkę polską. Zagram po 13 w polskim graniu. Całą listę, tak jak mówiłem, znajdziecie na radiopeak.pl, w naszej radiowej aplikacji. Tam oglądacie teledyski, tam słuchacie muzyki z listy i z propozycji. I tam przede wszystkim głosujecie. No i głosujecie mailowo. Lista małpa Radio Peak. I SMS-owo 602-728-028. A teraz zagram jedną z dwóch piosenek, no bo na pierwszym Alex Warren, Fever Dream, na drugim Bruno Mars, I Just Might, spadek z pierwszego, a na trzecie z miejsca dziewiątego wskoczył także on, Bruno Mars, Risk It All, to z tej samej płyty The Romantic. No to jeżeli Bruno Mars u nas podwójnie, to w najlepszej trójce, i jeżeli mamy weekend, i to długi weekend, no to zagrajmy przebojowo I Just Might, miejsce drugie.

0: idealna do kawy i dobrego nastroju. Przebojowa godzina w Polskim Radiu PIK.
1: No musicie przyznać, Bruno Mars jest idealny do kawy. Zagra koncerty w Europie. No szkoda, że nie w Polsce. Ja widziałem go kilka lat temu na Openerze w Gdyni. To był fantastyczny koncert, ale jeżeli będziecie mieli okazję wybrać się gdzieś niedaleko Polski, no to bardzo proszę, naprawdę warto. No ale teraz u nas będzie nieco poważniej, chociaż zagram jeden z najbardziej klasycznych, jeden z najsłynniejszych rockowych utworów wszechczasów. Jest okazja, no bo wczoraj mieliśmy rocznicę, otóż 2 maja w roku 1980 południowoafrykański rząd zakazał emisji piosenki Another Brick in the Wall grupy Pink Floyd. Powód zakazu był tekst, chętnie śpiewany przez czarnoskóre dzieci, przez czarnoskórych studentów w proteście przeciwko nierównym szansom w edukacji. Zresztą ten utwór, który nazwano antyszkolnym manifestem i prawdziwym hymnem, zawsze budził kontrowersje. No i jest jedną z najsłynniejszych kompozycji nie tylko grupy Pink Floyd, ale jedną z najsłynniejszych kompozycji wszechczasów. Zakazany w RPA, nie lubiany także w innych krajach, a kochany przez fanów. Grupa Pink Floyd u nas.

W niedzielę w Polskim Radiu PIK. Po 21:00 pomysł, innowacja, kariera. W audycji powiemy m.in. o funkcjonowaniu systemu kaucyjnego w Polsce, konieczności modernizacji systemów bankowych i o dezinformacji dotyczącej Unii Europejskiej. O 23:00 powtórzymy poranny program Pierwszy Dzień Tygodnia. Ikona Królowej Polski. Pierwsza i najsłynniejsza kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej została namalowana przez Leonarda Torwirta z toruńskiego UMK i poświęcona w 1957 roku przez papieża Piusa XII. Pani Anna, córka Torwirta, mieszka w Toruniu i zajmuje się konserwacją tego niezwykłego dzieła. O tym dziś w Polskim Radiu PIK.

0: Przebojowa godzina, czyli muzyka ze szczytów list przebojów.
1: Stare i nowe, ale przebojowe, takie jest założenie tego programu. Utwory stare sprzed lat, które były hitami, te nowe, które hitami mogą zostać i te, które są. A na pewno przebojami są utwory, które znalazły się na oficjalnej liście Airplay, czyli tej liście najczęściej granych piosenek przez stacje radiowe, te polskie. Ponad 80 jest monitorowanych, ja to zawsze podkreślam, czyli naprawdę sporo. I przez muzyczne stacje telewizyjne. To wszystko jest mielone, dodawane, no i mamy wynik, czyli oficjalną listę Airplay. Cotygodniowe zestawienie. Dziesiątkę wam przypomnę, zagram wam numer jeden. A w drugiej godzinie po 13 w polskim graniu zagram wam najwyżej notowany utwór polski. I tak na 10 na szeroką wodę Roxy i Faust, na 9 w polskich stacjach radiowych Gdy będziesz sam to Wiktoria Kida, Oskar Cymsi, Księga Żywiołów. Są Back to Friends na miejscu 8, 7 Zoo i Shakira, na 6 New Religion, Bibi Rexa, Alex Warren, Fever Dream, 5, 4 End of Beginning, Joe, na miejscu 3 Loco Loco to Gordo i Rainer Sonnenfeld, na miejscu 2 tu Damiano David i The First Time, no a na szczycie wciąż to jest numer 1 w polskich stacjach radiowych Galaxy, Kongs i Theopolis London.

0: tu Przebojowa. Przebojowa godzina.
1: Kungs i Teofilus London Galaxy to numer jeden w Polsce, numer jeden na oficjalnej liście Airplay, czyli liście najpopularniejszych piosenek w polskich stacjach radiowych. To wciąż numer jeden. Ja zagram wam jeszcze nowy numer, myślę, że jak znalazł na taki długi weekend, bardzo gorący, i zagram wam jeszcze jeden utwór z tej najlepszej dziesiątki na miejscu siódmym. Ta, która no podbija polskie listy przebojów, czyli Shakira z genialnego, absolutnie fantastycznego filmu Zwierzogród 2. Jeżeli nie macie planów dzisiaj na weekend, jeszcze na końcówkę tego weekendu, obejrzyjcie sami czy z dziećmi, no zabawa fantastyczna, znakomita, można się spłakać do łez. Świetny film, fantastyczna animacja. To właśnie z tego filmu Zwierzogród 2 i z oficjalnej listy Airplay Shakira z miejsca siódmego.

0: Przebojowa godzina w Polskim Radiu PIK. Gramy to, co najnowsze.
1: Shakira Izu z filmu Zwierzogród 2 i oczywiście z oficjalnej listy Airplay, listy najpopularniejszych piosenek w Polsce. Film Zwierzogród, ja już opowiadałem wam, no naprawdę absolutna rewelacja. Jeżeli nie zdążycie długi weekend, to kiedyś w jakiś wieczór, w tygodniu czy weekend, naprawdę warto. No, wspaniała animacja, przy której się można doskonale bawić. Ale chciałem was zachęcić do jeszcze jednego filmu, no bo on będzie, ja się zastanawiałem, w ogóle sprawdzałem, czy jeszcze w przyszłym tygodniu będzie w kinach, bo on jest już dosyć długo i powiem szczerze, no dawno nie widziałem tak niesamowitego filmu. Byłem w tym tygodniu, byłem zachwycony. To jest 3-godzinny film z Ryanem Goslingiem, projekt Hail Mary. Coś niesamowitego. No, tak się zastanawiałem. Facet budzi się sam w kosmosie, na statku kosmicznym, no i mamy to oglądać przez 3 godziny. Okazuje się, że ogląda się genialnie, naprawdę niesamowity film, ale jeżeli jeszcze nie widzieliście, to się pospieszcie, bo widziałem, że w jednej z dużych sieci kino jest tylko do czwartku, potem wchodzą następne premiery. Naprawdę warto obejrzeć projekt Hail Mary, a moim zdaniem Ryan Gosling zasługuje na Oscara. Ale jeżeli chcecie, nie widzieliście tego filmu, a chcecie zobaczyć, to nie oglądajcie żadnych zwiastunów. Tak po prostu idźcie i wierzcie mi, niesamowity film. No to tyle, jeśli chodzi o film, ale na razie jeszcze mamy długi weekend, no i jeszcze trochę luzu przed nami.

0: Niedziela brzmi najlepiej z nami. Tu przebojowa godzina w Polskim Radiu PIK.
1: Uroczystości patriotyczne, w końcu mamy nasze piękne narodowe święto uroczystości patriotyczne w regionie. To są, o nich opowiemy już za chwilę o 13 w wiadomościach, a potem gramy po polsku, tylko i wyłącznie po polsku, a do 13 jeszcze Weekend, a nawet The Weekend. Serię Hirocze, Dariusz Gross, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Odkryj produkty z historią i odwiedź sklep Agencji Mienia Wojskowego. Bydgoszcz, ulica Trybowskiego 8.
0: Reklama.
2: Polskie Radio. PIK.
3: Jest 13. Uroczystości z okazji kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja odbywają się w naszym regionie. Militarny piknik dla miłośników strzelectwa we Włocławku.
4: Począwszy od możliwości postrzelania z różnorodnej broni palnej, po wystawę sprzętu.
3: Uwolniony z białoruskiego więzienia Andrzej Poczobut wziął udział w dzisiejszych uroczystościach w Warszawie.
5: Ja wiedziałem, że w Polsce są ludzie, którzy po prostu są razem ze mną.
3: Niedziela, 3 maja, wiadomości w Polskim Radiu PIK, Marcin Kupczyk. Na płycie Starego Rynku w Bydgoszczy odbywają się trzeciomajowe uroczystości. Dziś przypada 235. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Na miejscu jest nasza reporterka Natasza Trzebuchowska. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Wiwat Konstytucja rozbrzmiewa dziś w samym sercu Bydgoszczy. Za nami część oficjalna, czyli m.in. wystąpienia wojewody Michała Sztybla i wicemarszałka województwa Zbigniewa Ostrowskiego. A mowa była nie tylko o świętowaniu dziś, ale też o tym, że 3 maja to okazja do refleksji nad przyszłością Polski, kraju, który, jak czytamy w Konstytucji, jest naszym dobrem wspólnym. I to widać dzisiaj na Starym Rynku. Na miejscu są tłumy bydgoszczan i mają co robić. Przed chwilą rozpoczął się występ zespołu pieśni i tańca Płomienie. Muzyka tradycyjna i przede wszystkim po polsku. Jest też propozycja dla najmłodszych, czyli kącik młodego patrioty, a do tego dużo atrakcji wojskowych. Wydarzenie potrwa do godziny 15. Z bydgoskiego Starego Rynku Natasza Trzebuchowska.
3: Dziękuję Ci bardzo za te relacje. Do tego, co dzieje się w Bydgoszczy, będziemy jeszcze wracać. Podobne uroczystości odbywają się także w tej chwili w Toruniu. A we Włocławku na strzelnicy myśliwsko-sportowej trwa piknik militarny. Organizuje go jednostka strzelecka Strzelec, wyspecjalizowana w szkoleniu militarnym, a w całym kraju znana jako jedna z najlepszych formacji do poszukiwań osób zaginionych. O programie dzisiejszego pikniku mówi instruktor ze Strzelca Krzysztof Wójcik.
4: Począwszy od możliwości postrzelania z różnorodnej broni palnej, po wystawę sprzętu. Mamy tutaj wystawę sprzętu zarówno poszukiwawczego w postaci dronów, mamy tutaj kłady, które są używane podczas działań poszukiwawczych. Prezentujemy dzisiaj po raz pierwszy tak naprawdę wyposażenie naszego nowego wozu dowodzenia do zarządzania poszukiwaniami. No i mamy też sprzęt militarny w postaci kamizelek, w postaci hełmów, w postaci broni, z którą można się rzeczywiście zapoznać. Jest nauka pierwszej pomocy, więc tak naprawdę w tym zakresie takim pełni militarnym każdy znajdzie coś dla siebie.
3: Imponujący zestaw broni nie tylko do obejrzenia, ale i do postrzelania. Kilkadziesiąt rodzajów pistoletów, polskie groty, a także pistolety maszynowe, współczesne i te z czasów II wojny światowej. Tylko jeden warunek, każdy płaci za amunicję, którą wystrzeli.
2: To są wiadomości Polskiego Radia PIK.
3: Nawet będąc w izolacji, nigdy nie czułem się osamotniony. Tak Andrzej Poczobut mówi o swoim pobycie w białoruskim więzieniu. W kolonii karnej spędził 5 lat. 28 kwietnia został uwolniony w wyniku wymiany więźniów. Andrzej Poczobut powiedział dziś, że choć był w niewoli, zawsze czuł, że może na kogoś liczyć.
5: Zważając na to, że byłem poddawany szczególnej izolacji, informacje do mnie docierały i ja nigdy nie czułem się osamotniony. Ja wiedziałem, że tam w Polsce, w świecie, na Białorusi są ludzie, którzy są Polacy, którzy po prostu są razem ze mną.
3: Andrzej Poczobut dodał, że siły dodawała mu myśl o żołnierzach Armii Krajowej.
5: Ja myślałem o tym, że żołnierze Armii Krajowej, o których pisałem, o których poznałem, których miałem zaszczyt poznać, przychodzili rzeczy znacznie bardziej trudne. I w tej całej historii to oni są bohaterami, a ja jestem po prostu zwykłym człowiekiem, który stara się żyć.
3: Prezydent Karol Nawrocki, wręczając Andrzejowi Poczobutowi Order Orła Białego, powiedział, że jest on bohaterem i człowiekiem niezłomnym, który do walki o prawa człowieka, dla przywiązania dla polskości i za prawdę o żołnierzach Armii Krajowej był gotów pójść do więzienia i spędzić tam wiele lat. Andrzej Poczobut wraca do Polski jako zwycięzca, powiedział prezydent Karol Nawrocki. Duch Konstytucji 3 maja nadal inspiruje, tak napisał prezydent Litwy Gitanas Nauseda w życzeniach opublikowanych w mediach społecznościowych. Także w Wilnie odbyły się uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji. Z całego serca gratuluję prezydentowi Polski Karolowi Nawrockiemu z okazji święta Konstytucji 3 maja, czytamy we wpisie litewskiego przywódcy. Gitanas Nauseda dodał, że ten dzień przypomina o Rzeczpospolitej stworzonej przez Polaków i Litwinów oraz o jej osiągnięciach. To wszystko teraz, kolejne wiadomości w Polskim Radiu PIK o 14. Pogoda u nas bez zmian, a właściwie robi się coraz cieplej. Dzisiaj na termometrach w regionie możemy zobaczyć nawet 27 stopni. Słonecznie i bardzo sucho. Wiatr umiarkowany powieje z prędkością do 35 km na godzinę. Ciśnienie spada. Dzisiaj na barometrach 1005 hektopaskali.
1: Autopromocja. Dziennikarze Polskiego Radia PIK każdego dnia są tam, gdzie rozgrywają się kluczowe sprawy regionu. Na ulicach dużych miast, w małych miejscowościach, blisko ludzi. Tam, gdzie zapadają ważne decyzje i tam, gdzie rodzą się trudne pytania. Docieramy do źródeł, oddzielamy fakty od opinii. Bo radio to nie tylko dźwięk, to odpowiedzialność za słowo. Polskie Radio PIK. Rzetelne i wiarygodne dziennikarstwo. Mówimy to publicznie. Autopromocja.
0: Reklama.
1: Odkryj produkty z historią i odwiedź sklep Agencji Mienia Wojskowego. Bydgoszcz, ulica Trybowskiego 8.
7: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
0: Reklama.
8: Polskie granie. W każdą niedzielę po 13 w Polskim Radiu PIK. Zaprasza Dariusz Gross.

0: Polskie Granie, czyli muzyka polskich wykonawców. W niedzielę od 13 do 14 w Polskim Radiu PIK.
1: Tak jest, Polskie Granie, cała godzina z muzyką tylko i wyłącznie polskich wykonawców, a zaczęliśmy, no jak żeby inaczej. To była grupa Phil i Weekend. Weekend trwa, jeżeli w planach na ten weekend mieliście nic nie robienie, no to mam nadzieję, że te plany udało się zrealizować, a jeżeli mieliście zupełnie inne plany i miało być aktywnie, to też się udało, ale chyba wszyscy cieszymy się z tego, że mamy fantastyczną pogodę, nawet nie na weekend majowy, tylko taką pełnię lata, wczoraj i dzisiaj. No to fajnie było, gdyby taki weekend był długi weekend standardem, co miesiąc. Nie zawsze da się to zrobić, ale mogę wam obiecać, że ten kolejny długi weekend zacznie się za miesiąc, 4 czerwca, czyli jest na co czekać. A przy tej pogodzie, przy tej temperaturze zapachniało nam latem, zapachniało nawet wakacjami, no to zapraszamy do Polskiego Grania Sergiej Roczew i Dariusz Gross. No i właśnie, jeżeli mamy taką letnią temperaturę, no to trochę tęsknoty do wakacji.

0: Polskie Granie w Polskim Radiu PIK.
1: Co, nie można pomarzyć o wakacjach? Przy takiej pogodzie, przy takiej temperaturze, to ja szybko sprawdzam. Dla Was wakacje za 7 tygodni to 53 dni, to 1282 godziny, to jakieś 76 966 minut albo 4 617 000 sekund. Spokojnie przetrwamy, a jeszcze wcześniej, bo przed wakacjami za miesiąc kolejny długi czerwcowy weekend. No właśnie, ale nie wszyscy myślą o wakacjach, nie wszyscy myślą o weekendzie i właśnie dla tych nie wszystkich teraz zagram utwór, bo przecież co niektórzy już jutro rozpoczną ten maraton. Część pisemna potrwa 14 dni do 21 maja, a część ustna od 7 do 30 maja. Oczywiście mówię o maturzystach, ciężko mają przy tej pogodzie, ale trzymamy kciuki. No większość z nas to czekało bądź czeka, także trzymamy kciuki. Język polski na poziomie podstawowym o godzinie 9, a my to damy Wam trochę otuchy. No jakżeby inaczej, jak nie tą piosenką, to nie będą czerwone gitary, ale to jest moja ulubiona piosenka maturalna. Farbenlera u nas już w tej chwili w Polskim Graniu.

0: To jest nowość w Polskim Radiu PIK.
1: No ale nawiążę jeszcze do tego, co pojawiło się przed chwilą. Matura, trzymamy kciuki za maturzystów już od jutra, no i supermoce, które też im się przydadzą. I supermoce nieprzypadkowo, no bo hasło męskie granie zobowiązuje. I supermoce to był świetny hymn męskiego grania. Teraz zagram wam ten tegoroczny. On jest w tym tygodniu na playliście Polskiego Radia PIK. Zerknijcie na naszą stronę radiopik.pl do radiowej aplikacji. Tam jest zakładka playlisty. Tam zobaczycie, co proponujemy w tym tygodniu. I proponujemy to nowe męskie granie. Ja odetchnąłem, no bo w ubiegłym roku moim zdaniem to był chyba najsłabszy utwór, najsłabszy hymn męskiego grania. Absolutnie nie mam zamiaru wam go grać. Zresztą sobie przypomnijcie, mało kto pamięta, jaki to był utwór, a inne hymny męskiego grania się pamięta. No i myślę, że ten tegoroczny jest trochę inny, ale jest całkiem niezły. Nareszcie, Męskie Granie Orkiestra 2026 tworzą Igor Herbut, Zalia i oczywiście stały członek męskiego grania, czyli Vito Bambino. No to gramy premierowo, a w zasadzie z playlisty Polskiego Radia PIK. Nareszcie.

Daria Zawiało, Dawid Podsiadło i Vito Bambino i ciebie też. Bardzo hymn męskiego grania 2021. To już 5 lat minęło. Ja dzisiaj wybrałem wam specjalnie, moim zdaniem, najlepsze hymny męskiego grania, no bo najnowsze męskie granie, ten tegoroczny hymn w tym tygodniu na playliście Polskiego Radia Pika. Same koncerty, które cieszą się ogromną popularnością. Wiele osób planuje wakacje właśnie od męskiego grania. No to w tym roku bardzo proszę, męskie granie, początek w Żywcu. Tu koncerty odbędą się 26 i 27 czerwca. Później będzie Poznań 10-11 lipca, Gdańsk 17-18 lipca, Wrocław 31 lipca i 1 sierpnia, Kraków 7-8 sierpnia i na koniec Warszawa 21 i 22 sierpnia. Wtedy to zakończy się seria koncertowa Męskie Granie. No a w oczekiwaniu na to tegoroczne, no chyba jeden z najważniejszych tematów męskiego grania, jeden z najlepszych hymnów, moim zdaniem absolutnie w top 3. To oczywiście początek Męskiej Grani Orkiestra 2018, czyli Cortez, czyli Dawid Podsiadło, czyli Krzysztof Zalewski.

niedzielę w Polskim Radiu PIK. Po 21 pomysł, innowacja, kariera. W audycji powiemy m.in. o funkcjonowaniu systemu kaucyjnego w Polsce, konieczności modernizacji systemów bankowych i o dezinformacji dotyczącej Unii Europejskiej. O 23 powtórzymy poranny program Pierwszy Dzień Tygodnia. Ikona Królowej Polski. Pierwsza i najsłynniejsza kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej została namalowana przez Leonarda Torwirta z toruńskiego UMK i poświęcona w 1957 roku przez papieża Piusa XII. Pani Anna, córka Torwirta, mieszka w Toruniu i zajmuje się konserwacją tego niezwykłego dzieła. O tym dziś w Polskim Radiu PIK.

Wiem, że jeszcze będzie pięknie, te słowa będą towarzyszyć nam jutro po ranku, kiedy skończy się długi weekend, ale kolejny już sobie obliczymy, że za miesiąc. No a teraz lista przebojów polskiego Radia Peak. W przebojowej godzinie opowiadałem wam o liście i obiecałem, że teraz w polskim graniu zagram najwyżej notowany utwór polski. Całą listę, przypomnę, znajdziecie na radiopeak.pl, w naszej radiowej aplikacji. Tam słuchacie, oglądacie teledyski i głosujecie przede wszystkim, ale zawsze zachęcam do głosowania mailowego lista@radiopeak.pl czy też SMS-owego 602-728-028. To tylko pokrótce najlepsza piątka, no i utwór z miejsca piątego, bo to była najwyżej notowana piosenka polska. Alex Warren wczoraj zwyciężył z utworem Fever Dream, drugi był Bruno Mars, I Just Might, trzeci też Bruno Mars, ale z singlem Risk It All, na czwartym Joe, End of Beginning, na piątym wczoraj Jam, Idzie Lepsze.

0: Gramy z wami z listy przebojów Polskiego Radia Pik.
1: To była grupa Dżem, jak zwykle genialna. Idzie lepsze. Wczoraj ten utwór na liście przebojów Polskiego Radia Pik wykonał piękny skok z 18 na miejsce 5. Dżem, idzie lepsze. No a tydzień temu sobie przypominam Polskie Granie Przebojową Godzinę. Wtedy też śledziłem to, co działo się podczas zbiórki Łatwa Ganga i BDS-a. I przecież wszyscy byliśmy pod ogromnym wrażeniem. Trzymaliśmy kciuki i zagrałem wam ten utwór najważniejszy. No, ale nikt się wtedy jeszcze o tej godzinie nie spodziewał, że zebrane zostanie ponad 282 miliony złotych. No to, co zrobili Łatwo Gang i BDS, to jest coś niesamowitego. A dlaczego mówię o tym w kontekście listy przebojów Polskiego Radia Pik? No bo ten utwór, przy którym ciągle mam ciarki, czyli ciągle tutaj jestem, Disnaraka, BDS 2115, Maja Mecan czy i Fundacja Cancer Fighters. Ten utwór debiutował wczoraj u nas na liście przebojów, debiutował na miejscu 20. No myślę, że warto sięgnąć po to nagranie i warto przypomnieć, że ta zbiórka to było coś niesamowitego.
2: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
3: No to co, Maja? Jedziemy z nim?
2: Jedziemy.
3: To jedziemy.

0: Polskie Granie, czyli muzyka ze szczytów list przebojów.
1: A jakże, ja sięgałem po tę listę, oficjalną listę Airplay po 12 w przebojowej godzinie i obiecałem, że zagram najwyżej notowany utwór polski, bo to jest lista najpopularniejszych piosenek w polskich stacjach radiowych i w muzycznych polskich stacjach telewizyjnych, a jest ich naprawdę sporo. No i tak, i na szczycie Kungs i Teofilus London, Galaxy, na drugim The First Time, Damiano David, na trzecim Loco Loco, to Gordo i Reinhard Sonnenfeld, ale jeśli chodzi o utwór polski, no to w dziesiątce mamy tylko dwie polskie piosenki, najwyżej ta na miejscu dziewiątym. Gdy będziesz sam, to Wiktoria Kida, to Oskar Cyms i to Księga Żywiołów.

Muzyczne nowości, utwory sprzed lat, ale tylko i wyłącznie polskie nagrania. Po 13 w każdą niedzielę do 14 to była Wiktoria Kida, to był Oskar Cymes. Gdy będziesz sam, to nagranie z najlepszej dziesiątki oficjalnej listy Airplay, polskiej listy. A w tej dziesiątce mamy jeszcze jedną polską piosenkę.

0: Polskie Granie w Polskim Radiu PIK.
1: Kończy nam się Polskie Granie, ale zaczynają się już powroty z weekendów. Uwaga, ostrożnie na drogach, uważajcie, jest wypadek na drodze numer 15 między Toruniem a Kowalewem Pomorskim. Są utrudnienia, więcej w wiadomościach o godzinie 14. No i czas powrotów do domów. Policja ostrzega i policja apeluje o rozwagę. O tym też będziemy mówić w wiadomościach. A po wiadomościach zapraszamy na nasz radiowy rodzinny piknik. Agnieszka Marszał zostanie z wami, a teraz bardzo dziękujemy Sierhii Roczew, Dariusz Gross. No to jeszcze przyjemnej tej niedzieli, przyjemnego długiego weekendu. Do usłyszenia.

0: Jest 14. Jedna osoba została ranna w zderzeniu trzech samochodów na drodze w Brzeźnie pod Toruniem. W regionie trwają uroczystości Narodowego Święta Konstytucji 3 maja.
1: Dali przykład odpowiedzialności za państwo i pokazali zdolność do zawierania kompromisu.
0: Prezydent zapowiada, że chce zmiany obecnej konstytucji.
2: Tak dalej być nie może, że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki.
0: Niedziela, 3 maja, wiadomości w Polskim Radiu PIK, Marcin Kupczyk. Trzy samochody zderzyły się na krajowej drodze nr 15 w miejscowości Brzeźno w powiecie toruńskim. Jedna osoba została ranna. Do zdarzenia doszło na odcinku pomiędzy Toruniem a Kowalewem Pomorskim. Drogowcy informują, że wypadek miał miejsce na skrzyżowaniu 15 z drogą podporządkowaną. Policja wyznaczyła objazdy przez Tużno dla jadących od strony Kowalewa oraz przez Młyniec dla pojazdów poruszających się od strony Torunia. Jak powiedział nam dyżurny punktu informacji drogowej, utrudnienie powinno zakończyć się do godziny 15, a my apelujemy o zachowanie ostrożności. Dobrze zaplanujmy podróż i szanujmy innych użytkowników dróg, przypomina tymczasem policja. Dzisiaj należy się spodziewać wzmożonego ruchu z powodu powrotów z długiego weekendu. Komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej podkreśla, aby przed wyruszeniem w dłuższą trasę sprawdzić stan techniczny samochodu i pomyśleć o etapach podróży.
3: Planujmy podróż z wyprzedzeniem i róbmy regularne przerwy podczas dłuższej jazdy. Zadbajmy o naszą kondycję i skupienie za kierownicą.
0: Do jutra na drogach należy się spodziewać większej liczby policyjnych patroli.
3: Funkcjonariusze będą obecni szczególnie na głównych drogach wyjazdowych i dojazdowych do miast. Ich zadaniem będzie nie tylko kontrola kierowców, ale także dbanie o płynność ruchu.
0: Przypomnijmy, w ubiegłym roku w ciągu 5 dni majowego weekendu doszło do 307 wypadków, zginęło w nich 19 osób, a 383 zostały ranne.
4: To są wiadomości Polskiego Radia PIK.
0: Trwają uroczystości Narodowego Święta Konstytucji 3 maja. We Włocławku zostały zorganizowane na placu przed katedrą. Stawiły się poczty sztandarowe szkół, organizacji społecznych i służb mundurowych. Obecni byli włocławscy parlamentarzyści i samorządowcy. W przemówieniu prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki podkreślał ponadczasową rolę wydarzeń sprzed 235 lat.
1: 3 maja wspominamy jeden z najważniejszych dni w historii Polski. 235 lat temu posłowie ówczesnego Sejmu Czteroletniego dali przykład odpowiedzialności za państwo i pokazali zdolność do zawierania kompromisu. Dziś, 3 dzień maja, to jeden z najważniejszych symboli niepodległej, demokratycznej Polski. Jednocześnie Konstytucja 3 maja ma ogromną wartość edukacyjną. Uczy bowiem, że wolność wymaga nie tylko walki, ale przede wszystkim mądrego prawa i sprawnych instytucji. Cieszmy się 3-majowym świętem.
0: Finałem włocławskich uroczystości była msza święta za ojczyznę w katedrze. Prezydent Karol Nawrocki chce zmiany obecnej konstytucji z 1997 roku. Powołał Radę Nowej Konstytucji, a w trakcie uroczystości na Placu Zamkowym mówił, dlaczego trzeba ten obecny, najważniejszy akt prawny w Polsce zmienić.
5: Prezydent podkreślał, że Polska potrzebuje konstytucji nowej generacji, zmodernizowanej, dopasowanej do współczesnych wyzwań. Karol Nawrocki odwołał się do 3-majowego aktu i przypomniał, że jego twórcy przewidywali reformy po 25 latach.
2: Nie odpowiem dzisiaj narodowi, jaki system powinniśmy wybrać. Czy system premierowski, czy system prezydencki. Ale powiem wam, że tak dalej być nie może. Że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki.
5: W Radzie do Spraw Konstytucji będzie pracować kilkanaście osób. Na razie nie wiadomo, kto z rządu przyjmie zaproszenie od prezydenta. Wiadomo zaś, co sądzi o tym premier Donald Tusk.
6: Ja dzisiaj apelowałbym do prezydenta i do opozycji, żeby zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji.
5: Do zmiany konstytucji potrzeba co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby posłów oraz w Senacie bezwzględnej większości. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
0: To wszystko teraz. Kolejne wiadomości u nas o 15.
7: Pogoda.
0: Przed nami bardzo ciepłe i słoneczne popołudnie. W regionie temperatura może podskoczyć nawet do 27 stopni Celsjusza. Wiatr jest umiarkowany, wieje z prędkością do 30-35 km na godzinę. Lekki spadek ciśnienia. Dzisiaj barometry w regionie pokażą 1005 hektopaskali.
8: Reklama.
9: Znawca diamentów jubilerskich firmy Domino zaprasza do wyceny biżuterii z brylantami. Jubiler Domino. Bydgoszcz, Błonie, Broniewskiego 1.
10: Te kolczyki dostałam od rodziców na 18 urodziny. To mój pierścionek zaręczynowy. Ten wisiorek podarował mi mąż na rocznicę ślubu. Wszystko kupione w salonie jubilerskim Domino. W Domino zaprojektowaliśmy obrączki oraz wymieniliśmy starą biżuterię na nową. Dlatego prezentów dla moich bliskich szukam w Domino na Błoniu, Broniewskiego 1.
11: Jubiler Domino. Markę tworzą ludzie.
12: Odkryj produkty z historią i odwiedź sklep Agencji Mienia Wojskowego. Bydgoszcz, ulica Trybowskiego 8.
8: Reklama.

0: Polskie Radio. PIK. Zabawa i rekreacja. Nasze pasje i podróże. Odkrywanie tajemnic i lokalnych historii. Wspólne zdrowe gotowanie. A to wszystko w rodzinnym gronie na pikniku w Polskim Radiu PIK. Zaprasza Agnieszka Marszał.
1: Dzień dobry, uśmiecham się słonecznie do Państwa razem ze Sławkiem Nowakiem, który dzisiaj audycję będzie realizował. Nie za długa ta majówka, no nie za długa, to prawda, mogłoby być lepiej, ale za to pogoda fantastyczna i muzyka w rodzinnym pikniku też taka będzie. Kasia Popowska, Sting i Męskie Granie 2026 między innymi w tej godzinie zaczynają Britney Spears i John Elton.

0: Rodzinny piknik, czyli radiowy sposób na udany weekend.
1: A tym razem nieco dłuższy weekend, bo przecież to już trzeci dzień dla niektórych wolnego. Jedni spędzają majówkę leniwie, inni aktywnie, jedni na wyjeździe, inni u siebie. A Marek Ledwosiński spędza majówkę w pracy. No tak, akurat tak się złożyło, że redaktor Ledwosiński wolnego nie miał, taka praca, no ale swoim bystrym okiem i czułym uchem podsłuchiwał, jak państwo spędzają majówkę.
2: 3 dni nic nie robienia, 3 dni obżarstwa, 3 dni piwożłobstwa. Cieszyli się producenci karkówki i kaszanki, worki na pieniądze szykowali handlarze brykietem drzewnym do grilla. Ale można inaczej, można aktywniej i wcale nie chodzi o kilometry nabijane rowerem. Muzeum Historii Włocławka słynie z organizacji spacerków historycznych. Najważniejsze punkty miasta, które przyglądały się tysiącowi lat Włocławka, które historię tę tworzyły. A tak po prawdzie historię miasta tworzyła Wisła. Gdyby nie ona, miasto by nie powstało. I takiż wątek wczorajszego spacerku. Rola Wisły w historii Włocławka. Przewodnikiem sam szef muzeum Tomasz Wąsik.
3: Spacerki są organizowane już od wielu lat. Są przede wszystkim formą fajnego spędzenia czasu, jednocześnie miłego i pożytecznego zarazem. To znaczy z jednej strony spacerujemy sobie w pięknych okolicznościach przyrody po najstarszych miejscach naszego miasta, a z drugiej strony poznajemy jego historię. W takiej formie nietypowej, bo zwykle robimy to w muzeum, a tym razem wychodzimy poza mury muzeum, chodzimy po mieście, tym razem po bulwarach.
4: Rola Wisły w dziejach Włocławka nieoceniona, ale precyzyjnie jaka dziś trasa?
3: Precyzyjnie od ujścia z Głowiączki do Muzeum Historii Włocławka. Opowieść snuta nie tyle w układzie chronologicznym, co topograficznym. Kwestie związane i z wczesnym średniowieczem i dlaczego to miasto jest nad Wisłą i właśnie jaką rolę ta Wisła odegrała w dziejach Włocławka. Rolę nie do przecenienia.
2: Tłumów może nie było, ale każdy wiedział, po co tu przyszedł.
5: Majówkę spędzam w sposób, który uwielbiam, mianowicie zwiedzanie, podróżowanie, kontakt z przyrodą, z ludźmi. Zmotywowało mnie to. W ogóle z pochodzenia jestem włocławianką. No losy rzuciły mnie troszeczkę dalej, ale jak to się mówi, na starość, człowiek z sentymentem chyba wraca do dawnych miejsc. A tym bardziej historia Włocławka, trochę miasta niedocenianego, jest bardzo ciekawa i fascynująca i dlatego myślę, że warto. Poza tym jest to ruch na świeżym powietrzu, podziwianie piękna naszego miasta i myślę, że wybrałam dobrą destynację.
6: Proszę Państwa, jak to się stało, że udało się rodzinę w całości oderwać od grilla, od telewizora i spowodować, by w ten właśnie sposób zechcieli Państwo spędzać czas?
7: Nikt nie miał wyboru. Zadecydowałem i przyjechaliśmy.
6: Głos głowy rodziny. A czy szyja tej głowy nie sprzeciwiała się?
8: Nie, często staramy się aktywniej troszeczkę spędzać czas, zwiedzać tutaj lokalnie, Włocławek, okolice albo Polskę całą. Także często w ten sposób właśnie spędzamy wolne.
6: Ten spacer wyjątkowy, bo dotyczący historii miasta. Interesuje młodzież historia miasta, w którym mieszkają?
9: No, można powiedzieć, ogólnie historię mnie interesuje. Nie, że tak dokładnie jakiegoś miasta, tylko ogólnie historię mnie interesuje.
6: A gdyby zrobili na starcie spaceru egzamin, zapytali, jaka była rola Wisły w dziejach, w tworzeniu się Włocławka, to odpowiedź jaka by skrótowa była?
9: Kontakt z innymi miastami przez Wisłę by się odbyło, że też nie przez drogi same, tylko też można rzecznie przepłynąć gdzieś do innych miast albo wsi.
7: Szlak handlowy, tak?
6: No i kwestie obronne w widłach dwóch rzek.
7: No też. Tam coś się musiało dziać, skoro ten miecz wikingów z IX wieku został znaleziony.
6: Widzieli Państwo miecz? Stoimy oparci o ścianę budynku, w którym ten miecz jest prezentowany.
7: Tak, widzieliśmy. Widzieliśmy. Już byliśmy na samym początku, kiedy się okazało, że jest udostępniony.
6: Jakie wrażenia?
7: Daje to dużo do myślenia, nie? Co tu się musiało dziać tak dawno temu, skoro tak cenny miecz, których zaledwie jest, nie wiem, kilkadziesiąt w Europie, tu się znalazł. Nie? Więc to nie było jakieś takie zwykłe miejsce. Skoro osoba...
8: Życie rozwinięte, naprawdę.
6: A pani wierzy w tę teorię, że oto wikingowie właśnie Wisłą, jakże ważną dla miasta, przypłynęli tutaj i założyli Włocławek?
8: no nie wiem, czy założyli, czy nie, ale no jest to taki szlak, że rzeczywiście mogli się tutaj no w miarę łatwo pewnie dostać, więc dlaczego nie?
2: Było o flisactwie, o szkutnictwie, o komorach celnych, o zatopieniu pruskich transportów wiozących amunicję przeciw Kościuszce i oczywiście o obronie miasta w roku 20, bo to właśnie Wisła raz jeszcze wsparła swoje miasto, nie wpuszczając bolszewików na lewy brzeg. Z Włocławka, Marek Ledwosiński.
1: Ech, ta Wisła. Piękna historia, skrywa pewnie jeszcze mnóstwo skarbów, nie tylko w Włocławku, ale i w ogóle w regionie. Ja dzisiaj sobie do radia szłam piechotą przez most, przez Wisłę we Włocławku. No i na bulwarach, jak to zawsze w taką piękną pogodę, tłumy ludzi, pewnie zresztą dzisiaj Wisła przyciąga nie tylko tutaj we Włocławku, ale i w całym regionie, no bo jak tak gorąco, to nad wodę, rzecz jasna. A my w rodzinnym pikniku za kilka minut wrócimy do naszych rozmów o zwierzętach i do rozmów o tym, jak się ze zwierzętami bawić. Dzisiaj będą podpowiedzi, zwłaszcza dla właścicieli kotów. A zanim to, to jeszcze trochę muzyki. Będzie tegoroczny nowy hymn męskiego grania. Nareszcie, taki tytuł jest tej piosenki, a już teraz Sting.

w niedzielę w Polskim Radiu PIK. Po 17:00 muzyka i sport, dziś żużlowe derby. Press Grupa Deweloperska Toruń podejmie Bayer System GKM Grudziądz. Zespół, który od początku sezonu prezentuje znakomitą formę. Pozostaje niepokonany i zasłużenie plasuje się w ścisłej czołówce PGE Ekstraligi. Torunianie nie weszli w rozgrywki w optymalnym rytmie, jednak w poprzedniej kolejce odnieśli ważne wyjazdowe zwycięstwo nad Włókniarzem Częstochowa, które może być punktem zwrotnym. Z kolei zespół z Grudziądza potwierdził wysoką formę, pokonując na własnym torze Spartę Wrocław. O tym dziś w Polskim Radiu PIK.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: W rodzinnym pikniku psy i koty, czyli zwierzęce radości i kłopoty.
2: Na nas ciągnie co tydzień w rodzinnym pikniku w stronę naszych czworonożnych przyjaciół i wracamy dzisiaj do tematu zabawy ze zwierzętami. Tydzień temu z behawiorystką Dagmarą Mieszkis rozmawiałyśmy o tym, dlaczego ta zabawa jest taka ważna i o tym, jak się bawić z psami, jaką wybrać ciekawą i bezpieczną zabawkę dla psa. Dzisiaj coś dla właścicieli kotów, zabawy z mruczkami, ale też kilka słów o zabawach społecznych zwierząt.
3: Poza tą zabawą przedmiotową, bardzo ważną wartość dla zwierzaków mają zabawy społeczne.
2: Z ludźmi czy z innymi zwierzętami? Czyli takie i takie.
3: I jedne i drugie, czyli tak naprawdę zabawa społeczna to jest jak gdyby udział w tej zabawie poza naszym psem czy naszym kotem, nas samych, czyli ludzi, ale też mogą oczywiście uczestniczyć w tych zabawach inne zwierzęta, o ile nasze zwierzęta są odpowiednio do tego przygotowane, wcześniej socjalizowane, akceptują obecność innych zwierząt. I jeżeli to ma być zabawa społeczna między na przykład psami, to powinniśmy zwrócić uwagę przede wszystkim na co? Na temperament naszego zwierzaka i jego kompana. Na wielkość, gabaryt, dlatego że no mała chihuahua nie będzie bezpiecznie bawiła się z owczarkiem niemieckim. Także tutaj też powinniśmy dobrać. Tak samo charakter. Jeżeli mamy psa, który lubi być ganiany, no to powinien mieć...
2: Kogoś, kto będzie lubił go gonić.
3: Tak, albo odwrotnie, on będzie mógł gonić tego psa. Mm-hmm. Natomiast jeżeli weźmiemy psa, który uwielbia gonić innego psa, a ten drugi niekoniecznie to lubi, bo on na przykład woli chodzić w parze i węszyć, albo gdzieś czegoś poszukiwać, jakiegoś patyka, no to tutaj już nie będzie jak gdyby efektywnej zabawy społecznej, bo i jedna i druga strona się będą sobą nudzić.
2: Albo może też jakieś tam nawet przerażenie się pojawić u tego, który będzie na przykład ciągle ganiany.
3: Będzie frustracja, będzie napięcie.
2: A koty? Jak się fajnie bawić z kotem i co wykorzystać? No są te wędki, gdzie tam coś na końcu macha, jakieś piórka i tak dalej, nakręcane myszki, piłeczki. To są dobre zabawki dla kota?
3: Myślę, że tak, że tutaj najważniejsze, jeżeli chodzi o kota, to w tej zabawie kociej ważny jest jak gdyby ten cały schemat, ten łańcuch łowiecki. No bo kot jest drapieżcą, kot jest osobnikiem polującym i on potrzebuje jak gdyby mieć cały czas coś, co będzie go zachęcało do zabawy. Więc wszystkie zabawy w gonitwie, wszystkie zabawy w szukaniu czegoś, właśnie w podążaniu, w polowaniu, to jest jak gdyby najlepsza alternatywa dla kota. I tutaj, tak jak wspomniałaś, wędki, papierowe kulki, nakręcane myszki, po prostu to są rzeczy, które na przykład dla kota mają największą wartość. Poza tym często koty, jeżeli żyją w grupie, to potrafią też robić między sobą różnego rodzaju zapasy, przewrotki,
2: fikołki, gonitwy.
3: Ganiania po różnych wysokościach, po półkach, skakanie jeden na drugiego, więc widzimy, że dla kota w tych zabawach tak naprawdę bardzo ważną rolę odgrywa ruch. Bycie w ruchu, bycie w biegu.
2: Ten instynkt łowcy się tutaj
3: tutaj jak najbardziej.
2: A smakołyki dla kota też wchodzą w grę, czy taka zabawa właśnie, która ma być namiastką tego polowania, trochę ten instynkt łowiecki zagospodarować, na przykład może się kończyć daniem smaczka czy porcji jedzenia?
3: Tak, jak najbardziej. Ja bardzo często mówię właścicielom, że jeżeli mają jakieś problemy behawioralne z kotami, to dobrze też zwrócić uwagę właśnie na ten cały rytuał karmienia kota i właśnie na tą zabawę w polowanie. Dlatego, że my bawiąc się w polowanie, możemy na koniec na przykład nagrodzić kota albo smakołykiem, albo porcją pokarmu i to wtedy jest takie zwieńczenie jak gdyby tego okresu łowieckiego. Czyli całego tego aktu łowieckiego.
2: Nabiegałem, napolowałem.
3: A teraz mam nagrodę. I tutaj na to powinniśmy zwrócić uwagę. Może jeszcze tylko wspomnę, że w przypadku kotów warto też zainspirować się pewnymi zabawkami, które są stosowane u psów. Czyli na przykład możemy wykorzystywać u kotów maty węchowe, o których tak naprawdę nikt nie mówi i ludzie zapominają. Kot bardzo lubi też węszyć, więc tak naprawdę możemy mu jak gdyby zaproponować tą matę węchową jako dodatkową zabawkę. Możemy też karmić kota interaktywnie, nie tylko z misek spowalniających jedzenie, ale także z likmaty. Możemy też podawać na przykład posiłek też w takim psim małym Kongo. Także tutaj alternatyw jest bardzo dużo. Myślę, że to, co jest ważne, aby opiekun wiedział, jaki typ zabawy jest najlepszy i aby też chciał uczestniczyć w tej zabawie sam opiekun. Nie być może bezpośrednio, ale też pośrednio, no bo czasami może być tak, że kot niekoniecznie chce, żeby ten opiekun
2: bardzo
3: się bawił, czy go dotykał i tak
2: ale
3: dalej.
2: Ale nie zmienia to faktu, że koty też potrzebują zabawy, bo nam się czasem wydaje, że no psy to jasne, oczywiście na spacerze jakieś bieganki, ganianie, rzucanie patyków, a kot no to pogłaszczemy, leży na kolanach i śpi, ale koty też potrzebują tego typu aktywności.
3: Oj tak, dużo, tym bardziej, że jeżeli kot nie jest wybawiony, nie jest wybiegany, nie jest jak gdyby taki pozbawiony energii, emocji, no to bardzo często dochodzi wtedy do głosu ta kocia natura i właściciele często mówią, dzwoniąc do mnie, wie pani, nie mogę spać po nocy, bo mój kot buszuje. Albo o godzinie 3 czy 4 nad ranem potrafi mnie budzić. Tutaj jest to następstwo tego, że jak gdyby kot nie ma zaspokojonych swoich typowych, podstawowych kocich potrzeb dnia codziennego.
2: Wniosek jest prosty, dobra zabawa za dnia to dobry sen w nocy i coś mi się zdaje, że dotyczy to nie tylko zwierząt. To była Dagmara Mieszkis, już słyszymy się z nią za tydzień, a teraz Katie Melua i wielki przebój sprzed Dadzą Państwo Wiarę ponad już 20 lat.

0: pasja, zabawa, hobby, czyli rodzinny piknik w Polskim Radiu PIK.
1: W rodzinnym pikniku przedstawiamy Państwu także pasjonatów z naszego regionu i właśnie teraz z takimi ludźmi się spotkamy. Dbają o najmniejsze detale, poświęcają temu swój cały wolny czas. W pracy są na kolei, a po pracy przy kolejce. O kim mowa? O modelarzach tworzących makiety kolejowe. Rozmawiał z nimi Tomasz Kaźmierski.
2: Od czego rozpoczyna się budowa tego typu makiety?
3: Piotr Murawski, maszynista.
4: Pierw musi być skrzynka. Tu są podzespoły tych skrzynek. Tak, skrzynka. I na tej skrzynie się potem planuje, co się chce zbudować. Czy taki tor przelotowy, czy stację, czy górkę rozrządową, cokolwiek. No i tak powoli się wtedy sukcesywnie się to montuje.
2: W radiu nie widać, ale coraz częściej już widać, bo pokażemy to wszystko na rolce i na zdjęciach, skrzynka. Czyli tak naprawdę to jest jakby taka płytka, szuflada odwrócona do góry dnem, prawda? Tak, żeby to zrozumieć.
4: Tak można to w ten sposób sformułować.
2: Sami to budujecie, czy takie już się elementy gotowe kupuje?
4: Znaczy się to tutaj z Jarkiem, bo oni to planują i po prostu można zamówić. Jeżeli ktoś nie uczestniczy w tym klubie, to można zamówić odpowiednie wymiary skrzynek i on jest w stanie te skrzynki dla każdego na każdy wymiar sporządzić. To jest wszystko w normach, także można było tutaj, to są tak zwane moduły i wtedy na tych wystawach, tych makiet kolejowych dane moduły, jeden z moduł z drugim musi pasować. To jest wszystko ma swoje wymiary, także tylko na tych właśnie skrzynkach modułowych, których się te moduły składa, można swoje inwencje twórcze tutaj tworzyć, ale skrzynka do skrzynki powinno pasować.
5: Anna Ratajczak-Borowicz, wszystkie detale, szczegóły, to jest w sumie chyba najistotniejsze, bo jest faktyczny efekt. To jest też stacja Zielonczyn, która jest odzwierciedleniem prawdziwej stacji, można później iść zobaczyć. Julkowo też jest, od córki wzięła się stacja, też tam jest.
6: Ale Janki też są.
5: Janki też są od syna. Także rodzina w komplecie, na makiecie.
2: To rozmawiamy tutaj o tym, jak to się teraz już buduje, ale no pewnie ta fascynacja od dziecka trwa, co? Bo ja pamiętam te kolejki, które były w moich czasach, Pico nazwa i jeszcze jakaś druga firma. Taki malutki oczywiście zestawik miałem, ale wiem, że już wtedy koledzy łykali tego bakcyla i coraz więcej, bo można było to łączyć między tymi zestawami.
6: Ja pamiętam, że pierwsza kolejka to na gwiazdkę była taki skład mały TT, tak TT-tka, a przedtem to miałem wszystkie, jakie w kiosku szło kupić w sklepie, takie plastikowe, takie no, typowo dziecięce, co cały parapet miałem poobkładany w domu wszystkim. A jak jechałem, jeszcze w Gdańsku wtedy mieszkaliśmy, jak jechałem z rodzicami do centrum, z Oliwy do Gdańska, to jak te wiadukty się przyczepiłem do barierek, to mnie przez godzinę oderwać nie mogli, bo pociągi jeździły, nie? No i tak to się zaczęło, ponad 50 lat temu. Cały czas to się kolekcja powiększa do ponad 1000 modeli w domu.
2: 1000 modeli w domu?
6: A tutaj...
2: Gdzie pan to trzyma?
6: No, mieszkam w Dąbrówce. I tam na strychu mam cały magazyn i tam też buduję dużo, bo tu nie zawsze przyjeżdżam, ale większość robię w domu. No i tak faktycznie to wygląda, no, że pasja została od dzieciaka.
2: Jak się taki porządek utrzymuje z tym wszystkim w domu?
6: Kompletnie nie idzie utrzymać porządku. Co jakiś czas jak porządkuję, to się cieszę, że coś nowego mam, który kupiłem 30 lat temu. No i zawsze jest radość.
2: Już zapomniał pan, że to kupił.
6: Tak. Mówię, ale fajne, mam, o, się przyda teraz, nie? A tydzień na przykład prędzej myślałem, o, to by się takie coś przydało. Nagle jest.
2: Wspólne zainteresowania ze starszymi?
7: Piotr Murawski również, widzisz, junior, tak. Tak, dokładnie. To można powiedzieć, że to już było takie przeznaczenie u mnie zapisane w krwi. Moich dwóch dziadków było kolejarzami, tata jest również maszynistą, wujek pracował na kolei do niedawna. Ja też gdzieś tam zawodowo jestem i chcę być dalej powiązany z koleją, także jest to trochę takie przeznaczenie, przed którym nie do końca chcę uciekać, wręcz przeciwnie.
2: Jak mówisz kolegom, że coś takiego robisz, to się dziwią, czy są zaciekawieni, rówieśnicy?
7: Można powiedzieć, że jedno i drugie. Też od niedawna działam sobie na YouTubie, prowadzę kanał, też z taką właśnie myślą o tym, żeby wśród młodszych tą pasję wzbudzić, dlatego że do niedawna wydawało mi się, że brakuje właśnie gdzieś w społeczeństwie takiego, można powiedzieć, uświadamiania, promocji właśnie w taki sposób dostępny dla młodzieży tej pasji i wydaje mi się, że mamy już naprawdę fajną społeczność zbudowaną, zrzeszoną gdzieś wokół siebie i to pokazuje, że to zainteresowanie również jest. Jest to naprawdę fajna alternatywa i może być alternatywa dla siedzenia przed komputerem.
2: Subskrypcji przybywa?
7: Tak, tak, jak najbardziej. W ostatnim roku to 1500 doszło, także...
2: Brawo, gratuluję.
7: Dziękuję, cały czas idziemy w górę, to jest najważniejsze.
2: Co to daje, zajmowanie się tym?
5: Myślę, że taka radość i satysfakcja, jak już jest zrobiony, gotowy...
2: Mąż w domu, no właśnie.
5: Jak jest zrobiony już tak do końca, to wtedy widać ten efekt. To już wtedy można...
6: No dla mnie to raczej takie po prostu, bo... Lubię nawet sobie gdzieś jechać, usiąść przy torach, to patrzeć, jak samo to, jak ja to zrobię, ten mały świat u mnie, to tak jakbym po prostu był tam gdzieś przy tych torach. To takie, nie wiem, taką radość mi sprawia, że ja coś zrobię i to mi się podoba, że to jest takie naprawdę, no jakby to istniało.
1: Ten pan ma z modelami pociągów tak jak ja z modelami butów. Ojej, naprawdę to ja takie miałam? Tak, tak, zdarzają się takie cudowne odkrycia w domu. A w ostatni weekend czerwca okazałą makietę podziwiać będzie można w szkole w podbydgoskiej Brzozie. A więcej o tym fantastycznym, przyznają Państwo, hobby na naszej antenie w Regionalnym Domu Kultury w czwartek po godzinie 19 oraz na fanpage'u Modelarzy na Facebooku. W okienko wyszukiwania trzeba wpisać taką frazę: makieta kolejowa Bydgoszcz. Makieta kolejowa Bydgoszcz. Proszę zajrzeć i zobaczyć na własne oczy to, o czym Państwo przed chwilą słyszeli. Ja już odpalam Facebooka.

Jeszcze się uczyć, czy już odpuścić? Takie pytanie dziś pewnie zadają sobie wszyscy maturzyści. Odpowiedzi szukać będziemy w serwisie punktualnie o godzinie 15. Już teraz zapraszam w imieniu Sławy Skibińskiej i Dmitruk. A do 7 do 15, 4 minuty.

0: Reklama.
1: Odkryj produkty z historią i odwiedź sklep Agencji Mienia Wojskowego. Bydgoszcz, ulica Trybowskiego 8.
2: Magin Wasks Grieg. Trzy muzyczne światy, jedna poruszająca opowieść. W piątek 8 maja o 19 w Filharmonii Pomorskiej. Na estradzie orkiestra kameralna Capella Bydgoszczensis pod batutą Mykoli Diadury oraz wyjątkowy pianista Lukas Debarg. Usłysz rzadko wykonywany trzeci koncert fortepianowy Magina, kontemplacyjną muzykę Serena Wasksa oraz pełną wdzięku suite w dawnym stylu Griega. Zatrzymaj się i daj się przytulić muzyce.
3: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
0: Reklama.

0: Minęła 15. Jest areszt dla napastnika z Nowej Wsi pod Grudziądzem. Tragedia na drodze pod Rypinem pod lupą śledczych.
1: Pieszy zginął na miejscu. Był to chłopak w wieku 17 lat.
0: I maturzyści w blokach startowych.
2: Ostatnie powtórki, żeby być na świeżo ze wszystkim.
3: Też może jakieś spotkanie z znajomymi przed, żeby się wyluzować.
0: Niedziela 3 maja. Wiadomości w Polskim Radiu PIK. Sława Skibińska-Dmitruk. Na proces poczeka za kratami. Jest areszt dla 19-latka podejrzewanego o próbę zabójstwa kobiety w Nowej Wsi pod Grudziądzem. Do zdarzenia doszło w piątek. 64-latka walczy o życie w szpitalu. Napastnikowi grozi nawet dożywocie. Usłyszał również dwa zarzuty uszkodzenia ciała konkubenta kobiety. Piątkowa tragedia pod Rypinem, pod lupą prokuratury. Na drodze zginął 17-latek. Policja ma już wstępne ustalenia.
1: Kierujący samochodem BMW jadąc w kierunku Lipna potrącił pieszego, który wcześniej wysiadł z samochodu stojącego na poboczu drogi i próbował przebiec na drugą stronę jezdni. Niestety w wyniku tego zdarzenia pieszy zginął na miejscu. Był to chłopak w wieku 17 lat z Lipna.
0: Mówiła Dorota Rupińska, rzeczniczka rypińskich policjantów. Na razie nie wiadomo, z jakiego powodu 17-latek wysiadł ze stojącego na poboczu auta. Kierowca EBMW był trzeźwy.
4: Wiadomości Polskiego Radia PIK. Jesteśmy w centrum wydarzeń.
0: Spędził w białoruskim więzieniu 1860 dni. Andrzej Poczobut odebrał z rąk prezydenta Order Orła Białego. To odznaczenie czekało na niego pół roku. Uroczystość odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie. Prezydent uhonorował także ludzi kultury, społeczników i kombatantów.
5: Andrzej Poczobut powiedział, że Order Orła Białego to symboliczne uhonorowanie działalności wszystkich członków Związku Polaków na Białorusi. Podkreślił, że nie czuje się bohaterem. Bohaterami tej historii są bowiem żołnierze Armii Krajowej.
6: Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i aż tyle.
5: Orderem Orła Białego uhonorowani zostali także dyrygentka i założycielka Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Agnieszka Duczmal-Jaroszewska, działaczka opozycji niepodległościowej z czasów PRL-u Hanna Łukowska-Karniej oraz reżyser Lech Majewski. Prezydent powiedział, że odznaczeni swoimi życiorysami rysują obraz Polski odważnej, która nigdy nie odda wolności.
7: Składam raport twórcom Konstytucji 3 maja, że Polska jest w dobrych rękach. Niech żyje Polska.
5: Karol Nawrocki podkreślił, że Andrzej Poczobut to bohater i człowiek niezłomny, który dał wyraz polskości, przywiązania do historycznej prawdy, do walki o prawa człowieka i o demokrację. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: Jest zarzut dla sternika łodzi, która w piątek przewróciła się na Jeziorze Salińskim. W wypadku zginęły dwie osoby. 33-letni sternik był pijany, miał 1,5 promila alkoholu, mówi aspirant Karolina Pruchniak.
8: Usłyszał zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości w ruchu wodnym. Następnie został doprowadzony do prokuratora, który zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego oraz zakaz kontaktowania się z uczestnikami tego tragicznego zdarzenia.
0: Dodajmy, że mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia. W Maroku zaginęło 2 amerykańskich żołnierzy. Brali udział w międzynarodowych ćwiczeniach African Lion. Wczoraj ślad po nich zaginął. Trwają poszukiwania. Są prowadzone na lądzie, w powietrzu i wodzie. Wracamy do kraju. Maturzyści już w blokach startowych. Początek egzaminu dojrzałości jutro. My sprawdzamy, co dziś wybierają. Odpoczynek czy powtórki?
9: Prawdopodobnie większość poświęci na jakieś drobne powtórki.
10: A ty konkretnie jakie masz plany? Będą powtórki czy odpoczynek?
9: Ja raczej powtórki.
10: Jak ten czas będzie spożytkowany?
2: Nauką, oczywiście, że nauką. Ostatnie powtórki, żeby być na świeżo ze wszystkim.
3: Też może jakieś spotkanie z znajomymi przed, żeby się wyluzować.
9: To, czego mieliśmy się nauczyć przez 4 lata, już się nauczyliśmy, więc z tą wiedzą pójdę na maturę i zdobędę same najwyższe noty.
0: Jutro o 9:00 ruszy egzamin z języka polskiego. My dziś już trzymamy kciuki. To wszystko teraz. Kolejne wiadomości o 16:00. Ciepło, sucho, słonecznie i tak do końca dnia. Na termometrach 27 stopni, na barometrach 1003 hektopaskale, ciśnienie lekko w dół.
11: Reklama.
12: Wojewoda kujawsko-pomorski zaprasza na audycję poświęconą Kujawsko-Pomorskiej Inicjatywie Senioralnej. Cyklicznemu wydarzeniu wspierającemu aktywność i rozwój środowisk senioralnych w regionie. To przestrzeń spotkań, wymiany doświadczeń oraz realnego wsparcia dla osób działających na rzecz seniorów. Posłuchaj w Polskim Radiu PIK audycji Regionalny Punkt Widzenia w środę 6 maja od godziny 18 i dołącz do grona aktywnych oraz zaangażowanych. Kujawsko-Pomorska Inicjatywa Senioralna. Razem dla seniorów.
13: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
12: Reklama. Jak wspólnie spędzić czas? Czego warto się nauczyć? Rekreacja, odkrywanie tajemnic, czyli rodzinny piknik w Polskim Radiu PIK. Zaprasza Agnieszka Marszał.
0: Nie sama, bo razem ze Sławkiem Nowakiem, który dziś audycję realizuje, zapraszamy na kolejną wspólną godzinę, a co do 16 w rodzinnym pikniku będzie przepis na pyszną, sycącą zupę. Pojawi się na naszej antenie Michał Kaczorek z Kaczorowski. Niezwykle utalentowany tancerz z Włocławka, który w wyjątkowym stylu dostał się do finału programu Mam Talent. No i kto wie, może już za tydzień będziemy mogli powiedzieć, że mamy w regionie zwycięzcę tego telewizyjnego show. Kaczorek w tej godzinie także będzie, a do tego oczywiście dużo dobrej muzyki. Dake Dead już za chwilę, potem m.in. Oscar Sims, Maroon 5 i Michael Jackson. I konkurs jeszcze będzie dla Państwa. Prawie bym zapomniała.

0: Rodzinny piknik, czyli weekend z Polskim Radiem PIK.
1: Teraz będzie ściąga dla studentów i nie tylko, bo niebawem rozpoczną się juwenalia, piernikalia, akademikalia. No zwał jak zwał, w każdym razie chodzi o kilka dni dobrej zabawy. Przede wszystkim dla studentów, ale nie tylko dla studentów, bo w ogóle dla mieszkańców regionu. A informacje z poszczególnych miast zebrała Monika Kaczyńska.
2: Maj to matury, ale dla tych, którzy na studia się już dostali, to czas juwenaliów. Studenci odliczają więc dni do ich corocznego święta, a my postanowiliśmy sprawdzić, gdzie i jak w tym roku można będzie się bawić. I tak 15-16 maja to juwenalia bydgoskie. Na placu przed Torbydem dwa dni koncertów. Wystąpią Calvi i Remi, bracia Figo Fagot, Fukaj czy Białas. Do tego imprezy towarzyszące. 22 i 23 maja to z kolei wrocławskie akademikalia. Wiemy już o turnieju siatkówki plażowej i meczu studenci kontra wykładowcy. Czekamy na więcej szczegółów. Coraz więcej kart odsłania już samorząd studencki UMK co do toruńskich piernikaliów. Te zaczynają się już 18 maja. Ich hasło przewodnie to w tym roku Piernikalia na Olimpie. O tegorocznej imprezie mówi Marta Kuta, przewodnicząca samorządu studenckiego UMK.
3: Tegoroczną tematyką juwenaliów jest Olimp, starożytna Grecja. W tym roku chcemy właśnie, Toruń zamienił się w taką stolicę właśnie tego Olimpu. Będzie dużo niesamowitych wydarzeń. Ja przede wszystkim zachęcam studentów do przebierania się. Tutaj myślę, że raczej trudności nie będzie w wymyśleniu jakiegoś outfitu. Wystarczy jakieś prześcieradło, jakieś tutaj sandały i mamy już jakby taki strój mniej więcej nawiązujący do tej tematyki przygotowany.
4: To co przygotowaliście na ten rok, jakie są te wydarzenia towarzyszące, no i gwiazdy, które będzie można usłyszeć?
3: Tak, jeżeli chodzi o wydarzenia towarzyszące, no to zaczynamy już w poniedziałek, wieczorem planszowe karaoke w kotłowni. Potem mamy wtorek Silent Disco w auli, w środę 20 maja mamy także kino plenerowe. W tym roku zmieniamy też lokalizację przy Uniwersyteckim Centrum Sportowym, tam na boisku tak dokładniej. A jeżeli chodzi o czwartek, to będzie Before Piernikaliowy w Labie i jeszcze jedno wydarzenie, ale też informacje wkrótce. Jeżeli chodzi o piątek i sobotę do południa, analogicznie jak w poprzednim roku, tak na dobrą sprawę, mamy masę wydarzeń sportowych, oczywiście będą nawiązywały do tegorocznej tematyki. Do tego strefa z kulturą, tu też będzie oddzielna informacja, co, gdzie, kiedy będzie się działo. Taka właściwie najważniejsza część, czyli pochód i koncerty. Pochód będzie odbywał się w piątek, 22 maja o godzinie 17 wyruszymy spod kotłowni i ruszymy właśnie w stronę auli tutaj kampusu na Bielanach. No i koncerty tutaj no, część artystów już ogłosiliśmy, wiem, że na pewno jesteście ciekawi, kto jeszcze, bo jeszcze parę jakby luk jest, ale tutaj zachęcam do śledzenia. Myślę, że po weekendzie majowym będziemy mieli już komplet jakby tych ogłoszeń muzycznych. Na chwilę obecną ogłosiliśmy Jonkiego, Jepsona, Margaret i Zadia.
4: Jak w tej chwili się bawią studenci? To są cały czas jeszcze imprezy, grille przy akademikach, czy troszkę się to zmienia?
3: Trochę się to zmienia, jakby jest tego trochę mniej, też zauważyliśmy, że studenci chętniej bardziej wolą takie a la domówki, ale pojawiają się jeszcze te grille, nie umarło to w pełni, ale widzimy po prostu też w porównaniu na poprzednie lata, że jest ten spadek jakby zainteresowania, tym i bardziej studenci na takie właśnie domówki zaczynają stawiać w swoim takim wewnętrznym gronie.
2: Na piernikalia, podobnie jak na bydgoskie juwenalia, obowiązują bilety wstępu. I tu krótkie wyjaśnienie od rzecznika UMK, doktora Patryka Tomaszewskiego.
5: Jeżeli chodzi o bilety, wynika to z kilku przyczyn. Przede wszystkim bezpieczeństwo. Zakładamy, że osoba, która zapłaci, one nie są drogie, jest bardziej świadoma uczestnictwa w imprezie jednak masowej. Drugi element to jednak coraz wyższe koszty, jakie biorą artyści. No, koszty drożeją. Środki na juwenalia są mniej więcej takie same. To wynika ze słabości środków, jakie ma Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. To powoduje, że bilety wypełniają w pewnym stopniu lukę. Trzeci element to impreza, zauważyliśmy, że staje się jednak nie tylko świętem studenckim, z czego się cieszymy, ale dla wszystkich mieszkańców, nawet dalej niż naszego miasta, to powoduje, że środki studenckie trochę by było dziwnie, gdyby były przeznaczane również dla osób zainteresowanych, z czego się cieszymy, ale nie będących studentami, więc ta symboliczna opłata powoduje te trzy elementy, które splatają się w całość. Nie jesteśmy jedynym uniwersytetem, gdzie juwenalia są płatne i od wielu lat już są płatne.
2: Bilety kosztują nieco ponad 40 zł, a więcej szczegółów co do imprez można znaleźć na ich social mediach.
1: Podpowiadała Monika Kaczyńska. To jest Rodzinny Piknik w Polskim Radiu PIK. 18 minut po godzinie 15. Maroon 5.

0: W niedzielę w Polskim Radiu PIK. Po 17 muzyka i sport, dziś żużlowe derby. Press Grupa Deweloperska Toruń podejmie Bayer System GKM Grudziądz. Zespół, który od początku sezonu prezentuje znakomitą formę. Pozostaje niepokonany i zasłużenie plasuje się w ścisłej czołówce PGE Ekstraligi. Torunianie nie weszli w rozgrywki w optymalnym rytmie, jednak w poprzedniej kolejce odnieśli ważne wyjazdowe zwycięstwo nad Włókniarzem Częstochowa, które może być punktem zwrotnym. Z kolei zespół z Grudziądza potwierdził wysoką formę, pokonując na własnym torze Spartę Wrocław. O tym dziś w Polskim Radiu PIK.
1: Niedzielny wieczór można spędzić, to popołudnie właściwie wieczór można spędzić sportowo, ale można też koncertowo. We Włocławku muzyczna majówka od 17.30, koncerty gwiazd na Starym Rynku. Na scenie pojawią się Poparzeni Kawą 3, Ira i ich troje. A 10 maja w Bydgoszczy zupełnie inna muzyka, koncert muzyki etnicznej w wykonaniu zespołu Zapal. W Bydgoszczy w Kinoteatrze Adria mamy podwójne zaproszenie na ten koncert, jeśli Państwo mają ochotę. To wyjątkowy projekt muzyczny, który łączy brzmienia etniczne z nowoczesną wrażliwością. I artyści sięgają po nietypowe instrumentarium, cymbały, kachon czy tradycyjną gitarę klasyczną. No i pytanie konkursowe brzmi, jaki kształt ma instrument o nazwie kachon? To można zapisać po polsku kachon albo z hiszpańskiego, wtedy pisze się to słowo przez C i J. Jaki kształt ma ten instrument? Piknik @radiopik.pl.

0: zdrowe i smaczne gotowanie w Polskim Radiu PIK.
1: W taką pogodę postać to można jedynie przy grillu, ale chyba nie przy długim gotowaniu, prawda? Więc jeśli Państwo właśnie nie mają w majówkę ochoty długo stać przy kuchni i gotować, to Adriana Andrzejewska-Kuras ma taki pomysł na szybki i smaczny, jak zawsze, obiad.
2: Dziś mam dla Państwa pożywną, gęstą zupę, która śmiało może posłużyć jako jedyne danie, bo jest naprawdę bardzo sycąca, a to za sprawą soczewicy. Zrobienie tej zupy zaczynamy od obrania cebuli. Ja postawiłam w tym wypadku na szalotkę i pokrojenia jej w kostkę. Spory ząbek czosnku obieramy i kroimy na plasterki. W garnku z nieprzewierającą powłoką rozgrzewamy 2 łyżki oliwy i dorzucamy cebulkę wraz z czosnkiem, żeby się podsmażyła i zeszkliła nieco. Białą część pora kroimy na pół i w pół plasterki. I dorzucamy do podsmażającej się cebuli z czosnkiem. Zmniejszamy ogień i czekamy, aż się zeszkli. A kiedy to nastąpi, dorzucamy pół szklanki czerwonej soczewicy oraz przyprawy. Pół łyżeczki kolendry przemielonej, nasiona, pół łyżeczki curry, pół łyżeczki kurkumy i łyżeczkę przemielonego kuminu. Można dodać również chili, świetnie się także skomponuje. Podsmażamy razem kilka chwil, aż przyprawy zaczną wydawać przyjemny aromat. W tym czasie obieramy batata i kroimy go w kostkę. Taką nie za dużą, żeby dobrze się w zupie jadło. I dorzucamy batata do garnka. Dorzucamy pół szklanki przecieru pomidorowego, łyżeczkę oregano i zalewamy 1,5 litra bulionu. Doprowadzamy do wrzenia. Kiedy zupa się zagotuje, zmniejszamy ogień i gotujemy pod przykryciem przez 20-25 minut. Po tym czasie pół puszki mleka kokosowego, dobrze wymieszanego, dorzucamy do reszty i jeszcze chwilę razem gotujemy. Na końcu doprawiamy solą, jeżeli okazuje się, że bulion był zbyt mało słony, i podajemy posypaną kolendrą albo pietruszką.

0: W niedzielę w Polskim Radiu PIK. Po 21 pomysł, innowacja, kariera. W audycji powiemy m.in. o funkcjonowaniu systemu kaucyjnego w Polsce, konieczności modernizacji systemów bankowych i o dezinformacji dotyczącej Unii Europejskiej. O 23 powtórzymy poranny program Pierwszy Dzień Tygodnia. Ikona Królowej Polski. Pierwsza i najsłynniejsza kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej została namalowana przez Leonarda Torwirta z toruńskiego UMK i poświęcona w 1957 roku przez papieża Piusa XII. Pani Anna, córka Torwirta, mieszka w Toruniu i zajmuje się konserwacją tego niezwykłego dzieła. O tym dziś w Polskim Radiu PIK.
1: Instrument o nazwie cajon najczęściej ma kształt pudełka, skrzyni, czyli jest to prostopadłościan. Tak napisał w odpowiedzi na nasze konkursowe pytanie pan Krzysztof z Dźwierzna. I to się zgadza, panie Krzysztofie, dla pana podwójne zaproszenie na koncert muzyki etnicznej w wykonaniu zespołu Zapal do 10 maja w Kinoteatrze Adria w Bydgoszczy. Gratulujemy.

0: Wspólnie odkrywamy, wspólnie poznajemy, wspólnie wspominamy. Rodzinny piknik w Polskim Radiu PIK.
1: Oglądają Państwo rodzinnie Mam Talent? Ja oglądam i kibicuję włocławianinowi Michałowi Kaczoreksowi Kaczorowskiemu, który w spektakularny sposób tydzień temu awansował do finału tego telewizyjnego show. Wszyscy jurorzy po jego występie wcisnęli platynowy przycisk, co oznacza udział w finale. To się jeszcze nigdy w polskiej edycji programu nie wydarzyło, a Michał dał prawdziwy taneczny popis, bo on tańczy popping, czyli styl, który jest kojarzony z muzyką elektroniczną, a zatańczył do klasyki, do 4,5 roku Vivaldiego i to jeszcze grana i na żywo przez kwartet smyczkowy. Kilka dni temu włocławski tancerz był gościem rozmowy Dnia Polskiego Radia PIK, w której mówił m.in. o tym, jakie znaczenie taniec odgrywa w jego życiu i jak to się stało, że zaczął tańczyć.
2: Ten moment dojrzewał przez wiele lat, zanim mógłbym go określić takim momentem. Była fascynacja tańcem, teledyskami Michaela Jacksona, b-boyami, chłopakami, którzy tańczyli breaka i przyjeżdżali do nas do szkoły i pokazywali różne rzeczy. To po prostu mnie bardzo mocno gdzieś tam zachwycało i ciekawiło. Ja chciałem po prostu tak samo. I choć nie miałem pieniędzy, nie mogłem iść do szkoły tańca, moją rodzinę nie było stać na to, to nie mogliśmy z kolegą wyjść ze świetlicy, bo już mieliśmy tyle uwag, że na tej świetlicy musieliśmy siedzieć, więc odchylaliśmy tam dywan i próbowaliśmy powtarzać te ruchy, które widzieliśmy w teledyskach na Vivie. I potem jakieś pokazy w szkołach robić, na dyskotekach, aż w końcu były chłopak mojej siostry zaprowadził mnie na zajęcia taneczne do Domu Kultury w Włocławku i tam przeżyłem fantastyczne chwile, ucząc się breakdance'u.
3: A gdy pan jest na jakiejś prywatce, czy na przykład na weselu, to potrafi pan zatańczyć tak normalnie, w parze z partnerką, a nie interpretować muzykę, nie robić popingu?
2: Parafrazując słowa Kuby Wojewódzkiego, muzyka niesie ze sobą jakieś uczucia i emocje. Przede wszystkim to tak, jeżeli czuję, że jest tylko produktem, to bardzo mi trudno jest to zrobić. Nie lubię prostej, taniej muzyki. Lubię utwory, które coś przekazują, które niosą ze sobą właśnie jakąś emocję i wtedy jest mi na pewno o wiele łatwiej. Z moją partnerką super mi się tańczy. Jak się poznaliśmy, to tańczyliśmy prawie całą noc i może dlatego jesteśmy razem dalej.
3: To co taniec tak dał panu? Co wniósł do pańskiego życia?
2: Ojej, bogactwo. Bogactwo w postaci, ojej, jest tego tak dużo. To są znajomości, to są wartości, to jest świat, który mogłem zobaczyć. Nigdy nie byłoby mnie stać, nie mieliśmy takich możliwości, żebym ja tyle zobaczył, tyle doświadczył, tyle się nauczył dzięki temu, że właśnie tańczę i taniec wyprowadzał mnie z ciężkich chwil i taniec mi pomagał, gdy się cieszyłem i taniec budował mnie i całą moją osobowość i to, jaki jestem dzisiaj. I taniec mnie uczył, taniec zaprowadzał mnie na chwile, w których płakałem i taniec przeprowadził mnie przez całą paletę po prostu emocjonalną.
3: Pan we Włocławku organizuje United Session Dance Festival. To jest międzynarodowe wydarzenie, które między innymi promuje kulturę hip-hop i street dance. Proszę coś więcej powiedzieć o tym festiwalu.
2: Ojej, to fenomenalne, fantastyczne wydarzenie, które ściąga bardzo wiele uzdolnionych osób z całego świata, bo co roku mamy około 30 osób z różnych państw, czy bardziej bym powiedział z 30 różnych krajów, bo z niektórych krajów przyjeżdżają, czy przylatują do nas grupami. To jest fantastyczne wydarzenie, które wymiany kulturowej przede wszystkim, wymiany doświadczenia, spotkania się. W tym tańcu przede wszystkim chodzi o to właśnie, żeby się spotkać z drugim tancerzem, potańczyć, wymienić, doświadczyć po prostu czegoś innego, innej perspektywy zrozumienia tego tańca i tym samym się dzięki temu ubogacać. A dodatkowo mamy właśnie wydarzenie, które też polega na zawodach, możliwości sprawdzenia się w tym stylu, w hip-hopie, w popingu czy breakingu. W tym roku wydarzenie zapowiada się na 25 i 26 września. Serdecznie zapraszam. Jeżeli ktoś jeszcze nie był, nie widział, to 5. edycja przed nami za kilka miesięcy. No i zapewne będzie będziemy z powrotem gościć wiele osób z całego świata, którzy są nie tylko specjalistami, ale wręcz legendami tych styli i mieli ogromny wpływ na tworzenie tych styli tanecznych i warto przyjść, zobaczyć, doświadczyć tego, bo tych osób za miejmy nadzieję kilkadziesiąt nawet, ale kilkanaście, kilkadziesiąt lat może z nami już nie być i nie możemy nie mieć tej przyjemności.
1: United Session we Włocławku pod koniec września, jak Państwo słyszeli, już teraz zapraszamy, bo to naprawdę jest bardzo fajne, ciekawe wydarzenie, które daje taką dobrą energię wszystkim, którzy w tym uczestniczą. A finał Mam Talent za 6 dni, 9 maja. Finał Mam Talent z udziałem tancerza z Włocławka Michała Kaczoreksa-Kaczorowskiego. To jest fantastyczny człowiek i niezwykle utalentowany tancerz z pasją i z głową cały czas pełną pomysłów. Cały czas zaskakuje. Ja już jestem bardzo ciekawa, co pokaże na finale w sobotę. Trzymam mocno kciuki. Was też o to proszę. A z Kaczoreksem rozmawiał Maciej Wilkowski. Jak

0: na pół.
1: Na Ciechocińskim do Ptaku Sław pojawiła się dzisiaj nowa gwiazda. Odsłoniła ją Sonia Bohosiewicz. Aktorka zagrała w filmie Ekscentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy. Zdjęcia do tego filmu były kręcone m.in. właśnie w Ciechocinku. Relacja z tego wydarzenia w serwisie o 16:00. Już teraz zapraszam w imieniu Sławy Skibińskiej Dmitruk.

0: niedzielę w Polskim Radiu PIK.
1: Mama zawsze opowiadała, że ojcowie Paulini wynieśli obraz do zakrystii. Rodzice obejrzeli cudowny obraz i ojciec mój powiedział wtedy, że to jest ponad jego siły, że on nie ma takiego talentu, żeby wykonać kopię tej ikony, że twarz jest jak żywa, po prostu portretem. I gdyby nie moja mama, to prawdopodobnie by się z tego wycofał.
2: Ikona Królowej Polski.
1: Całe piękno tych kopii, zresztą tak jak i obrazu oryginalnego, polega na tym, że to nie jest olejna blacha, tylko to są warstwy, które się przenikają i które dają

0: Wrażenie jakby światła, które idzie od środka. To jest bardzo trudne do konserwacji. Jak już nic nie można zrobić, to się przywozi do mnie. Pani Aniu, proszę to uratować. No robię co mogę, nie wszystko się da uratować.
1: Pierwszy dzień tygodnia, 7:05, powtórka o 23:00. Ewa Dąbrowska, zapraszam.
2: W niedzielę w Polskim Radiu PIK.
3: Autopromocja. Dziennikarze Polskiego Radia PIK każdego dnia są blisko spraw regionu i jego mieszkańców. Na naszej antenie są rozmowy, reportaże i programy publicystyczne. Mówimy o wydarzeniach w regionie, o gospodarce i rolnictwie, zdrowiu, kulturze i codziennym życiu mieszkańców Kujaw i Pomorza. Rozmawiamy z ekspertami, pytamy o sprawy ważne dla ludzi i sprawdzamy fakty. Tu najważniejsza jest odpowiedzialność za słowo. Polskie Radio PIK. Rzetelne i wiarygodne dziennikarstwo. Mówimy to publicznie. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Jesteśmy stąd, z Nakła, i właśnie tak chcemy być postrzegani. Do tej pory znaliście nas jako Bank Spółdzielczy w Nakle nad Notecią, ale teraz mamy nową, krótszą nazwę – Bank Nakielski. Nasz nowy logotyp to konik, średniowieczna zabawka odkryta podczas wykopalisk na Placu Zamkowym. To znak naszej tożsamości, przywiązania do lokalnych tradycji, ale też symbol dynamiki i rozwoju. Bo choć czerpiemy z przeszłości, patrzymy w przyszłość. Bank Nakielski. Twój bank stąd. Zapraszamy do oddziałów banków w Bydgoszczy przy Abrahama 8, w Nakle przy Sądowej 10 i w Sadkach przy Strażackiej 1B.
4: Reklama.

0: Minęła 16. Region w wehikule czasu.
1: Miałem ganiać tych, którzy tutaj chcieli nam siać zamęt i w naszym idealnym państwie chcieli jakieś prawa i konstytucje wprowadzać.
0: Kosmiczne technologie dla wojska.
2: To są satelity monochromatyczne, pozwalające obrazować niezależnie od pory dnia i od warunków atmosferycznych.
0: I nowa gwiazda w Ciechocinku. Niedziela 3 maja, wiadomości w Polskim Radiu PIK, Słowacki-Bińska-Dmitruk. Region świętuje 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Pamięć o niej nie może ograniczać się jedynie do historycznego wspomnienia, tak mówił w Toruniu marszałek województwa Piotr Całbecki.
3: Powinna być traktowana jako zobowiązanie do budowania państwa silnego, odpowiedzialnego i opartego na wspólnocie obywateli, zdolnych do działania ponad podziałami. Wiwat 3 maja.
4: Konstytucja 3 maja, jeden z najważniejszych aktów w historii naszej ojczyzny, jest symbolem odwagi, odpowiedzialności i mądrości tych, którzy ponad 2 wieki temu podjęli wysiłek naprawy państwa.
0: Dodał prezydent Torunia Paweł Gulewski. Oprócz oficjalnych uroczystości są także pikniki, inscenizacje i pokazy. Mieszkańcy Bydgoszczy zobaczyli, jak wyglądały czasy, w których uchwalano konstytucję.
5: Pokazaliśmy to w formie też humorystycznej, za pomocą sfar pomiędzy szlachcicami w karczmie, pomiędzy oczywiście szlachcicami a żołnierzami pruskimi. Zresztą jestem dzisiaj w mundurze pruskim.
1: O, ja jestem dzisiaj niestety żołnierzem pruskim, który przyszedł tutaj jako zaborca. Otóż miałem ganiać tych, którzy tutaj chcieli nam siać zamęt i w naszym idealnym państwie chcieli jakieś prawa i konstytucje wprowadzać.
6: No i ja mam taką suknię dworską, można powiedzieć, na sobie, czyli jak to się mówi, na bogato.
0: To wszystko można było oglądać na dziedzińcu Muzeum Kanału Bydgoskiego, a w Toruniu był niecodzienny kurs z jedynką. Muzyczny tramwaj to element rocznicowych obchodów.
7: Przybyli ułani pod okienko, przybyli ułani pod okienko.
8: Jak się jedzie takim rozśpiewanym tramwajem?
9: Rewelacyjnie, sama przyjemność. Mogę poczuć się jak na sali koncertowej, a jednocześnie dowiezie mnie do celu. Wspaniała perspektywa, idea, naprawdę.
10: Świetny pomysł na pewno na rzeczywiście ożywienie takiego święta, jakim jest Święto Konstytucji 3 maja.
0: Tymczasem we Włocławku trwa festiwal 3 maja. Za 1,5 godziny na Starym Rynku koncerty gwiazd.
11: Wiadomości Polskiego Radia PIK. Jesteśmy w centrum wydarzeń.
0: Polskie wojsko zyskuje nowe zdolności. Satelita firmy ICEYE został pomyślnie umieszczony na orbicie okołoziemskiej. To 4. satelita, którym będzie dysponowało wojsko, tak mówił w Krakowie wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: To są bardzo ważne satelity i ważny sprzęt. To są satelity monochromatyczne, pozwalające obrazować niezależnie od pory dnia i od warunków atmosferycznych z bardzo dużą dokładnością. Już część z nich w przestrzeni kosmicznej, kolejne w następnych tygodniach i miesiącach. 15 maja firma ICEYE powinna przekazać wszystkie zdolności operacyjne, na które się umówiliśmy. Zobaczcie, w ciągu roku technologia może trafić do polskiego wojska. To jest gigantyczny przełom.
0: W sumie polskie wojsko będzie miało do dyspozycji 9 satelitów. Wracamy do regionu. Nowa gwiazda na ciechocińskim deptaku Sław. Odsłoniła ją Sonia Bohosiewicz. Aktorka zagrała w filmie Ekscentrycy, czyli Po słonecznej stronie ulicy, a zdjęcia do filmu kręcone były właśnie w Ciechocinku.
12: Ten Ciechocinek zawsze jest dla mnie jakiś taki trochę sentymentalny, zresztą Ciechocinek ma coś w sobie takiego sentymentalnego. Przypomina mnie ogromna radość, ogromna wdzięczność i ogromna duma, bo to jest naprawdę cudowne wyróżnienie mieć swoją gwiazdę.
13: No i mogą być tu oklaski, drodzy Państwo. Stało się, Sonia Bohosiewicz na zawsze pozostała razem z nami w Ciechocinku.
14: Jesteśmy wielbicielami filmu, który tutaj został nakręcony i od 2 miesięcy jesteśmy mieszkańcami Ciechocinka.
15: Dzisiaj przyjechaliśmy i już właśnie z panią Sonią sobie zrobiliśmy selfie.
16: Sonię bardzo lubimy, oglądamy jej filmy, więc jesteśmy przeszczęśliwi.
0: W tej chwili w Parku Zdrojowym trwa koncert Soni Bohosiewicz. Były to wiadomości od 17:00. Sportowe emocje w audycji Muzyka i Sport. Tegoroczna majówka jak wakacje, dziś słonecznie, na termometrach 27 stopni. Jutro nieco chłodniej, ale nadal powyżej 20.
17: Reklama.
18: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
17: Reklama. Zabawa i rekreacja, nasze pasje i podróże, odkrywanie tajemnic i lokalnych historii, wspólne zdrowe gotowanie, a to wszystko w rodzinnym gronie na pikniku w Polskim Radiu PIK. Zaprasza Agnieszka Marszał.
19: Niezmiennie razem ze Sławkiem Nowakiem, który program realizuje. Dzień dobry tym wszystkim, którzy może dopiero teraz włączyli radio. Zapraszamy na jeszcze jedną wspólną godzinę. Za kilka minut wrócimy do Ciechocinka. Na naszej antenie dłuższa rozmowa z Sonią Bohosiewicz, która dzisiaj na ciechocińskim deptaku Sław odsłoniła swoją gwiazdę. W tej godzinie także zaproszenie na toruński tydzień zdrowia psychicznego.

0: Wspólnie odkrywamy, wspólnie poznajemy, wspólnie wspominamy. Rodzinny piknik w Polskim Radiu PIK.
1: A w rodzinnym pikniku będzie teraz filmowo. Pamiętają Państwo taki film Ekscentrycy, czyli Po słonecznej stronie ulicy? W tytułowej roli występował tam Maciej Sztur, który zagrał jazzmana wracającego do powojennej Polski w latach 50. W trudnych czasach PRL-u założył swingowy big band, a jego siostra, miejscową lekarkę, a później także jazzową wokalistkę, zagrała Sonia Bohosiewicz. I to właśnie Sonia Bohosiewicz dzisiaj odsłoniła swoją gwiazdę na ciechocińskim deptaku Sław. Tuż przed południem, dosłownie na kilka minut przed spotkaniem z publicznością, rozmawiał z nią nasz reporter Radek Jagieła.
2: Sonia Bohosiewicz w Ciechocinku dzisiaj, 10 lat po premierze filmu Ekscentrycy, czyli Po słonecznej stronie ulicy. Jakie emocje Pani towarzyszą dzisiaj w tym dniu? Jesteśmy przed spotkaniem tutaj otwartym w Teatrze Letnim, później odsłonięcie gwiazdy. Jakie emocje Pani towarzyszą?
3: No to Pan to teraz mi dopiero uprzytomnił, że to było 10 lat temu, no to naprawdę już kawałeczek czasu. Nie ma niestety z nami osoby reżysera Janusza Majewskiego już od jakiegoś czasu, więc ten Ciechocinek zawsze jest dla mnie jakiś taki trochę sentymentalny, zresztą Ciechocinek ma coś w sobie takiego sentymentalnego. Z jednej strony przypomina mnie ogromna radość, ogromna wdzięczność i ogromna duma, bo to jest naprawdę cudowne wyróżnienie mieć swoją gwiazdę i jestem naprawdę na sekundę przed spotkaniem z publicznością, żeby Państwu powiedzieć prawdę, jest 11:49, a dokładnie za 11 minut publiczność gromadzi się już na widowni, już słyszałam szmery, więc to zawsze jest taki moment ekscytacji i oczekiwania, ale nie tylko na tych widzów, którzy przyszli, bo to przecież są fani Ekscentryków, fani Janusza Majewskiego, ale też moi fani, co mnie bardzo, bardzo cieszy i napawa taką dumą. Gdzieś tam z jednej strony jest taka, wie pan, nasza już wbita nam w głowę Polska, taka skromność, prawda, która powinna gdzieś tam w głowie umniejszać, ale nie, ja się naprawdę bardzo cieszę i ten Ciechocinek jest ze mną zaprzyjaźniony. Ja jestem z Ciechocinkiem i bardzo się cieszę, że tutaj właśnie będzie ta gwiazda, więc staram się zupełnie te 10 minut już teraz, a nie 11, poświęcić na to, żeby opanować nerwy i żeby się naprawdę cieszyć, bo to jest ogromne święto.
2: Jakie ma Pani wspomnienia z planu podczas kręcenia Ekscentryków? Bo doskonale o tym wiemy, że właśnie między innymi tutaj w Ciechocinku te sceny były kręcone.
3: Tak, tutaj były sceny i przy dworcu, i na dworcu, pięknym, przepięknym, naprawdę pięknym dworcu kolejowym. Tutaj rozpoczyna się de facto film, dlatego to jest taka scena otwarcia, kiedy Fabian przyjeżdża, więc zawsze my wiemy o tym, filmowcy, że te pierwsze sceny są najważniejsze, bo albo widza zabierze się w jakiś inny świat i da mu się jakąś ułudę, no przecież zna Bohosiewicz i zna Maćka Sztura, ale czy ten moment dadzą się zaczarować, że jesteśmy kimś innym, więc tutaj dokładnie były te momenty tego skupienia, tego otwierania filmu, ale te przepiękne sceny, które były zagrane w teatrze i Betty Q robiła tutaj burleskę, a potem w muszli koncertowej, tu naprawdę masa wspomnień, oczywiście z jednej strony ciężkiej pracy, a z drugiej takiej ogromnej twórczej pracy i cudnej współpracy, dlatego że pan Janusz Majewski to był wybitny i wyjątkowy reżyser, który cechował się jakąś taką delikatnością, ogromną kulturą bycia i radością tworzenia.
2: Można powiedzieć, że Pani rola w Ekscentrykach jest taka niejednoznaczna, bo na początku widzimy Panią w roli lekarki, doświadczonej życiem, można powiedzieć też zmęczonej życiem, a później pojawia się to inne oblicze, oblicze, które w pełni wybrzmiewa na scenie.
3: No tak, te czasy wojenne rzeczywiście wszystkich jakoś zmieniają, przeorało i poszarzyło i ten wracający z zagranicy Fabian, który jest zupełnie pozbawiony tego zmurszenia polskiego i tego zmęczenia i tej szarości, tym jazzem wkłada w nas jakieś nowe życie i moja postać, jego siostry, która kiedyś śpiewała, zostaje znowu namówiona do wejścia na scenę. Co więcej, to wejście na scenę powoduje, że nagle magicznie okazuje się, że zdrowieje. Czy wcześniej ta diagnoza była wadliwa, czy jazz ją uzdrowił, no to już niech każdy sobie wybierze te ścieżki, która jemu będzie bardziej pasowała, ale rzeczywiście na koniec filmu jest zupełnie inną osobą niż ta, która na dworcu kolejowym na dzień dobry wita Fabiana.
4: No i mogą być tu oklaski, drodzy Państwo. Stało się, Sonia Bohosiewicz na zawsze pozostała razem z nami w Ciechocinku.
2: Jakie wrażenia z tego tutaj wydarzenia pani tutaj ma?
5: Bardzo dobre wrażenia. Byliśmy również w teatrze, słuchaliśmy wywiadu, który nam się bardzo spodobał. Fajnych rzeczy dowiedzieliśmy się o Sony. Jesteśmy wielbicielami filmu, który tutaj został nakręcony i od 2 miesięcy jesteśmy mieszkańcami Ciechocinka. Przeprowadziliśmy się z Torunia do Ciechocinka, także mega początek naszej historii przygody w Ciechocinku.
2: Zapytam właśnie o ten film Ekscentrycy, bo tutaj pani wspomniała, że jest pani znany ten film. Na co konkretnie w tym filmie warto zwrócić uwagę?
5: Myślę, że dla mnie muzyka jest bardzo istotna oraz kreacje aktorskie, bo zobaczyłam tam całą plejadę gwiazd polskiego kina. To jest chyba najistotniejsze, a przy okazji to, że kiedyś Ciechocinek był sąsiednim miastem, do którego chętnie przyjeżdżałam na wypoczynek, a teraz już zamieszkałam w nim, także to jest super. I mój mąż
6: Po raz pierwszy zobaczyliśmy Sonię Bohosiewicz śpiewającą. Ja nie wiedziałem, że ona śpiewa, teraz już wiem. I to ładnie śpiewała.
2: Zapytam może tak szerzej. Sonia Bohosiewicz generalnie jako aktorka, na pewno też państwo mieli okazję w innych rolach oglądać. Czym się wyróżnia?
5: No myślę, że taka delikatność, eteryczność jej, takie bardzo pozytywne nastawienie do świata i do rzeczywistości i to przesuwanie o centymetr w stronę dobra świata jest mega dla mnie pozytywnym takim aspektem jej osobowości.
1: Sonia Bohosiewicz dzisiaj odsłoniła swoją gwiazdę na ciechocińskim Deptakosław, a z aktorką i mieszkańcami Ciechocinka rozmawiał nasz reporter Radek Jagieła.

niedzielę w Polskim Radiu PIK. Po 17:00 muzyka i sport, dziś żużlowe derby. Press Grupa Deweloperska Toruń podejmie Bayer System GKM Grudziądz. Zespół, który od początku sezonu prezentuje znakomitą formę. Pozostaje niepokonany i zasłużenie plasuje się w ścisłej czołówce PGE Ekstraligi. Torunianie nie weszli w rozgrywki w optymalnym rytmie, jednak w poprzedniej kolejce odnieśli ważne wyjazdowe zwycięstwo nad Włókniarzem Częstochowa, które może być punktem zwrotnym. Z kolei zespół z Grudziądza potwierdził wysoką formę, pokonując na własnym torze Spartę Wrocław. O tym dziś w Polskim Radiu PIK.

0: rodzinny piknik, czyli radiowy sposób na udany weekend.
1: A to weekend majówkowy, nieco dłuższy, choć nie tak długi, jak mógłby być. No wiem, ale pogoda piękna i chyba wynagradza nam to, że ta majówka w tym roku tak się ułożyła w kalendarzu, że nie za dużo tego wolnego. Jeśli państwo jeszcze chcieliby coś przeżyć, no bo dzień jeszcze młody i długi do tego, i piękny, i słoneczny, i gorący, no to polecamy dwa miejsca. Toruń i Włocławek. W Toruniu trwa Festiwal Teatrów Ulicznych. Spektakularne widowiska z udziałem artystów z Polski, Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii. Można było oglądać wczoraj, przedwczoraj, ale można także jeszcze dzisiaj. Są w programie spektakle dla dzieci i dorosłych, widowiska interaktywne czy koncerty dla najmłodszych. Także miasteczko cyrkowe na Rynku Nowomiejskim przez 3 dni tego festiwalu, więc także i dzisiaj wstęp na cały festiwal jest wolny, a dziś jeszcze na przykład o 20:00 obejrzeć będzie można spektakl Euterpe z Hiszpanii. To na Bulwarze Filadelfijskim, a o 21:30 na skrzyżowaniu ulicy Szerokiej Królowej Jadwigi, Ocean and Flower Globe, przepięknie iluminowane widowisko interaktywne brytyjskiej grupy The Show Globe. Relacje z tych wydarzeń można było też usłyszeć na naszej antenie. Mamy też zdjęcia, więc jeśli państwo mają chwilę wolnego, pijecie może popołudniową kawę, to proszę zajrzeć i może to was zachęci. Kto mieszka w Toruniu albo ma blisko do Torunia, naprawdę warto zobaczyć to na własne oczy. A we Włocławku koncertowa majówka. Dzisiaj od 17:30 koncert gwiazd na Starym Rynku. Piękne miejsce z fantastycznym widokiem na Wisłę, a na scenie pojawią się Poparzeni Kawą 3, Ira oraz ich troje. No, myślę, że jest w czym wybierać.

0: Rodzinny piknik w Polskim Radiu PIK. W każdą sobotę i niedzielę. Od 14 do 17.
1: Wspierające żywienie, zdrowy sen, uważność to niektóre tematy, jakie będą poruszane podczas toruńskiego tygodnia zdrowia psychicznego. To wydarzenie i dla młodzieży, i dla rodziców. Można będzie lepiej poznać swój organizm i dowiedzieć się, jak go wesprzeć. To wydarzenie rozpocznie się jutro i potrwa do piątku. A o tym, co ciekawego będzie się działo, Monika Kaczyńska rozmawiała z Moniką Kaźmierczak z Centrum Rozwoju i Terapii w Toruniu.
2: Toruński Tydzień Zdrowia Psychicznego to jest cały zestaw pięciodniowy wydarzeń dla, jak tutaj widzę, z programu młodszych, starszych, dotyczący różnych aspektów naszego życia, które na te zdrowie psychiczne mają wpływ.
3: Dokładnie tak. Kiedy komponowałyśmy wraz z zespołem Centrum Rozwoju i Terapii ten program, to punktem wyjścia dla nas był dobrostan i zastanawiałyśmy się, co jest takim filarami tego dobrostanu. I postawiłyśmy w tym roku właśnie na pięć takich haseł, pięć obszarów tak naprawdę naszego życia, które są związane z właśnie z dobrostanem, ze zdrowiem psychicznym, z dobrym samopoczuciem psychicznym, ale i fizycznym, bo jedno i drugie jest mocno ze sobą powiązane.
2: Tu między innymi pojawia się żywienie, sen, aktywność fizyczna, czyli no patrzycie tak na to bardzo szeroko.
3: Dokładnie, pamiętajmy o tym, że warto patrzeć holistycznie na nasze funkcjonowanie, pamiętać o tym, że właśnie zadbanie o ciało da nam efekt w postaci lepszego samopoczucia i to nie tylko fizycznego, ale również chociażby radzenia sobie z codziennym napięciem, które w życiu każdego z nas pewnie mniej bądź bardziej funkcjonuje i obowiązuje, ale w drugą stronę zadbanie z kolei o wyregulowane emocje, radzenie sobie ze stresem też wpłynie na zdrowie naszego ciała, na być może właśnie przemianę materii, o czym będziemy rozmawiali przy okazji wspierającego żywienia i tego dnia, który temu będzie poświęcony. Także pamiętajmy, tak jak powiedziałam na początku, pamiętajmy o tym, że to wszystko jest połączone, jest ze sobą w jakiejś relacji i nie da się zadbać tylko o jeden kawałek i wierzyć w to, że wszystko już będzie dobrze.
2: Każdego dnia skupiacie się właśnie na tym innym aspekcie wpływającym na tą naszą kondycję.
3: Dokładnie tak. Zaczynamy od tematu uważności, czyli takiego zatrzymania się, skupienia na tym, co tu i teraz, sprawdzenia, jak ja się mam ze swoim ciałem, ze swoim myśleniem, gdzie jestem, czy ja jestem w przeszłości, w przyszłości, czy właśnie w tym momencie, na którym mam największy wpływ, czyli tak jak powiedziałam, tu i teraz, ale przez tą uważność chcemy przejść do radzenia sobie właśnie z napięciem, ze stresem, z możliwością regulowania emocji. W tym samym dniu będzie odbywało się również spotkanie towarzyszące, ale nie w jakimś zupełnym oderwaniu od tematu, ponieważ mamy wieczorne spotkanie poświęcone herbacie, ale tak naprawdę z takim sznytem właśnie uważności, czyli co to jest uważne picie herbaty. Zapraszam serdecznie, tam również będzie degustacja bardzo dobrej herbaty. Mamy dzień poświęcony wspierającemu żywieniu. Warto tutaj zwrócić uwagę na to, że to jest bardzo istotny aspekt naszego funkcjonowania. Można było powiedzieć, że z pustego i Salomon nie naleje, czyli najpierw musimy coś dobrego dosłownie wrzucić, coś wartościowego przede wszystkim, nie zawsze dobrego, jak niektórym się może wydawać, coś wartościowego, żeby dostarczyć sobie mikro, makro elementów i takich składników, które dadzą nam dobry napęd, siłę, energię do tego, żeby działać, szczególnie teraz, kiedy jesteśmy na przełomie ciągle trwającej zimy, ale jednak tej wiosny mocno już wypatrujemy i z tym naszym stanem takim energetycznym jest różnie. Jak dodać sobie energii przez dobre żywienie? To między innymi właśnie taki istotny temat naszych spotkań. Ale drugim takim bardzo, bardzo ważnym tematem jest też higiena snu, czyli coś, co znowu wydaje się oczywiste, podobnie jak żywienie. Każdy to robi, każdy musi to robić, każdy wie, że to jest istotne, ale może niekoniecznie każdy wie, jak ogromny wpływ mają na nasze funkcjonowanie nie tylko fizyczne, ale i psychiczne, na przykład niedobory snu. Warto przyjrzeć się temu, w jaki sposób my śpimy, gdzie śpimy, czy pomieszczenie ma jakieś znaczenie dla tej higieny snu, czy to w jakiej pozycji śpimy, o której godzinie się kładziemy, ile jest tych godzin snu. Mnóstwo ciekawostek i takich wartościowych treści będzie również na takim spotkaniu, które zaplanowaliśmy zarówno dla młodych ludzi, uczniów naszych toruńskich szkół, ale również dla ich rodziców, więc koniecznie i bardzo gorąco zapraszam też na to wydarzenie.
1: Toruński Tydzień Zdrowia Psychicznego od jutra do piątku. Wstęp jest bezpłatny, obowiązują jednak wcześniejsze zapisy, a szczegóły można znaleźć na stronie internetowej crit.toruń.pl. Przygotowała Monika Kaczyńska.

W niedzielę w Polskim Radiu PIK. Po 21:00 pomysł, innowacja, kariera. W audycji powiemy m.in. o funkcjonowaniu systemu kaucyjnego w Polsce, konieczności modernizacji systemów bankowych i o dezinformacji dotyczącej Unii Europejskiej. O 23:00 powtórzymy poranny program Pierwszy Dzień Tygodnia. Ikona Królowej Polski. Pierwsza i najsłynniejsza kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej została namalowana przez Leonarda Torwirta z toruńskiego UMK i poświęcona w 1957 roku przez papieża Piusa XII. Pani Anna, córka Torwirta, mieszka w Toruniu i zajmuje się konserwacją tego niezwykłego dzieła. O tym dziś w Polskim Radiu PIK.

Niedzielne popołudnie pod znakiem jeszcze długiego majowego weekendu. Pięknej pogody pewnie u wielu z Państwa, grilla, wycieczek, ale także sportowych emocji. Dzisiaj żużlowe derby naszego województwa. Press Grupa Deweloperska Toruń podejmie Bayer System GKM Grudziądz. Zaczynamy o godzinie 17. Proszę być z nami, gdziekolwiek jesteście. Zapraszam już teraz w imieniu Wiktora Sobocińskiego. A w rodzinnym pikniku to wszystko. Dzięki, że byliście z nami. Sławek Nowak, Agnieszka Marszał. Do usłyszenia.

0: niedzielę w Polskim Radiu PIK.
1: Mama zawsze opowiadała, że ojcowie Paulini wynieśli obraz do zakrystii. Rodzice obejrzeli cudowny obraz i ojciec mój powiedział wtedy, że to jest ponad jego siły, że on nie ma takiego talentu, żeby wykonać kopię tej ikony, że twarz jest jak żywa, po prostu portretem. I gdyby nie moja mama, to prawdopodobnie by się z tego wycofał.
2: Ikona królowej Polski.
1: Całe piękno tych kopii, zresztą tak jak i obrazu oryginalnego, polega na tym, że to nie jest olejna blacha, tylko to są warstwy, które się przenikają i które dają wrażenie jakby światła, które idzie od środka. To jest bardzo trudne do konserwacji. Jak już nic nie można zrobić, to się przywozi do mnie. Pani Aniu, proszę to uratować. No robię co mogę. Nie wszystko się da uratować.
2: Pierwszy dzień tygodnia, 7:05, powtórka o 23:00. Ewa Dąbrowska, zapraszam.
0: W niedzielę w Polskim Radiu PIK.
3: I sport.
4: To nie jest jeszcze brzeg majówki, drodzy Państwo, skoro czeka nas jeszcze danie główne. Wisienka na torcie, czy jak kto woli, może karkówka na grillu, patrząc na to, jaki jest dzisiaj dzień. W ogóle w kalendarzu. No nie będę dalej brnął w tę retorykę. Sławomir Nowak, Wiktor Subociński w bydgoskim studiu, Patryk Głowacki na Motoarenie w Toruniu. Press Grupa Deweloperska Toruń, Bayer System, GKM Grudziądz, czwarta kolejka PGE Ekstraligi, derby naszego regionu. Nie wiem, ile stopni jest na południowy wschód od Bydgoszczy, ale podejrzewam, że nie mało, biorąc pod uwagę, jakie to zazwyczaj są mecze zarówno na torze, jak i na trybunach. Oddajmy głos Patrykowi Głowackiemu.
5: Witam Państwa bardzo serdecznie. Temperatura duża, ale myślę, że będzie tylko rosnąć, no bo to są derby, a derby, jak to mówi frazes, rządzą się własnymi prawami. Derby, które na pewno będą ciekawe z różnych powodów, tak żeby jeszcze trochę podpompować tę sytuację, bo pomijając, że zmierzą się drużyny z Torunia i Grudziądza, no to mówimy o aktualnym mistrzu Polski, który podejmuje jak dotąd niepokonaną drużynę w tym sezonie. To GKM Grudziądz przystępuje do tego spotkania, plasując się wyżej w tabeli. Wicelider podejmuje lidera trzecią drużynę rozgrywek, także dużo tutaj takich punktów ciekawych. Oczywiście to jest początek sezonu, ale trzeba przyznać, że Grudziądzanie poza tym pierwszym meczem ze Stalą Gorzów u siebie, gdzie dość niespodziewanie i to tak szczęśliwie wyremisowali, no to ostatecznie Grudziądzanie na razie mają naprawdę bardzo dobry start tych rozgrywek. Już tylko minuta do pierwszego wyścigu, a więc jeszcze szybko, kto w tym wyścigu. Jedziemy według drugiego zestawu startowego, to ważne. Patryk Dudek i Norik Bledern kontra Max Frick i Bastian Pedersen. Już tutaj jestem winny tego Państwu, żeby pokreślić trochę w programach, bo Bastian Pedersen jest pod siódemką w miejsce Kevina Iwańskiego-Helta i on zastępuje trzeciego z numerem 3 Damiana Millera. Jeżeli chodzi szybciutko o składy: Patryk Dudek, Robert Lambert, Norik Bledern, Mikkel Mikkelsen, Emil Sajfudinow, Mikołaj Duchiński, Antoni Kawczyński, Bartosz Derek. To gospodarze, goście: Max Frick, Maksym Drabik, Damian Miller, Wadim Tarasenko, Mikael Jebsen Jensen, Kevin Małkiewicz, Bastian Pedersen właśnie pod siódemką i Jan Pszanowski pod ósemką. Sędzią Bartosz Ignaszewski. Także już tutaj wszystkie najważniejsze informacje sprzedane. Możemy skupić się na czysto żużlowych emocjach, bo tych powinno nie zabraknąć, chociaż nie ma co ukrywać, mimo tego, że Torunianie nieco niżej w tabeli to są faworytem tego spotkania, ale do tego jeszcze też przejdziemy, bo tutaj już na zegarze 0-0-0. Zawodnicy gotowi. No to ruszamy z derbami. Dudek, Frick, Bledern, Pedersen wystartowali. Lepszy start Fricka od Dudka. Frick zamknął Dudka w krawężniku. Napędza się po szerokiej. Bledern napędza się bardzo dobrze, idzie szeroko, ale na razie Frick utrzymuje pierwszą pozycję, z tym, że Bledern i Dudek nie odpuszczają. Na razie jedziemy na 3-3. Frick pierwszy, ale Bleder teraz próbuje wjechać mu pod łokieć. Zrobił to zresztą Patryk Dudek. A więc 3-3 na 4-2, ale Frick nie może czuć się spokojny, bo Norik Bleder atakuje. Norik Bleder blisko. Patryk Dudek też z kolei musi uważać na ataki Fricka. Frick szuka ścieżki środkiem toru. Pojechał dobrze, bo nie pozwolił się wyprzedzić Bledernowi, ale Dudek z przodu nie liczy się w walce o punkty. Bastian Pedersen, ostatnie kółko. Dudek, Frick, tutaj walka już chyba bardziej o pierwsze miejsce. Bledern traci trochę do Maxa Fricka, aczkolwiek Frick też traci trochę do Patryka Dudka. Niezłe ściganie jak na otwarcie meczu. Jeszcze teraz Bledern podjeżdża pod łokieć, ale Frick na wyjściu z drugiego wirażu czwartego okrążenia szybszy. A więc to spotkanie zaczynamy od tego, że pierwszą trójkę w meczu zdobył Patryk Dudek, za nim Max Frick, trzeci Norik Bledern, bez punktu Bastian Pedersen. Torunianie lepiej otwierają spotkanie, wygrywając pierwszy wyścig 4-2.

0: Muzyka i sport.
1: I wracamy do ścigania na Moto Arenie. Druga gonitwa derbów naszego województwa i bieg juniorski ze smaczkiem w postaci Bastiana Pedersena.
2: Dokładnie tak, Bastian Pedersen tym razem w kasku żółtym na trzecim polu startowym. Pedersen, który bardzo szybko zaczął te zawody, bo już od pierwszego wyścigu, no ale nie najlepiej je zaczął, bo poza pierwszym okrążeniem no to oglądał tylko plecy zawodników jadących przed nim. Teraz oczywiście to zadanie teoretycznie dużo łatwiejsze, no a też ten smaczek w postaci takiej, że mowa przecież o zawodniku prez grupy deweloperskiej Toruń wypożyczonym do Bayer System GKM-u Grudziądz. Bastian Pedersen pierwotnie miał zajmować miejsce Norika Blederna, ale przez jego niezdecydowanie, zdaniem Piotra Barona, Toruniani nie zamierzali czekać na ostateczną decyzję Duńczyka, postawili na Niemca. Trzeba przyznać, że na razie wydaje się, że ten transfer może się spłacać, a tak naprawdę może opłacać się obu stronom, bo Bastian Pedersen też już pokazał w barwach GKM-u Grudziądz, że jeździć zdecydowanie potrafi. Ale to nie tylko on będzie jechał oczywiście w tym drugim wyścigu. W kasku białym na pierwszym polu startowym Kevin Małkiewicz, obok niego Antoni Kawczyński w czerwonym, a pod płotu Mikołaj Duchiński w niebieskim. Torunianie lepiej otworzyli ten mecz. Zobaczymy, jak wyścig drugi. Małkiewicz, Kawczyński, Pedersen, Duchiński. Taśma zerwana. No i zobaczymy, jaka tutaj będzie decyzja arbitra, czy to wszystko poszło równo, czy któryś z zawodników nie wytrzymał presji i wjechał w taśmę. Na razie przerwa, czekamy na decyzję sędziego.

0: muzyka i sport. I nasze relacje.
1: Wracamy na MotoArenę, powtórka biegu juniorskiego.
2: W trzyosobowym składzie pojedziemy w biegu juniorskim, bo sędzia Bartosz Ignaszewski uznał, że Kevin Małkiewicz winny przerwania tego wyścigu. Wjechał w taśmę Kevin Małkiewicz, a to oznacza, że osamotniony Bastian Pedersen będzie rywalizował z Antonim Kowczyńskim i Mikołajem Duchińskim. Zawodnik grudziąckiego GKM-u pomiędzy aniołami na polach 2-3-4 będą ustawiają się zawodnicy. Kevina Małkiewicza na pierwszym polu startowym nie ma. No to teraz na pewno wiemy jedno, grudziądzanie nie od robią strat w tym wyścigu, chociaż no oczywiście jeszcze różne cuda mogą się wydarzyć, nie życząc nikomu źle. Dwa defekty toruńskich aniołów i Bastian Pedersen dojeżdża na pierwszym miejscu, robi się wtedy 5-4. To są jednak, można powiedzieć, żużlowe cuda. Takich rzeczy za często się nie widuje. No i tak jak już wspomniałem, nie życzymy na pewno takich rzeczy. Niech zawodnicy tutaj rywalizują w czysto sportowej rywalizacji. 20 sekund do startu, ale my nie czekamy. Jedziemy. Kawczyński, Pedersen, Duchiński. Lepszy start gospodarzy. Zamkną oni Pedersena na pierwszym wirażu, aczkolwiek Pedersen na wyjściu z pierwszego łuku lepszy od Duchińskiego, a więc na razie znowu jedziemy na 4-2 dla gospodarzy, aczkolwiek Duchiński rozochocony po zewnętrznej na drugim wirażu, a teraz wjeżdża w krawężnik, podjeżdża pod Pedersena i robi się 5-1. Nie najlepsze ścieżki obiera Bastian Pedersen, wyciąga go na wyjściu z pierwszego wirażu drugiego kółka, ale nie był na tyle szybki, żeby doszlusować do Duchińskiego. Duchiński obserwuje, co się dzieje, zamyka krawężnik na wejściu w pierwszy wiraż trzeciego okrążenia i ta przewaga torunian rośnie, a Bastian Pedersen na razie bezradny, zarówno w starciu z seniorami, jak i teraz w starciu z junior. Kawczyński bardzo szeroko, za szeroko na wyjściu z drugiego wirażu trzeciego kółka. Zahaczył deflektorem i kołem o bandę. Utrzymał się jednak na motocyklu. Odważnie, wręcz brawurowo, ale nie ma potrzeby tej brawury, bo Bastian Pedersen jest dość daleko z tyłu. Teraz Kawczyński dużo bezpieczniej. Duchiński też kontrolował sytuację i dzięki temu torunianie przywożą podwójne zwycięstwo. Raz jeszcze Kawczyński za 3, Duchiński za 2, Pedersen za 1. 5-1 w drugim wyścigu. Torunianie prowadzą 9-3.

0: Śląskim Radiu PIK. Muzyka i sport.
1: Wracamy do Torunia. No, myślę, że GKM ma coś do udowodnienia.
2: Ma coś do udowodnienia, ale teraz tak naprawdę zanosi się na ciężkie ciosy, na ciężkie grzmoty, no bo naprawdę czwórka jeźdźców, którzy niezależnie od tego, jak wjadą na metę, nie będzie chyba wielkiej niespodzianki. Mikkel Mikkelsen i Emil Seyfudinow to para gospodarzy na polach, no właśnie, na polu drugim i trzecim. Mikkel Mikkelsen pomylił miejsce startowe, ustawił się na początku na drugim polu startowym. Tutaj chciał chyba zaszachować rywali, no oczywiście taka pomyłka jak najbardziej możliwa, szybko jednak poprawiony Mikkel Mikkelsen, a więc Mikkel Mikkelsen na pierwszym polu startowym, Emil Seyfudinow na trzecim, kask niebieski i czerwony, goście Mikael Jebsen-Jensen, kask żółty, drugie pole startowe, Maksym Drabik, czwarte pole startowe w kasku białym. Maksym Drabik po, można powiedzieć, falstarcie w pierwszej kolejce właśnie u siebie ze Staną Gorzów szybko wszedł na dobre tory. Mikael Jebsen-Jensen od samego początku pokazuje, że jest w formie, jeżeli chodzi o ligowe zmagania. Duńczyk w dzisiejszym spotkaniu to najskuteczniejszy zawodnik tego sezonu. Na siódmym miejscu na razie klasyfikowany. Średnia grubo powyżej 2,2 punktu na mecz. Ale wczoraj w Grand Prix wyglądało to już mniej optymistycznie. Jebsen-Jensen skończył rywalizację na 15 miejscu. W lidze jednak jest to zawodnik trudny do pokonania. Pytanie, czy ta sztuka uda się Mikkelsenowi i Emilowi Seyfudinowowi. Wystartowali bieg trzeci. Kapitalny start Mikkelsena, ale wjeżdża mu pod łokieć Mikael Jebsen-Jensen i robi to samo Drabik. Ależ nieprawdopodobna sytuacja. Wydawało się dobrego startu Torunian robi się 5-1 dla Grudziądza tylko przez chwileczkę, bo Seyfudinow szeroko połknął Drabika i zamierza tutaj zagiąć parol na Jebsena Jensena, aczkolwiek Jebsen-Jensen na wyjściu z pierwszego wirażu drugiego okrążenia zyskał kilka metrów przewagi. Seyfudinow zwalnia, bo Jebsen-Jensen zabiera mu ścieżkę. Teraz Mikkelsen bliski tego, żeby wjechać pod łokieć Drabika. Ostatecznie Drabik jeszcze się obronił, ale na wyjściu w pierwszym wirażu było blisko, żeby z 4-2 dla gości zrobiło się 4-2 dla gospodarzy. Na wyjściu jednak i lepszy Jebsen-Jensen od Emila Seyfudinowa i Drabik od Mikkelsena. Mikkelsen już raczej w walce o punkty się nie liczy, a Emil też stracił trochę dystansu do Jebsena-Jensena, a więc Grudziądzanie, mimo że byli w opałach w tym wyścigu, to chyba się obronią jeszcze mocna przecinka do krawężnika Seyfudinowa, ale ta sztuka ostatecznie mu się nie udała. Mikael Jebsen-Jensen przywiózł 3 punkty, 2 Emil Seyfudinow, 1 cenny punkt Maksym Drabik, bez punktu Mikkel Mikkelsen. No to goście coś udowodnili, że są w stanie wygrywać biegi drużynowo. 4-2 dla GKM-u, który zredukował straty, przegrywa 7-11.

0: muzyka i sport.
1: Organizatorzy tego spotkania równe tempo z zawodnikami 11 do 7 w żużlowych derbach naszego województwa i już przed nami wyścig czwarty.
2: No skoro temperatura meczu rośnie, Grudziądz odpowiedział gospodarzom, to nie ma na co czekać i jedziemy dalej, żeby tę temperaturę dobrego meczu podtrzymać. Walin Tarasienko i Kevin Małkiewicz to para gości na pierwszym i trzecim polu startowym. Tarasienko w żółtym, Małkiewicz w białym. Para gospodarzy Mikołaj Duchiński w niebieskim na drugim polu startowym i spod płotu Robert Lambert w kasku czerwonym. Lambert, skoro wspominaliśmy Grand Prix, zawodnik, który wczoraj w Landshut bardzo dobrze zaczął sezon. Czwarte miejsce, pojechał w finale. Był bliski podium, ale ostatecznie tego podium nie wywalczył. Tu na pewno kibice toruńscy bardzo licznie zgromadzeni na motoarenie liczą, że Lambert poniesie ich do zwycięstwa jako jeden z liderów. Zobaczymy, jak pojedzie teraz Brytyjczyk. Tarasienko, Duchiński, Małkiewicz, Lambert. Dobry start Tarasienki. Lambert napędza się po szerokiej. Będzie szybki. Będzie szybki Lambert, ale nie na tyle szybki, żeby na przeciwległej prostej wyprzedzić Tarasienkę. Teraz idzie szeroko Lambert, ale Tarasienko jeszcze się broni, bronił, bo na wejściu w pierwszy wiraż Lambert zamyka mu kredę i dzięki temu Lambert z przodu, aczkolwiek Tarasienko rozochocony. Teraz idzie w krawężnik Lambert szeroko. Pytanie, czy Tarasienko zamknie drogę Lambertowi. Zamyka! Ale Lambert idzie znowu w krawężnik. Znowu się tutaj Tarasienko z Lambertem, ale też walka o jeden punkt, bo Małkiewicz wyprzedził Duchińskiego. A teraz na wejściu drugi łuk trzeciego ogrożenia. Tarasienko wywozi do płotu Lamberta i to Taras Tarasienko z przodu na wejście w pierwszy wiraż czwartego kółka. Lambert inaczej poszedł bardzo szeroko, będzie miał długą prostą, ale to nie było dobre wyjście. Dostał trochę szprycy, nieco się zakopał i Tarasienko dzięki temu wygra ten bieg, bo właśnie minął linię mety. 3 punkty Wadim Tarasienko, 2 Robert Lambert, 1 Kevin Małkiewicz, również po walce. Tak tutaj Tarasienko z Lambertem dali nam ciekawą rywalizację o pierwsze miejsce, że trudno było zwracać uwagę na walkę o jeden punkt, a tam też Małkiewicz trochę powalczył z ostatecznie czwartym Mikołajem Duchińskim. Po raz drugi z rzędu GKM wygrywa bieg 4-2, no i po pierwszej serii prowadzą Torunianie, ale tylko 13-11.

0: Reklama.
1: Magin Vasks Grieg. Trzy muzyczne światy, jedna poruszająca opowieść. W piątek 8 maja o 19 w Filharmonii Pomorskiej. Na estradzie orkiestra kameralna Capella Bydgoszczensis pod batutą Mykoli Diadury oraz wyjątkowy pianista Lukasz Debarg. Usłysz rzadko wykonywany trzeci koncert fortepianowy Magina, kontemplacyjną muzykę Serena Vasksa oraz pełną wdzięku suite w dawnym stylu Griega. Zatrzymaj się i daj się przytulić muzyce.
2: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
0: Reklama.
3: Polskie Radio. PIK.
4: Po czterech biegach prez grupa deweloperska Toruń prowadzi z GKM-em Grudziądz 13 do 11 w hicie czwartej kolejki PGE Ekstraligi. To oczywiście oznacza, że na torze w Toruniu jest aktualnie równanie. Ja tak się zwróciłem na początku programu do tych z Państwa grillujących, ale też do tych, którzy są zajęci opalaniem albo podróżą, albo czymkolwiek innym pracą na przykład. To powiem tylko, że Abramczyk Polonia Bydgoszcz już odjechała swój dzisiejszy mecz. No i Gryfy są wciąż niepokonane i co ważne, pokonały kolejnego, przynajmniej na papierze, kontrkandydata do awansu. Słowo przynajmniej jest tu, myślę, bardzo, bardzo ważne i jeszcze raz je podkreślę. W każdym razie Abramczyk Polonia Bydgoszcz pokonała na wyjeździe naszpikowaną aleją zachodzących gwiazd Mufin Malese Ostrów Wielkopolski 51 do 39.

0: muzyka i sport i nasze relacje.
1: No to zagraliśmy teraz troszeczkę ostrzej. Lenny Kravitz, przed nami bieg piąty meczu Press Toruń GKM Grudziądz. Wiem, że pewnie niewielki procent z Państwa wypełnia jeszcze programy meczowe, choć mam nadzieję, że ta urocza tradycja przetrwa jak najdłużej, no ale trzeba będzie coś pokreślić, więcej myślę powie o tym Patryk Głowacki.
2: Długopisy w dłoń i kreślimy, bo na pierwszym polu startowym nie pojawia się oczywiście Damian Miller, w jego miejsce Kevin Małkiewicz w kasku białym. Obok niego Norik Bledern, kask czerwony, na trzecim polu startowym Wadim Tarasienko, kask żółty i spod płotu. Mikkel Mikkelsen w kasku niebieskim, Mikkelsen na pewno ma coś do udowodnienia, zero w pierwszym wyścigu. Wadim Tarasienko, fantastyczna walka z Robertem Lambertem w czwartej gonitwie, ostatecznie przywieziona trójka, no i Wadim Tarasienko potwierdza, że naprawdę ten początek sezonu jest w jego wykonaniu bardzo udany. Norik Bledern, pamiętamy jego występ z Unią Leszno. 7 punktów, ale takie 7 punktów, że szkoda było tego młodego chłopaka, bo tam jeden defekt, gdy już praktycznie zmierzał do mety po 3 punkty, drugi defekt w biegu 14. To był na pewno taki występ, którym Norik Bledern dał do zrozumienia, że przynajmniej na motoarenie będzie na pewno niebezpieczny. No i Kevin Małkiewicz, który swoje problemy w tym meczu ma, no ale w czwartym biegu też przywiózł cenny punkt. Zobaczymy, jak to się potoczy. Małkiewicz, Bledern, Tarasienko, Mikkelsen idzie szeroko i połknął wszystkich, aczkolwiek Tarasienko też wjechał między Blederna i Małkiewicza. Robi się nam 3-3, bo Małkiewicz teraz na drugim wirażu wyszedł Bledern, a Tarasienko rozochocony chce atakować Mikkelsena. Mikkelsen teraz odjechał dalej od krawężnika, Tarasienko bliżej krawężnika, no i szybszy na wyjściu z pierwszego wirażu do drugiego kółka, a Małkiewicz z kolei walczy z Bledernem, ale słabe ściganie na razie na motoarenie. Tarasienko dużo szybszy od Mikkelsena i już temu Mikkelsenowi odjeżdża. Mikkelsen musi uważać, bo i Małkiewicz tutaj blisko tego, żeby Mikkelsena wyprzedzić. Złe ścieżki obiera Mikkel Mikkelsen, dobre Małkiewicz, Bledern z tyłu i Bledern nie liczy się walczą, bo gdy Małkiewicz teraz podjeżdża na wejściu w pierwszy wiraż czwartego kółka pod Mikkelsena, ciągnie ten krawężnik, ale Mikkelsen jeszcze szybszy na przeciwległej prostej. Ostatni wiraż, Tarasienko nie zagrożony do mety. Bledern wjeżdża pod łokieć Małkiewicza, ale na wyjściu z wirażu jednak lepszy Małkiewicz. Znowu dawka dobrego ścigania, ale ostatecznie to ściganie na korzyść gości. Tarasienko za 3, Mikkelsen za 2, Małkiewicz za 1, bez punktu Norik Bledern. Trzeci raz z rzędu Grudziądzanie wygrywają 4-2 i to o tyle ważne, że w meczu mamy remis 15-15. We'll be right back.

0: Polskim Radiu PIK. Muzyka i sport.
1: Wracam na Moto Arenę.
2: A tutaj Torunianie, którzy wypuścili swoją przewagę jak na razie z rąk, pojadą w zestawieniu Emil Sajfudinow, kask czerwony, drugie pole startowe, Antoni Kawszyński, kask niebieski, czwarte pole startowe. Skoro junior, no to na pewno dla GKM-u rodzi się szansa, żeby uszczknąć tutaj kolejne dodatkowe punkty dla siebie. Para też taka, która może to zrobić, Maksym Drabik, kask biały, pierwsze pole startowe i Max Frick, kask żółty, trzecie pole startowe. Max Frick, na pewno żużlowiec, na którym warto się skupić, bo on przed sezonem pokazał się z dobrej strony. Wygrał m.in. kryterium asów, no ale w sezonie wygląda to bardzo, bardzo blado. Na razie jego średnia po trzech meczach to tylko 1,4 punktu na bieg. Będzie jeszcze troszeczkę dłużej chyba ten start trwał, bo jest szybka procedura wymiany taśmy startowej. Taśmy, nie całego osprzętowania. Także zawodnicy czekają na miejscach startowych, na polach startowych, a panowie szybko biegną po nową taśmę. Także nie będzie tutaj długiej przerwy, no to możemy tutaj jeszcze szybko o Freaku opowiedzieć. No właśnie, Freak, który jednak w założeniu miał być liderem GKM-u Grudziądz. Odkąd przyszedł, czasami spisuje się lepiej, czasami gorzej, no ale powiedzmy w tych ramach lidera jakoś się wpisywał. Natomiast ten sezon dużo poniżej oczekiwań, jak na razie. Wczoraj w Grand Prix potwierdził, że to nie jest przypadek. 14 miejsce, tylko 5 punktów. Taśma wymieniona, a więc kończymy rozważania o Freaku. Jedziemy z szóstym wyścigiem Drabik, Tajpun. No Frick, Kawczyński, dobry start Drabika, ale też Kawczyński, brawo, bo wyprzedził Maxa Fricka właśnie po zewnętrznej. Na razie jedziemy na 3-3 w dość niespodziewanej konfiguracji. Drabik z przodu i to dość wyraźnie, a Kawczyński rozochocony. No gdyby Sajfudinow mu nie zajechał bandy, no to Kawczyński byłby drugi. Teraz Kawczyński bliżej krawężnika, Sajfudinow wpuszcza się w pogoń za Drabikiem, ale prawdę mówiąc nie wygląda na to, żeby ta pogoń była dobra, żeby tutaj było nadzieję na to, że Sajfudinow dogoni Drabika. Drabik świetnie od startu i teraz wybiera optymalną ścieżkę, odjeżdża rywalom. Natomiast do Kawczyńskiego zbliża się Max Frick. Kawczyński musi uważać, bo Frick teraz idzie szerzej. Drugi wiraż trzeciego okrążenia. Kawczyński zamyka jeszcze ścieżkę po zewnętrznej, ale na ostatnim kółku Frick znowu idzie szeroko, szeroko. Przycinka długa, prosta, może wjechać pod Kawczyńskiego. Próba wyjazdu, ale Kawczyński zablokował mu ten krawężnik bardzo, bardzo dobrze. No i dzięki temu Kawczyński przywozi bardzo cenny punkt dla gospodarzy. Wygrał z dużą przewagą Maksym Drabik, drugi Emil Sajfudinow, trzeci Antoni Kawczyński, a bez punktu Max Frick. Pierwszy biegowy remis w tym spotkaniu, 3-3 w meczu, również remis 18-18.

0: Muzyka i sport.
1: Kolejny bieg na Motarenie. Jesteśmy po pierwszym remisie. Zobaczymy, jak będzie dalej.
2: W biegu siódmym Robert Lambert i Patryk Dudek. To para gospodarzy. Robert Lambert, kask niebieski, pierwsze pole startowe. Patryk Dudek, kask czerwony, trzecie pole startowe. Pomiędzy nimi Bastian Petersen, kask biały. Spod płotu pojedzie Mikael Jebsen-Jensen, kask żółty. Jebsen-Jensen, który zaczął ten mecz od trójki, pokazał, że jest tutaj dobrze dysponowany, a przynajmniej był dobrze dysponowany w pierwszym wyścigu. I Bastian Petersen, który w dwóch startach pokazał, że nie jest dobrze dysponowany. 0 i 1, ale 1 w trzyosobowej obsadzie. Przegrał w biegu juniorskim z parą gospodarzy. No i jeżeli ma tutaj dołączyć do swoich kolegów, to musi szybko coś poprawić. No jednak jest po to, żeby wraz z Małkiewiczem zastępować Damiana Millera. No i juniorzy dostaną po 5 wyścigów. No a jeżeli Pedersen będzie tak jeździł, no to na razie będzie dostarczycielem punktów. Ale oczywiście młodego Duńczyka nie skreślamy. Ma szansę na rehabilitację. Lambert, Pedersen, Dudek, Jensen poszli. Lambert dobrze. Spod taśmy przy krawędzi. Na razie z przodu, ale Jebsen-Jensen napędza się po szerokiej. To napędza tak, że może zaraz połknąć Lamberta. W międzyczasie Dudek wyprzedził Pedersena. Pedersen stara się odgryźć przy krawężniku. A tutaj Jebsen-Jensen nożyce znalazł miejsce przy krawężniku. Wjechał przed Lamberta. I teraz wydaje się, że trudno będzie Lambertowi odgryźć się starszemu koledze z toru. Starszemu Duńczykowi Jebsen-Jensen już wie, jaką ścieżkę obierać. I objeżdża gospodarzą. Natomiast Bastian Pedersen poza pierwszym okrążeniem raczej nie liczy się w walce o punkty, traci dobrych kilka metrów do trzeciego Patryka Dudka, natomiast jeszcze więcej traci drugi Lambert do prowadzącego Jebsena Jensena. Ostatnie okrążenie, trochę mniej emocji w tym wyścigu niż w poprzednich gonitwach, no ale taką chwilę oddechu też musimy tutaj złapać. Jebsen Jensen z ogromną przewagą teraz ostatni wiraż pokonał blisko krawężnika i pewnie zdobywa 3 punkty. 2 punkty dla Roberta Lamberta, 1 dla Patryka Dudka, bez punktu, na razie bezbarwny w tym meczu Bastian Pedersen. Pytanie, czy się posypią remisy? Na razie drugi biegowy remis z rzędu po dwóch seriach, także remis 21 do 21. Five days on the

0: Reklama.
1: Bona Okna. Sponsor główny GKM Grudziądz. Okna bez kompromisów. Od 1994 roku. Doświadczenie, które wyznacza jakość. Standard, który buduje zaufanie. Niezmiennie i niezawodnie. Z pasją do perfekcji. Bona Okna. Odwiedź nas w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej 117 lub sprawdź ofertę na bona-okna.pl.
0: Reklama.
2: Autopromocja. Polskie Radio PIK zaprasza na konkurs. Finał drużynowego Pucharu Świata na żużlu już 29 sierpnia na PGE Narodowym w Warszawie. Kibicuj żużlowej reprezentacji Polski i bądź częścią wielkiego sportowego widowiska. 2026 BOL FIM Speedway World Cup Warsaw. Emocje gwarantowane. Od 11 do 15 maja, od 13 do 15, słuchaj audycji od ucha do ucha i wygraj podwójne zaproszenie. Autopromocja.
3: Polskie Radio PIK.
4: Po 7 biegach derbów Prestoruń GKM 18 do 18. Ja tak w kontekście tego remisu na Motarenie powiem, że w historii derbów toruńsko-grudziąckich, a było już kilka takich meczów, zdarzył się tylko jeden remis. Był to 13 lipca 2021 roku i wówczas Robert Lambert zdobył komplet punktów i to jedyny zawodnik, który pamięta tamte zawody, więc tak w ramach oczywiście ciekawostki tutaj jeszcze do końca tego spotkania bardzo, bardzo dużo czasu. Bardzo bym nie chciał też, żeby państwo myśleli, że my dzisiaj tylko o żużlu. Wczoraj koszykarze Astorii Bydgoszcz pokonali SKS Starogard Gdański 101-78 w pierwszym meczu półfinału pierwszej ligi mężczyzn. Po kapitalnej, trzeba przyznać, drugiej połowie, w której całkowicie zdominowali swoich rywali. No, oczywiście zachęcam do odwiedzenia naszej strony, tam jest krótka relacja z tego meczu, wypowiedzi zawodników, ale zmierzam do tego, że drugie spotkanie tej serii dziś o 18:00. A na angielskiej ziemi trwa właśnie bitwa o Anglię. Manchester United prowadzi z Liverpoolem 2-1, ale prowadził już 2-0, więc no idzie ku gorszemu.

0: muzyka i sport. I nasze relacje.
1: No to wracamy na Moto Arenę po takim dłuższym równaniu. Ja przypomnę tylko, że mamy remis 21-21.
2: Równanie dłuższe, polewaczka oczywiście też na torze, no bo dzisiaj ciepło, a więc wiadomo, że szybko na tym torze się kurzy, trzeba trochę ten tor podlewać, chociaż wczoraj patrząc na Grand Prix, no to organizatorzy muszą uważać, żeby nie przesadzić, no bo tam wczoraj dochodziło wręcz do absurdalnego zalewania toru, ale w Landshut byliśmy wczoraj, dzisiaj jesteśmy w Toruniu, a tutaj remis po 7 wyścigach 21-21, a w biegu 8 Emil Sajfudinow i Mikołaj Duchiński, czerwony i niebieski, pierwsze i trzecie pole startowe, Kevin Małkiewicz w miejsce Damiana Millera na drugim pole startowym, kask biały, spod płotu, na razie bezbłędny w tym meczu, Vadim Tarasienko w kasku żółtym. Emil Sajfudinow na pewno lepiej wyobrażał sobie wejście w ten mecz, 2-2, ale dwukrotnie za plecami rywala, no i patrząc na to, że Vadim Tarasienko przywiózł dwie trójki, no to na pewno Emil Sajfudinow nie może być szczególnie pewny tego, że w tym biegu trójkę przywiezie. Mało tego, wydaje się, że Vadim Tarasienko ma papiery na to, żeby wygrać ten bieg. No ale zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Nie zapominajmy o juniorach. Poszli spod taśmy. Świetny start Emila Sajfudinowa. Słaby start Tarasienki, który na razie zakopał się na ostatnim miejscu. Małkiewicz lepszy od Duchińskiego. Teraz Tarasienko szybko przemknął po obok Duchińskiego. Duchiński jeszcze stara się skontrować, ale jest za wolny. Na razie jedziemy na 3-3, ale Sajfudinow od startu już daleko, daleko z przodu. Zaspał na starcie Vadim Tarasienko. Musiał szybko uporać się z Mikołajem Duchińskim, ale teraz nawet Tarasienko nie jest za bardzo szybki. Nie jest w stanie wyprzedzić Kevina Małkiewicza i wpuścić się w pościg za Emilem Sajfudinowem, ale prawdę mówiąc, ten pościg jest już mało realny, bo Sajfudinow ma ponad 10 metrów przewagi nad drugim Kevinem Małkiewiczem. Małkiewicz szerzej, Vadim Tarasienko bliżej krawężnika. No trochę to wygląda, jakby zawodnicy GKM-u Grudziądz ścigali się między sobą. To na pewno też nie jest dobre. Tarasienko ostatecznie przeskoczył na drugą pozycję, ale musiał trochę powalczyć z Kevinem Małkiewiczem. Wszystko jednak za plecami Emila Sajfudinowa, a przyglądał się temu z tyłu Mikołaj Duchiński. 3 punkty. Emil Sajfudinow, 2. Vadim Tarasienko ostatecznie 1 oczko dla Kevina Małkiewicza bez punktu. Mikołaj Duchiński 3-3. Po raz trzeci z rzędu w meczu nadal remis 24-24.
3: Reklama. Bona Okna. Sponsor główny GKM Grudziądz. Okna bez kompromisów. Od 1994 roku. Doświadczenie, które wyznacza jakość. Standard, który buduje zaufanie. Niezmiennie i niezawodnie. Z pasją do perfekcji. Bona Okna. Odwiedź nas w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej 117. Lub sprawdź ofertę na bona-okna.pl.
4: Reklama.

0: Polskim Radiu PIK. Muzyka i sport.
1: Jak nie było remisów w tych pierwszych biegach, tak teraz myślę, że żużlowcy obu drużyn oddają te remisy. Czy ktoś przeciągnie szale zwycięstwa na swoją korzyść? Oto jest pytanie. Sezon temu powiedziałbym, że Max Frick może w tym biegu namieszać, ale powie już o tym Patryk Głowacki.
2: No Max Frick, on w kasku żółtym na pierwszym polu startowym, na pewno ten mecz na razie do zapomnienia. 2-0 w słabym stylu, przyjechał za plecami Antoniego Kawczyńskiego, ale teraz ustawia się na pierwszym polu startowym, z którego dobrze wychodzi się ze startu, no to może wykorzysta ten start. Obok niego Patryk

Bikol, już tutaj ciasno wjechał pomiędzy Frika i Bandę. Frik utrzymał się na drugiej pozycji, chociaż atakuje go przy krawężniku Dudek na tyle szybki, że przez chwilę był z przodu, ale Maksym Drabik na wyjściu z pierwszego wirażu drugiego kółka lepszy. Drabik praktycznie deflektorem o Bandę. To samo Frik, jedziemy na 4-2 dla gości. Frik teraz chyba poszedł za szeroko, Drabik też, bo Dudek przed Drabika wyjeżdża i blokuje mu ścieżkę, a więc Patryk Dudek przy krawężniku tak jak lubi, no i na chwilę tylko na pierwszym, bo już na wyjściu drugiego wirażu trzeciego kółka. Drabik z przodu, Drabik idzie szeroko. Frik spadł w międzyczasie na ostatnią pozycję. Drabik czy Dudek? Chyba Drabik, teraz Dudek w krawężnik, ale Drabik zajechał mu drogę kapitalnie i ostatecznie to Maksym Drabik na pierwszym miejscu zamknął Patryka Dudka w krawężniku, wykorzystał swoją prędkość, dzięki czemu ostatecznie zdobywa 3 punkty. Patryk Dudek 2, Lambert 1 na trasie wywalczone, a ostatecznie, mimo że Max Frick miał dobry start i dobre momenty w tym wyścigu, znowu bez punktów, a więc kolejny remis biegowy. 3-3 w meczu, również remis 27-27.

0: muzyka i sport.
1: Czy ktoś chce wygrać te 27 derby grudziądzko-toruńskie? No na razie na to nie wygląda. 4 remisy z rzędu. Zobaczymy, jak będzie dalej.
2: Emocji na pewno nie brakuje. Ostatnio sypią się remisy biegowe w spotkaniu remis, co jest na pewno dobrym wynikiem dla GKM-u Grudziądz, no bo patrząc, że przyjechali na teren aktualnego mistrza Polski, na teren, na Moto Arenę, na której Grudziądzanie wygrali tylko raz i to w 2019 roku, w tym feralnym dla Press Grupy Deweloperskiej Toruń sezonie, gdzie Torunianie opuścili szeregi PGE Ekstraligi na sezon. Meczów na Moto Arenie 10-9 zwycięstw w Torunian. Tutaj jest szansa dla Grudziądzan na to, żeby odnieść w końcu drugą wiktorię na motoarenie. W biegu 10. Norik Bledern, kask czerwony, pierwsze pole startowe. Obok niego zapracowany Kevin Małkiewicz w kasku białym. Trzecie pole startowe Mikkel Mikkelsen w kasku niebieskim spod płotu. Jebsen, Jensen, kask żółty, poszli. Poszli, to jest dobry start Bledern. Bledern wypycha Małkiewicza, a Małkiewicz wypycha Mikkelsena, korzysta z tego Jebsen, Jensen, który przeskakuje na drugie miejsce. Postawiło trochę maszynę Małkiewicz. Wykorzystuje to Mikkelsen, który teraz idzie szeroko i prawie, ale tylko prawie wyprzedza Mikkela Jebsena, Jensena. Jebsen, Jensen obronił się, ale na drugiej pozycji wszystko za plecami Norika Blederna. A więc mamy tutaj dość niespotykany obrót sytuacji. Ten mecz też nie szedł Bledernowi, ale teraz wiezie on cenną trójkę. Jebsen, Jensen walczy z Mikkelsenem. Nie może zbliżyć się do Norika Blederna. Duńczycy walczą o 2 punkty. Małkiewicz z tyłu, a Bledern ucieka. Bledern ma dużą przewagę. Jebsen, Jensen trochę w poprzek teraz na wyjściu z drugiego wirażu, trzeciego okrążenia i próbuje skorzystać z tego Mikkelsen. Małkiewicz stara się włączyć do walki o punkt, wszedł mocno w kredę, ale na wyjściu z wirażu Mikkelsen szybszy, Bledern przywiezie 3 punkty, ale kto za nim? Jebsen, Jensen szeroko, Mikkelsen do samego końca walczył, ale ostatecznie nie zdołał wyprzedzić Jebsena, Jensena. Lorik Bledern bohaterem 10 wyścigu, 3 punkty na jego koncie. 2 dla Jebsena, Jensena, 1 dla Mikkelsena, bez punktu Kevin Małkiewicz. Mamy przełamanie. Gospodarze wygrywają ten bieg 4-2 i w meczu obejmują prowadzenie 31-29.
0: Reklama.
3: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35

0: groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
1: Reklama.
2: Zbliża się 18, niedziela 3 maja. Wiadomości w Polskim Radiu PIK. Sława Skibińska-Dmitruk. W regionie wielkie świętowanie. Mija 235 lat od uchwalenia Konstytucji 3 maja. Wojewoda Michał Sztybel mówił w Bydgoszczy o wyciąganiu wniosków z tego, co dała nam Konstytucja.
3: Państwo jest tak silne jak jego obywatele. Jesteśmy zdolni do rzeczy wielkich. Pokazujemy, że potrafimy radośnie świętować. Wszyscy razem.
4: Mamy mundury polskie z czasów I Rzeczypospolitej, z tak zwanych czasów saskich.
5: Oglądaliśmy z dziećmi występy, dzieci wzięły udział w konkursie na odpowiadanie na pytania.
6: Powinniśmy świętować, przecież jako naród to wolność wyuczyliśmy. To nas powinno łączyć, jednoczyć, nie? W duchu.
2: Usłyszała w Bydgoszczy Natasza Trzebuchowska, a więcej na naszej stronie.
7: Więcej na radiopik.pl, na Facebooku i w naszej radiowej aplikacji.
2: Na drogach wzmożony ruch, trwają powroty z majówki, pogoda sprzyja kierowcom.
8: Bardzo dobra.
9: Z majówki wracamy, jedzie się cudownie, będziemy zaraz tankować gaz, nie mogę się doczekać, bo ostatnio na stacji benzynowej nie mogliśmy zatankować, mam nadzieję, że nic się nie popsuło.
2: Tymczasem do końca dnia trwa policyjna akcja Majowy Weekend. Policja alarmuje, że w tym roku plagą na drogach są pijani kierowcy. Premier Donald Tusk rozpoczął wizytę w Armenii. Jej głównym celem jest udział w szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Szczyt ruszy jutro, a dziś szef polskiego rządu spotka się z premierem Kanady. Weźmie także udział w uroczystej kolacji wydawanej przez władze Armenii. Wracamy do regionu. Zapraszamy na majówkę w Biskupinie. Tam cofniemy się w czasie o kilkaset lat.
10: Co to jest?
11: Piszczołeczka z czarnego bzu.
12: Tutaj mamy taką tradycję, że co roku przyjeżdżamy i teraz wzięliśmy znajomych, żeby też mogli, prawda, zobaczyć. Teraz będziemy oglądali pokazy wojów.
13: Nie walczyli pojedynczo, nie byli wyłączonymi jednostkami na polu bitwy. Posiadali swoich drogich braci w boju.
2: Walki wojów obserwował Marcin Glapiak. Teraz to wszystkie informacje kolejne o 19. Do końca dnia wiosna jak lato, na termometrach nawet 28 stopni. Jutro nieco chłodniej, przy tym nieco więcej chmur, parasole nadal w szafach.

0: Polskie Radio PIK zawsze tam, gdzie walczą nasi sportowcy. Relacjonujemy na bieżąco. W programie Muzyka i Sport zapraszamy.
1: Po 10 biegach 31 do 29 dla gospodarzy. No i większość zawodników ma już na swoim koncie po 3 biegi, więc myślę, że to jest znakomity czas, aby przyjrzeć się, kto dojechał na te derby, kto dzisiaj jednak jest bardziej w trybie, że tak powiem, majówkowym. Więc zaczniemy od drużyny gospodarzy. Patryk Dudek 6 plus 1 w tym momencie, Robert Lambert 5 plus 1, Norik Bledern 4 punkty w 3 startach, Mikkel Mikkelsen 3 punkty w 3 startach, no tu myślę, że jest sporo jeszcze do poprawy. Emil Sejfuddinow 7 punktów w 3 startach, no i formacja młodzieżowców Mikołaj Duchiński, on na razie ma odjechane 3 starty, 2 plus 1, no i Antoni Kawczyński, myślę, że bardzo dobry dzisiaj, 3 w biegu juniorskim i 1 z bonusem w drugim swoim biegu. Jeżeli chodzi o GKM Grudziądz, to Max Freak, no i tutaj moglibyśmy się zatrzymać, 2 punkty w 3 startach, jak na zawodnika z cyklu Grand Prix, to myślę jest koszmarny wynik. Maksym Drabik 3 starty, 7 punktów. Damian Miller raczej się nam na torze nie pojawi. Wadim Tarasienko 7 plus 1 w 3 startach. Mikkel Jebsen 8 punktów w 3 startach. Kevin Małkiewicz, no już 5 startów juniora grudziądzkiej ekipy. No ale tylko 4 punkty. No i Bastian Pedersen, zdecydowanie rozczarowanie, zwłaszcza, że przecież Bastian Pedersen to jest zawodnik wypożyczony z Torunia, więc on powinien doskonale wiedzieć, jak się na torze w Toruniu jeździ.

0: Muzyka i sport.
1: 31-29 dla gospodarzy w derbach województwa kujawsko-pomorskiego na szczeblu żużlowej Ekstraligi prowadzi Prestoruń z GKM-em. Oczywiście, tak żebyśmy sobie to zaznaczyli, jakby ktoś z Państwa doszedł. Patryk Głowacki opowie już dużo, dużo więcej o tym meczu.
2: Na razie mecz bardzo ciekawy, może trochę ostatnio mniej mijanek, ale naprawdę nie ma co narzekać na jakość widowiska, zarówno pod kątem tego, co dzieje się na torze, ale i też tego, co dzieje się z wynikiem. Torunianie prowadzą, ale tylko 31-29. No i w biegu 11 Wadim Tarasienkowka z Kubiałym na pewno spróbuje przywieźć kolejną trójkę i nie dopuścić Torunian do głosu w tym wyścigu. Jego partnerem Max Frykka z Grzółty. Dużo złego powiedzieliśmy o Australijczyku w spotkaniu. No ale jedzie po prostu bardzo słabo. Jego punktów brakuje Grudziądzanom, żeby w tym spotkaniu nawet prowadzić. Rywalami wspomnianej dwójki Mikkel Mikkelsen, kask niebieski. Drugie pole startowe spod płotu Patryk Dudek, kask czerwony. Mikkel Mikkelsen też na pewno tego meczu nie może zaliczyć do udanych. 3 punkty w 3 startach, a mowa przecież o do tej pory, przed tym meczem, najskuteczniejszym zawodniku toruńskiej drużyny. Zawodnik, który ze średnią też grubo ponad 2,2 punktu na bieg plasował się na 9. pozycji w klasyfikacji najskuteczniejszych zawodników PGE Ekstraligi. To spotkanie na razie kompletnie nie idzie po myśli Mikkela Mikkelsena, który ogólnie, odkąd dołączył do Torunia, wrócił do czołówki światowej, przynajmniej na tym ligowym poziomie. W Grand Prix go nie oglądamy. Wadim Tarasienko, bardzo dobry występ, jak na razie 8 punktów w 3 startach. Frick musi dorzucić coś od siebie, jeżeli GKM chce tutaj jeszcze powalczyć o zwycięstwo. Natomiast Torunianie mogą wyprowadzić kolejny cios. Poszli. Wyścig 11. 4. seria rozpoczęta. Frick nie zamyka nutka. Mikkelsen lepszy od Tarasienki. Anioły jadą na razie na 5-1. Dobrze to wygląda. Już ustawiają się w parę. Mikkelsen bliżej krawężnika. Dudek szerzej. No to taka rzadka sytuacja. Dudek raczej woli jeździć przy krawężniku. Rozpędza się, co ciekawe, Max Frick. Max Frick wjechał w krawężnik. Wyprzedza Mikkela Mikkelsena. Na razie Wadim Tarasienko bezbarwny w tym wyścigu. Mikkelsen teraz szerzej, ale Frick przed nim. Tarasienko zbliża się do Mikkelsena. Wjeżdża na pierwszym wirażu trzeciego okrążenia pod łokieć. Wywozi Mikkelsena. Mikkelsen traci 2 pozycje w 2 okrążenia. Ależ to jest potwierdzenie nie najlepszego, bezbarwnego występu Mikkelsena. Mikkelsen stara się kontrować, ale jest po prostu za wolny. Dudek odjechał daleko, daleko. On nie jest zagrożony na swojej pozycji, ale za nim para gości, która na trasie wywalczyła sobie punktowane pozycje. Co ciekawe, Frick drugi, a trzeci Wadim Tarasienko. Mikkel Mikkelsen odpuścił walkę o pełnej mocy motocykla. Dojechał oczywiście do mety, ale wściekły. Zerwał zrywkę ze swoich gogli. Nie jest zadowolony, no bo ten mecz tak naprawdę, jeżeli chodzi o Mikkelsena, do zapomnienia. Podsumowując, co wydarzyło się na torze. 3 punkty Patryk Dudek, 2 Max Frick. No w końcu coś od niego więcej. Ma Wadim Tarasienko. 1 punkt bez punktu Mikkel Mikkelsen. Remis 3-3. Torunianie prowadzą 34-32.

0: muzyka i sport. I nasze relacje.
1: No dzieje się w Toruniu i już wracamy oczywiście do Patryka Głowackiego.
2: Już tylko 20 sekund do startu biegu 12. Kask niebieski, Antoni Kowczyński. Pierwsze pole startowe, obok niego Maksym Drabik, kask żółty. Trzecie pole startowe, kask czerwony, Norik Bledren, kask biały. Spod płotu Bastian Pedersen. No i to jest bardzo ważny wyścig, myślę, dla losów tego spotkania. Długo taśma przytrzymana, ale gdy poszli, no to lepiej Torunianie. Kowczyński i Bledern. Bardzo dobry start. Próbuje tutaj napędzać się Bastian Pedersen. Wyprzedza Blederna, ale prowadzi Kowczyński. Natomiast na razie bezbarwny Drabik teraz ostro w kredę i na wyjściu z pierwszego wirażu chyba wyprzedzi Blederna, który z kolei jest blisko Bastiana Pedersena. Wszystko za plecami Antka Kowczyńskiego. Bledern wyprzedza Bastiana Pedersena. Drabik na razie nie może się przebić na punktowane pozycje. Znowu blisko krawężnika, nawet nie środkiem toru. Wyprzedza Bastiana Pedersena, ale to już jest trzecie okrążenie. Pierwszy wiraż Kowczyński na prowadzeniu, a Bledern drugi. Kto by się spodziewał, że Maksym Drabik może przegrać 1-5 z taką parą, ale to też pokazuje, że Kowczyński i Bledern naprawdę dzisiaj jadą dobry mecz. Ostatnie okrążenie, Pedersen ostatni, ale Drabik traci dużo do pary toruńskiej. No i kto wie, czy anioły w tym momencie nie wyprowadzają decydującego ciosu. Antoni Kowczyński za 3, Norik Bledern za 2, Maksym Drabik tylko 1 punkt, bez punktu Bastian Pedersen. 5-1 dla Press Grupy Deweloperskiej Toruń, która po 12 wyścigu obejmuje prowadzenie 39-33.

0: piłki, muzyka i sport.
1: No chyba największą sensację w trakcie tych derbów mamy już za sobą. Większej raczej nie będzie. 39-33 dla Presu Toruń. To oznacza, że GKM mógłby już przynajmniej w teorii skorzystać z rezerwy taktycznej, ale raczej chyba jeszcze nie.
2: A jednak Robert Kościecha nie czekał, no bo tutaj by bieg po biegu miał Bastian Pedersen, bo Kamil Małkiewicz już 5 startów ma za sobą. No a patrząc na postawę Pedersena, nie było na co czekać, a Robert Kościecha desygnował z miejsca Damiana Millera w kasku białym na trzecim polostartowym Vadim Tarasienko. Jego partnerem kask żółty, pierwsze polostartowe Mikael Jebsen-Jensen, kask niebieski pomiędzy dwójką gości Robert Lambert, spod płotu w czerwonym Emil Sajfudinow. No taka zmiana, która Dziądzaną daje dużo większe nadzieje, no bo Jebsen-Jensen i Tarasienko na pewno mogą wygrać 5-1, aczkolwiek ostatnio Tarasienko tylko jedynka z bonusem, trochę gaśnie Vadim Tarasienko, no też trudno oczekiwać, żeby same trójki przywoził w takim spotkaniu, natomiast no tutaj Grudziądzanie muszą się chwytać, bo po 12 wyścigu, gdzie wydawało się, że Drabik jest murowanym faworytem do zwycięstwa, ale tutaj świetna postawa Kawczyńskiego i Blederna, sytuacja Grudziądzan w tym meczu zrobiła się zła, a Torunianie mogą postawić w zasadzie kropkę na D, poszli, ale na razie najlepszy Jebsen-Jensen, który już od startu bardzo szybki odjechał wreszcie, a Vadim Tarasienko, choć ostatni, no to na pewno rozochocony, nie powiedział ostatniego słowa. Lambert Sajfudinow muszą się tutaj poukładać, żeby przynajmniej nie wypuścić Vadima Tarasienki. Jebsen-Jensen z przodu kurzy się tu mocno na torze, to też nie pomaga. Jebsen-Jensen próbują do niego dojechać, Torunianie, nie ma jakiejś ogromnej przewagi Duńczyk, ale też Lambert i Sajfudinow muszą uważać, bo czai się za ich plecami Vadim Tarasienko. Wszystko blisko, ale zarazem mijanek nie ma, chociaż teraz Tarasienko idzie szeroko i czy wyprzedzi Lamberta? Lambert stara się go zamknąć, nie zamknął, mimo tego, że gdzieś tam deflektorem o bandę Tarasienko, no to wyprzedza Roberta Lamberta. Sajfudinow zabiera się za Emila, ale tutaj prawie podjechał mu pod łokieć Vadim Tarasienko. Wszystko jeszcze się może wydarzyć. Nie, Emil Sajfudinow szeroko przy krawężniku Jebsen-Jensen. Jebsen-Jensen zrobił to, co do niego należało. Zdobywa 3 punkty. 2 dla Emila Sajfudinowa, a Vadim Tarasienko z taktycznej przywozi 1 punkt przed Robertem Lambertem, dzięki czemu Grudziądzanie w jakikolwiek sposób odpowiadają. Wygrywają 4-2 w biegu 13. No i przed biegami nominowanymi Torunianie prowadzą, ale tylko 41-37.

0: Reklama.
1: Bona Okna. Sponsor główny GKM Grudziądz. Okna bez kompromisów. Od 1994 roku. Doświadczenie, które wyznacza jakość. Standard, który buduje zaufanie. Niezmiennie i niezawodnie. Z pasją do perfekcji. Bona Okna. Odwiedź nas w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej 117 lub sprawdź ofertę na bona-okna.pl.
0: Reklama.
2: Autopromocja. Polskie Radio PIK zaprasza na konkurs. Finał drużynowego Pucharu Świata na żużlu już 29 sierpnia na PGE Narodowym w Warszawie. Kibicuj żużlowej reprezentacji Polski i bądź częścią wielkiego sportowego widowiska. 2026 BOL FIM Speedway World Cup Warsaw. Emocje gwarantowane. Od 11 do 15 maja, od 13 do 15, słuchaj audycji od ucha do ucha i wygraj podwójne zaproszenie. Autopromocja.
3: W meczu czwartej kolejki żużlowej Ekstraligi Press Toruń prowadził siebie z GKM-em Grudziądz 41 do 37 przed biegami nominowanymi. Jest to o tyle niekorzystna sytuacja dla Roberta Kościechy, czyli trenera GKM-u, że Mikael Jebsen-Jensen, który jest tutaj zdecydowanie w tym momencie najlepszym zawodnikiem grudziąckiej ekipy, nie może jechać jako rezerwa taktyczna, ponieważ nie ma tego wymogu 6 punktów przewagi dla drużyny z Torunia, a to oznacza prawdopodobnie Maksyma Drabika i Maxa Frika. Powiedzieliśmy już tyle o postawie drugiego z dżentelmenów, że chyba już więcej nie trzeba. Czekamy na obsadę biegów nominowanych. To już za chwileczkę. My przy okazji przenosimy się na parkiet przy Brdzie w Bydgoszczy oczywiście. Chcąc nie chcąc będziemy się tam przenosili, czyli na parkiet Moderator Areny. Przypomnę, że Astoria rozgrywa drugi mecz serii półfinałowej w koszykarskiej pierwszej lidze z kociewskimi diabłami, czyli z SKS-em Starogard Gdański. Wczoraj wygrała. No i na razie bardziej nie chcąc niż chcąc się tam przenosimy, ponieważ w drugim spotkaniu Astoria przegrywa 9 do 16, więc chyba zagrali podopieczni Grzegorza Skiby najgorszą kwartę w tym sezonie.

0: Muzyka i sport.
1: 41-37 w derbach województwa kujawsko-pomorskiego dla Presu Toruń. Znamy już obsadę biegów nominowanych. No i co najważniejsze, zawodnicy są już gotowi do startu. Patryk Głowacki z Moto Areny w Toruniu po raz przedostatni dziś.
2: Bieg 14. Za chwilę mamy czas, żeby powiedzieć o biegach nominowanych. Na wstępie trzeba powiedzieć, że GKM Grudziądz zdecydował, iż wybierze pierwszy zestaw startowy, a więc mamy małą zmianę w stosunku do tego, jak odbyło się 13 wyścigów, jeździliśmy według drugiego zestawu startowego. A to oznacza, że w biegu 14 Grudziądza nie pojadą z pierwszego i trzeciego pola startowego, natomiast w 15 z drugiego i czwartego. Jeżeli chodzi o bieg 14, para gości to w kasku żółtym na pierwszym polu startowym Maksym Drabik, na polu trzecim w kasku białym Max Frick. Parę gospodarzy tworzą kask czerwony, na drugim polu startowym Robert Lambert i w kasku niebieskim Norik Bledern spod płotu. Jeżeli chodzi o wyścig 15, od krawężnika w czerwonym Emil Sajfudinow, w żółtym Mikael Jebsen-Jensen, w niebieskim Patryk Dudek, w białym Vadim Tarasienko. Oczywiście jeżeli ktoś wypełnia program, to jeszcze będzie okazja, żeby przypomnieć tę obsadę biegów. Skupmy się na 14, od krawężnika Drabik, Lambert, Frick i Bledern. I oczywiście jest tu jak najbardziej obsada zasłużona. Mikael Mikkelsen na czterech startach kończy po stronie gospodarzy tylko 3 punkty, więc tutaj nie było mowy o jego występie. Antoni Kawczyński 7+1 w trzech startach i pewnie gdyby ten wynik był spokojniejszy, to Piotr Baron mógłby na niego postawić. Tutaj wynik na styku 41-37, więc toruński szkoleniowiec stawia na doświadczonych matadorów, aczkolwiek gdyby na przykład taki Kawczyński pojawił się za Roberta Lamberta, czy byłaby to wielka sensacja? Robert Lambert zaczął nieźle, 2-2, ale potem jedynka z bonusem i 0. Oczywiście 0 w takiej doborowej obsadzie w tym spotkaniu. Niemniej widać, że Robert Lambert też nie jest jakoś idealnie dzisiaj z motoareną spasowany. Norik Bledern znowu na motoarenie, pojawia się w biegu nominowanym, słaby start 1-0, ale potem trójka i dwójka z bonusem, także naprawdę znów, niezależnie od tego 14 wyścigu, solidny występ Norika Blederna. Pokazuje on, że przynajmniej na motoarenie będzie wartością dodaną i nie jest to taki zawodnik, na którym trenerzy gości, czy też po prostu zawodnicy gości mogą liczyć, że dobra, jedziemy z Bledernem, no to punkty mamy. Bledern naprawdę pokazuje, że może na motoarenie sporo namieszać. A jeżeli chodzi o gości w biegu 14, Drabik i Frick. Drabik, który po trzech seriach startów wydawało się, że tutaj będzie naprawdę bardzo groźny, aż przyszedł bieg 12 i podwójna porażka z Kawczyńskim i Bledernem, która mocno tutaj osłabiła pozycję Drabika, natomiast nie można go skreślać, bo te dwie trójki zdobyte naprawdę w przekonującym stylu. I Max Frick, występ słaby, 4 punkty w 4 startach, ale ostatnio przywieziona dwójka. No to chociaż jest jakaś mała szansa, patrząc z perspektywy gości, na to, że Frick i w tym 14 biegu powalczy o jakieś cenne zdobycze. Grudziądzanie pod ścianą. Przegrywają 4 punktami, więc muszą wygrać w 14 wyścigu przynajmniej 4-2, żeby mieć szansę na zwycięstwo meczowe. Torunianie, jeżeli wygrają przynajmniej 4-2 w 14 wyścigu, zapewnią sobie zwycięstwo trzecie z rzędu. Może nie znowu przekonujące na motoarenie, ale czy to będzie miało znaczenie, jeżeli na przykład Torunianie ostatecznie osiągną cel i obronią tytuł mistrzowski za kilka miesięcy? Nikt już nie będzie wtedy wspominał, że były trochę męczarnie na motoarenie. Natomiast na dzisiejszą perspektywę trzeba przyznać, że motoarena nie jest jakimś bardzo pewnym domem dla żużlowców Press Grupy Deweloperskiej Toruń. Z Unią Leszno walka do 15 wyścigu. Teraz też zanosi się, że przynajmniej do 13 wyścigu obie drużyny mają szansę na zwycięstwo. Może po 14 się zmieni. Może Torunianie teraz przywiozą 2 razy 5-1 i trochę zamarzę to obraz tego spotkania. Natomiast szczerze mówiąc nie przewiduję, bo chociażby w 15 wyścigu Mikael Jebsen-Jensen radzi sobie tak dobrze, że trudno wnioskować, iż nagle przegra 1-5, aczkolwiek kolejny frazes, który jednak znajduje potwierdzenie na to, że w żużlu wszystko może się zdarzyć i nie takie rzeczy były widziane, tak jak chociażby wczoraj, znowu nawiązując do Grand Prix, wydawało się, że Dan Biuli jest niełapalny, komplet w rundzie zasadniczej, a w finale przegrał z Kacprem Woryną, który przecież miewał różne momenty w turnieju Grand Prix, pierwszym jako stały uczestnik cyklu, no i od razu zwycięstwo, nowy lider cyklu. cyklu. Naprawdę świetny start Kacpra Wory. No oczywiście za wszystkich Polaków trzymamy kciuki. W tym Grand Prix też przecież brał udział Patryk Dudek. Zakończył rywalizację na niezłym 7. miejscu. Na pewno jednak Dudek jako były wicemistrz świata, chociaż było to już dawno, dawno temu, 9 lat temu, liczę na więcej. Koniec oczekiwania. Minuta 40 na zegarze. Jedziemy z biegami nominowanymi. Przypomnę, w 14 wyścigu od krawężnika kask żółty Maksym Drabik, kask czerwony Robert Lambert, kask biały Max Frick i kask niebieski Norik Bleden. 14 wyścig najpewniej kluczowy. No i pytanie, czy Bledern utrzyma formę z dwóch ostatnich serii? Czy Max Frick dorzuci coś ekstra? Gdyby teraz na przykład przywiózł trójkę albo dwójkę z bonusem, to myślę, że wielu kibiców mogłoby mu wybaczyć słabszy występ. Ostatni występ na Moto Arenie tego zawodnika w meczu ligowym w zeszłym roku również nieudany. 4 punkty z bonusem w 3 startach i więcej na torze się nie pojawił. Teraz ma 4 punkty bez bonusów w 4 startach i pojawia się po raz 5. To też pokazuje, że trochę inaczej układa się to spotkanie. Robert Lambert czeka na swoją trójkę pierwszą w tym meczu, patrząc na to, że wczoraj o włos był od podium Grand Prix, no to na pewno kibiców gospodarzy trochę rozsierdza coś takiego, że widzą, iż ich zawodnik wczoraj w turnieju indywidualnym radzi sobie bardzo dobrze, a później przychodzi mecz ligowy i jego punktów brakuje, bo zdecydowanie punktów Roberta Lamberta brakuje. 5 z bonusem w 4 startach to nie jest wynik, jakiego oczekuje się od Lamberta. Swoją drogą drugiego najskuteczniejszego przed tym meczem zawodnika toruńskich aniołów, drugiego, który przekroczył nieco ponad średnią 2 punkty na bieg. Reszta poniżej, Emil Sajfudinow po tym meczu najpewniej już tę średnią sobie poprawi. Ale teraz już jedziemy, zawodnicy gotowi, kierownik startu odchodzi, Drabik, Lambert, Frick, Bleder, dobry start, bardzo dobry start Drabika, on zamyka Lamberta, pytanie jak Frick idzie przy krawężniku i tutaj wyprzedza Roberta Lamberta tylko przez chwilę, Bleder nie ma miejsca, musi iść szeroko, Frick blisko krawężnika, Lambert stara napędzić się po zewnętrznej, ależ teraz połknęli torunianie Maxa Fricka, Lambert po zewnętrznej, Bleder przy krawężniku i z 5-1 zrobiło się 3-3, aczkolwiek Frick nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Idzie blisko kredy Bledern szerzej i wydaje się, że Bledern będzie powiększał przewagę nad Maxem Frickiem, a wszystko teraz w rękach Drabika, żeby utrzymać pierwszą pozycję, co wcale nie jest tak oczywiste, bo gdzieś tam Lambert się czaił, ale teraz na wyjściu z pierwszego wirażu trzeciego okrążenia przewaga Drabika wzrosła, natomiast na Torunia najważniejsze, że Bledern utrzymuje kilka metrów zapasu nad Maxem Frickiem. Potwierdzenie słabego występu w tym najważniejszym momencie. Max Frick nie podołał zadaniu, nie stanął na wysokości zadania. Na wysokości zadania stanął Maksym Drabik, ale dla Grudziądza jest to trochę marne pocieszenie. 3 punkty Maksym Drabik, 2 Robert Lambert, 1 Norik Bledern bez punktu Max Frick. 3-3. Torunianie zbliżyli się do zwycięstwa. Przed ostatnim wyścigiem prowadzą 44-40.

0: muzyka i sport. I nasze relacje.
1: No to wiemy, że gospodarze są już o malusieńki krok, żeby po raz 16 zwyciężyć w derbach między Presem Toruń a GKM-em Grudziądz. No ale wiemy, że w Żużlu liczą się też te punkty, małe punkty, czyli punkty za dwumecz. Jestem ciekawy, jak to wszystko się rozstrzygnie. Sytuacja wręcz wymarzona dla gospodarzy. Przypomnę, że tylko 5-1 tutaj raczy GKM Grudziądz, żeby zremisować w tym spotkaniu.
2: No, patrząc na rozważania czysto matematyczne, Grudziądzanie mają jeszcze szansę na zwycięstwo. Proste zadanie wygrać 5-0. Jak to ma zrobić Mikael Jebsen, Jensen i Wadim Tarasienko? Nie wiadomo, ale tak już realnie patrząc, no to właśnie 5-1 będzie remis. Inny wynik, Toruniani wygrają czwarty raz z rzędu z Grudziądzanami i po raz 10 w 11 pojedynku na Moto Arenie. Natomiast niezależnie, nawet jeżeli Grudziądzanie, jeżeli Torunianie wygrają 5-1, no to wynik 49-41 daje nadzieję Grudziądzanom na to, że w rundzie rewanżowej są w stanie w tej derbowej rywalizacji wywalczyć cenny punkt bonusowy. Grudziądzanie, niezależnie też od wyniku, pokazali, że naprawdę poza tym meczem ze Stalą Gorzów są mocni, mimo takich braków jak Max Frick. 4 punkty w 5 startach, dużo poniżej oczekiwań. Ale teraz wyścig 15. Przypomnijmy obsadę. Kask czerwony, Emil Sajfudinow. Obok niego Mikael Jebsen Jensen, kask żółty. Kask niebieski, trzecie pole startowe, Patryk Dudek spod Płotów, Wadim Tarasienko. Zamykamy derby województwa kujawsko-pomorskiego i zobaczymy, w jakim stylu. Na razie świetnie Sajfudinow wyszedł spod taśmy, ale napędza się po zewnętrznej. Tarasienko może go połknąć. Tymczasem Dudek atakuje Mikaela Jebsena Jensena. Jedziemy na 3-3 teraz na wyjściu z drugiego wirażu. Jebsen Jensen się połapał, ale Sajfudinow z przodu. Tarasienko goni. Tarasienko szybki i Mikael Jebsen Jensen nie tak szybki. Musi uważać. Wjeżdża mu pod łokieć Patryk Dudek, ale chyba się obroni. Jeszcze Jebsen Jensen wyszedł na zewnętrzną. Jebsen Jensen szeroko, nie obronił się. Patryk Dudek wjeżdża przed niemal nieomylnego Duńczyka w tym meczu, a Wadim Tarasienko nie jest w stanie zbliżać się do Emila Sajfudinowa. Drugi wyraz, trzecie okrążenie, Sajfudinow, Tarasienko, Dudek, Jebsen Jensen. Nie, dwie pary nam się zrobiły na torze, ale wydaje się, że pomiędzy tymi parami wielkiej rywalizacji już nie będzie. Jebsen Jensen, błąd, stracił dużo dystansu do Dudka, a Wadim Tarasienko, choć odważnie, no to nie jest w stanie zbliżyć się do Emila Sajfudinowa, który w tym momencie wjechał na linię mety i przypieczętował zwycięstwo prez grupy deweloperskiej Toruń. Emil Sajfudinow, 3 punkty. 2 dla Wadima Tarasienki, 1 dla Patryka Dudka, a bez punktu Mikael Jebsen Jensen. Mówiłem przed chwilą, że raczej mało prawdopodobne, żeby przegrał 1-5, a tutaj jednak przywiózł 0. 4-2 w 15 wyścigu dla prez grupy deweloperskiej Toruń, która w czwartej kolejce PGE Ekstraligi pokonała na Motoarenie Bayer System GKM Grudziądz 48-42. Torunianie znowu trochę musieli się namęczyć na Motoarenie, ale ostatecznie wygrywają kolejny mecz, trzeci mecz z rzędu i zadają Grudziądzanom pierwszą porażkę w sezonie, dzięki czemu Torunianie przeskoczą Grudziądzan w tabeli. Torunianie 6 punktów w tabeli, Grudziądzanie 5 oczek w tabeli. Teraz jeszcze możemy szybko podsumować występy indywidualne poszczególnych zawodników. Na pewno po stronie toruńskiej wyróżnił się Emil Sajfudinow, 12 punktów, także tak jak mówiłem, poprawił swoją średnią, będzie już miał średnią powyżej 2 punktów na bieg. 10 z bonusem Patryk Dudek, 7 z bonusem Robert Lambert, 7 i 2 bonusy Norik Bladern, wielkie brawa. Mikkel Mikkelsen, 3 oczka, 2 punkty z bonusem Mikołaj Duchiński, też dołożył swoje w tym biegu juniorskim i myślę, że taki nieformalny najlepszy zawodnik tego spotkania, Antoni Kawczyński, 7 z bonusem w 3 startach. Natomiast jeżeli chodzi o gości, no to tutaj duet Wadim Tarasienko i Mikael Jebsen Jensen. Wadim Tarasienko 12 punktów z bonusem w 6 startach. Mikael Jebsen Jensen 11 punktów w 5 startach. 11 punktów również Maksym Drabik, aczkolwiek cień na jego dobry występ kładzie ten bieg 12, w którym podwójnie przegrał z Antonim Kawczyńskim i Norikiem Bledernem. No ale poza liderami duży kłopot. Max Frick 4 punkty w 5 startach, średnia nawet nie punktu na bieg. Bardzo, bardzo słaba postawa. 3 punkty z bonusem Kevin Małkiewicz, tylko 1 punkt Bastiana Pedersena i to też trzeba wspomnieć, że punkt zdobyty w 3-osobowej obsadzie w biegu juniorskim, gdzie przyjechał za plecami toruńskiej drużyny, także naprawdę też Bastian Pedersen dzisiaj po prostu wyglądał słabo. Jan Przanowski po stronie grudziąckiej i Bartosz Derek po stronie toruńskiej nie pojawili się na torze. Przypomnijmy wynik. Press Grupa Deweloperska Toruń pokonała Bayer System GKM Grudziądz 48-42. Trzeba przyznać, naprawdę bardzo ciekawym pojedynku derbowym. No ale ten pojedynek niestety dobiegł końca, więc kończy się również mój czas z Państwem. Serdecznie za niego dziękuję. Z Moto Areny Patryk Głowacki.
1: No i my Tobie, Patryku, bardzo dziękujemy, ale naprawdę kawał meczyska na motoarenie. Aż tutaj miałem też odpalone. Oczywiście Patryk też komentował i były emocje, no ale zawsze lepiej mimo wszystko rzucić na to okiem. Oczywiście do tego spotkania będziemy wracać. Już teraz zapraszam Państwa na drobne podsumowanie Patryka Głowackiego właśnie w przeglądzie sportowym po godzinie 22. No bo my z panem Sławkiem będziemy dla Państwa mówić o sporcie jeszcze bardzo długi czas dzisiaj. Można nawet stwierdzić, że spędzimy z Państwem cały niedzielny dzień majówki, naprawdę. Press Toruń, podsumowując, po niełatwym meczu pokonuje GKM Grudziądz 48-42, a my zaraz będziemy mówić o innych sportach, ale najpierw trochę muzyki.
0: Reklama. Bona Okna, sponsor główny GKM Grudziądz. Okna bez kompromisów od 1994 roku. Doświadczenie, które wyznacza jakość. Standard, który buduje zaufanie. Niezmiennie i niezawodnie. Z pasją do perfekcji. Bona Okna. Odwiedź nas w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej 117 lub sprawdź ofertę na bona-okna.pl.
3: Reklama.

run, run, run. W niedzielę w Polskim Radiu PIK. Po 21:00 pomysł, innowacja, kariera. W audycji powiemy m.in. o funkcjonowaniu systemu kaucyjnego w Polsce, konieczności modernizacji systemów bankowych i o dezinformacji dotyczącej Unii Europejskiej. O 23:00 powtórzymy poranny program Pierwszy Dzień Tygodnia. Ikona Królowej Polski. Pierwsza i najsłynniejsza kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej została namalowana przez Leonarda Torwirta z toruńskiego UMK i poświęcona w 1957 roku przez papieża Piusa XII. Pani Anna, córka Torwirta, mieszka w Toruniu i zajmuje się konserwacją tego niezwykłego dzieła. O tym dziś w Polskim Radiu PIK.

0: Polskim Radiu PIK. Muzyka i sport.
1: Kilka razy mówiłem Państwu o piłkarskiej bitwie o Anglię, no i Manchester United pokonał ostatecznie Liverpool w meczu 35. kolejki angielskiej Premier League 3-2 i nic nie odbierze już im przyszłorocznej Ligi Mistrzów, do której wracają po kilku ładnych latach. Z kolei w innym dzisiejszym meczu również Premier League Bournemouth wygrał z Crystal Palace 3-0, co z kolei oznacza, że Liverpool wcale nie jest aż taki pewny udziału we wspomnianej Lidze Mistrzów, a to by była mimo wszystko dosyć spora niespodzianka, bo na trzy kolejki ma nad szóstym właśnie Bournemouth 6 punktów i w terminarzu Chelsea, co prawda słabe w tym roku, ale jednak Chelsea, Aston Villa i to na wyjeździe, no i kolejny trudny mecz na koniec, czyli Brentford u siebie. Tyle o Premier League. Nas, myślę, wszystkich najbardziej fascynuje to, co dzisiaj dzieje się z Astorią, a w zasadzie działo się w tej pierwszej kwarcie, przypomnę, przegranej przez Astorię 9-16. No i nie boję się powiedzieć, że była to najgorsza kwarta, jaką Astoria w tym sezonie zagrała. Jest już lepiej, biorąc pod uwagę, jak było źle w pierwszej kwarcie. To nawet dużo lepiej. Jesteśmy już po drugiej kwarcie, po pierwszej połowie. No i jako że koszykówka to w redakcji sportowej chyba najbardziej mój sport, to najbardziej rzuca mi się w oczy 8 strat w pierwszej połowie gospodarzy, 14-4 dla gości w punktach po stratach, no i te 10 oczek dla Mateusza Bartosza, czyli podkoszowego gości, to też jednak trochę za dużo, więc tam pod koszem widocznie nie dzieje się u naszego zespołu najlepiej. Rozmawiałem wczoraj z Karolem Kamińskim, zresztą myślę, że każda osoba związana i obserwująca Astorię Bydgoszcz w tym sezonie powie dokładnie to samo, że naprawdę trudno jest wytrzymać się z naszym zespołem przez całe 40 minut, przez 4 kwarty, więc ja z taką pozytywną myślą, że my jedziemy na czwórce, a nasi goście jednak na tym najwyższym biegu, Państwa zostawię. Na razie jest 31-33, czyli 2 punkty straty.

0: Muzyka i sport.
1: Dwa srebrne medale zdobyli reprezentanci Polski w konkurencji karabin z 300 metrów w pozycji leżącej na trwających w Osijeku Mistrzostwach Europy w strzelectwie sportowym. Swoją drogą Osijek, bardzo ładne miasto w Chorwacji. W rywalizacji pań zrobiła to Karolina Romańczyk, a panów Andrzej Burda. Przypomnę, że wczoraj mistrzem Europy w karabinie z 300 metrów w trzech postawach został Tomasz Bartnik z Legii Warszawa. No dużo tych strzeleckich sukcesów naszych, a mam nadzieję, że jak już powstanie ten piękny kompleks i będzie oddany przy ulicy Gdańskiej w Bydgoszczy, to będzie ich jeszcze więcej i to będą takie nasze lokalne sukcesy. My już powoli zmierzamy do brzegu z drugą godziną świątecznej majówkowej audycji o wdzięcznej nazwie Muzyka i Sport. No i wracamy z panem Sławkiem po godzinie 19 po wiadomościach Sławy z Kibińskiej Dmitrówk. Powiemy o karate, powiemy o czterodniowym maratonie kolarskim. No jeszcze dużo, dużo sportu przed nami.

W niedzielę w Polskim Radiu PIK. Po 21 pomysł, innowacja, kariera. W audycji powiemy m.in. o funkcjonowaniu systemu kaucyjnego w Polsce, konieczności modernizacji systemów bankowych i o dezinformacji dotyczącej Unii Europejskiej. O 23 powtórzymy poranny program Pierwszy Dzień Tygodnia. Ikona Królowej Polski. Pierwsza i najsłynniejsza kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej została namalowana przez Leonarda Torwirta z toruńskiego.

UMK i poświęcona w 1957 roku przez papieża Piusa XII. Pani Anna, córka Torwirta, mieszka w Toruniu i zajmuje się konserwacją tego niezwykłego dzieła. O tym dziś w Polskim Radiu PIK.

0: Minęła 19. Region świętował.
1: To jest taki dzień, że powinniśmy być razem.
0: Kierowcy wracają z majówki.
2: Nie ma zbyt wielu utrudnień, nie ma zbyt wielu zatorów. Jakoś to pędzi.
0: I życzenie ma turzysty.
3: Dużo funkcji kwadratowej, zdecydowanie. Może jakieś fajne logarytmy.
0: Niedziela 3 maja. Wiadomości w Polskim Radiu PIK. Sława Zgibińska, Dmitruk. Święto Konstytucji 3 maja w regionie i kraju.
1: To jest taki dzień, że powinniśmy być razem. Niezależnie od tego, co się tam myśli, jak się ocenia innych, warto być, bo wtedy właśnie byliśmy zjednoczeni.
4: Bardzo ważna data. To jest 3 maj, Dzień Konstytucji, więc myślę, że każdy Polak, mały i duży, powinien ten dzień uszanować.
5: No będziemy celebrować, cieszymy się, że takie święto jest.
6: Tu mamy zabukowany rejs stateczkiem po pięknej Bydgoszczy.
7: Patriotyczna data, także ważna dla nas.
0: W regionie organizowano pikniki militarne i żywe lekcje historii. W Bydgoszczy pokazano, jak wyglądały czasy, gdy konstytucja była uchwalana. Nie zabrakło strojów z epoki.
8: Buty mam polskie do jazdy konnej, spodnie wzór turecki, szerokie, jedwabne.
9: Dzisiaj chciałem razem z przyjaciółmi świętować konstytucję 3 maja, pokazać tą tradycję, by ludzie nie zapomnieli o tym, skąd się wywodzimy, jakie tradycje piękne mamy.
0: Tak było w naszym regionie, tymczasem w Żabnie w Małopolsce było rocznicowe dyktando.
10: Ciężko pracujący nadkomisarz Jerzy, nie Hiszpan, wracał z Holandii do Żabna.
11: Dobrze było, fajnie się tak sprawdzić po latach, po maturze już. Też nauczyć się też dużo nowych słów.
12: Wydaje mi się, że polski język jest oczywiście piękny, trudny, zawiły i ma wiele zasad. I to jest fajne właśnie, że kładą nacisk na to, żeby go nie zapomnieć. Telefon teraz sam nam wszystko poprawia, więc czasami warto trochę pomyśleć. I na przykład chimeryczny to mnie będzie prześladować do końca życia, myślę.
13: No, nawet trudne, były dość trudne słowa. Ale coś czuję, że dobrze mi poszło.
0: A w Lublinie było uroczyste odtańczenie Poloneza. Był rekord, ruszyło 617 par.
14: Korowód ustawiony. Bardzo serdecznie prosimy o zrobienie przejścia przez środek krakowskiego przedmieścia. Szeroko, bowiem Poloneza, czas zacząć.
15: I co roku jest coraz więcej par. Co roku wydłużamy tego Poloneza o kilka minut, o kolejne Polonezy, po to, żeby wszystkie pary mogły spod ratusza przejść na Plac Litewski, żeby zatańczyć i tam obejrzeć koncert Polskie Tańce Narodowe i Regionalne.
0: Tak wyglądały uroczystości i atrakcje z okazji Święta Konstytucji 3 maja.
16: Wiadomości Polskiego Radia PIK. Jesteśmy w centrum wydarzeń.
0: Kierowcy wracają z majówki. Policja apeluje o ostrożną jazdę.
2: Nie ma zbyt wielu utrudnień, nie ma zbyt wielu zatorów. Jakoś to pędzi.
17: Jechaliśmy w porze drzemki, czyli 12. To jest chyba taka rozsądna godzina, środek dnia. To akurat drzemki oczywiście maluszka.
18: A maluszek ile ma?
17: 1,5 roku.
18: I jak znosi drogę?
17: Spała całą na szczęście z Poznania. Myślę, że wieczorem będzie gorzej.
0: Mówili kierowcy. Na drogach regionu trwa akcja Majowy Weekend. Zakończy się o północy. Teraz wolny wieczór przed maturą. Jutro w całej Polsce absolwenci szkół średnich rozpoczną egzamin dojrzałości. Jak maturzyści spędzają ostatni dzień przed egzaminami? Odpoczywanie czy wkuwanie?
19: Dla wielu ostatnia prosta przed maturami to obowiązkowa przerwa od nauki i odpoczynek.
20: Może jakieś spotkanie z znajomymi przed, żeby się wyluzować?
19: Część maturzystów jednak wykorzystuje każdą chwilę, aby wykonać ostatnie szlify przed egzaminami.
20: Ostatnie powtórki, żeby być na świeżo ze wszystkim.
19: Ale jest też głos rozsądku.
20: To, czego mieliśmy się nauczyć przez 4 lata, już się nauczyliśmy, więc z tą wiedzą pójdę na maturę.
19: Zapytałem także o wymarzone zadania na egzaminach.
20: Dużo funkcji kwadratowej, zdecydowanie. Może jakieś fajne logarytmy. A z fizyki mam nadzieję, że będzie optyka i dużo kinematyki i może wyjątkowo mało termodynamiki.
19: Zatem połamanie długopisów. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
0: Matura jutro o 9:00. Będziemy pytać zdających o nastroje, przygotowania i atmosferę egzaminów. Zapytamy o skalę trudności. To jutro, a już dziś trzymamy kciuki. Teraz to wszystkie informacje kolejne o 20:00. Noc w regionie pogodna, na plusie. Jutro do 25 stopni Celsjusza, bez opadów, ale nieco więcej chmur niż dziś.

0: Polskie Radio PIK zawsze tam, gdzie walczą nasi sportowcy. Relacjonujemy na bieżąco. W programie Muzyka i Sport zapraszamy.
1: Sławomir Nowak, Wiktor Subociński, jesteśmy z Państwem do 20 w audycji Muzyka i Sport, ale spokojnie, tak łatwo się nas Państwo nie pozbędą, bo później jeszcze po 22 przegląd sportowy, więc dużo, dużo jeszcze sportowych emocji przed nami. Przypomnę, że Press Toruń pokonał GKM Grudziądz 48-42 w hicie kolejki żużlowej Ekstraklasy, ale nie samym żużlem warto dychać w weekendy. Na przykład Astoria Bydgoszcz w drugim meczu półfinałowym pierwszej ligi mężczyzn koszykarskiej oczywiście wróciła z bardzo dalekiej podróży po fatalnej pierwszej kwarcie przegranej, przypomnę, 9-16. Jest już remis, początek trzeciej kwarty 33-33. A nie będziemy mówić też tylko o koszykówce, bo jeszcze przed nami chociażby karate, kolarstwo szosowe, srebrny kask, więc spokojnie, jeszcze dużo przed nami.

0: Muzyka i sport.
1: Astoria Bydgoszcz prowadzi z SKS-em Starogard Gdański w drugim spotkaniu półfinału koszykarskiej pierwszej ligi 42-38, więc mecz na styku, a my teraz zupełnie zmienimy temat. Pod koniec kwietnia nasze redakcyjne koleżanki napisały fajny, taki wzruszający i przede wszystkim inspirujący tekst na naszą stronę internetową o młodym chłopaku z Tryszczyna. Kilka lat temu Stanisław Łukowski, trenujący karate, walczył o życie, mierząc się z nowotworem. No i gdy udało mu się pokonać już tę straszliwą chorobę, Stanisław zaczął stopniowo rozwijać się w sporcie, dzięki czemu niedawno zdobył brązowy medal Mistrzostw Europy w odmianie dyscypliny, która charakteryzuje się pełnym kontaktem. Nie jestem ekspertem od karate, no ale z tego, co wyczytałem, to właśnie pełnym kontaktem w takiej odmianie tej dyscypliny. No i w rozmowie z Patrykiem Głowackim Stanisław opowiedział, co musiał zrobić, co musiał przejść, by stanąć na podium międzynarodowej imprezy.
2: Było 6 osób w kategorii. Aha. Na początku była walka, żeby się dostać do półfinału. Ta walka nie była jakaś prosta, bo przeciwnik był cięższy o 16 kg, ale się udało wygrać i jeszcze było takie coś, że oszukiwał, bo w ochraniaczach na nogi miał wszyte metalowe wstawki i to się okazało na samym początku, na szczęście. Zostały tam wymienione na takie, jakie powinny być, ale możliwe, że ochraniacz na brzuch też miał coś wszyte i właśnie przez to mam połamaną rękę. My nosimy takie ochraniacze dosłownie z gąbki, takiej cienkiej, które po prostu no, są, żeby były, ale to prawie jest tak, jakby w ogóle tych ochraniaczy nie było, a te ochraniacze wyglądały, jakby były tam do MMA, takie twarde.
3: To jakoś wpłynęło na ciebie pod kątem takim psychicznym?
2: Stresu nie było w ogóle, no bo już tam kilkadziesiąt walk stoczyłem na zawodach. Czasami dla tego przeciwnika to jest większy stres, że się dowiedzieli na przykład o tym, że musi się przebrać i tak dalej. A dla mnie to nie był stres, tylko taki plus, że on musi coś zrobić, się tam stresuje, a ja po prostu stoję i czekam na rozpoczęcie walki. Po walce było tak, że nic nie czułem, że coś się stało, ale na drugiej walce jak raz uderzyłem, to mnie zaczęła bardzo boleć. Nie przerwałem walki, którą dalej walczyłem i dopiero po zejściu z maty powiedziałem tacie, jak wygląda sytuacja. Poszliśmy do tam lekarza, zrobił taki prowizoryczny stabilizator. Potem myśleliśmy, to jest taki mały uraz. Byliśmy na prześwietleniu ręki i się okazało, że jest złamanie.
3: Brązowy medal Mistrzostw Europy, największy sukces w karierze?
2: Tak, w całej karierze zawodowej, no to tak. Ale nawet jakbym przegrał, to też bym dążył, żeby wygrywać na innych zawodach. Najtrudniejszą taką drogą, żeby w ogóle się dostać na te mistrzostwa, no to były te treningi. Prawie codziennie, można powiedzieć. 4 razy w tygodniu tam karate i 3 razy w tygodniu na siłownię chodziłem.
3: Co do karate, skąd w ogóle w twoim życiu się pojawiło?
2: Kiedyś jakby tam chodziłem do pierwszej, tam drugiej klasy. Chodziłem z bratem na piłkę nożną i mój brat chciał spróbować karate i się zapisał na karate i chodził na piłkę nożną i na karate zazdrościłem mu, że on ma więcej treningów ode mnie. Też się zapisałem. Na początku mi się to nie podobało tam zbytnio, nawet myślałem, że tam odejść z tego, no ale jakoś tak zostałem, się z piłki wypisałem i tylko karate. Bardziej mi się to podobało, bo w piłce się gra zespołowo i też zależy jakiś wynik meczu, zależy od innych osób, nie tylko od ciebie. No a w karate no to tylko od ciebie, tam nikt nie może zepsuć albo pomóc.
3: To ile lat już trenujesz karate?
2: 6. I jiu-jitsu, bo też jiu-jitsu i karate trenujemy w klubie.
3: Twoja historia tego początku kariery jest o tyle istotna, że ty też miałeś już, można powiedzieć, jedną i to cenniejszą walkę stoczoną. Czy mógłbyś trochę więcej o tym opowiedzieć?
2: Jak była ta diagnoza, że mam raka, to już wtedy trenowałem, bo pamiętam, że jak są takie te egzaminy na stopień wyższy, to mój trener, sensei, przyjechał do domu i ten egzamin mi przeprowadził.
3: Ile ty miałeś lat, gdy się dowiedziałeś o nowotworze?
2: 7 albo 8. Czy... Na początku, jak to usłyszałem, to myślałem, że to no nie jest nic takiego, tam miałem 7 lat, jeszcze nie wiedziałem, co to w ogóle jest. Tata mi wytłumaczył, że to nie jest takie ten. No i po prostu tam do szpitala pojechaliśmy, tam była ta chemioterapia, operacja, no i na szczęście wyszedłem z tego cały.
3: Jak długo musiałeś walczyć z chorobą?
2: 2 lata. Kontrolę po tej operacji miałem 5 lat i 2 miesiące temu już te 5 lat minęło, że nie muszę co tam 2-3 miesiące jeździć do szpitala tam Jurasza, gdzie byłem operowany, tylko co rok, żeby sprawdzić, czy na pewno nic się nie dzieje tam.
3: Informacja, że jesteś zdrowy, jakieś takie emocje duże wywołała?
2: No szczęśliwy po prostu byłem, bo wiedziałem, jak to może się zakończyć. No i na szczęście wyszło. Jak jest teraz?
3: Jak w ogóle ten twój bagaż doświadczeń wpływa na ciebie dzisiaj?
2: Czasami na niektórych osób czuję, że mam takie większe poczucie tego całego świata, że to nie jest takie idealne i tak dalej, tylko że po prostu no nie zawsze jest tak no kolorowo, jak się niektórym wydaje.
3: Schodząc znowu na te tematy sportowe, jak ty podchodzisz na dzisiaj do karate?
2: No, na razie nie myślę jakoś tak zawodowo. Myślę o międzynarodowych zawodach, ale nie żeby jakoś zawodowo pod kątem, że karierę, żeby potem jakiś klub mieć swój i no. Stopień też, na razie mam 6 Q, czyli żółty pas i aż tak mnie stopnie nie interesują. Jak tata mówi, że pas nie walczysz. No ale też to karate, jak tam się angażuje tak bardziej od tych 2 lat, że na te zawody jeździć i ogólnie jakieś osiągać tam sukcesy, to też można powiedzieć, że to jest jakiś styl życia, bo na przykład po szkole to no nie mogę na przykład sobie często zaplanować jakiegoś, nie wiem, spotkania, bo wiem, że ze szkoły wracam na przykład o 16, a na trening wjeżdżam o 18. Najczęściej tak w soboty, w niedzielę się spotykam, no bo to jest taki jedyny czas, kiedy na przykład w tą soboty mogę sobie wybrać na przykład godzinę, na którą na siłownię pójdę, bo to nie jest tak jak w klubie, że o 18 jest trening i koniec, że nie można się spóźnić. Siłownię mam w domu, to mogę z każdej chwili pójść.
3: Rodzice duże wsparcie w twojej przygodzie ze sportem?
2: Tak, takie wsparcie mentalne, pomaganie na przykład z jakimiś tam rzeczami, coś mi, nie wiem, na przykład ochraniacz mi się żeb zepsuł, to tata na przykład wszywał kolejny, żeby móc w nim walczyć, po prostu ćwiczyć. W tych kimonach, na przykład naszywki, tata też naszywał. No i takie ogólnie wsparcie mentalne. I też często jest tak, że jakieś 70% treningów to jest takie coś, że mi się chce jechać na ten trening, a 30% to jakby nie było takiego czegoś, jakbym sam na przykład jechał, by mnie nikt nie kontrolował, to po prostu na niej nie pojechał. A jak na przykład tata wraca tam z pracy o 18 i za 5 minut wyjeżdżamy, to normalnie bym nie pojechał, ale tutaj wiem, że muszę pojechać, bo tata przyjechał, to muszę pojechać. No i często jest tak, że na początku mi się nie chce jechać na ten trening, ale potem, jak sobie tak myślę po tym treningu, że jednak warto było pojechać.
1: Ze złamaną kończyną stanąć na podium, no naprawdę robi wrażenie. Trzymamy oczywiście kciuki za kolejne sukcesy Stasia i przede wszystkim za zdrowie, bo wydaje mi się, że tę najważniejszą walkę ma już zdecydowanie za sobą. Nie zatrzymuj się, Stanisławie.

0: muzyka i sport. I nasze relacje.
1: Cierpienia Astorii trwają w najgorsze, ale nikt nie mówił, że będzie łatwo. Wszak to przecież półfinał koszykarskiej pierwszej ligi. Trwa czwarta kwarta. Astoria prowadzi ze Starogardem Gdańskim 54-50. Pozostało pewnie około 8 minut. My zmieniamy dyscyplinę i to gwałtownie. W Grudziądzu zakończył się bowiem 35. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów o Puchar Prezydenta Miasta Grudziądza, rozgrywany równolegle jako 8. Memoriał Eugeniusza Gryndy. Przez 4 dni zawodnicy z całego świata rywalizowali na trasach wytyczonych w okolicach Grudziądza, Gruty, Łasina, Kijewa Królewskiego i Świecia. Ostatni etap to około 100 km ze startem i z metą w Grudziądzu. No i dziś właśnie po godzinie 11 na osiedlu Lotnisko w Grudziądzu kolarze wjechali na metę ostatniego etapu. No a kilkanaście minut później wraz z organizatorem wyścigu, czyli Adamem Sieczkowskim, czyli wiceprezesem Polskiego Związku Kolarskiego i przedstawicielem gospodarzy, czyli Stali Grudziądz, podsumowaliśmy tę imprezę.
2: No jestem bardzo zadowolony, jeśli chodzi o poziom sportowy, bo naprawdę bardzo wysokie tempo i ciekawy wyścig, rozgrywany praktycznie na sekundy, ale do końca trzymający w napięciu, bo dzisiejszy odjazd, który już miał prawie 50 sekund przewagi, myślałem, że to będzie może 2 minuty, ale jednak peleton tego nie odpuścił i praktycznie wszystko zeszło się przed metą. Bardzo ładny atak zawodnika Ukrainy. No, jestem zadowolony przede wszystkim, że i nie tylko Polacy, ale mają się od kogo uczyć i jest to droga do sukcesu dla polskiego kolarstwa też, żeby rywalizować z najmocniejszymi i z tego jestem bardzo zadowolony.
1: Które z tych 4 etapów był najbardziej taki selektywny, najtrudniejszy i najbardziej efektowny?
2: Ten ostatni etap w Grudziądzu był taki najbardziej wymagający i bardzo mocny, jeśli chodzi o trasę i cały czas praktycznie od startu bardzo wysokie tempo. Porwał się na początku ten peleton, ale później to się wszystko zeszło, ale w każdym razie ja go oceniam jako najtrudniejszy etap. Najdłuższy i najtrudniejszy.
1: Nam zależy, myślę, wszystkim na tym, jak się zaprezentowali tutaj nasi lokalni zawodnicy ALKS Stal Grudziądz. Z kogo można być najbardziej zadowolonym? Kto tutaj najbardziej zaimponował?
2: No znaczy, ja nie liczyłem na wielkie sukcesy w tym roku. Mamy może troszeczkę słabszy skład. Jechali po naukę po to, żeby podnosić swoje umiejętności. Tak, jadąc i kończąc takie wyścigi, jestem już zadowolony, że udało im się nawiązać rywalizację i dojechać do końca tego wyścigu. No, nie udało się nam, że tak powiem, powalczyć o te czołowe miejsca, ale ważne, że dojechali i byli w tej pierwszej grupie.
1: Bo musimy to zaznaczyć, że tutaj przyjechali naprawdę klasowi zawodnicy. Jaką rolę odgrywa Kujawy-Pomorze Tour w kalendarzu tych imprez międzynarodowych?
2: Jedna z większych imprez, jeśli chodzi o kalendarz. No nie jest to zawodnik z tytułu Pucharu Narodów, ale ja wcale nie zabiegam o to, żeby być w tym szyku zawodów, bo po prostu tam mogą tylko reprezentacje. A tutaj kluby dobrze szkolące, młodzież z całej Europy mogą poza reprezentacją uczestniczyć i to spełniło moje zadanie.
1: Zadowolony ze swojego występu może być Igor Juszczak z UKS Copernicus Toruń, który po jednym z etapów stanął na podium.
3: Można to zaliczyć do udanych startów, bo miałem pierwsze podium na wyścigu UCI, jednak ten trzeci etap był dla mnie pechowy, no ale dzisiaj się nie poddawaliśmy i jechaliśmy aktywnie. Przyjechałem ten wyścig w odjeździe i mogę powiedzieć, że dałem z siebie wszystko, więc jestem zadowolony.
1: Tak podsumowując, wspomniałeś o tym, że ten trzeci etap był najtrudniejszy. Co tam się konkretnie działo?
3: Około drugiej, trzeciej rundy złapałem gumę i musiałem czekać za autem i dojeżdżać do peletonu. A potem na finiszu złapałem drugą gumę z tyłu. Myślę, że to mnie wykluczyło z walki o najwyższe miejsca.
1: No takie imprezy na pewno budują też charakter na przyszłe seniorskie. Jak sobie poradzić, wiedząc, że pechowo się ułożył trzeci etap, żeby nie myśleć o tym w tym czwartym etapie, kończącym etapie?
3: No myślę, że robić to co zawsze i no myśleć o tym, że to była przeszłość, a mogłem więcej, tak? Jakby nie patrzeć przez pryzmat pecha, tylko patrzeć na nowy dzień, który ma nowe szanse.
1: Swój start podsumował również Wiktor Zwierko ze Stali Grudziądz.
4: No, ambicje były na pewno wyżej, no ale uważam, że nie było tak źle. No, mogło być lepiej.
1: Przyjechaliście tu, żeby się jak najwięcej nauczyć od tych nieco bardziej doświadczonych i objeżdżonych zawodników. Jaką naukę można wyciągnąć z tych 4 dni?
4: No na pewno umiejętność jazdy w grupie, bo tutaj dużo było zawodników, którzy się ścigają po większych wyścigach niż te, co są w Polsce.
1: Dodam tylko, że naprawdę niełatwo było się wstrzelić w metę tego ostatniego etapu w Grudziądzu i już po powrocie do Bydgoszczy się minąłem na korytarzu z redaktorem Kupczykiem, który na mnie spojrzał tak wymownie i powiedział: chociaż się opaliłeś. Więc tak to właśnie wygląda. Bardzo ciepło i podziwiam tych chłopaków, którzy musieli dzisiaj w naprawdę wręcz powiedziałbym afrykańskich warunkach przemierzyć 100 kilometrów praktycznie cały czas w słońcu. Skoro już poruszyłem ten wątek grudziądzki, to w Chojnicach lada moment powinien rozpocząć się mecz 30. kolejki piłkarskiej drugiej ligi. Olimpia Grudziądz kontra Chojniczanka, czyli można powiedzieć, że prawie że derby, bo to tam nie całe 100 kilometrów między oboma stadynami.

0: Polskim Radiu PIK. Muzyka i sport.
1: Prawdopodobnie ostatni raz powrócimy dziś do Speedwaya. Przypominamy, że w derbach Prestoruń pokonał na własnym obiekcie GKM Grudziądz 48-42. Przypomnę też, że Polonia Bydgoszcz pokonała na wyjeździe groźnego konkurenta do potencjalnego awansu, czyli Ostrowie Ostrów Wielkopolski 51-39, i jest niepokonana w tym sezonie. Tym razem na torze pojawił się m.in. Aleksander Łoktajew, czyli dotychczasowy rezerwowy, 10 punktów w 5 startach. Nie zawiedli też polscy krajowi liderzy, czyli Szymon Woźniak 11+2 i Krzysztof Buczkowski 9+3. No i można powiedzieć, w końcu lepiej pojechał ten, na którego wszyscy w Bydgoszczy liczą, czyli Wiktor Przyjemski 11+2. No a tak swoją drogą, to w swoim trzecim biegu tego spotkania Wiktor wywalczył swoją setną trójkę w barwach bydgoskiej Polonii, więc ogromne gratulacje. Dla Wiktora to bardzo dobry tydzień swoją drogą, bowiem w środę zwyciężył w finale żużlowego srebrnego kasku, który odbył się na stadionie przy ulicy Sportowej w Bydgoszczy. Drugie miejsce wywalczył jego klubowy kolega, 16-letni Maksymilian Pawełczak, obaj zawodnicy, podobnie jak trzeci na mecie Bartosz Bańbor z Motoru Lublin oraz czwarty Kevin Małkiewicz z GKM-u Grudziądz, uzyskali tym samym przepustkę do eliminacji cyklu Speedway Grand Prix 2, czyli indywidualnych mistrzostw świata do lat 21. Na stadionie Polonii rozmawiałem właśnie z najlepszymi zawodnikami tych zawodów.
2: Wiktor Przyjemski, nie jest to zaskoczenie, że triumfujesz właśnie dzisiaj na tym torze, natomiast na pewno przyjemnie się widziało, jak po tym pierwszym, mimo wszystko przegranym z Maksem Pawełczakiem biegu, tak się przyłożyłeś, że później już byłeś niełapalny. Co tam się zmieniło?
3: W sumie przez całe zawody dzisiaj za bardzo nic nie zmieniałem. Tylko się ścieżki zmieniały na torze, gdzie było to faktycznie widać. Co, no bardzo się cieszę z tej wygranej. Na pewno fajne widowisko dla całej Bydgoszczy. Bo z tymi moimi kolegami młodszymi pokazałem, że faktycznie też potrafimy się ścigać i naprawdę dzisiaj były tutaj fajne biegi. Pierwsze złoto tak naprawdę w barwach bydgoskiej Polonii, więc to też cieszy przy bydgoskiej publiczności, więc podwójnie super. Faktycznie no z Maksiem ten pierwszy bieg przegrany, potem mu oddałem po prostu w dodatku. Najważniejsze, że cali i zdrowi kończymy te zawody. Wydaje mi się, że obydwaj usatysfakcjonowani, bo mamy awans do eliminacji do SGP2, więc to dzisiaj się najbardziej liczyło.
2: Ten awans to jedno, ale też chyba taka dawka i pozytywny kopniak przed meczami ligowymi, bo trochę tej pewności czasami brakowało na początku sezonu, a tutaj bardzo, bardzo, bardzo pewna jazda.
3: Nie chcę na pewno myśleć o tym, co już było, bo faktycznie gdzieś tam problemy swoje miałem, naprawdę dużo okrążeń przejechanych na bydgoskim torze, też na innych torach, więc mam nadzieję, że faktycznie w końcu się polubiłem z tymi moimi motocyklami i będzie to szło w coraz lepszą stronę.
2: Bartosz Bańbor, szczęśliwy i pewnie poobijany, to nie były zupełnie łatwe dla ciebie zawody, a jednak z happy endem.
4: No tak, zawody bardzo trudne, bo no wiadomo, dwóch miejscowych zawodników, którzy są bardzo mocni, no mocna stawka w ogóle, też wypadek, ale w sumie czuję się dobrze, nic mnie za bardzo nie boli. No i co, jestem zadowolony, bo dobry wynik, po to tutaj przyjechałem, żeby awansować dalej i robota wykonana. Lubię też tu jeździć, bardzo przyjemny tor do jazdy, sprzyja walce, więc nie ma na co narzekać.
2: Po tym upadku mówisz, że czujesz się dobrze, na pewno były jednak jakieś tam pewne problemy w jeździe, natomiast jeszcze większa motywacja się pojawiła, żeby tutaj się pokazać z jak najlepszej strony?
4: Największym problemem w jeździe był daszek, który mi tak odchylił kask, że ledwo co widziałem w tej powtórce, ale tak poza tym to w sumie czułem się tak samo i skupiałem się, zawsze staram się po prostu zamykać bieg, który był i jechać do następnego z czystą głową i na nim się skupiać i tak dzisiaj robiłem.
2: Maksymilian Pawełczak, drugie miejsce. Na początek, Max, pytanie, czy to srebro smakuje jak złoto?
5: No na pewno smakuje lepiej niż w jakichś normalnych zawodach, no bo wiadomo, że to srebro daje mi awans do eliminacji do Mistrzostw Świata Juniorów, więc na pewno cieszy trochę bardziej, no ale co, ja swój wynik dzisiaj zrobiłem, udało się wywalczyć ten awans, także to jest najważniejsze. Tak jak mówiłem, dzisiaj dla mnie najważniejszy był ten awans, nieważne czy byłoby to pierwsze czy miejsce czwarte, więc ja swoją robotę dzisiaj zrobiłem, jestem z niej zadowolony, także tak.
1: No i po koszmarnej pierwszej kwarcie Astoria mimo wszystko prawdopodobnie przepchnie ten mecz ze Starogardem Gdańskim. Jest 66-61. Nie jest to pewnie najpiękniejszy mecz w historii koszykówki, ale prawdopodobnie będzie 2-0 i to jest najważniejsze. A w Chojnicach Olimpia Grudziądz prowadzi już 1-0.

0: Muzyka i sport.
1: Możemy to już powiedzieć, że Astoria Bydgoszcz wygrała z SKS-em Starogard Gdański. No 67-62, tak to wygląda w tym momencie, ale została sekunda do końca tego spotkania, więc to jest taki wstępny wynik. Myślę, że on się nie zmieni, no ale tutaj jeszcze potwierdzenie dostaną Państwo po godzinie 21. W każdym razie Astoria po bardzo nieudanej pierwszej kwarcie w drugim meczu półfinału koszykarskiej pierwszej ligi ostatecznie wygrywa, co oznacza, że w serii do trzech zwycięstw prowadzi już 2-0. W drugiej parze ŁKS Łódź się wygrał na wyjeździe ze Spadkowiczem z Orlen Basket Ligi i jednym z głównych też kandydatów do awansu, czyli ze Spójną Stargard, 107-71 i również prowadzi 2-0, więc no, są tutaj faworyci już do finału jasno zaznaczeni. Dużo mówiliśmy dziś o zwycięstwach, no ale w sporcie już tak to bywa, że czasami się wygrywa, a czasami się przegrywa. No i prowadzący w tabeli trzeciej ligi Zawisza Bydgoszcz niestety zgubił punkty w 29. kolejce piłkarskich rozgrywek. Bydgoszczanie ponieśli pierwszą ligową porażkę w tym roku i pierwszą domową porażkę w tym sezonie, ulegając Flocie Świnoujście 0-1. Po meczu niewykorzystanych okazji żałował trener bydgoskiej drużyny, czyli Adrian Stawski.
2: No szkoda, bo było kilka sytuacji do tego, żeby strzelić bramkę. No widzieliśmy, że bramkarz tutaj Floty wyczyniał cuda, bo takie kluczowe sytuacje wybronił. Było ich kilka, no nie strzeliliśmy i

0: przeciwna, która się dzisiaj dobrze przygotowała do tego spotkania i z dużym zaangażowaniem tutaj przyjechali. Trudno, mówi się trudno, gramy dalej, no zostało jeszcze sporo spotkań, 5 do końca, także trzeba być przygotowanym, trzeba się otrząsnąć jak najszybciej i od poniedziałku praca nad następnym meczem.
1: Co ma takiego w sobie Flota, że trzecia porażka z rzędu za pana kadencji?
0: Nie wiem co ma, nie zastanawiałem się nad tym, co ma Flota. Może nam nie leży po prostu w jakiś tam sposób ten zespół, bo tam też przegraliśmy i w sumie mieliśmy karnego, jeszcze dziś o tym nie trafiliśmy. Otoczka jest tak naprawdę od początku sezonu i tutaj nie ma jakiegoś problemu z tym, no każdy wie, że gramy o co gramy, jesteśmy na pierwszym miejscu. Dalej mamy jeszcze, mówię, też mecze ciężkie, jak wszyscy też, bo Luzino też pokazało, że gdzieś tam nawet w Uchowie punkty zgubili. Musimy patrzeć przede wszystkim na siebie, bo cały czas mamy tak jakby mecze u siebie też z Luzinem, ale do tego momentu trzeba też po prostu punktować.
2: Filip Kozłowski, Zawisza, Bydgoszcz.
3: Niestety, może gra była niezła, ale brakowało tego czegoś w polu karnym, żeby ta piłka gdzieś nam spadła szczęśliwie.
2: Flota dobrze reagowała na te dośrodkowania, bo tych dośrodkowań naliczymy kilkadziesiąt, ale tak realnie zagrożenia z tego nie było wiele.
3: Nie było wiele, musimy bardziej popracować nad tym, żeby po prostu było nas więcej w polu karnym, to wtedy zwiększymy możliwość strzelenia bramki. My tylko patrzymy na siebie, patrzymy na każdy najbliższy mecz, bo wszystko jest tak naprawdę w naszych rękach i musimy patrzeć tylko i wyłącznie na siebie, jeśli chodzi o najbliższe spotkanie.
2: Kacper Kasperowicz, Flota, Świnoujście, bardzo cenne zwycięstwo, pokonanie lidera na jego terenie to zawsze duża sztuka.
4: No na pewno, liczyliśmy na to, że w końcu przerwiemy tą złą pasę, bo od dłuższego czasu jakoś te wyniki się nam nie układały i wiedzieliśmy po co tu przyjeżdżamy, wiedzieliśmy jakim zespołem jest też Zawisza, że ma bardzo jakościowych zawodników, ale my też mamy bardzo dobrą drużynę i wierzyliśmy w swoje umiejętności i wiedzieliśmy, że możemy tutaj urwać punkty liderowi.
2: Obrona kluczem do tego sukcesu?
4: No na pewno, Zawisza w drugiej połowie podkręciła tempo, my bardzo dobrze się broniliśmy, więc uważam, że tutaj kompakt w obronie był jakby kluczem do tego zwycięstwa.
2: O co gra Flota w tym sezonie jeszcze?
4: Patrząc na tabelę, no to szczerze nie grozi już nam ani gra o spadek, ani gra o awans, więc jakby tutaj trzeba dograć sezon do końca, zdobyć jak największą ilość punktów i cieszyć się tą grą do końca.
5: 68-62, tak skończył się ostatecznie mecz Astorii. Sławomir Nowak, Wiktor Sobociński, to była muzyka i sport, ale nie koniec ani muzyki, ani sportu. My słyszymy się po 21:00.

Autopromocja. Dziennikarze Polskiego Radia PIK każdego dnia są tam, gdzie rozgrywają się kluczowe sprawy regionu. Na ulicach dużych miast, w małych miejscowościach, blisko ludzi. Tam, gdzie zapadają ważne decyzje i tam, gdzie rodzą się trudne pytania. Docieramy do źródeł, oddzielamy fakty od opinii. Bo radio to nie tylko dźwięk, to odpowiedzialność za słowo. Polskie Radio PIK. Rzetelne i wiarygodne dziennikarstwo. Mówimy to publicznie. Autopromocja.

0: co wydarzyło się na bydgoskim dworcu.
1: Zarządca budynku podjął decyzję o ewakuacji. Pasażerowie przemieścili się na pobliskie przystanki autobusowe.
0: Uwaga kierowcy, od jutra zmiany w centrum Bydgoszczy i kto przejmie mandat dla auta bez kierowcy. Niedziela 3 maja, wiadomości w Polskim Radiu PIK, Sława Skibińska-Dmitruk. Ewakuacja dworca Bydgoszcz Główna. Budynek musiało opuścić 150 osób. Powodem była akcja pirotechników. Sprawdzali oni podejrzany pakunek. To torba podróżna zostawiona przez nieznanego mężczyznę.
1: Zarządca budynku podjął decyzję o ewakuacji. Pasażerowie przemieścili się na pobliskie przystanki autobusowe. Do działań przystąpili skierowani na miejsce policjanci i inne służby. O godzinie 18:36 policjanci odnaleźli w okolicy dworca właściciela torby. Okazał się nim nietrzeźwy obywatel Białorusi. Mężczyzna został przewieziony do komisariatu. W torbie znaleziono jedynie rzeczy osobiste mężczyzny.
0: Mówiła Lidia Kowalska, rzeczniczka bydgoskich policjantów. Zostajemy w Bydgoszczy. Od jutra zmiana organizacji ruchu w centrum miasta. Samochody nie wjadą w ulicę Staszica. W związku z tym zmianie ulegną trasy linii autobusowych numer 52, 59, 60, 64 oraz 33N. Powodem zmian są prace realizowane przez bydgoskie wodociągi. To nie wszystko. Zamknięta zostanie także ulica Żwirki i Wigury na bydgoskim Szwederowie. Zmienione będą trasy dla autobusów numer 64, 69 oraz 89. A jak dokładnie będą przebiegać, opisujemy to na naszej stronie.
2: Więcej na radiopik.pl. Na Facebooku i w naszej radiowej aplikacji.
0: Duży pożar lasu pod Częstochową opanowany. Ogień pojawił się po 13:00. Łącznie objął 15 hektarów. Na miejscu pracuje 30 zastępów straży, a także dwa samoloty gaśnicze i strażackie śmigłowce. Nie ma osób poszkodowanych. Akcja dogaszania może potrwać jeszcze wiele godzin. Strażacy alarmują. W kraju obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego lasu.
3: Przez pierwsze dwa dni majówki strażacy interweniowali przy blisku 320 pożarach lasu. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i zdrowy rozsądek podczas korzystania z obszarów leśnych do wypoczynku.
0: Tak mówił rzecznik strażaków Wojciech Gralec. Podpisanie umowy w sprawie SAFE planowane jest w Warszawie, poinformował wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Wcześniej zapowiedział, że odbędzie się to w piątek. Szef MON dodał, że maj będzie miesiącem umów zawieranych w ramach programu, a część sprzętu jest już zakontraktowana.
4: To jest na przykład sprzęt związany z dronami, obroną przeciwdronową i na to będzie najwięcej. Na nowe technologie, bardzo ważny komponent Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, który przygotowuje swoją część działań związanych ze sztuczną inteligencją, z działaniami w cyberprzestrzeni.
0: Wszystko chcemy kontraktować w polskim przemyśle zbrojeniowym, dodał Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Takie zakłady jak Huta Stalowa Wola są na pierwszym miejscu, jak Mesko w Skarżysku Kamiennej, jak Rosomak, jak Jelcz. Inne, które produkują czy to amunicję, czy armatochaubice. Bardzo ważny dla mnie to jest zakup kolejnych borsuków, a tego, czego nie produkujemy, na przykład samolotów do tankowania w powietrzu i transportu, MRTT tak zwane, nie produkujemy, więc będziemy kupować u naszych sojuszników.
0: Wicepremier mówił też, że na zakupy jest bardzo mało czasu. Weto prezydenta utrudniło, ale nie przeszkodziło, zapewnił. Teraz mandat dla autonomicznego pojazdu, czyli tego bez kierowcy. Policja w Kalifornii za wykroczenia takich aut będzie karać. Samochody bez kierowcy coraz częściej widać na kalifornijskich ulicach.
5: Nowe przepisy, które wejdą w życie 1 lipca, wprowadził właśnie kalifornijski Departament do Spraw Motoryzacji. Mandaty będą wystawiane bezpośrednio producentom autonomicznych aut. Producenci będą też musieli odebrać telefon od policji czy służb ratunkowych, gdy te będą się starały z nimi skontaktować. Pojazdy bez kierowców zostaną również ukarane mandatami, jak wjadą w strefę działań ratunkowych. W przeszłości doszło do sytuacji, gdy brak prądu w San Francisco powodował, że autonomiczne pojazdy utknęły na ruchliwych skrzyżowaniach i blokowały przejazd jednostkom straży pożarnej i karetkom pogotowia. Funkcjonariusze policji również byli świadkami wykroczeń takich aut, jak na przykład zawracanie w niedozwolonych miejscach. Ze względów prawnych w takich przypadkach policja nie mogła interweniować. Teraz to się zmieni. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Były to wiadomości, kolejno o 21:00. Noc sucha i pogodna, o świcie od 10 do 12 stopni. Jutro napłynie więcej chmur, na termometrach do 25 stopni.

0: czasu.
1: Kościół się ewangelicki palił, my wtedy uciekali, ach, ja wam mógł powiedzieć godzinami.
2: W ogóle u mnie w domu zawsze było tak, że się historie rodzinne tak przekazywało.
3: Tu taki mieszka we wojnie Frelwald, to jego syn zginął na froncie wschodnim.
4: I wie pani, i dlaczego nam się chce? Bo jest zgoda we wsi.
5: Żaneta Walentyn, witam Państwa. Zazwyczaj w święto Konstytucji 3 maja mówimy o Konstytucji właśnie. Jak była nowatorska na owe czasy i jaka szkoda, że tak późno ją uchwalono, bo nie miała już szansy zreformować i uratować państwa. Realnie funkcjonowała zaledwie 14 miesięcy. Poza tym, że była symbolem, no bo właśnie stała się symbolem, to niewiele więcej można powiedzieć, ale była ważnym symbolem wolności, patriotyzmu, nowoczesnego myślenia o państwie. Przecież była pierwszą konstytucją w Europie, a drugą na świecie po Stanach Zjednoczonych. W okresie międzywojennym czczona i upamiętniana, a po II wojnie światowej zamazywana przez komunistów, zamazywana nieskutecznie w pamięci Polaków. To akurat się komunistom nie powiodło w żaden sposób, mimo wielu starań, bo na przykład wszelkie protesty Polaków, które odbywały się właśnie 3 maja, choćby tylko składanie wieńców, było karane. I tak właśnie było w Toruniu w 1982 roku. Przypomnę młodszym słuchaczom, że w tym czasie trwał stan wojenny, surowe prawo, zakaz zgromadzeń, areszty, a mimo to mieszkańcy Torunia, zwłaszcza ci młodzi mieszkańcy, bo to w dużej części byli studenci, a nawet uczniowie tych starszych klas szkół średnich, wyszli na ulicę 1, 2 i 3 maja. O tym proteście opowie nam teraz Michał Zaremba w reportażu pod tytułem Zryw wolności.
6: To było dokładnie w tym miejscu. Właśnie tutaj przecinały się drogi osób, które manifestowały tego dnia na bulwarze filadelfijskim. Tłumy ludzi od jednego do drugiego mostu pokojowo spacerowały i ja właśnie tutaj podszedłem, zza kurtki wyciągnąłem mój aparat fotograficzny i zrobiłem to zdjęcie właśnie, żeby pokazać, jak dużo osób tutaj było w tym czasie.
7: Ludzie po zimie są cały czas wstrząśnięci, pamiętają o setkach osób internowanych, czyli de facto uwięzionych. Często te uwięzienia miały miejsce w sposób bardzo brutalny, wyłamywano drzwi, bito ludzi. Ale wiosną nadchodzi jakby nowy duch i ludzie postanawiają znowu zacząć protestować przeciwko stanowi wojennemu. I można powiedzieć, że te protesty najsłynniejsze majowe poprzedza wydarzenie mniej znane, czyli nadchodzi dzień 28 kwietnia i w akademikach pomiędzy Lisą Mickiewicza a Słowackiego, jakbyśmy to powiedzieli współczesnym językiem, zaczyna się zadyma. Studenci przez otwarte okna wyrzucają rządowe palące się gazety. Studenci krzyczą wrona z kona, jaruzelski smog wawelski. Puszczany jest też hymn Związku Radzieckiego, który jest wyśmiewany, pokazując, że państwowa propaganda dla nich jest czymś całkowicie zakłamanym. Wkracza ZOMO, wkracza milicja. Około 1200 osób zostaje wylegitymowanych. Można powiedzieć, że był to taki pierwszy wstęp do wydarzeń 1 i 3 maja w Toruniu.
8: Portal Przystanek Historia, IPN TV.
9: Historia narodu i państwa polskiego sprawiła, że miesiąc maj ma szczególne znaczenie dla wszystkich Polaków. 1 maja, święto klasy robotniczej. 3 maja, dzień uchwalenia Konstytucji, symbol narodowego odrodzenia. Te dni, symbole, drogie sercu każdego Polaka, stały się w roku 1982 dla zdeklarowanych wrogów socjalizmu pretekstem do działań przeciwko własnemu państwu, własnemu narodowi. W nielegalnych wydawnictwach i ulotkach pojawiają się apele i nawoływania do zorganizowania w dniu 1 maja odrębnego pochodu Solidarności.
8: Jerzy Janczarski uczęszczał wtedy do policjalnego studium budowlanego.
10: W
0: żeby oczywiście nie było powodów do interwencji milicji czy służby bezpieczeństwa. Chodziło po prostu o spacerowanie tam i z powrotem wzdłuż bulwaru z piętymi czerwonymi opornikami w klapy ubrań. I tak też się stało. Z kolegami udaliśmy się na bulwar filadelfijski.
10: Nad Wisłę z bratem i kolegami poszedł również Artur Wiśniewski, który wtedy miał zaledwie 15 lat.
11: Kilka razy wyjąłem z kurtki ten aparat i stryknąłem kilka zdjęć.
10: Tutaj jest mężczyzna, który ma czapkę, kurtkę, ma tak ręce włożone, czapka studencka.
11: Tak, tutaj widać, że dużo też młodych ludzi, którzy chcieli też przyjść zaprotestować. Tu jest też dwójka młodych ludzi, studentów. Co ciekawe, 3-4 lata temu ich poznałem osobiście. Tak, się okazało, że są małżeństwem, mają ileś dzieci i wnuki. Bardzo przypadkowo poznałem ich. Nawiązaliśmy relację, kontakt właśnie z tymi osobami. Jeszcze zrobiłem także zdjęcia chwilę po rozrzuceniu ulotek, które tutaj ktoś właśnie podnosi, ktoś inny czyta. To były małe ulotki z hasłem "reżimowa prasa pod but".
10: Symbole manifestacji można było zobaczyć też na Wiśle, mówi Marcin Orłowski.
7: Z biegiem rzeki płynie kłoda drewna, do której ktoś przyczepił transparent Solidarność. Ludziom się to strasznie podoba. Jest radosna atmosfera. Do dzisiaj nie wiemy, ile osób tam spacerowało. Meldunki milicji mówią o tysiącach. I co ciekawe, one są dosyć zbieżne z ocenami opozycji, czyli że być może w tym spacerze na bulwarze brało udział około 10 tysięcy osób.
11: Prawie rozciągały się od jednego do drugiego mostu, a później część osób przemieściła się na Stary Rynek pod pomnik Kopernika, na którym była naklejona naklejka z napisem Solidarność i ludzie spontanicznie zaczęli składać tam kwiaty. Niestety tutaj to jest bardzo niewyraźne zdjęcie. I dosyć dużo osób, które zbierały się tu, wznosiły okrzyki. Mi się wydawało, że tam jest coś prawdziwego, autentycznego. Właśnie to, że to nie jest pochód pierwszomajowy, na który się zmusza ludzi. Ja już wtedy to podskórnie czułem, gdzie jest prawda, a gdzie jest fałsz. I pewnie tak, jak to pewnie w każdym pokoleniu młodzi ludzie odczuwają bardziej może fałsz i zakłamanie. I wtedy my też tak odczuwaliśmy. Odczuwaliśmy, że tam jest coś prawdziwego, autentycznego, jakiś sprzeciw. Zwłaszcza, że to było już kilka miesięcy po wprowadzeniu stanu wojennego. Wiedzieliśmy, jakie są represje wobec ludzi, którzy mają inne poglądy, inne zapatrywania na Polskę. Czuliśmy taką potrzebę. Ja czułem taką potrzebę, żeby tam być i też, żeby się angażować, bo w następnych latach bardziej się angażowałem, jak już troszeczkę byłem starszy. Dla mnie to było coś bardzo ważnego, bardzo ważna idea, która została zresztą do dzisiaj.
12: Ja zostałem jako jeden z tych, którzy stali najdłużej na bulwarze, dlatego jak już wracałem w stronę miasta, nie mogłem dojść do pomnika Kopernika, bo dojście było odcięte przez zomowców.
10: Sławomir Szczepankiewicz.
12: W międzyczasie przyjechały milicyjne nyski i z jednej z nich, na której była szczekaczka, zaczęli nadawać komunikat, żeby się rozejść.
0: I w momencie, kiedy jeszcze byliśmy na rynku, usłyszeliśmy sygnały milicyjnych radiowozów i po prostu na rynek wtoczyło się kilkanaście radiowozów z zomowcami. No to oczywiście wróciliśmy pod pomnik. Początkowo wszystko odbywało się dość pokojowo, czyli milicja i ZOMO nawoływały do rozejścia się. Oczywiście nikt wtedy, no przynajmniej nikt z nas, my mieliśmy to podkreślenie po 20 lat, nie zdawał sobie sprawy z tego, że oczywiście cały rynek był obstawiony cywilnymi funkcjonariuszami Służby Bezpieczeństwa, że wszystko było nagrywane z wieżyczek ratusza, chociażby między innymi. Także wszystko było przygotowane na stłumienie tej pokojowej demonstracji.
7: Za protestującymi ZOMO gania i po Placu Rapackiego, po Placu Teatralnym. Czyli można powiedzieć, że cały obszar rynku Stamiejskiego i Starego Miasta jest objęty, no trudno nazwać to walkami, ale jakimś sposobem oporu społecznego. No i wielką gonitwą ZOMOwców za demonstrantami. Broniący rzucają w stronę ZOMOwców kamieniami, butelkami, jabłkami. Oczywiście są okrzyki ZOMO Gestapo. Dochodzi też do odbicia jednego z zatrzymanych przez milicjantów.
0: W Zaczęło się od tego, że radiowóz ruszył za kimś w kierunku ulicy Szerokiej, próbowano zatrzymać jakiegoś człowieka, w związku z tym zaczęły się pogonie nas za radiowozem, później kolejni milicjanci za nami i tak po ulicy Szerokiej milicja goniła demonstrantów, demonstranci gonili milicję. Proszę pamiętać, że wtedy Szeroka była pokryta tym nieszczęsnym piaskowcem, który się bardzo kruszył, więc było czym rzucać. I w związku z tym, że te zamieszki się stawały coraz większe, milicjanci zaczęli kolejne ulice blokować i w pewnym momencie, kiedy już wróciliśmy po tych pogoniach za milicjantami na rynek Starego Miasta, ktoś z tłumu zauważył, że mam być zatrzymany. Człowiek stojący koło mnie po prostu pchnął mnie lekko i mówił, żebym uciekał. Ruszyłem w stronę ulicy Różanej i wskoczyłem do bramy, chyba nawet dobrze pamiętam, to był rynek Starego Miasta 10. I rzeczywiście zauważyłem w szparze między drzwiami, że przebiegł cywilny funkcjonariusz. Nie zauważył, że ja wbiegłem w tą bramę, w związku z czym wrócił. Postanowiliśmy z kolegami już się oddalić i szliśmy sobie przez Plac Rapackiego w kierunku ówczesnego hotelu Helios. Nie zdaję sobie zupełnie sprawy, że za nami podąża dwóch cywilnych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Zajechał nam drogę radiowóz, wyskoczył cywilny funkcjonariusz z pistoletem w ręce, kazali nam wsiąść do tego radiowozu i zawieźli na ulicę Słowackiego, tam była wówczas siedziba ZOMO. No ja już tam czekałem na przesłuchanie z kilkoma innymi osobami. Kilkugodzinne stanie, w międzyczasie dla rozrywki funkcjonariusze ZOMO pałowali nas. 1 maja jeszcze miałem pierwszą rozprawę w tak zwanym trybie przyspieszonym, zupełnie bez obrońcy, chociaż obrońca z urzędu był na dyżurze. To był wyrok za obraźliwe określenia pod adresem milicji i ZOMO, takie jak gestapo. Pierwszy wyrok 10 miesięcy w zawieszeniu i później trafiłem z sądu do obecnego Urzędu Miasta. Tam na parterze odbywały się posiedzenia Kolegium do Spraw Wykroczeń, gdzie miałem sporo szczęścia, ponieważ nakłamałem, że trafiłem przypadkowo na rynek Starego Miasta, wracając z pochodu pierwszomajowego. W związku z tym uznano to za łagodzącą okoliczność i dostałem tylko grzywnę. Spisano i puszczono do domu.
7: Szacuje się, że zatrzymano ponad 200 osób, około 100 zostało skazanych. Zaczynają działać kolegia, sądy, de facto sądy doraźne. Jeden z nich działa w budynku obecnych Lasów Państwowych. Ludzie się śmieją, że cała sprawa trwa 2 minuty, a wyrok 20 sekund, 10 sekund i już. A wyroki nie są wcale takie małe, bo niektórzy zostają skazani na 3,5 roku więzienia, na 2 lata, na 1,5 roku, aczkolwiek większość osób skazanych otrzymuje wyrok 3 miesięcy. Na całe szczęście już później, dzięki działaniom wspaniałych adwokatów, udaje się większość tych wyroków zdecydowanie obniżyć.
0: W poniedziałek poszedłem normalnie na zajęcia. Byłem wtedy uczniem policjalnego studium budowlanego. W szkole pojawił się najpierw uczeń, który poprosił o dziennik. Później pojawił się dyrektor, który poprosił mnie, więc sprawdzano, czy jestem na lekcji. No, a u dyrektora już czekali funkcjonariusze, którzy mnie zabrali. I postawiono mi zarzut czynnej napaści na funkcjonariusza. Czekałem na rozprawę parę miesięcy, które spędziłem w areszcie. Na szczęście udało się mojemu obrońcy doprowadzić do sytuacji, w której odpowiadałem z wolnej stopy, więc po 2 miesiącach spędzonych w areszcie już czekałem na proces, który skończył się chyba we wrześniu czy w październiku. Wyrokiem też skazującym za czynną napaść na funkcjonariusza i zranienie jednego z nich. To według mnie chyba nie miało miejsca, bo zeznania funkcjonariuszy podczas procesu były zupełnie rozbieżne i nie w tym miejscu rzucałem kamieniami, gdzie podobno ten funkcjonariusz został przeze mnie trafiony, ale w rok w zawieszeniu na 3 lata. Także mogę powiedzieć, że za udział w jednej demonstracji dostałem 2 wyroki skazujące plus kolegium. Myślę, że w takich sytuacjach nikt nie kalkuluje. Tłum rządzi się pewnymi prawami. Emocje i agresja narasta. Tam nie myśli się logicznie i nie myśli się w sposób taki spokojny, zrównoważony, więc oczywiście można powiedzieć, że tak, ta demonstracja mogła mieć zupełnie pokojowy charakter. Proszę też pamiętać, że my mieliśmy wtedy, ja mówię o sobie i o moich kolegach, 20 lat, więc to jeszcze jest dodatkowy czynnik, który myślę powodował trochę nieracjonalne zachowanie, bo oczywiście, powiedzmy sobie szczerze, no 90% uczestników tych wydarzeń nie rzucała niczym w milicjantów. No to też trzeba powiedzieć. W związku z czym to, że tak się stało, no to z obu stron agresja narastała. Myślę, że jedni i drudzy byli do siebie nastawieni negatywnie, to mało bym powiedział, wrogo oczywiście, więc tak to się skończyło.
9: 2 maja Ministerstwo Spraw Wewnętrznych opublikowało wyjaśnienie, że złagodzenie rygorów stanu wojennego nie obejmuje zgromadzeń, pochodów, wieców i manifestacji. Ostrzeżono, że osoby naruszające ten zakaz pociągnięte zostaną do odpowiedzialności. Ostrzeżenie to zostało zlekceważone. 3 maja Warszawa i wiele miast polskich stały się widownią wrogich wystąpień i rozruchów.
12: Przygotowywaliśmy się już do 3 maja, do uroczystości związanych z obchodami uchwalania Konstytucji 3 maja, no i w święta maryjnego, tak, bo trzeba pamiętać, że to jest też święto maryjne. Z tej okazji odbywały się uroczyste msze święte, oczywiście zakończone zawsze Boże coś Polskę. To budowało człowieka i nastawiało też, mimo że to Kościół, nastawiało negatywnie do tych, którzy nam wolność zabrali i pomagali Sowietom w Polsce utrzymywać swoją władzę.
7: Bardzo duże tłumy udają się do kościoła jezuitów. Te osoby wchodzą, wychodzą z tego kościoła, zbiera się tłum, który zostaje ponownie zaatakowany przez armatki wodne. Znowu dochodzi do bicia przez ZOMO przypadkowych osób, a także uczestniczących w uroczystościach. Wiele osób kryje się w kościele do późnych godzin nocnych, boją się wychodzić. ZOMOwcy wpadają do kruchty kościoła, tłuką na przykład gabloty, leci szkło.
12: Tego 3 maja ja byłem na mszy o godzinie 19 w kościele Ducha, kościele akademickim. Ludzi było tylu, że nie wszyscy weszli do kościoła. Proboszcz tej parafii wręcz wzywał ludzi, żeby przychodzili bliżej do środka, żeby nie tarasowali wejścia, ale tłum był tak duży, że mimo że wierni i uczestnicy mszy się podporządkowali, podeszli do samego przodu, szczelnie wypełniając kościół, to i tak był to taki tłum, że no dla mnie tam już miejsca nie było, zostałem na zewnątrz. W trakcie trwania mszy wjechały duże oddziały milicji na rynek i ustawiły się między ratuszem, wozy milicyjne, między ratuszem a hotelem Trzy Korony. Tam był między innymi też wóz z armatką wodną, ale przez długi czas był spokój. Dopiero jak ludzie wyszli z kościoła, zaczęło się skandowanie. ZOMO, gestapo, wrona orła nie pokona, krak, krak, krak, wrona, wrona, wrona.
7: Woda z armatek polewa tłum na kolor różowy, żeby łatwiej można było później rozpoznać demonstrantów i ich wyłapywać. Te osoby, które wychodziły z kościoła, stawiano pod ścianami z uniesionymi do góry rękoma, skojarzenia straszne dla niektórych, sceny kojarzące się z łapankami, z okupacją. Ostatni, którzy się bali, że zostaną aresztowani, pobici przez ZOMO, opuszczali kościół dopiero następnego dnia między 4 a 6 rano. To też pokazuje jakby skalę wydarzeń.
12: A jak się później okazało, cały rynek był otoczony i tak naprawdę nie było stamtąd wyjścia. I kto chciał wyjść, trafiał na milicjantów. Mi się udało przebić. Jakim cudem, to do dzisiaj nie wiem tak naprawdę. Może dlatego, że szedłem tam, gdzie byli milicjanci, a nie ZOMOwcy. Emocje były ogromne, dlatego że od bardzo dawna były ogromne problemy z zaopatrzeniem, z kupowaniem żywności, potężne kolejki. Ludzie byli, że tak powiem, i wymęczeni, i jeszcze do tego dobici tym stanem wojennym, gdzie wojskowe władze na czele z Jaruzelskim robiły wszystko, żeby utrzymać Polskę w obrębie wpływów sowieckich. To musiało gdzieś pęknąć, tak? To przecież nie tylko Toruń, w Warszawie również się odbywa tego dnia ogromna manifestacja. Nawet myślę, że większa, jeżeli dobrze pamiętam, uczestniczyło w niej około 20 tysięcy ludzi.
9: O godzinie 16 na placu i u wylotu krakowskiego przedmieścia przed kościołem świętej Anny zebrał się tłum liczący około 8 tysięcy osób. Przeważała młodzież w wieku szkolnym. Tłum był agresywny.
13: Podaję jeszcze raz komunikat. Proszę Państwa, pochody drogane są
9: Władze wprowadziły do akcji siły porządkowe.
13: Proszę się rozglądać i nie zakłócać władzy porządku publicznego.
9: Zastosowano armatki wodne i środki chemiczne.
12: Mi udało się wyjść z rynku. Przyciągnął mnie po plecach pałką milicjant. Nie zomowiec, milicjant, ale on był tak mikrego wzrostu w porównaniu ze mną, że jak się do niego odwróciłem, to on po prostu zobaczył, że nie ma nikogo koło niego i odszedł, nie? Cofnął się. A ja sobie potem Chełmińską spokojnie poszedłem dalej. Już mnie nikt nie atakował, a tam spotkałem też kolegów z Ogólniaka i razem z Darkiem, ponieważ on był z Chełmży, ja mieszkałem wtedy w Łysomicach, szliśmy na pociąg, mieliśmy jeszcze sporo czasu do pociągu, to odprowadziliśmy Roberta, który mieszkał na Barzyńskich. A tam jest szkoła. I wpadłem na pomysł, żeby pójść po kredę do Woźnego. Nie wiedział, na co nam ta kreda. I na szkole, na murze pisaliśmy napis ZOMO Czerwone Gestapo. Ja rozochocony, jak wszedłem na dworzec, od młodych lat, że tak powiem, byłem wychowany w duchu antykomunistycznym. Wszystkie czerwone flagi działały na mnie jak płachta na byka. Jak weszliśmy na dworzec, tam zamiast biało-czerwonych flag, 3 maja wisiały same czerwone szmaty. Jak ktoś widział czerwony sztandar, to nie kojarzył w tamtych czasach tego sztandaru absolutnie z ruchem robotniczym, tylko z podległością Związkowi Radzieckiemu, tak? Który też miał czerwoną flagę, tyle że z sierpem i młotem maleńkim w rogu. Dla mnie to było to samo. Nie wrzuciłem te flagi pod pociąg, no i dla mnie ten dzień się skończył.
7: 3 maja zatrzymano dużo więcej osób niż 1, około 250. Około 80 z nich skazano na kary 2-4 miesięcy aresztu. Były też liczne kary finansowe w wysokości od 2 do 5 tysięcy złotych. Średnio połowa pensji starano się ludziom odbierać. Czyli widzimy po 1 maja ponad 200, po drugim ponad 250. Czyli można powiedzieć, że same represje tak zwane prawne dosięgnęły tutaj około 500 osób. Takim humorystycznym, końcowym aspektem tych wydarzeń 1-3 maja, że dowódca ZOMO o nazwisku Schulz później złamał nogę, trafił do toruńskiego szpitala. Ta noga została zagipsowana i gdy pan zomowiec wybudził się ze znieczulenia, zobaczył na białym gipsie napis Solidarność. To była taka słynna sprawa w Toruniu. Niewątpliwie w historii miasta były to największe demonstracje. Nigdy władza PZPR, ZOMO, SB tak radykalnie nie zareagowała na te protesty i myślę, że dobrze, że świadectwem tych protestów, pamiętnieniem są liczne wspomnienia, które możemy znaleźć w różnych publikacjach. No i tablica pamiątkowa umieszczona na kościele księży jezuitów w miejscu, które było świadkiem właśnie tej szarży ZOMOwców na ludzi, którzy poczuli ten powiew wiosny, powiew wolności i solidarności.
10: W 2024 roku przed tablicą spotkałem Jana Wyrowińskiego, prezesa Społecznego Komitetu Solidarni Toruń Pamięta i Michała Grabiankę, współtwórcę Rolniczej Solidarności.
14: Od wielu już lat składanie i przypominanie o tym, że były czasy, kiedy nie wolno było świętować 3 maja, jest wplecione w harmonogram oficjalnych uroczystości. Ideały konstytucji, która była pierwszą w Europie, a drugą na świecie, mimo oczywiście tych uwarunkowań specyficznych, jakie wtedy były, są w dalszym ciągu ważne i trzeba o nich pamiętać w naszych czasach współczesnych ze świadomością tego, że właśnie wolność, przestrzeganie praw człowieka nie jest dane raz na zawsze i to przesłanie też z tej tablicy na pewno bije.
15: My pamiętamy zawsze o martyrologii, natomiast nie pamiętamy o tym dobru, któreśmy budowali i robili. A przecież to dobro właśnie zafunkcjonowało tym, że 3 maja 1982 roku tutaj robotnicy i rolnicy razem wystąpili i byli niszczeni. I mam nadzieję, że następne pokolenia również o tym będą pamiętały.
10: Dla Sławomira Szczepankiewicza protest z 3 maja miał swój ciąg dalszy.
12: W tamtych czasach SBC miała konfidentów wszędzie, nawet w szkołach, jak się okazało. Doniósł na nas jeden z kolegów w szkole, bo jeszcze przed 3 maja sobie fantazjowaliśmy w sumie, co by można zrobić, żeby zatrzymać wozy milicyjne, żeby nie przyjechały na rynek tam, gdzie będzie zgromadzenie. No i podały różne pomysły, tak, porobić takie kolczatki z gwoździ rzucane na ulicę, butelki z benzyną można rzucać tak w wozy milicyjne. No i ta młodzieńcza fantazja, ale to nie miało nic wspólnego z jakimikolwiek przygotowaniami, tylko czysto teoretyczne pogaduchy. To dotarło na SBC, no i w efekcie 8 maja, jak wracałem do domu, wysiadłem z autobusu w Łysomicach i na końcu zatoczki stał Polonez czy Fiat duży, już nie pamiętam, jeden z tych samochodów, po cywilnemu. Jeszcze chwilę zagadałem z kolegą, który wysiadł z tego autobusu i zacząłem iść do domu. I wtedy podeszło do mnie dwóch panów i wrzucili mnie, znaczy zaprosili mnie do środka i wywieźli mnie tutaj do SBC. No i tam te wszystkie czynności trwały bardzo długo. Między innymi kazali mi się rozebrać i stać nago. Dosyć uwłaczające było, bo tam się nikt nie krępował, ludzie chodzili. Była ta presja psychiczna, ale bity nie byłem. Tak długo jak tam byłem, to nic nie jadłem, ponieważ dawali chyba celowo spleśniały chleb i zupę, która wyglądała w ten sposób, że jakby zimna woda, do zimnej wody rzucili groch niedogotowany. No i jeszcze na dodatek, oprócz tej twardej pryczy, jakiegoś brudnego koca, tam były też trzymane na podwórku psy milicyjne. I one niestety mocno ujadały w nocy, także warunków tam za dobrych nie było. Na szczęście nie byłem tam długo, ale też była jeszcze jedna taka sytuacja świadcząca o tych ludziach, bo moi rodzice zaczęli mnie szukać, tak wiadomo, jeżeli na noc nie trafiłem do domu, zaczęli mnie szukać i między innymi trafili na te wały. I tam się dowiedzieć, że mnie tam nie ma, mimo że byłem, zasugerowali, żeby rodzice mnie szukali w prosektoriach. No. Także no, rodzice swoje przeszli z całą pewnością wtedy. Ja miałem niespełna 17 lat, tak. Bardzo fajna sytuacja, jak już wyszedłem z tego aresztu. Miałem sznurówki, pasek na szyi. Podszedł do mnie człowiek i dał mi pieniądze. No ja za te pieniądze pierwsze co zrobiłem, były te tak zwane saturatory, tak, gdzie sprzedawali na ulicy wodę gazowaną i przy urzędzie obecnym miasta na wałach stał taki saturator i po prostu tak się cieszyłem, że mogłem się tam napić. Do końca życia nie zapomnę tym panu.
16: Gdy te wydarzenia działy się na ulicach Torunia, moja rodzina była w jakiś sposób zaangażowana w te wydarzenia dwojako, bo moja mama jako lekarz została zmilitaryzowana.
10: Marcin Orłowski.
16: Czyli musiała zapewniać zabezpieczenie medyczne dla tych wydarzeń, a mój wuj, brat mojej mamy, został właśnie przez owych zomowców pobity. Pamiętam, jak wrócił do domu i opowiadał o tym, co się działo. Więc niewątpliwie jest tutaj taka pamięć tego wydarzenia również osobista. Nie tylko, że czytałem gdzieś o tym, czy słyszałem z ust wielu świadków.
10: Jerzy Janczarski.
0: Myślę, że tu nie ma chyba kwestii wieku, bo oczywiście demonstranci byli różni. Byli bardzo dorośli, w średnim wieku i bardzo młodzi. Myślę, że każdy z nas nie lubi, jak mu się coś narzuca. My chcemy postępować tak, jak chcielibyśmy. Proszę pamiętać, że te pokolenia mają paszport, mogą wyjechać gdzie chcą, mogą mówić co chcą, nawet jeżeli to jest mówienie kompletnie bez sensu. W tamtych czasach było zupełnie inaczej. Była cenzura, nie mogliśmy wyjeżdżać, były kartki, ale przede wszystkim myślę, że prócz tej doskwierającej takiej szarzyzny i chyba mogę powiedzieć biedy, no to gorsze było to, że nie było wolności politycznej i swobody mówienia tego, co się mówi. No, wyborów nie było, były dwa programy telewizyjne, tylko rządowe, w związku z czym może nawet trudno teraz niektórym ludziom sobie wyobrazić, nie było internetu, prawda? Ale nawet w takich państwach jak Rosja dzisiaj, to internet też jest ograniczany, czy Chiny. Więc tamci ludzie stają w podobnej sytuacji jak my wówczas.
10: Artur Wiśniewski.
11: Wolność szeroko pojęta, wolność do zgromadzeń, wolność do wydawania wydawnictw drugoobiegowych. Zajmowałem się zresztą tym kolportażem książek, czasopism podziemnych w późniejszych latach 80. Dla mnie to było właśnie cały czas ważne, żeby robić to, co przynależy każdemu człowiekowi. Ja obserwowałem to, co się dzieje. Słuchałem już jako młody człowiek Radia Wolna Europa, czy BBC, czy Głos Ameryki z Waszyngtonu. Słuchałem i coś mi się nie zgadzało. Pierwsze zatrzymanie to dopiero mnie dosięgnęło w roku 86, jak miałem 19 lat, przez Służbę Bezpieczeństwa. A do tamtego momentu ja czułem, że taki sprzeciw. Przecież to jest takie naturalne w ogóle u młodych ludzi, że się buntują. Na pewno był to bardzo ważny i chyba pewnie najważniejsze rzeczy, jakie robiłem w życiu, bo później jeszcze się angażowałem w jakieś może inne sprawy, ale te lata, te kilka lat do roku 89, to było coś, że czułem sens tego, co robię. Jakoś czułem więź z ludźmi, z którymi coś wspólnie działamy. I te wartości przetrwały.
10: Sławomir Szczepankiewicz.
12: Ja zostałem wychowany w duchu patriotycznym. Moi dziadkowie, tak powiem, wpajali mi to, że ojczyzna jest ważna i o tą polskość trzeba dbać i nawet o nią walczyć. Ja o zbrodni katyńskiej wiedziałem już w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Babcia pochodziła z Wileńszczyzny, przedwojennej Wileńszczyzny, teraz to jest Białoruś. Miała taką książeczkę, którą głęboko chowała w szafie, w której były zdjęcia tej komisji Czerwonego Krzyża, która na wezwanie Niemców odkrywała groby w lesie katyńskim. Ręce czasami drutem kolczastym z tyłu posplatane, tak? Te przeprzestrzelone czaszki. No, nie wiem, dlaczego babcia się zdecydowała, żeby mi coś takiego w tak młodym wieku pokazać. Być może dlatego, że bała się, że już tego mi nie będzie mogła pokazać, ponieważ była, tak powiem, już wiekową osobą, nie? Moja mama była najmłodsza z tego rodzeństwa. Babcia ją dosyć późno urodziła, także taki mógł być powód. Także ja od najmłodszych lat byłem wychowywany przez dziadków i ja pamiętam, mimo że złego słowa na rodziców nie powiem, to jeżeli chodzi o to wychowanie patriotyczne, to byli dziadkowie.
0: Najzabawniejsze jest to, że pierwsze bodajże 2 czy 3 tygodnie aresztu spędziłem w areszcie, w komisariacie, w budynku, w którym obecnie jest Wydział Edukacji. I tam z tyłu, gdzie obecnie jest parking, był spacernik. Chodząc po tym małym spacerniku, przysługiwało pół godziny spaceru w ciągu dnia, o ile dobrze pamiętam. Jednym z budynków, który widziałem ponad płotem, był Urząd Miasta. I pan, wtedy w 82 roku w stanie wojennym, nigdy w życiu chodząc po tym spacerniku i czekając na proces, nie pomyślałbym, że za kilka lat zostanę w demokratycznych wyborach wybrany wiceprezydentem tego miasta. To jest jakby skok niesamowity. I duża satysfakcja, i to pokazuje, że w życiu różnie bywa i że nigdy nie trzeba się poddawać.
5: To był zryw wolności Michała Zaręby, a teraz też Toruń, ale Wacław Kuropatwa, bohater reportażu, którego za chwilę posłuchamy, mógłby mieszkać gdziekolwiek, bo jego historia tak się właśnie potoczyła, że to, że mieszkał w Toruniu, ma jakieś znaczenie, ale większe ma, no cóż, uchylę trochę rąbka tajemnicy, takie hasło, które wszyscy znamy jeszcze z czasów rewolucji francuskiej, że rewolucja pożera własne dzieci. Tak to akurat z Wacławem Kuropatwą było. Bo kiedy rozmawialiśmy w jego mieszkaniu, a właściwie to w jego pokoju ze wspólnym korytarzem dzielonym z jakąś rodziną, przy strasznie głośno pracującej lodówce, że są ludzie pracy i ludzie walki. A kim był Wacław Kuropatwa? Ja mu zadałam takie pytanie. A kim pan jest? Odpowiedź w reportażu. Zatytułowałam go Rozmowa przy lodówce.
17: Zaraz, tu jest proces. Lodówka. Przeszkadza. Słychać? Blisko lodówki stoimy. Weźmy, no forum to tutaj, no ale są, no weźmy chociażby to forum, no weźmy tak, tutaj to ja jestem wpisany, tu ktoś, co prasa o tym pisze, to ja tutaj jest ktoś, o, Wacek, trzymaj się, nie daj SBK-owi, nie wiem jak mógłbym tobie pomóc, ale gdybyś chciał porozmawiać, daj znać. I pozdrawiam, tylko że nie podał kto. Także tu jest dalej. O, tu jest ktoś z USA się wpisał.
18: Witam, to jest to?
17: Tak.
18: Witam, wiele spraw, które mają miejsce w Polsce, są niezrozumiałe dla ludzi mieszkających poza nią. Skoro ktoś dobrowolnie wstąpił do SB, jakie może mieć teraz
17: do o to... UBSB.
18: Do UBSB, tak. Jakie może mieć teraz o to pretensje? Osoby poszkodowane przez system komunistyczny mają prawo, a no, nawet obowiązek ujawniać swoich niedawnych prześladowców.
17: Tu jest cały ten O, tu jest tam ktoś, prosił o adres. Tutaj, o, to się pytał o...
18: Czyli jest zainteresowanie. A dlaczego używa pan zwrotu, najczęściej używa się zwrotów SB-ek? Pan mówi SB-man, tak jak SS-man.
17: SB-ek, no nie, tam różne się używa. SB-ek, UB-ek, UBOL. To jest właśnie neologizm SB-man. I ponieważ to jest dla w internecie do młodzieży, to młodzież właśnie takie angielskie słowa wtrąca. I to tak właściwie z tej mody tak wziąłem, żeby może to trochę do nich trafić, ale też no to oznacza SB-man, czyli człowiek z SB.
5: Do prokuratora rejonowego w Toruniu. W dniu 7 kwietnia 2006 roku zapoznałem się na stronach internetowych sygnowanych przez podziemne wydawnictwo Kwadrat Solidarność Toruń ze współczesnym, nieustannym pręgierzem. Osoby niegdyś i obecnie uznawające się, że mogą stać poza prawem, wbrew postanowieniom sądów, zamieściły wizerunki i dane osobowe byłych funkcjonariuszy MO i SB, umożliwiające bezpośrednio lub pośrednio ich identyfikację. Nadto wiele informacji naruszających godność i honor funkcjonariuszy. Przykładem niech będzie wielokrotnie powtarzana informacja proces SB-mana. Podpisano z poważaniem Bronisław S.
17: Tu jest to.
18: Instytut Pamięci Narodowej ściga byłych SB-manów
17: tak.
18: Listem gończym. Są podejrzani o popełnianie zbrodni komunistycznej na początku lat 80. W Toruniu znęcali się, bili i zastraszali działaczy opozycji. Czyje to są zdjęcia?
17: To są zdjęcia z akt. Zresztą ja je miałem, akurat te to chyba wziął, już nie pamiętam. Ale ja mam je od kolegi, który był... Też był, jego też pobili, on miał w aktach sądowych i skopiował sobie. I stąd miałem chyba. Zresztą tego jednego z lewej to akurat znam osobiście, bo mnie przesłuchiwał, jak mnie wyrzucali z pracy z Merinoteksu.
18: Chodzi pan na wszystkie procesy funkcjonariuszy SB i potem relacjonuje te procesy w internecie, no właśnie na tej stronie wydawnictwa Kwadrat, zamieszcza zdjęcia, zamieszcza takie krótkie relacje.
17: Przez to, że jestem bezrobotny, to mam czas. Gdyby mi SBC załatwiła robotę, to bym ich nie opisywał. A to jest statystyka. Sobie oglądam oglądalność witryny i mam konkretnie kontrolę nad tym. Jest, że 97 tysięcy na dzień dzisiejszy odwiedziło.
18: A co pisze pan o Bronisławie S? Czym go pan znieważył?
17: Tu mamy jego to zdjęcie. Ja go poznałem dopiero właśnie na sprawie Zbigniewa P.
18: On też chodził na wszystkie procesy swoich kolegów?
17: On był na wielu sprawach. On mówi, że tam pomagał im, bo on jest z wykształcenia magistrem prawa po Akademii Spraw Wewnętrznych. Zacytowałem go po prostu z sądu, gdzie pisze, że był dumny z tego, że służył dla społeczeństwa i nikt mu tego faktu służby w SB nie zohydzi. Ja to zamieściłem w internecie. Tym bardziej, że on narzekał w tamtym właśnie jego procesie jawnym, że sąd mu nie pozwala się wypowiedzieć, że mu przerywa, bo on oskarża między innymi dziennikarzy i mnie, że tylko jednostronnie przedstawiamy sprawę o nim, a on nie ma szansy się bronić, więc dałem w całości.
19: Słucham.
18: Dzień dobry, raz jeszcze Żaneta Walentyn. Czy ja mogłabym rozmawiać z panem Bronisławem?
19: Mąż nie będzie z panią rozmawiał.
18: No, chciałam.
17: Jak się w prasie coś ukazuje, są tam też fora w gazetach, to tam się widzę, funkcjonariusze wpisują, bo to widać już po samym języku i po argumentach, jakich używają. No na przykład, że jeżeli ja działam w opozycji, to powinienem się spodziewać, że konsekwencji i nie mam prawa teraz do skarg, nie? No zresztą to akurat jest słuszne, ja też tak uważam, przecież wiedziałem, co robię, jak szedłem drukować, że mogą mnie sadzić do więzienia. No ale teraz on się skarży, tak.
5: do prokuratora rejonowego w Toruniu. Uprzejmie proszę o spowodowanie zlikwidowania stron, które naruszają nasze prawa i wolności. Jednocześnie wnoszę o ściganie karne osób, które doprowadziły do naruszenia ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych i innych ustaw. Działając w przeświadczeniu, że i byłych funkcjonariuszy MO i SB dotyczą prawa i wolności obywatelskie, jednocześnie informuję, że stosowne informacje o tych faktach otrzymają Trybunał Konstytucyjny i inne instytucje publiczne. Z poważaniem, Bronisław S.
20: Tak na dobre to w 1985 w drukarni zaczynałem Kwadratu. Przeszedłem cały cykl produkcyjny, że tak powiem, bo robiłem najpierw drukowałem, potem przygotowywałem blachy. Przez kilka miesięcy robiliśmy TISA, bo oni coś tam mieli kłopoty z drukiem, czyli Toruński Informator Serialności. To taka gazetka, która przez cały okres podziemia się ukazywał. I to tam przez chyba 3 miesiące jakieś byłem redaktorem kolumny i redaktorem technicznym TISA. Byłem przesłuchiwany w 1983 roku, bo kolega z pracy na mnie donosił. No i zresztą z tego tytułu zwolniono mnie po jakimś pół roku z pracy. I tak jak dziś oceniam, to mi złamało karierę zawodową. No bo potem się tułałem już, pracowałem jako robotnik w różnych zawodach. Ja jestem inżynierem elektrykiem z wykształcenia. A zawodów już mam kilkanaście, z tego zresztą między innymi tytułu. Chociaż mogę się zawsze powoływać na tradycję rodzinną, bo mój ojciec miał 23 profesje. I to skrajnie różne, od rolnika po dyrektora teatru. Po 1989 zwróciłem się do sądu o przywrócenie do pracy i zostałem przywrócony do pracy w Czesance za zwolnienie z powodów politycznych. Mam taki wyrok ładny. Wróciłem do Czesanki, ale po tygodniu dostałem redukcję. No wtedy tam zwalniano 400 osób, więc jedną osobę więcej podłączyć to nie był problem. Poza tym wszyscy ci, którzy mnie zwalniali, byli... Dyrektor był ten sam, główny energetyk był ten sam. Partia jeszcze chyba działała. Także jeszcze się tam odwoływałem, wygrałem, bo to... po tygodniu, więc odczekali trochę, szukali jeszcze na mnie haka, ale i tak mnie do następnej redukcji dołączyli i tam zostałem zwolniony. A potem no to się już tak tułałem, to już się zaczęły czasy przebudowy i bezrobocie było. A w tej chwili po prostu każdy tylko mówi, że panie, pan już jest za stary, nie? Jak się gdzieś tam zgłoszę, nawet miałem takie przez telefon, to mówi, niech pan przyjdzie. Po 20 czy po pół godziny byłem już na miejscu, jak mnie zobaczył, że nie mam 20 lat, to powiedział, nie, już zajedę. A to akurat chodziło w internecie jakąś tam pracę. W kawiarence internetowej konkretnie. No nie, no ci, co poszli w politykę, no to się tam, jak to się mówi, załapali. Ja się w to nie pchałem, nie należę do żadnej partii. Poza tym nawet mi tam proponowali na samym początku, że mi załatwią jakąś pracę. Ja mówię, ja jeszcze sobie sam poszukam. Zresztą znalazłem tam jakąś na jakiś czas, tylko że ten zakład zbankrutował. Zresztą właśnie kolegi z Solidarności. No i tak to się dalej potoczyło. Ja nie żałuję tego, że jestem bezrobotny. Na kogoś musiało wypaść. Zresztą tak to jest. No je. Przecież tyle ludzi straciło pracę, więc... dlaczego ja miałbym nie stracić? No, żyję sobie skromnie. Jakieś prace dorywcze mam. Na szczęście mam mieszkanie. Po ojcu. Jeszcze za młody jestem na emeryturę. A na rentę za zdrowy. Na mieszkanie i na wyżywienie starczy, ale na więcej nie.
18: W pana mieszkaniu jest mnóstwo śladów Solidarności właśnie. Tu jest na szafie taka ulotka, plakat, tak?
20: To jest taki plakat, to jest mój projekt.
1: 10 tysięcy egzemplarzy, no to już w czasie wyborów w 89.
18: Jan tak. Wyrowiński, Sejm,
1: tak.
18: Krzysztof Żabiński, Sejm, Senat, Stanisław Dębiński.
1: Dębiński, Alicja Grześkowiak, no to drukowaliśmy to między innymi, a to był to, akurat ja namalowałem. A to jest plakat, który ktoś jakiś z Ligi Republikańskiej przyjechał z Warszawy i zaczął rozlepiać w Toruniu. Kwasula może przyjść do ciebie.
18: Jako, i Aleksander Kwaśniewski Dracula, tak? W roli Drakuli.
1: I nie wiadomo było, jak go ci milicjanci, policjanci już, jak go złapali, nie wiedzieli, jak go skazać. To on, facet, popełnił taki błąd, że rozlepił na gablocie komisariatu policji na generała Sikorskiego. No i za to dostał, nie za rozlepienie plakatów, tylko dostał grzywnę za to, że policyjną witrynę zakleił. No tu jeszcze jest Solidarność, takie widokówki, jak się Dzierżyński rozpada, pomnik. Jakieś na dwudziestolecie były wydane takie widokówki. Tu jest ze strajku opaska, ktoś mi podarował. Już nie pamiętam, ktoś mi to dał, żebym to do muzeum oddał, że tak powiem. Wtedy już w latach 80., kiedy to wydawnictwo prowadziliśmy, ja miałem swoje archiwum. Potem się okazało, że ja robiłem to tak dla siebie, zbierałem. A potem się okazało, że tylko ja mam z tego wydawnictwa to archiwum, bo wszyscy inni, co zbierali gdzieś tam, no nie, no to kawałek życia.
18: Nie ma pan wrażenia, że gdyby pan trochę inaczej ułożył swoje życie, to dziś nie stalibyśmy obok lodówki, która zachowuje się jak gołębnik? Bo pan skromnie bardzo żyje, prawda?
1: No, to nie narzekam, ale co zrobić? Nie, no, oczywiście, ale to jakbym poszedł robić jakiś biznes, no to bym teraz inaczej rozmawiał z panią, nie? Ale trochę się też do tego nie nadaje.
18: A do czego pan się nadaje?
1: Tak, no, swoją robotę taką, to, co człowiek się nauczył, bo spokojnie wykonywać i koniec.
18: No też nie bardzo można, bo...
1: No akurat tak się nie składa, no. Co zrobić? Czasy się zmieniają. Są ludzie do walki i są ludzie do pracy. A oprócz tego są karierowicze. To wiadomo, że do każdego pociągu się podłączają. Poza tym, jak ktoś dla idei pracował, to nie pójdzie do polityki, bo to mierzi, nie?
21: Piętnastego stycznia w Sądzie Rejonowym w Toruniu odbędzie się proces z pozwu Bronisława S., który pisze w jednym z oświadczeń: strzegłem więc ja i moi koledzy pracujący w organach MO i SB bezpieczeństwa państwa i obywateli w ojczyźnie, której władze miały mandat narodu. Jestem dumny z tego, że służyłem ludziom, strzegąc ich bezpieczeństwa i porządku publicznego i nikt mi tego nie zohydzi, nie odbierze godności i honoru oficerskiego. Na ławie oskarżonych zasiądzie zaś były opozycjonista Wacław Kuropatwa.
22: To była rozmowa przy lodówce. 3 lata po tym nagraniu, w 2012 roku, Wacław Kuropatwa zmarł, a wcześniej zdążył wygrać proces z byłym funkcjonariuszem SB, Bronisławem S., o którym zresztą rozmawialiśmy w reportażu. Dodam, że Bronisław S. w 2008 roku był skazany za bicie, torturowanie członków Solidarności aresztowanych i zatrzymywanych przez SB, a ponieważ wspominał o tym, pisał o tym, mówił o tym publicznie Wacław Kuropatwa, to Bronisław S. wytoczył mu proces o zniesławienie, ale ten proces przegrał. Niedługo Wacław Kuropatwa nacieszył się wygraną, bo jak mówię, w 2012 roku zmarł, mając lat 60. Kończy się świąteczne spotkanie w cyklu Ziarna Losu. Konstytucja 3 maja, od której dziś zaczęliśmy, to też nie tylko majówki i Witaj Maj, i piosenki Witaj Maj, 3 maj dla Polaków słodki raj. Nie tylko. Żaneta Walentyn, do usłyszenia.

0: W niedzielę w Polskim Radiu PIK.
1: Mama zawsze opowiadała, że ojcowie Paulini wynieśli obraz do zakrystii. Rodzice obejrzeli cudowny obraz i ojciec mój powiedział wtedy, że to jest ponad jego siły. Że on nie ma takiego talentu, żeby wykonać kopię tej ikony. Że twarz jest jak żywa, po prostu portretem. I gdyby nie moja mama, to prawdopodobnie by się z tego wycofał.
2: Ikona Królowej Polski.
1: Całe piękno tych kopii, zresztą tak jak i obrazu oryginalnego, polega na tym, że to nie jest olejna blacha, tylko to są warstwy, które się przenikają i które dają wrażenie jakby światła, które idzie od środka. To jest bardzo trudne do konserwacji. Jak już nic nie można zrobić, to się przywozi do mnie. Pani Aniu, proszę to uratować. No robię co mogę. Nie wszystko się da uratować.
2: Pierwszy dzień tygodnia, 7:05, powtórka o 23:00. Ewa Dąbrowska, zapraszam.
0: W niedzielę w Polskim Radiu PIK.

0: Minęła 21. Niedziela 3 maja, wiadomości w Polskim Radiu PIK, słowa Skibińska, Dmitruk. Akcja służb na Wiśle w Solcu Kujawskim pod Bydgoszczą. Trwają poszukiwania mężczyzny. Miał on wejść do rzeki i zniknąć pod taflą wody. Na miejscu przy ulicy Żeglarskiej byli świadkowie, zgłosili zdarzenie służbom. Akcja poszukiwawcza trwa już ponad 5 godzin. Ekipa nurków szuka mężczyzny za pomocą sonaru.
1: Wiadomości Polskiego Radia PIK. Jesteśmy w centrum wydarzeń.
0: Polacy wracają z majowego weekendu. Policja

0: Apeluje o rozsądek za kółkiem. Plagą na polskich drogach są pijani kierowcy, mówi o tym aspirant Karol Gruda z Komendy Głównej.
1: Zarówno pierwszego, jak i drugiego dnia maja funkcjonariusze zatrzymali około 400 nietrzeźwych kierujących. Dla porównania ostatniego dnia kwietnia było ich o około 150 mniej.
0: 1 i 2 maja na polskich drogach zginęło 9 osób, a 164 zostały ranne. Jutro policja podsumuje całą majówkę. Kolejne spotkanie premiera Donalda Tuska w kuluarach szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Armenii. Z premierem Wielkiej Brytanii, Keirem Starmerem, rozmawiał o bezpieczeństwie, relacjach i gospodarce. Wcześniej Donald Tusk spotkał się z premierem Kanady, Markiem Carneyem. Tematem rozmowy były współpraca gospodarcza, energetyczna i militarna. Dwóch amerykańskich żołnierzy zaginęło w Maroku podczas ćwiczeń African Lion. Nie był to incydent terrorystyczny. Żołnierze mogli wpaść do oceanu, przekazał Reutersowi przedstawiciel armii. Strona marokańska potwierdza, wojskowi zaginęli w pobliżu klifu. Wracamy do kraju. Zima odeszła na dobre. Koniec sezonu narciarskiego na Kasprowym Wierchu. Dziś były ostatnie zjazdy.
2: Śnieg jest taki spoko jak na maj, no trasa długa, fajna, małe kolejki. Tylko szkoda, że Goryczkowa jest zamknięta.
3: Bardzo dobre warunki, fajny gigant.
4: Fajnie się skacze, tylko jest ogólnie bardzo miękko. Trochę się można zakopać w niektórych miejscach, ale tak to jest bardzo dobrze.
5: Możliwość jeszcze jazdy na nartach o tej porze roku jest naprawdę przyjemnie.
0: Mówili narciarze, teraz to wszystkie informacje kolejne o 22.00. Poniedziałek nadal bardzo ciepły, ale słońce czasami przysłonią chmury. Na termometrach 25 stopni, wiatr do 40 km na godzinę. Uwaga, pod koniec dnia niewykluczone lokalne opady.

0: Wiadomości sportowe, Wiktor Sobociński. Zapraszam serdecznie. W Grudziądzu zakończył się dziś 35. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów o Puchar Prezydenta Miasta Grudziądza, rozgrywany równolegle jako 8. Memoriał Eugeniusza Gryndy. Przez 4 dni młodzi kolarze ścigali się na trasach w okolicach Grudziądza, Gruty, Łasina, Kijewa Królewskiego i Świecia. Organizator imprezy Adam Sieczkowski podkreśla, że tegoroczna edycja przebiegła bez najmniejszych problemów.
1: No, jestem bardzo zadowolony, jeśli chodzi o poziom sportowy, bo naprawdę bardzo wysokie tempo i ciekawy wyścig, rozgrywany praktycznie na sekundy, ale do końca trzymający w napięciu, bo dzisiejszy odjazd, który już miał prawie 50 sekund przewagi, myślałem, że to będzie może 2 minuty, ale jednak peleton tego nie odpuścił i praktycznie wszystko zeszło się przed metą. Bardzo ładny atak zawodnika Ukrainy. No.
0: Zadowolony ze swojego występu był Igor Juszczak, zawodnik UKS-u Kopernikus Toruń.
2: Można to zaliczyć do udanych startów, bo miałem pierwsze podium na wyścigu UCI, jednak ten trzeci etap był dla mnie pechowy. No ale dzisiaj się nie poddawaliśmy i jechaliśmy aktywnie. Przyjechałem ten wyścig w odjeździe i mogę powiedzieć, że dałem z siebie wszystko, więc jestem zadowolony.
0: W żużlowej Ekstralidze Press Toruń pokonał na własnym torze GKM Grudziądz 48-42 w meczu czwartej kolejki. W drugim dzisiejszym spotkaniu Sparta Wrocław rywalizuje z Unią Leszno, jest 41-37 dla Sparty Wrocław przed biegami nominowanymi. W Metalkas drugiej Ekstralidze Abramczyk Polonia Bydgoszcz wciąż pozostaje niepokonana. Bydgoszczanie wygrali na wyjeździe z Malesą Ostrów Wielkopolski 51-39. Duże emocji przyniósł także drugi mecz półfinału koszykarskiej pierwszej ligi. Astoria Bydgoszcz pokonała u siebie SKS Starogard Gdański 68-62 i prowadzi w serii do 3 zwycięstw 2-0. W drugiej parze ŁKS Łódź rozbił spójnie Stargard 107-71, również obejmując prowadzenie 2-0. Emocje także na murawie piłkarskiej drugiej ligi. Olimpia Grudziądz mierzy się na wyjeździe z Chojniczanką Chojnice, jest 69. minuta tego spotkania i 2-2. Zmieniamy temat. Na Mistrzostwach Europy w strzelectwie sportowym w Osijeku reprezentanci Polski zdobyli dziś 2 srebrne medale w konkurencji karabinu z 300 metrów w pozycji leżącej. Wśród kobiet drugie miejsce zajęła Karolina Romańczyk, a wśród mężczyzn Andrzej Burda. Przypomnijmy, wczoraj mistrzem Europy w karabinie z 300 metrów w 3 podstawach został Tomasz Bartnik. Po 22:00 zapraszam Państwa na regionalny przegląd sportowy. Więcej sportu na stronie radiopik.pl.

0: Pomysł, innowacja, kariera.
1: O nauce, technologii, nowoczesnych firmach i nie tylko. W audycji Pomysł, innowacja, kariera w Polskim Radiu PIK.
2: Dzisiaj w audycji powiemy m.in. o funkcjonowaniu systemu kaucyjnego w Polsce, o tym, dlaczego warto studiować biotechnologię, o polskich satelitach wojskowych i o dezinformacji dotyczącej Unii Europejskiej. Tomasz Kaźmierski, zapraszam.

0: System kaucyjny nabiera rozpędu. W ciągu 6 miesięcy zwrócono ponad 520 milionów pustych opakowań, a konsumenci przyzwyczajają się do nowych codziennych nawyków. Wyzwaniem jest niedostateczna liczba punktów zbiórki, a także awarie techniczne kaucjomatów. To jednak, wraz z rozbudową systemu, powinno tracić na znaczeniu. Jego operatorzy podkreślają jednak pilną potrzebę zwiększenia mocy instalacji recyklingowych, by były one gotowe na zdecydowany wzrost zbieranych odpadów. Piotr Okurowski, prezes kaucja.pl.
1: Pierwsze 4 miesiące funkcjonowania systemu kaucyjnego charakteryzują się dużą ilością opakowań kaucyjnych, które już pojawiły się na rynku. W związku z tym konsumenci już rozpoczęli proces zbiórki. Widzimy bardzo fajne, bardzo pozytywne zachowania konsumentów, którzy w dużej ilości te opakowania przynoszą do już istniejących punktów zbiórki. Aktywnie zaangażowali się w zbiórkę i to dotyczy każdej frakcji, zarówno puszek, jak i butelek PET. Tutaj nie ma różnicy. Te opakowania są zwracane, przynoszone. Troszeczkę też wbrew, czy pomimo tej kampanii, którą gdzieś słyszymy w mediach, docierają do nas sygnały niezadowolenia, mówiąc o tym, że system jest trudny, nieefektywny, że wymusza na nas nowe zadania. Tak, wymusza na nas pewnego rodzaju nowe, codzienne przyzwyczajenia, codzienne nawyki, polegające na oddaniu tego opakowania po napoju do punktu zbiórki, a nie umieszczeniu go w tak zwanym żółtym worku komunalnym. Ale jeżeli połączymy to ze zrozumieniem, dlaczego to robimy, jaki jest powód takiego działania, myślę, że będzie nam łatwiej. Także my, operatorzy, rozpoczęliśmy w tych 4 miesiącach już obsługę regularną jednostek handlu, odbiory tych opakowań w workach zgromadzone w sklepach, przetwarzanie, sortowanie i już rozpoczęliśmy dostawy tych opakowań do recyklerów tworzywa PET celem wyprodukowania nowego opakowania, czy regranulatu najpierw, a później nowego opakowania. Także bardzo dynamiczne 4 miesiące, bardzo aktywne. Wzrosty wolumenów to było po kilkadziesiąt procent z miesiąca na miesiąc. Mamy w tej chwili około 8 tysięcy punktów wyposażonych w urządzenia automatyczne, w kaucjomaty. Ta ilość kaucjomatów w kolejnych miesiącach się pewnie podwoi. Także kolejne wyzwania, kolejne etapy systemu przed nami. Koniecznych elementów do poprawy z punktu widzenia konsumenta jest kilka. Oczywiście wraz ze wzrostem ilości dostępnych opakowań kaucyjnych ta sieć, gęstość punktów zbiórki powinna i będzie, i to wiemy, że będzie się zwiększać. Tak? Powiedziałem, że mamy 8 tysięcy recyklomatów na rynku, kolejne 8 tysięcy jest zamówionych, także szacujemy, że do końca roku na rynku pojawi się około 15 pewnie tysięcy punktów zbiórki już wyposażonych w recyklomaty. Drugie tyle pewnie punktów zbiórki manualnej, czyli ta sieć, ta gęstość się zdecydowanie poprawi. Tak? Poprawi się też pewnie świadomość nasza, bo nieustannie komunikujemy, mówimy, opowiadamy, jakie są cele, funkcjonowanie systemu kaucyjnego, dlaczego to robimy. Także też będziemy pracować, będziemy budować tą świadomość nas wszystkich, konsumentów napojów, i aktywnie zachęcać do uczestnictwa w systemie, aby osiągnąć jak najlepsze, najwyższe poziomy zbiórki. Oczywiście potrzebne są też działania związane z logistyką, z transportem, z sortowaniem opakowań, z zagospodarowaniem. Tutaj czekamy na oczekujemy zaangażowania Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które przygotowuje opinie, rekomendacje, interpretacje ustawy, tak umożliwiające na jeszcze większą skalę wykorzystywanie logistyki zwrotnej sieci handlowych, umożliwiające wykorzystywanie instalacji liczenia, sortowania w formule nieprofesjonalnego zbierającego i przetwarzającego odpady.
0: Jak wygląda dalsze życie odpadu?
1: Dalsze życie odpadu wynika z celu systemu kaucyjnego. W systemie kaucyjnym chcemy zebrać opakowania. Tutaj odniosę się głównie do opakowań z tworzyw PET. Te opakowania chcemy zebrać, aby je przetworzyć na granulat, a z granulatu wyprodukować nową butelkę na napój. I teraz dlaczego jest to wyzwanie? Jeżeli dzisiaj systemy zbiórki gminnej, systemy komunalne zapewniają nam zbiórkę do 40% opakowań wprowadzonych na rynek, a w systemie kaucyjnym chcemy zebrać co najmniej 77-90% takich opakowań, to znaczy, że powinniśmy bardzo mocno już teraz pracować w perspektywie kilku najbliższych lat nad rozwojem instalacji recyklingowych, nad zwiększeniem mocy przerobowych instalacji recyklingowych, tak aby tą zwiększoną ilość surowca, która pojawi się na rynku, zwiększoną ilość materiału, który będziemy przetwarzać, móc zagospodarować w Polsce. No bo to jest naszym najwyższym celem, żeby dobrej jakości granulat do wyprodukowania nowych butelek wyprodukować w polskich instalacjach recyklingowych. Także to jest bardzo istotny element, o którym nie nie możemy zapomnieć, już powinniśmy dzisiaj mówić, mając w świadomości i w zasadzie prawie, że w pewności, że ta zbiórka do tych poziomów, widząc dzisiejsze zachowania konsumenckie, że ta zbiórka do tego poziomu bardzo szybko dojdzie. Konsumenci obserwują pojedyncze zjawiska, ja mówię pojedyncze, ale konsumenci obserwują zjawiska utrudniające im codzienne wejście w system kaucyjny. Mówimy tutaj o niedziałających czy zapchanych recyklomatach. Mówimy tutaj o tych sklepach, które się ciągle jeszcze wyposażają w recyklomaty, czyli też może być zjawisko, że idę dzisiaj do sklepu, recyklomatu nie ma, jutro już będzie zainstalowany. Obsługa sklepu też musi się nauczyć zrozumieć, jak często należy wymienić worek, jak należy konserwować to urządzenie, aby ono się psuło, nie psuło w ogóle, albo psuło co najmniej rzadziej. Także tutaj wszyscy przechodzimy taki proces wdrożenia tego systemu kaucyjnego. Niestety kosztem pewnie obserwowanych i to zdarzających się awarii krótkoterminowego niedziałania, nawet kilkugodzinnego być może niedziałania, tak? Kiedy operator czy jednostka handlu nie do końca szybko ten worek wymieni w danej maszynie. A zbiórka manualna też, oczywiście może się zdarzyć awaria IT, niedziałający skaner czy brak innego rozwiązania technicznego, które utrudni konsumentowi oddanie. Ja sam też spotkałem się z różnego rodzaju trudnościami, które rzeczywiście przy odrobinie czasu i dania sobie przestrzeni na poprawę mechanizmu funkcjonowania i procedur zdecydowanie doprowadzą nas do tego, że ten system kaucyjny będzie prosty, intuicyjny i bardzo powszechny.

0: Biotechnologia odgrywa kluczową rolę w rozwoju medycyny, ale znajduje też zastosowanie w ochronie środowiska czy przemyśle. Eksperci podkreślają, że to dziedzina nauki oferująca szerokie możliwości budowania kariery i innowacji. We Wrocławiu rozwój sektora biotechnologii wspierają zarówno uczelnie, jak i biznes, inwestując w edukację, badania i nowoczesną infrastrukturę badawczą. Okazją do jego promocji wśród młodych ludzi był Wrocławski Dzień Biotechnologii, zorganizowany wokół otwarcia Laboratorium Biologiczno-Chemicznego przez Coventry University Wrocław. Doktor inżynier Dorota Dobrzańska-Szontak, dyrektor kierunku Applied Bioscience Coventry University Wrocław.
1: Potrzebujemy rozwoju biotechnologii, ponieważ wpływa ona na wszystkie dziedziny życia. Jeśli chodzi o medycynę, biotechnologia stosowana jest w rozwoju nowych terapii oraz nowych leków. Jeśli chodzi o ochronę środowiska, biotechnologia wpływa na ulepszanie i syntezę biopaliw. Jeśli chodzi o nauki biologiczne, używamy i ekstrahujemy enzymy, białka, które mogą być wykorzystywane jako cele terapeutyczne lub do produkcji w przemyśle na przykład kwasu bursztynowego. Chcieliśmy zaprezentować nową otwartą przestrzeń laboratoryjną, która jest dedykowana dla studentów Applied Biosciences, ale również zachęcić młodzież ze szkół średnich i szkół podstawowych do wzięcia udziału w interaktywnych warsztatach.
0: Michał Młyńczak, wiceprezydent Wrocławia.
2: Mamy około 400 ośrodków badawczych właśnie skupionych między innymi również na biotechnologii, na chemii. Stąd wydaje się, że to jest jedna z tych dziedzin, która jest przyszłościowa i niezwykle ważna dla rozwoju w ogóle nauki. I niezwykle cieszymy się, że możemy gościć, możemy otwierać kolejne laboratoria, kolejne miejsce badań właśnie tutaj we Wrocławiu.
0: Maja Halen, dyrektor do spraw współpracy biznesowo-akademickiej BioNMed.
3: Biotechnology Day we Wrocławiu jest taką fantastyczną okazją, aby zaprezentować młodym ludziom, które kompetencje są kluczowe. Dlatego, że firmy biotechnologii medycznej nie tylko, ale między innymi działają w zespołach projektowych. Taka osoba powinna zająć się również kształceniem i mieć okazję wykorzystywać w praktyce miękkie kompetencje, które pomogą jej na przykład współpracować z ludźmi, na przykład skutecznie komunikować, na przykład myśleć krytycznie, szczególnie w czasach AI. Myślę, że to są takie kompetencje, na które firmy bardzo stawiają i należy komunikować to młodzieży już w szkołach średnich.

0: Polskie Radio. PIK.
1: Dezinformacja coraz silniej wpływa na postrzeganie Unii Europejskiej i kształtowanie opinii publicznej. Mimo to poparcie dla wspólnoty wśród Europejczyków pozostaje wysokie. Rosną również oczekiwania wobec jej działań, zwłaszcza w obszarze bezpieczeństwa i gospodarki. Polska należy do krajów, które wyraźnie skorzystały na integracji i w ciągu 22 lat nadrobiły dystans rozwojowy wobec państw tzw. Starej Unii. Katarzyna Smyk, dyrektorka przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.
2: 22 lata Polski w Unii Europejskiej to jest bardzo dynamiczny wzrost gospodarczy, także dzięki dostępowi polskich przedsiębiorstw do rynku wewnętrznego. Po drugie, mobilność. Polacy bardzo często korzystają z wolności do podróży. Cieszą się z faktu, że nie ma kontroli granicznych. Podróżują w celach turystycznych, podróżują po to, żeby zdobyć doświadczenie zawodowe, także młodzi ludzie. Oczywiście budżet Unii Europejskiej i takie wzorowe wykorzystanie środków z Funduszy Spójności, z innych dostępnych funduszy, które to środki miały taką siłę transformacji Polski i widzimy, że praktycznie każdy powiat w Polsce zmienił się przez te ostatnie 22 lata i to jest wielki sukces, który tak naprawdę Polska sobie zawdzięcza. Nigdy nie jest za dużo dyskusji o tym, na czym polega bycie w Unii Europejskiej, co jest istotą członkostwa. I oczywiście badania pokazują, że Polacy doceniają korzyści. Ciekawe, że takim numerem jeden osiągnięciem to jest właśnie wolność podróżowania, bo rzeczywiście dla Polaków to jest bardzo duże osiągnięcie, możliwość takiego wolnego, bez kontroli granicznych podróżowania po Europie. Ale oczywiście drugą taką korzyścią to są właśnie środki z Funduszy Spójności i Polacy się tutaj bardzo wyróżniają na tle Europejczyków, ponieważ znacząca większość Polaków, blisko 80%, jest w stanie wskazać w swoim najbliższym otoczeniu inwestycje zrealizowane ze środków unijnych, które wpłynęły na ich życie. Tymczasem średnia unijna to jest 40%. Więc ta świadomość jest, ale wydaje mi się, że ona jest troszkę może powierzchowna i zdecydowanie za mała w młodym pokoleniu. Właśnie dlatego, że młodzi ludzie urodzeni już po 1 maja 2004 nie mogą porównać naszej tej rzeczywistości polskiej sprzed Unii do tego, co udało się osiągnąć i jak Polska wygląda teraz. Więc edukacja europejska, dyskusja o tym, jak Unię ulepszać, bo to nie jest projekt ani skończony, ani przecież idealny, ale jest wiele dylematów, wyzwań, gdzie polski głos jest bardzo potrzebny. Takim na pewno tematem jest bezpieczeństwo, bo dzisiaj bardzo dużo dyskutujemy o bezpieczeństwie. Komisja Europejska przedkłada propozycje. Oczywiście głośny sejf i możliwość finansowania z takiego skredytowanego przez Unię Europejską polskiego przemysłu i poprawy uzbrojenia i takiego szybkiego nadrabiania zaległości. Myślę, że dla Polaków to jest bardzo ważne, bo chcemy skutecznie odstraszać naszych adwersarzy. Oczywiście śledzimy kwestie stosunku Europejczyków do Unii Europejskiej i akurat dzisiaj jest tak, że poparcie dla Unii Europejskiej jest najwyższe od 18 lat, ale moim zdaniem to też wynika z tego poczucia zagrożenia i z tego poczucia niestabilności, jaka nas otacza na świecie, bo to jest z jednej strony wojna w Ukrainie, ale też takie niejednoznaczne sygnały płynące z Atlantyku. Dosyć taka asertywna postawa Chin i państwa członkowskie zwracają się do siebie i patrzą, jak wspólnie bronić się, jak odpowiadać na te wyzwania. I Europejczycy to czują. Ale to wysokie poparcie nie powinno usypiać czujności, bo rzeczywiście jednocześnie Europejczycy mają oczekiwania, obawy, dotyka ich fakt, wysokich cen energii, są zaniepokojeni kwestią niekontrolowanej migracji, więc na te wyzwania musimy znaleźć odpowiedź realną, czyli tak modyfikować polityki, aby zapewniać ludziom poczucie bezpieczeństwa, aby pokazywać sprawczość, ale wydaje mi się, że jest też pewnie przestrzeń do lepszej komunikacji. Niektórzy mówią, że Unia nie potrafi się chwalić swoimi sukcesami, ale wydaje mi się, że też ta polityka informacyjna się zmienia, że staramy się mówić do też Polaków takim bardziej przystępnym językiem, tłumaczyć, opowiadać i też tworzyć możliwości dyskusji, takiego zaangażowania w sprawy europejskie.

0: Rozwój sztucznej inteligencji, platform Big Tech i usług cyfrowych sprawia, że dane mają coraz większą wartość w gospodarce. Jednocześnie coraz trudniej je uporządkować. Skala ich przetwarzania rośnie szybciej niż możliwości nadzoru i kontroli, zarówno po stronie użytkowników, jak i firm. W efekcie rośnie zapotrzebowanie na narzędzia, które uporządkują dane, jednocześnie ograniczając ryzyka związane z ich niską jakością i halucynacjami. Sylwia Czubkowska, dziennikarka technologiczna.
1: Na pewno w świecie technologii, w którym żyjemy już dzisiaj tak jak w każdym innym świecie, to znaczy nie mamy już rozdziału na świat online'owy i offline'owy, coraz bardziej rozumiemy wagę danych, coraz bardziej rozumiemy wagę naszej prywatności, wagę w rozumieniu ochrony, ale też wagę w rozumieniu takim konsumenckim czy biznesowym, no, że to jest po prostu produkt, to jest konkretna wartość.
0: Joanna Okła, WPP Media.
2: Największym wyzwaniem dla marketerów w tym momencie jest wiarygodność danych, problemy z tą wiarygodnością danych, wielość KPI-ów i niezrozumienie bardzo często po stronie klientów, które z tych danych są wystarczająco wiarygodne i skorelowane z faktycznym wpływem na sprzedaż. Przez co marketerzy, ale także ich partnerzy, agencje współpracujące, zakupują się w różnego rodzaju danych, które pochodzą z platform, ale nie potrafią dobrze zrozumieć, na których z tych danych powinni się skupiać po to, żeby budować i swoje marki, ich wizerunek, czy już sprzedaż w sklepie online, offline.
0: Maciej Kawka, WPP Media.
3: W świecie, gdzie dostęp do ogólnych modeli sztucznej inteligencji ma praktycznie każdy, to właśnie dane, którymi nakarmimy te modele, stają się tym takim wyróżniającym paliwem, które umożliwia nam, umożliwia markom zwycięstwo na rynku. Już w tej chwili, porównując performance modeli, które karmimy naszymi danymi, danymi wysokiej jakości, danymi o konsumentach, których nie sposób syntetycznie wytworzyć, widzimy, jak ogromna przewaga w jakości odpowiedzi tego typu modeli istnieje w porównaniu do generycznych modeli, które są trenowane na całym internecie, które po prostu halucynują. Open Panel zmienia zasady gry wykorzystywania danych konsumenckich w procesie marketingowym. Do tej pory dane były analizowane w silosach, na różnych etapach procesu, wykorzystywaliśmy różne dane, a przejścia pomiędzy nimi były analogowe i w zasadzie dotyczyły wniosków z danych. W tej chwili Open Panel jest nie tylko źródłem wysokiej jakości, bardzo ważnym dla marketerów, ale jednocześnie jest on zintegrowany z wszystkimi narzędziami do strategii, planowania, aktywacji i pomiaru, na których pracujemy w WPP Media. Dzięki temu jesteśmy w stanie błyskawicznie przenieść wnioski ze strategii do planowania na zakup i zminimalizować tą utratę sygnału, która jest po prostu kosztowna dla marketerów. No i co więcej, mając dane najwyższej jakości, wiemy, że decyzje podejmowane w oparciu o Open Panel to nie halucynacje, a realny wpływ na biznes.

0: orbicie znajdują się już 3 polskie satelity wojskowe opracowane w ramach programu PIAST. Wkrótce na orbitę trafi jeszcze jeden satelita. Wszystkie z nich były stworzone przez firmę ICEYE. To polsko-fińska firma zajmująca się produkcją zaawansowanych satelitów obserwacyjnych, współpracująca z wieloma państwami na całym świecie. W trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach o rozwoju polskiej myśli technicznej oraz naszej obecności w kosmosie Przemysław Lis rozmawiał z Witoldem Witkowiczem, prezesem ICEYE Polska.
1: Na jakim etapie znajduje się obecnie konfiguracja konstelacji polskich satelitów wojskowych? Kolejne 2 trafiły na orbitę, łącznie teraz mamy 3. Kiedy trafią na wyposażenie Wojska Polskiego? Co w tej chwili dzieje się z nimi na orbicie?
2: Dokładnie tak. Jak pan powiedział, są już 3 na orbicie wkrótce, bo na początku maja, jeżeli się nic nie przełoży, znajdzie się na orbicie 4 satelita. No i to jest początek budowania tak naprawdę polskich suwerennych zdolności obserwacyjnych właśnie w Siłach Zbrojnych, Wojsku Polskim. Te satelity będą suwerennie, samodzielnie operowane przez polskich żołnierzy. No i już wkrótce zostaną one wdrożone, można powiedzieć, przejęte przez wojsko. Myślę, że to nastąpi w ciągu kilku tygodni. Wszystko idzie zgodnie z harmonogramem, co nie jest takim częstym przypadkiem, jeżeli chodzi o sektor kosmiczny czy sektor zbrojeniowy. Tutaj są to takie branże, w których opóźnienia się zdarzają. Nam na szczęście to nie grozi i wszystko idzie absolutnie zgodnie z planem. Wkrótce będziemy się mogli cieszyć tym wydarzeniem.
1: Rozumiem, że teraz trwa szkolenie żołnierzy, którzy będą obsługiwać konstelacje z Polski, ale również konfiguracja sprzętu na samej orbicie. Czy ta konfiguracja już się zakończyła?
2: Można powiedzieć, że konfiguracja sprzętu już się zakończyła, już jakiś czas temu. Natomiast co trzeba wyraźnie powiedzieć, że no to jest sprzęt wojskowy. Sprzęt wojskowy w naszym systemie prawnym jest to dość skomplikowane przedsięwzięcie, więc tworzenie dokumentacji, sprawdzanie tej dokumentacji, akceptowanie tej dokumentacji, to się w tym momencie dzieje. Ale równolegle właśnie żołnierze są szkoleni i to szkolenie już praktycznie się zakończyło i wkrótce będziemy system wdrażać, a wojsko będzie go przejmować. Natomiast to jest ogromna praca. Sprzęt wojskowy to nie jest to samo, co misja naukowa czy misja komercyjna. Tutaj regulacje są dosyć bezwzględne. Można by pomyśleć o jakiejś liberalizacji tego typu regulacji, natomiast wszystko idzie zgodnie z planem i jesteśmy z tego powodu dumni.
1: Czy to jest docelowa konstelacja? Jak duża ona będzie w przyszłości? Jak duża ona będzie docelowa?
2: Na ten moment nie mogę zdradzić, jak ona będzie duża, ponieważ jest to pytanie, które należałoby skierować do Ministerstwa Obrony i do Sił Zbrojnych. Natomiast no, sprawa jest dosyć jasna, jeżeli chodzi o ilość satelitów, no to im ich więcej, tym lepszą mamy rewizytę i tym lepszą świadomość sytuacyjną, więc w Siłach Zbrojnych ta świadomość absolutnie jest. Potrzebujemy więcej sensorów, różnych sensorów, nie tylko radarowych, które my produkujemy, ale też innych rodzajów. I ja myślę, że to jest absolutnie początek drogi. Te 4 satelity, które się znajdą, już się znalazły albo się za chwilę znajdą na orbicie, to jest początek zdolności w 5. domenie kosmicznej, które będzie posiadać Wojsko Polskie i wkrótce usłyszymy o kolejnych satelitach, o kolejnych zastosowaniach. Ile ich będzie? Ja mam nadzieję, że po prostu jak najwięcej, bo wyzwania są dosyć poważne. Na zastosowań, które można z tej orbity zaadresować, jest bardzo dużo.
1: Pytanie z pozoru banalne, ale ważne. Po co nam oczy w kosmosie?
2: Ponieważ budują świadomość sytuacyjną sił zbrojnych i to są zastosowania przeróżne. Czy to rozpoznanie na poziomie strategicznym, czy też przejście na poziom bardziej operacyjny, czy wręcz targeting. Bardzo, bardzo dużo zastosowań przy użyciu też i przy wsparciu sztucznej inteligencji oraz doświadczonych analityków wojskowych. Wartością, która wychodzi z tych satelitów, jest po prostu informacja. I tą informację, w jaki sposób zastosujemy, no, na dzisiejszym polu walki należy myśleć o tej przewadze informacyjnej, technologicznej bardzo poważnie.
1: To też satelity, którym nie przeszkadzają warunki pogodowe, zachmurzenie, dzień, noc, chociaż w kosmosie są to pojęcia względne, niemniej pozwalają obserwować to, co dzieje się w tej chwili. ICEYE już ma bardzo dużą konstelację własnych satelitów. Jeżeli coś dzieje się gdziekolwiek na świecie, dostajecie zgłoszenie, że potrzebny jest w tym miejscu wasz sprzęt. Ile trwa, aby satelita rozpoczął pracę dokładnie nad tym miejscem?
2: Tak, my wystrzeliliśmy już ponad 70 satelitów, operujemy ponad 30 satelitami we naszej własnej konstelacji. No i tutaj to zależy od pozycji, od szerokości geograficznej takiego miejsca zdarzenia, no ale to może być pół godziny, godzina, może być czasem 3 godziny. Zależy od fizyki, od położenia satelitów. One nie są tak równomiernie rozłożone na orbicie. wizycie, także ta odpowiedź może być różna. Natomiast bardzo często jest tak, że tą rewizytę w tych miejscach, których wykonanie zdjęcia jest po prostu potrzebne, no to odwiedzamy te miejsca co na przykład godzinę, co dwie godziny.
1: Za wami podpisane kolejne międzynarodowe umowy. Co zatem czeka ISAI?
2: No mam nadzieję, że dołączymy kolejne kraje do naszego portfolio klientów. W tym momencie współpracujemy z Portugalią, Japonią, Holandią, Finlandią, Szwecją, oczywiście Polską i Niemcami. Mam nadzieję, że to nie jest koniec. Tego typu budowanie zdolności kosmicznych wcześniej niedostępne dla wielu krajów. Teraz między innymi dzięki nam stało się bardziej przystępne, bardziej dostępne cenowo. Więc oczywiście ta ekspansja międzynarodowa będzie prowadzona. Liczymy oczywiście na więcej działań w Polsce, no bo to jest nasze bezpieczeństwo. W Polsce jest druga główna siedziba ISAI tak naprawdę, więc wszystkim na tym zależy, żeby to bezpieczeństwo było jak największe. Natomiast jeżeli chodzi o innowacje technologiczne, no to na pewno będziemy poszerzać gamę sensorów, którymi dysponujemy, nie tylko radar, ale też inne sensory. No i będziemy mocniej włączać sztuczną inteligencję w przetwarzanie danych z orbity. To jest bardzo ciekawe zagadnienie, które jest szeroko dyskutowane, jeżeli chodzi o kwestie, powiedzmy, związane z tym sektorem bezpieczeństwa zbrojeniowym. No i my tutaj mamy nadzieję być w takiej innowacyjnej forpoczcie sektora.
1: Pojawiają się też głosy, że Polski nie stać, aby inwestować w tak drogi sprzęt. Zadam pytanie z drugiej strony. Czy Polskę stać, aby nie inwestować w przemysł kosmiczny?
2: No i to jest odpowiedź na to pytanie. Nie ma w tym momencie możliwości, żeby nie inwestować właśnie w tą przewagę informacyjną, jak udają własne satelity. Nie możemy być pewni tego, że dane spłyną do nas w taki sposób, jaki byśmy chcieli. Ta współpraca między sojusznikami jest bardzo ważna, ale w ostatnie czasy pokazały, że warto, a właściwie jest konieczne, aby posiadać własne zdolności. No i to pokazała właśnie wojna w Ukrainie i kolejne konflikty, które miały miejsce. Chcemy być bezpieczni, musimy mieć własne zdolności, tak abyśmy mogli na przykład kontrybuować z danymi, które pozyskujemy do wspólnego takiego, można powiedzieć, garnka Sojuszu Północnoatlantyckiego, gdzie się dzielimy tymi danymi, wymieniamy informacjami i przez to budujemy naszą przewagę sami. Oczywiście, że nie zbudujemy jakichś omnipotentnych zdolności kosmicznych, na ten moment jest to niemożliwe, ale musimy być tym inicjatorem, musimy posiadać własne zdolności, także po to, żeby być silniejszymi. Natomiast czy nas stać, nie stać nas na to, żeby być nieobecnymi w tym wyścigu kosmicznym. Teraz piąta domena kosmiczna i ta przewaga informacyjna, jaką zapewnia obecność piątej domeny kosmicznej, staje się być kluczowa. Nie ma innego wyjścia.

0: Mumia sprzed 2000 lat w lubelskim szpitalu. Ciało egipskiego chłopca przebadano nowoczesnym tomografem komputerowym przy wsparciu sztucznej inteligencji. Tomasz Maczulski.
1: Mumia chłopca w wieku około 8-10 lat pochodzi ze zbiorów Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu. Badania nad nią prowadzone są od 2023 roku, a wspomniane już badania radiologiczne przeprowadzono w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym przy Alei Kraśnickiej w Lublinie i to były pierwsze tego typu badania w historii tej placówki, o czym mówi jej dyrektor Piotr Matej.
2: Takie wyzwanie podjęliśmy z tego względu, że oprócz codziennej pracy, no to też jest taki wkład sentymentalny w rozwój historii, w której uczestniczy kraj.
1: Naukowcy dzięki zaawansowanej technologii zajrzeli niejako do wnętrza mumii, o czym mówi kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej Maciej Mazgaj.
3: Mieliśmy pełną świadomość, że od 2000 lat nikt tego wnętrza nie oglądał. Doskonale zachowany kościec, co było dla mnie też sporym zaskoczeniem. Wszyscy znamy obraz mumii z zewnątrz, jak one wyglądają, natomiast to, że kryją w środku tak doskonale zachowane struktury kostne, było dla mnie dużym, pozytywnym zaskoczeniem. Tutaj akurat w tym konkretnym przypadku również tkanki miękkie były zachowane w taki sposób, mówię o skórze, że można było bez problemu rozpoznać płeć chłopca.
1: Co więcej, naukowcy odkryli pozostawiony we wnętrzu ciała chłopca fragment wątroby. To nas zaskoczyło, ale było możliwe w starożytności, wyjaśnia profesor Agata Kubala z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego.
4: Proszę pamiętać, że osoby, które wykonywały mumifikację, czyli to balsamowanie, nie do końca zawsze musiały znać się na budowie anatomicznej ciała, więc zdarzało się, zwłaszcza w mumiach ptolemejskich, czyli z tego okresu panowania Ptolemeuszy w Egipcie, z którego pochodzi nasza mumia, mogło dojść do takich pominięć. Natomiast, i tutaj muszę też zdementować informację, która się pojawiała w niektórych mediach, że tam były amulety, nie było ich i to było raczej rozczarowanie, bo nie ukrywam, że liczyliśmy na to, że pomiędzy bandażami, to się zdarzało bardzo często, wkłada się takie amulety. To się wiąże ze zwyczajami religijnymi Egipcjan. Natomiast dla nas takim zaskoczeniem było też to, że to prześwietlenie pokazało, że na klatce piersiowej jakiś przedmiot się znajduje. To może być zwitek bandaży, który został włożony na klatkę piersiową, która po usunięciu organów się zapada, żeby ją uwypuklić, ale może też być, i na to bardzo gorąco liczymy, papirus, który może zawierać też imię chłopca.
1: Dzięki dotychczas przeprowadzonym badaniom jesteśmy w stanie dokładnie zrekonstruować ciało zmumifikowanego chłopca, mówi prezes Fundacji Mami Research Center Marzena Ożarek-Szilkę.
5: Jesteśmy w stanie wydrukować szkielet, jesteśmy w stanie wydrukować każdy element mumii w tej chwili. No już zrobiliśmy wirtualną autopsję, można ją zobaczyć na YouTubie Fundacji Mami Research Center. Poza tym jeszcze takie badania pozwalają stworzenie, powiedzmy, takiego korpusu, wydrukowanie mumii, na którą będzie można zdjąć kartonaż, bo teraz największym wyzwaniem, jakie stoi przed nami, to jest konserwacja tej mumii, dlatego że kartonasz jest w bardzo złym stanie. On został w pewnym etapie przechowywania muzealnego posklejany taśmą, taką zwykłą taśmą malarską, która jest naklejona bezpośrednio na malowidła.
1: Niewykluczone, że mumia wróci jeszcze do Lublina, bo przed naukowcami jeszcze do odkrycia wiele znaków zapytania.
4: Badanie radiologiczne nie pozwoliło nam ustalić przyczyny śmierci chłopca. Nawet jak na tamte czasy 8 lat, to wiek wstrząsająco młody, jeśli chodzi o śmierć. Więc musimy wykonać badania immunologiczne, pobrać próbki. Może to pomóc ustalić przyczynę śmierci. To była jakiś powód, który nie zostawia śladów na kościcu, takich, których nie widać w badaniu radiologicznym. No i może też, znacznie droższe niestety, badania genetyczne, które by nam pozwoliły doprecyzować miejsce w obrębie Egiptu, z którego pochodził chłopiec.
1: Naukowcy przypuszczają jednak, że mumia może pochodzić z południowej części Górnego Egiptu.
0: Efekty lubelskich badań mumii stanowią podstawę dalszych prac wrocławskiego zespołu badaczy. Naukowcy w najbliższym czasie będą próbowali zrekonstruować twarz dziecka.

To dzisiaj wszystko w audycji Pomysł, Innowacja, Kariera. Za tydzień zapraszam na Radio Planet i Komet w imieniu Piotra Majewskiego. Tomasz Kaźmierski, do usłyszenia.

0: Minęła 22. Niedziela 3 maja. Wiadomości w Polskim Radiu PIK. Słowa Skibińska, Dmitruk. Akcja na Wiśle w podbydgoskim Solcu Kujawskim. Bez przełomu. Strażacy poszukują mężczyznę. Według świadków wszedł on do wody, ale nie wypłynął. W tej chwili na miejscu jest jeden zastęp strażaków. Muszą oni przerwać działania. Poszukiwania utrudniają ciemności. Akcja ma zostać wznowiona rano. Jest areszt dla 19-latka podejrzanego o próbę zabójstwa kobiety w Nowej Wsi pod Grudziądzem. Do zdarzenia doszło w piątek. 64-latka walczy o życie w szpitalu. Napastnikowi grozi nawet dożywocie. Majówkowa akcja drogówki na finiszu. W kraju trwają powroty z długiego weekendu. Nie odkładajmy podróży na ostatni moment, radzą mundurowi.
1: Planujmy podróż z wyprzedzeniem i róbmy regularne przerwy podczas dłuższej jazdy. Zadbajmy o naszą kondycję i skupienie za kierownicą.
0: Tak mówił komisarz Antoni Rzeczkowski. Wiadomości

0: Polskiego Radia PIK. Jesteśmy w centrum wydarzeń.
1: Kolejny groźny pożar. Płonie poligon w Nowej Dębie na Podkarpaciu. Ogień pochłonął ponad 20 hektarów powierzchni. W pożarze nikt nie ucierpiał. Dokładne przyczyny zdarzenia zostaną wyjaśnione. Maturzyści, czas na relaks i dobry sen. Jutro egzamin z języka polskiego. Jeśli ktoś się stresuje, mamy radę.
2: Jest metoda oddechowa, czyli po prostu oddychać przed takim egzaminem. Ważne też, żeby pić wodę. No ale takim moim sposobem to jest właśnie podzielenie tego celu, który mamy przed egzaminem, na taki 3-stopniowy, czyli minimum. W momencie, kiedy nie zdam, ustalić sobie, co wtedy, co ja mam dalej zrobić. Będę zdawać powtórkę, pójdę do pracy i będę zdawać w przyszłym roku. Optimum wtedy, kiedy zdam, ale nie tak, jakbym chciał. Pójdę na inne studia albo dam sobie też rok przerwy. I maksimum wtedy, kiedy zdam tak, jak chcę.
1: Tak mówiła psycholog Katarzyna Gorgoń, radzi także zadbać o swój komfort.
2: Czyli o relaks, dzień poprzedzający egzamin, wyspać się, wcześniej pójść spać, zjeść porządne śniadanie, napić się dużo wody, ubrać się tak, żeby mi było też wygodnie, żeby nie musieć myśleć o tym, że coś mnie uwiera, bo to też podnosi ten stres. Przygotować sobie wszystkie rzeczy, które mam wziąć dzień wcześniej, żeby nie myśleć o tym, że ja mogę coś zapomnieć.
1: A jak maturzyści spędzali niedzielę?
3: Ja raczej powtórki.
4: Ostatnie powtórki, żeby być na świeżo ze wszystkim.
5: Też może jakieś spotkanie z znajomymi przed, żeby się wyluzować.
6: To, czego mieliśmy się nauczyć przez 4 lata, już się nauczyliśmy, więc z tą wiedzą pójdę na maturę i zdobędę same najwyższe noty.
1: Za wszystkich maturzystów trzymamy kciuki i szczególnie im życzymy spokojnej nocy. Tą informacją kończymy ostatnie dziś wydanie wiadomości. Kolejne jutro o 6. Noc w regionie pogodna, sucha i ciepła, o świcie 12 stopni Celsjusza, w ciągu dnia do 25, nadal słońce w przewadze.

0: Polskie Radio PIK.
1: Przegląd sportowy. Let's go.
2: Dobry wieczór. Wiktor Sobociński, zapraszam na sportowe podsumowanie weekendu w regionie. Prestoruń pokonał u siebie GKM Grudziądz 48-42 w meczu czwartej kolejki żużlowej Ekstraligi. Mecz podsumował trener toruńskich aniołów Piotr Baron.
3: W poprzednim roku, ile się mi dobrze kojarzy, to początek też nie był idealny. Trzeba się w ten tor wjechać i to wymaga trochę czasu. Musimy nad tym popracować, no pojeździć dłużej. W tym tygodniu jeszcze wymienialiśmy nawierzchnię, a niestety nie wszyscy zawodnicy mogli brać udział w treningach i też myślę, że to jest bolączka, no ale jest Grand Prix, zawodnicy mają swoje obowiązki, więc trzeba było trochę pozmieniać, a w to co jest musimy się bardziej wjechać.
4: Po zmianie nawierzchni trochę się na przykład zmieniają ścieżki i zawodnicy muszą je połapać?
3: Nie, zmienia się bardziej konsystencja, temperatura, wiele innych rzeczy i tak naprawdę przy tych temperaturach jeszcze nie mieliśmy możliwości pojeździć na tych nowych oponach i to też na pewno jest mały problem. Można dużo gadać, natomiast dwa mecze, które były bardzo ciężkie, dały nam po dwa punkty, więc z tego się bardzo cieszymy i trzeba robić swoje dalej i tyle.
4: Antoni Kawczyński dzisiaj cichy, a nawet nie cichy lider.
3: Świetnie Antek pojechał, 7 punktów w 3 biegach, to jest bardzo dobry wynik, no by tak dalej.
4: Antoni Kawczyński, Prestoruń. Po pierwsze gratuluję bardzo dobrego występu, prawie komplet.
5: Prawie, robi dużą różnicę niestety, ale tak, no udało się się uzbierać 7 plus bonus, także jestem z siebie zadowolony i oby tak dalej. Każdy dużo czuł coś od siebie, no każdy jeden punkt dzisiaj był na wagę złota, no bo ta jednak różnica nie była wielka. No jesteśmy drużyną, każdy zapunktował, więc każdy się przyczynił do tego zwycięstwa, nikt bardziej, nikt słabiej. Mieliśmy dzisiaj problem lekki z torem, tak samo jak i z Leszem ten tor, jednak też pogoda się na tyle zmieniła, że ten tor się zachowuje całkiem inaczej niż jak jest chociażby 5 stopni zimniej. No więc na tym trzeba jeszcze popracować, ale no.
4: Indywidualnie jeszcze trzeba cię trochę powstrzymywać brawura, bo tam w jednym wyścigu, no wręcz już się o bandę mocno odbijałeś, chyba aż tak szeroko nie chciałeś jechać.
5: Miałem delikatny problem z motocyklem, nie mogłem go trochę opanować. Nie zachowywał się tak jak chciałem, ale najważniejsze, dojechałem cały zdrowo i to jeszcze z trójeczką.
4: Wadim Tarasienko, GKM Grudziądz. Mimo dobrego twojego występu, 12+1, nie masz poczucia niedosytu, szczególnie po tym świetnym otwarciu meczu w twoim wykonaniu.
6: No dokładnie, wszystko było ładnie, początek był ładny, z wyjściem mi motor się zbierał. No i z mojej perspektywy wygląda tak, że Toruń zobaczył, że nie na ich korzyść te równanie i zaczęli kombinować, no i zaczęliśmy szukać, więc troszeczkę odcięło prąd mojemu motocyklowi. Walczyłem od tyłu, można powiedzieć, że zdobywałem te punkty walcząc. No, niedosyt jest. No, na pewno jest niedosyt. No, jakby było 18, to bym czuł się dobrze.
4: Drużynowo też pewnie niedosyt, bo bardzo długo byliście w kontakcie i tak naprawdę niewiele wam zabrakło, żeby przynajmniej tutaj remis urwać.
6: Jak najbardziej. Niewiele. Nie mogliśmy wyskoczyć do przodu. Nie mogliśmy po prostu pyk odskoczyć tam jakieś 4 punkty i to trzymać. Wtedy byśmy mieli jakiś komfort podejmowania decyzji, a tu byliśmy kompletnie na styku i nie mogłeś pomaszerować w drugą stronę z ustawieniami. Musiałeś siedzieć na tym, co masz, bo mecz na styku i jakbyś zaryzykujesz, a to nie pójdzie, no to będzie nie na korzyść drużyny.
4: Jeszcze zapytam o 13 bieg. Ty wyrwany z takiego spokoju? Myślałeś, że czekasz na nominowane, a tu nagle przyszła informacja, że jedziesz?
6: Tak właśnie było i nasz team nie był skupiony na tym, żeby pracę wykonać swoją szybko. Wiedzieliśmy, że pojedziemy w nominowanych i mieliśmy przerwę i jak już wyścig układał się nie na naszą korzyść i na mecie było 6, to trener mi powiedział, że mam w następnym biegu jechać, ale szybko ogarnęliśmy temat i wyjechałem.
2: Z kolei w Metalka z drugiej Ekstralidze bramczyk Polonia Bydgoszcz wciąż pozostaje niepokonana. W meczu czwartej kolejki bydgoszczanie zwyciężyli na wyjeździe Malesy Ostrów Wielkopolski 51-39. Zawodnicy Dariusza Śledzia są oczywiście liderem na drugim szczeblu rozgrywkowym. W meczu 29. kolejki koszykarskiej Ekstraklasy Twarde Pierniki Toruń przegrały swoje ostatnie wyjazdowe spotkanie z GTK Gliwice 99-107. Z kolei w pierwszej lidze koszykarzy Astoria Bydgoszcz wygrała dwa pierwsze spotkania półfinałowej serii z SKS-em Starogard Gdański. W sobotę bydgoszczanie pewnie zwyciężyli 101-78. Z kolei dziś również okazali się lepsi od swoich rywali, pokonując ich 68-62. Oznacza to, że w serii do 3 zwycięstw prowadzą już 2-0. Swoje szanse na brązowy medal w siatkarskiej pierwszej lidze przedłużyły również Anioły Toruń. W drugim spotkaniu pokonały na wyjeździe Mickiewicza Kluczbork 3-2. W W serii do dwóch zwycięstw jest 1-1. Kolejne, ostatnie już spotkanie odbędzie się w Toruniu. W weekend majowy na piłkarskich murawach również działo się bardzo dużo. Olimpia Grudziądz zremisowała z Chojniczanką Chojnice 2-2 w meczu 30. kolejki piłkarskiej drugiej ligi. Prowadzący w tabeli trzeciej ligi Zawisza Bydgoszcz zgubił z kolei punkty w 29. kolejce rozgrywek. Bydgoszczanie ponieśli pierwszą ligową porażkę w tym roku i pierwszą domową porażkę w tym sezonie, ulegając Flocie Świnoujście 0-1. Po meczu niewykorzystanych sytuacji żałował trener bydgoskiej drużyny Adrian Stawski.
7: No szkoda, bo było kilka sytuacji do tego, żeby strzelić bramkę. No widzieliśmy, że bramkarz tutaj Floty wyczyniał cuda, bo takie kluczowe sytuacje wybronił. Było ich kilka, no nie strzeliliśmy i oni strzeli jedną więcej, przegraliśmy mecz, tak się zdarza. Nie zagraliśmy jakiegoś kompletnie słabego spotkania, tylko po prostu brakowało bramki. To myślę, że zaważyło, żeśmy minimum tego meczu nie zremisowali czy nie wygrali.
2: Mimo porażki Zawisza z dorobkiem 65 punktów wciąż prowadzi w tabeli. Bydgoszczanie mają już jednak tylko punkt przewagi nad drugim w tabeli weekendem Luzino. W pozostałych starciach naszych trzecioligowców Tłuchowia Tłuchowo zremisowała 3-3 z rezerwami Pogoni Szczecin, w Da Świecie pokonała u siebie 3-2 Polonię Środa Wielkopolska, a Elana Toruń przegrała z Wiktorią Września 2-3. Czwartoligowi piłkarze z Kujaw i Pomorza rozegrali z kolei mecze 26. kolejki. W Ostaszewie padł bezbramkowy remis, Mustang podzielił się punktami ze Startem Pruszcz. Skromne, ale cenne zwycięstwo odniósł z kolei Kujawiak Kowal, który pokonał Wiktorię Czernikowo 1-0. Pewne 3 punkty dopisał z kolei Lech Rypin, wygrywając z Unią Gniewkowo 3-0. Emocji nie zabrakło również w Brześciu Kujawskim, gdzie Łokietek uległ Piastowi Kołodziejewo 1-2. Niespodzianką zakończyło się z kolei starcie w Łabiszynie. Noteć pokonała wyżej notowaną Pogoń Mogilno 1-0. Zdecydowane zwycięstwo odniosła Unia Solec Kujawski, która na wyjeździe rozbiła Orlęta Aleksandrów Kujawski 4-0. Na własnym boisku wygrała Sparta Brodnica, pokonując Unię Wąprzeźno 2-0. Z kolei w Inowrocławiu Kujawia zremisowała z Wisłą Dobrzyń nad Wisłą 1-1. Zmieniamy temat. 52 km biegu dla celów badawczych pokonali wczoraj uczestnicy zawodów Ultracross w bydgoskim Myślęcinku. Naukowcy z Bydgoszczy, Torunia i Gdańska sprawdzają, jak wysiłek po ultramaratonie wpływa na uszkodzenia ciała. W biegu wzięło udział 80 osób. Wszyscy musieli wykonać serię badań sprawdzających przed i po biegu. Na miejscu była nasza reporterka Natasza Trzebuchowska.
8: Tu jest w ogóle bardzo pięknie, jestem zafascynowany Myślęcinkiem i całą tą imprezą. Brawa dla uniwersytetu. Trasa była wymagająca, a pogoda dopełniła jeszcze reszty, także było dosyć ciężko. Ale generalnie ja się cieszę z każdego kilometra przebiegniętego. Fajni ludzie, fajni organizatorzy, piękne miejsce, polecam wszystkim.
9: No ciężko było, ciężko. No, od trzeciej pętli mnie bolała głowa i tak biegłem z tym bólem, nie przechodził.
10: Doktor habilitowany Jan Mieszkowski, AWFIS Gdańsk, jeden z współorganizatorów biegu Ultra Cross Myślęcinek. Jest to jeden z niewielu imprez sportowych o charakterze imprezy biegowej, realizowanych w warunkach biegu terenowego czy biegu przełajowego, organizowanych typowo w celach badawczych. W naszych tutaj projekcie badawczym staramy się ocenić, jak charakterystyczny i bardzo wymagający wysiłek realizowany w ramach biegu ultra wpływa na poziom powysiłkowego uszkodzenia tkanek i jakie metody z metod tutaj proponowanych, dlatego że stosuje m.in. wodorowanie wodorem cząsteczkowym oraz wybrane metody suplementacyjne, wpływa na poziom uszkodzenia powysiłkowego. Z pewnością żadne biegi o takiej charakterystyce, zwłaszcza realizowane w biegach o charakterze biegów ultra i jeszcze w warunkach, które pozornie, mimo że do realizacji tutaj w Parku Myślęcinek, wydaje się, że jest to teren nizinny, a charakterystyka biegu to jest bieg górski, więc tak naprawdę nie są to biegi zdrowe i żaden taki wysiłek, trzeba sobie powiedzieć jasno, dla organizmu nie pozostaje bez znaczenia. Stąd też staramy się w tym projekcie ukazać, czy są jakieś metody, czy są dostępne metody, dzięki którym możemy ochronić nasz organizm, realizując tak wymagające wyzwania biegowe.
11: Udało się przebiec. Bardzo wymagająca trasa, szczególnie, że to jest 8 pętli. Temperatura dała w kość też, jest to jakiś tam sukces.
12: Rozumiem, że to nie pierwszy raz na takim dystansie.
11: Nie pierwszy raz, ale na pewno to jest mój pierwszy bieg górski, więc no tym bardziej jestem zadowolona, że udało się.
13: Biegło się rewelacyjnie, pogoda dopisała, lubię słoneczko, no uwielbiam taką pogodę. Były strome podbiegi, nie i zbiegi, nie, no cudownie. Nie? I wynik też dobry, nie, bo miałem 7 godzin 47 minut, 52 km, rewelacja.
14: Było wspaniale, atmosfera jest świetna, przede wszystkim w atmosferze naszych przyjaciół tutaj biegowych.
12: A jak się trzeba przygotowywać do takiego biegu? Bo tutaj słyszałam, że to jest bieg w zasadzie górski.
14: Specyfika to jest głównie las, 1300 przewyższenia. Warto po prostu biegać tutaj po górkach myślenicińskich, to wystarczy.
13: Na pewno trzeba się nawadniać dużo, pić izotoników i wody i się polewać. Bo słońce jednak grzało dobrze. Nie?
15: Przede wszystkim też odżywiać się zdrowo trzeba. Nie jeść śmieciowego żarcia. Suplementacja, witaminy, to wszystko trzeba łączyć, żeby były efekty.
12: Poszliście też na badania, które tutaj są na miejscu. I jak to wyglądało?
16: Musieliśmy 28 marca tutaj przyjechać na pierwszą turę badań, czyli krew, kał, mocz, badanie całego, takie BMI ogólne organizmu. No i zrezygnowaliśmy z majówki. Przyjechaliśmy tu specjalnie po to, żeby zrobić badania na czczo. Po biegu też badania. Pogoda nam sprawiła fantastyczną niespodziankę. Słoneczko piękne, ani chmureczki, ale do leżenia na trawie, nie do biegania. Po górkach. W Bydgoszczy takie górki. Gdzie wy to znaleźliście?
2: Więcej sportu w naszej mobilnej aplikacji, a kolejne wiadomości sportowe w jutrzejszym porannym programie po godzinie 8. Zapraszam w imieniu Małgorzaty Burchardt i życzę Państwu dobrej nocy.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej, przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem.

0: 23. Polskie Radio. PIK.
1: Zapraszamy do wysłuchania audycji z cyklu Pierwszy Dzień Tygodnia pod tytułem Ikona Królowej Polski, której premiera na antenie Polskiego Radia PIK odbyła się dzisiaj o 7.05.

0: Mama zawsze opowiadała, że ojcowie Paulini wynieśli obraz do zakrystii. Rodzice obejrzeli cudowny obraz i ojciec mój powiedział wtedy, że to jest ponad jego siły, że on nie ma takiego talentu, żeby wykonać kopię tej ikony, że twarz jest jak żywa, po prostu portretem. I gdyby nie moja mama, to prawdopodobnie by się z tego wycofał.
1: Ikona królowej Polski.
0: Całe piękno tych kopii, zresztą tak jak i obrazu oryginalnego, polega na tym, że to nie jest olejna blacha, tylko to są warstwy, które się przenikają i które dają wrażenie jakby światła, które idzie od środka. To jest bardzo trudne do konstrukcji.

0: obserwacji. Jak już nic nie można zrobić, to się przywozi do mnie. Panie Aniu, proszę to uratować. No robię co mogę. Nie wszystko się da uratować.
1: Ewa Dąbrowska. Zapraszam. Pierwsza i najsłynniejsza kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej powstała w czasach komunizmu, prześladowania. Pochodzący z Wilna profesor Leonard Torwiert, wówczas profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, podjął się zadania, które okazało się nie tylko dziełem jego życia, ale na stałe wpisało się w historię Kościoła w Polsce. Miliony rodaków odzyskały utraconą nadzieję, zdrowie, nawrócenie, modląc się przed tą cudowną ikoną, tak niebezpieczną dla systemu komunistycznego, że została aresztowana w 1966 roku. Obraz nawiedzenia peregrynuje po Polsce od 1957 roku do dziś. Jego konserwacją zajmuje się córka państwa Torwiert, pani Anna.
0: Imię noszę po mojej mamie, Anna. Po Matce Bożej dano mi imię Maria, a nazwisko Torwiert. Jak ojciec zaczął malować Matkę Bożą, to znaczy kopię obrazu Jasnogórskiego, to ja miałam niecałe 10 lat. Wtedy mnie bardziej interesowało bieganie po podwórku, zabawa piłką, skakanką w klasy i tak dalej. W domu u nas zawsze się coś malowało, zawsze był ten zapach terpentyny, farb, więc nawet specjalnie się tym nie przejmowałam, co się tutaj tworzy. I tak na dobre dopiero już jak byłam kilkunastoletnią dziewczyną, to wtedy ojciec zaangażował mnie, w cudzysłowie oczywiście mówiąc, do pomocy i ta pomoc moja polegała na tym, że malowałam ramy. Rama Matki Bożej Częstochowskiej ma taki ornament roślinny i ja byłam do tego zobligowana, żeby ten cały ornament namalować, a potem już dalej ojciec patynował. Ojciec albo mama, bo przecież mama razem z nim pracowała i właściwie trudno jest mówić, że tylko tata się tym zajmował, bo przecież mama prowadziła od początku wszystkie wstępne prace, to znaczy rysunek na Jasnej Górze zrobiony z oryginału, podmalowania i tak dalej. Ale wracając do samych początków, nie zgadzają się daty rozpoczęcia prac nad tym obrazem. Mianowicie utarło się teraz i powtarzają to też ojcowie Paulini, że ojciec dostał zamówienie na wykonanie kopii dopiero po konferencji episkopatu w kwietniu. Jest to fizycznie niemożliwe, dlatego że wykonanie tej kopii to jest wiele etapów i nie jest możliwe wykonanie w ciągu 2-3 tygodni takiego obrazu, gdzie są złocenia, gdzie jest specjalnie deska przygotowana, gdzie stolarz musiał zrobić tak zwany parkietaż, który zapobiega paczeniu się deski. Po złoceniach oczywiście patynowanie tego złota, każda warstwa musiała wysychać i dopiero następną można było kłaść. No więc to musiało być kilka miesięcy, a nie 2-3 tygodnie. Więc tutaj już się nie zgadzam z tym, co się pisze, tym bardziej, że mama bardzo często wspominała, że rodzice na Jasnej Górze po raz pierwszy w związku z wykonaniem kopii byli późną jesienią 56 roku. To było to pierwsze bezpośrednie spotkanie z ikoną jasnogórską. Wcześniej bywali oczywiście w Częstochowie, bywali na Jasnej Górze, ale tak jak wszyscy pielgrzymi, tylko w celach modlitewnych, a nie w celu wykonania jakiejś pracy. I mama zawsze opowiadała, że ojcowie Paulini wynieśli obraz do zakrystii, rodzice obejrzeli cudowny obraz i ojciec mój powiedział wtedy, że to jest ponad jego siły, że on nie ma takich umiejętności, takiego talentu, żeby wykonać kopię tej ikony, że twarz jest jak żywa. Twarz jest po prostu portretem. I gdyby nie moja mama, i tutaj jej największe zasługi, to prawdopodobnie by się z tego wycofał. Ale mama mu powiedziała, nie, jak już tu przyjechaliśmy, obejrzeliśmy, to musisz to zrobić. Musisz to wykonać. I na pewno zrobisz to dobrze. No i wtedy ojcowie Paulini zaczęli się modlić, wspierając modlitwą oczywiście pracę. Ale jak już wcześniej powiedziałam, wielo etapowe przygotowania musiały być poczynione dużo, dużo wcześniej niż ten kwiecień. Wtedy na jesieni mieli przygotowany rysunek. To był rodzaj kalki, z tym, że to było na takim grubszym celuloidzie wykonane. Dokładnie mama to wykonywała piórkiem, z tuszem. Potem trzeba było dać stolarzowi obrys nimbu, żeby wykonał to. Potem trzeba było przygotować do złoceń, oddać pozłotnikowi do wyzłocenia. I gdzieś przeczytałam, że była to myśl zrodzona na Jasnej Górze wśród Paulinów już 26 sierpnia 1956 roku, że dobrze by było taką kopię wykonać. I myślę, że też powodem tego był również stan obrazu cudownego, bo on niestety ulegał coraz większej destrukcji na skutek tego, co przeszedł w czasie wojny. Tam nie było warunków, żeby przechowywać tak, jak w tej chwili się przechowuje, w idealnych warunkach wilgotnościowych, temperaturowych. No więc taka myśl powstała i myślę, że właśnie potem zaczęli szukać wykonawcy. I wiem, że najpierw zwrócili się do profesora Jerzego Chopina, który zresztą był moim ojcem chrzestnym, bo był również profesorem moich rodziców na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, na Wydziale Sztuk Pięknych i był wielkim przyjacielem naszej rodziny. Zwrócili się Paulini do niego i on wtedy powiedział, nie, do Torwirta proszę iść, bo jeżeli ktoś ma to dobrze zrobić, to zrobi to Leonard Torwirt. I wtedy właśnie porozumieli się z moimi rodzicami, zrobili te wstępne prace, potem przygotowywali deski, żeby na 2 czy 3 maja były 2 kopie gotowe i żeby można było je przedstawić prymasowi Wyszyńskiemu. Miał je zabrać do Rzymu na poświęcenie.
2: Słyszałam na Jasnej Górze, że jednak to nie były 2 duże kopie całego wizerunku Matki Najświętszej, a jeden taki, jak kojarzymy z Jasną Górą, z tym, co widzimy w głównym ołtarzu, z Matką Najświętszą, a ta druga kopia to tylko główka. Pani zaprzecza.
0: Zaprzeczam, dlatego że kopia wyłącznie oblicza Matki Bożej, pierwsza kopia, powstała w 1961 roku. I to był dar dla księdza prymasa Wyszyńskiego i też tutaj jest pewna sprzeczność, ponieważ Instytut Prymasowski, tak zwany, którego założycielką i właściwie taką kierowniczą rolę spełniała pani Maria Okońska, że podobno ta kopia była dla niej, a ona przekazała księdzu prymasowi. Być może tak było, ja tego po prostu nie pamiętam, bo takich kopii samego oblicza było kilka. Jedna jest w Szczecinie, w Farze, z tym, że to jest prywatna własność księdza proboszcza. Jest jedna tutaj w Toruniu. Rodzice robili to jako formę prezentów dla zaprzyjaźnionych na ogół księży. Więc to nie jest prawda, że jechała sama kopia, duża kopia i kopia oblicza. To nie jest tak.
2: A ta druga kopia, która dotarła do papieża Piusa XII, została na Watykanie?
0: Ja nie wiem, dlatego że są różne wersje. Jedna, że została na Watykanie, druga, że wróciła do Warszawy i ta w warszawskiej katedrze świętego Jana to jest ta. Nie jestem tego pewna. No jak powiedziałam, to były czasy, kiedy bardziej mnie interesowała piłka na podwórku niż to, co się działo w pracy rodziców, chociaż potem zaczęłam pomagać przy polichromiach w kościele też. No ale to jeszcze byłam za młoda, jeszcze ledwo 10 lat jeszcze nie miałam, także to tak.
2: Ale prawdą jest, że tata konserwował wizerunek Matki Bożej Pięknej Miłości, patronki diecezji bydgoskiej.
0: Tak, ja nawet jak przez mgłę pamiętam ten obraz tutaj w domu, ponieważ w pokoju, w którym siedzimy, była pracownia rodziców, już taka z wielkim stołem stojącym na samym środku i tam zawsze wszystkie prace konserwatorskie były wykonywane. Ja pamiętam ten obraz, że on tutaj był, no ale co tam było robione, to tego nie wiem. Zdjęć parę jest, ale też takich niezbyt wyraźnych, więc jest to prawda.
2: Rodzice urodzili się w Wilnie.
0: Urodzili się w Wilnie. Tata nawet korzenie miał szwedzkie. Gdzieś jakiś historyk sztuki, już nawet nie pamiętam nazwiska, znalazł w jakimś szlacheckim herbarzu szwedzkim. Znalazł to nazwisko, chociaż samo nazwisko, można powiedzieć, jest raczej niemieckie. Tato od samego początku wykazywał bardzo duże zdolności plastyczne. Uczył się w szkole rzemiosł artystycznych. W tym czasie już pomagał swoim profesorom, takim jak profesor Hoppen, jak profesor Kwiatkowski, jak Narębski i tak dalej. Pomagał w ich pracach, a nawet przed ukończeniem już pracował jako wykładowca w tej szkole. Później studiował na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. I tam poznał mamę. Mam nawet taką legitymację, którą dostał, podpisaną przez moją mamę. Wstąpił do jakiegoś koła zajmującego się historią plastyki. No ja dokładnie już tego nie pamiętam. W każdym razie mama go przyjmowała do tego koła. Wtedy nosiła nazwisko Rudak albo, czego zawsze pilnowała, Rudakówna, tak jak później przedstawiała się Anna Torwirtowa. Bardzo pielęgnowała takie formy. Tam się poznali, z tym, że mama była wyżej, 2 lata chyba wyżej na studiach. I tam też razem współpracowali z profesorami, no bo profesorowie zauważyli, że oboje mają wielki talent, że bardzo dobrze pracują przy polichromiach wnętrz kościelnych, przy konserwacji i tak dalej. Mama pochodziła z bardzo biednej rodziny, tylko mama wychowywała dzieci, bo ojciec mojej mamy odszedł i nie miała na czesne. To profesorowie za nią płacili czesne. To musiało być czymś spowodowane, prawda? Musieli doceniać jej talent, jej solidność, pracowitość i tak dalej. Tam się poznali. No, potem uniwersytet przestał istnieć w czasie wojny. Stworzyła się jakaś litewska chyba akademia plastyczna, ale tam już rodzice na tym nie studiowali. Dlaczego przyjechali do Torunia? Dlatego, że przed wojną ojciec tutaj służył w wojsku. I tak mu się Toruń spodobał, że kiedy już musieli wyjeżdżać, a musieli, bo mieli do wyboru albo wschód daleki, no albo do Polski. Na początku tato powiedział, zaraz do Polski, przecież my jesteśmy w Polsce. No ale potem już nie było gadania, trzeba było niestety najpotrzebniejsze rzeczy spakować, wsiąść do bydlęcego wagonu i jechać. I ponieważ znał Toruń, to powiedział, jedziemy do Torunia. Dlatego tutaj pierwsza ta kadra profesorska to była z Wilna. No i przyjechali tutaj. Tata tutaj skończył studia, mama też, pracowali razem.
2: W jednym z opisów biografii pani taty przeczytałam, że zanim dotarł do Torunia, na chwilę zatrzymał się w Bydgoszczy.
0: Nie, to nieprawda. Dlatego, że od razu z pociągu, który przyjechał tutaj do Torunia, tato poszedł we wskazane miejsce, gdzie się mieli zatrzymać. To było na Winnicy, ulica Winnica, znana w Toruniu bardzo, zresztą bardzo piękne widoki się stamtąd roztaczają na Wisłę. I tam taki budynek stary, młyn trzepowski się znajdował. I tam mieli pokój przyznany. Choć szczerze powiedziawszy, wcześniej był jeszcze tutaj na Mickiewicza, bo się okazało, że bardzo dużo ludzi z Uniwersytetu Fileńskiego dostało kwaterę tutaj, na Mickiewicza 7. Ale tato przyszedł, obejrzał to mieszkanie i powiedział, że niestety, ale moja żona tutaj nie zamieszka. Dostali przydział na mieszkanie, gdzie armia nasza zaprzyjaźniona, czerwona, zrobiła sobie po prostu ubikację w całym mieszkaniu. Więc to posprzątać byłoby trochę ciężko. Tato powiedział, nie, nie biorę tego, chociaż tutaj było całe mieszkanie do wzięcia. No to wtedy dostał właśnie tam na Winnicy, w tym młynie trzepowskim. Tam mieszkali 3,5 roku i później z powodu tego, że ja się w 1947 roku urodziłam i niestety byłam dosyć chorowitym dzieckiem, ale musieli zmienić kwaterę i tutaj się mieszkanie jedno się zwalniało, bo jedna aktorka wyjeżdżała do Warszawy. To mieszkanie zostało przyznane jakiemuś pracownikowi uniwersytetu, bardzo dobrze postawionemu partyjnie, ale był bardzo porządnym człowiekiem. Jak się dowiedział, że mój tato ma chore dziecko, że nie mogę tam nad samą Wisłą mieszkać, bo ciągle byłam chora, powiedział tak, panie Leonardzie, proszę brać to mieszkanie, ja sobie poradzę, mnie dadzą inne. Niestety nie pamiętam nazwiska. Od tego czasu, czyli od 1948 roku, przeprowadzili się rodzice tutaj i tutaj już od tego czasu mieszkamy.
2: To znaczy, że w tym domu, w tych murach, tu gdzie dzisiaj rozmawiamy, odbywały się te wszystkie prace przy konserwacji obrazu nawiedzenia.
0: Tak. I w dalszym ciągu się odbywają, ponieważ obraz nawiedzenia przyjeżdża do mnie. Co roku jest przywożony. Też jestem z wykształcenia konserwatorem zabytków. Też skończyłam Wydział Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Ale muszę się też pochwalić, że wcześniej skończyłam polonistykę na tymże uniwersytecie, ale później jakoś te rodzinne, że tak powiem, zainteresowania przebiły zainteresowania teatrem, bo z powodu tego, że ojciec był scenografem u Willa Machorzycy, właściwie prawie wszystkie sztuki mu robił, jeżeli chodzi o scenografię, to byłam też zainteresowana teatrem i ojciec jeszcze wtedy żył i miałam wybór albo iść na polonistykę w kierunku właśnie teatrologii, gdzie zdawałabym normalne egzaminy, czy też iść na sztuki piękne, gdzie na to, żeby dostać trójkę, to ja bym musiała umieć na piątkę. Bo mój tato był tak bezkompromisowy i tak wymagający od wszystkich, a ja bym miała jeszcze gorzej, więc powiedziałam nie, ja chcę normalnie żyć. Poszłam na polonistykę i no niestety, kiedy byłam na drugim roku, to ojciec zginął w wypadku. Skończyłam tą polonistykę i potem poszłam na sztuki piękne. A teraz dzięki temu mogę się zajmować obrazem nawiedzenia. Staram się, żeby jak najdłużej przetrwał, chociaż to i tak jest moim zdaniem naprawdę cudowne, że on jeszcze istnieje, że on jest w całości. Przy takiej trasie, takiej drodze, jaki ten obraz, ta kopia przebyła w ciągu całego okresu nawiedzenia od 1957 roku, to jest po prostu nieprawdopodobne. Po wszystkich parafiach, potem po wszystkich katedrach, potem po domach zakonnych, bo po pierwszej peregrynacji miało się to zakończyć, ale postanowili dalej kontynuować, no bo przecież nie wszystkie parafie istniały już wtedy. I tak to się ciągnie do dzisiejszego dnia. Był taki pomysł, żeby obraz nawiedzenia umieścić w Świątyni Opatrzności Bożej, a żeby ewentualnie w drugą turę peregrynacji, żeby ruszyła druga, nowa kopia, zresztą przeze mnie wykonana. Ale ja powiedziałam tylko, że to już nie jest to samo. To już nie jest to samo. Tutaj trzeba tylko się skupić nad jednym, żeby dbać o ten obraz, żeby nie było jakichś możliwości dojścia ludzi do obrazu, bo potem są ślady po potarciach różańcami, które według niektórych wiernych nabierają większej mocy, jak się nimi potrze o obraz, albo jakiś usteczek odbitych ze szminką, która tak się wżera w lakier, że nie można potem tego usunąć. No więc w tej chwili jest naprawdę, od czasu, kiedy sami ojcowie Paulini pilnują, to jest naprawdę obraz w dobrym stanie i przyjeżdża, ja robię co potrzeba, jedzie na następny rok, znów za rok przyjeżdża. I też jest ważne, że przebywa u mnie w tych miesiącach zimowych, kiedy bardzo źle działa na powierzchnię obrazu zmiana temperatury i wilgotności. I wtedy on jest u mnie przy wyłączonych kaloryferach i jakoś przetrwa zimę i jedzie dalej. Ja werniks muszę wymieniać co roku. Jest to bardzo żmudna i bardzo odpowiedzialna praca, bo chodzi o to, żeby tylko zdjąć ten werniks, który się nałożyło, nie naruszając warstwy oryginalnej. Więc to jest zawsze skomplikowane. Jakoś udaje się. No zobaczymy, co będzie dalej. Jak mnie zabraknie, to nie wiem, kto to zrobi, bo niestety mam przykłady konserwacji kopii ojca, wykonywanych przez ludzi kompletnie nie znających się ani na technice, ani na sposobie wykonania tych obrazów, ponieważ to nie jest malarstwo olejne, tylko to jest tempera żółtkowa z laserunkami olejno-żywicznymi. I to jest malarstwo wielowarstwowe. I teraz, jeżeli się tego nie wie i zacznie się doczyszczać, czy podmalowywać, czy retuszować i tak dalej, to się po prostu wszystko zabija. Bo całe piękno tych kopii, zresztą tak jak i obrazu oryginalnego, polega na tym, że to nie jest olejna blacha, tylko to są warstwy, które się przenikają i które dają wrażenie takiego jakby światła, które idzie od środka. I to jest bardzo trudne później do konserwacji. Niestety zdarza się, że robią to ludzie nieodpowiedzialni. Potem już na koniec, jak już nic nie można zrobić, to się przywozi do mnie. Panie Aniu, proszę to uratować. No robię co mogę, nie wszystko się da uratować.
2: Pan Leonard zginął w wypadku w 1967 roku, czyli 10 lat po namalowaniu, stworzeniu obrazu nawiedzenia. Mama w tym wypadku też bardzo ucierpiała.
0: Tak, bardzo. Mama leżała przez 3 miesiące w szpitalu, ponad 3 miesiące, no ale ciągnęło się to za nią bardzo długo, ponieważ miała złamaną miednicę. Wcześniej jeszcze miała problemy z kamieniami nerkowymi, no więc podczas tego leżenia się oczywiście to odnowiło, więc mama w ciągu swojego życia przeszła 5 operacji nerek. To nie były jakieś laparoskopowe, jakie teraz sobie można zafundować, prawda? I nie ma takiego zniszczenia w organizmie, ale miała wymieniany staw też biodrowy, ale to już kilka lat przed swoją śmiercią. No i tak właśnie mama się cały czas borykała niestety z chorobami, z bólem, ale jakoś starała się pracować. Zresztą sama też namalowała około 15 kopii Matki Bożej Jasnogórskiej, takich 1:1. Ojciec też około 15. Nawet tutaj dokładnie liczby nie podam, bo czasami znajduję jakąś notatkę o obrazie, o którym nie wiedziałam na przykład, że był namalowany, bo moi rodzice to byli tacy żyjący dniem dzisiejszym i rzadko kiedy zapisywali, że gdzieś tam obraz został oddany, a to w tej parafii, a to w tej parafii. Tato wszystko odkładał, a to się potem napisze, potem się przypomni. Napisać chciał książkę na temat technik i technologii malarskich i konserwacji. Nawet kupił magnetofon, ponieważ nie lubił pisać. To mówi, będę nagrywał. Mama wtedy wszystko przepisze i będzie książka. No niestety nie zdążył ani nagrać, ani nie zdążyło się tej książki napisać, więc szkoda, bo wielką miał wiedzę, naprawdę wielką wiedzę i to wszystko zabrał ze sobą. Po śmierci taty pomyślałam, że szkoda tej całej pracowni, szkoda tego warsztatu, trzeba pomóc mamie. No jak tu pomóc, jak człowiek nie za bardzo ma wiadomości teoretyczne? No i praktyka też musi być dosyć spora przy tego typu pracach, więc postanowiłam skończyć sztuki piękne. Skończyłam tutaj w Toruniu i niedługo potem byłam postawiona w sytuacji właściwie bez wyjścia, bo mama już nie miała siły dalej kontynuować prac przy kopiach Matki Bożej Jasnogórskiej. Jej zdrowie już było bardzo nadwyrężone i ja nigdy jakoś nie myślałam o tym, że dosyć szybko zabiorę się za taką pracę, ale zadzwonił ojciec Melchior Królik z Jasnej Góry i powiedział, że zaczyna się remont kaplicy Matki Bożej, remont ołtarza i będzie cudowny obraz wyjęty z ołtarza, przeniesiony do pomieszczeń w klasztorze. Jest możliwość malowania kopii. No więc poszłam do mamy i mówię, mamo, jest taka możliwość. Mama mówi, no wiesz, ja nie mam siły, ja już nie pojadę tam malować. Wróciłam do telefonu i mówię ojcu, że no niestety, ale mama się nie zgadza. No dobrze, a pani? Ale ja jeszcze nie malowałam kopii Matki Bożej. Także nie, mowy nie ma, odmawiam. Odłożyłam słuchawkę i idę. Mówię mamie, że dostałam taką propozycję. A mama mówi, przepraszam, i ty się jeszcze zastanawiasz? Natychmiast dzwoń do ojca Melchiora i mów, że jedziesz, tylko niech przyślą jakiś samochód, żeby można było stąd zabrać deskę. Bo tak się złożyło, że całkowicie wyzłocona deska była gotowa, tylko ją siąść i tylko malować już. Nawet były podmalowane szaty, wyzłocone te wszystkie lilijki, ozdóbki, wszystko było zrobione. Tylko trzeba by było siąść właśnie i malować oblicza i tam patynować całą resztę. I tak sobie wtedy pomyślałam, no tak, mego tatę mama zmusiła, przekonała go właściwie do tego, żeby wykonał tę kopię, a później przyszła na mnie kolej. No więc zadzwoniłam, za 2 dni był przysłany samochód, no ale był to samochód osobowy. I teraz jak do osobowego samochodu zmieścić deskę o wymiarach 83 na 123. siadłyśmy z moją przyjaciółką, która mi pomagała. Siadłyśmy z tyłu na tylnej kanapie, obraz przed sobą postawiłyśmy. Całą drogę jechałyśmy na kolanach, dlatego że on był, to dosyć ciężka deska jest, oparty cały czas o nasze kolana i musiałyśmy go trzymać, żeby się gdzieś przy hamowaniu po prostu nie uszkodził. Więc cała droga na kolanach. I tak się zaczęło. Przyjechaliśmy na Jasną Górę, to była godzina gdzieś 17, to był luty, więc już było ciemno. Zaniesiono tą przygotowaną deskę pod obrazie, zaniesiono do apartamentów papieskich, właściwie apartamentu papieskiego. Miałyśmy wtedy dyspensę, mogłyśmy wejść na teren klasztoru za klauzurę. Byłam z koleżanką, ona nie jest plastyczką, była nauczycielką, jak ja mówię, moja Różyczka, bo róża ma na imię. I obraz cudowny już stał na sztalugach. Nie było dobrego światła, bo był tylko żyrandol, więc dobrze nie było widać. Ojcowie Paulini myśleli, że ja od razu postawię na sztalugi moją kopię i od razu będę malować. Ja mówię, nie, nie, nie, ja spokojnie, muszę odpocząć. Jutro od rana zaczynamy. Przywitałam się z Matką Bożą, ale jak mówię, światło było niedobre, więc to była chwila. Poszłyśmy na kolację, na drugi dzień przyszłyśmy rano. Pomału się zaczęłam przygotowywać właśnie do tego malowania. Siadłam tak, żeby nikt za mną nie mógł stać, bo ojcowie już się przygotowali, że ja będę malować, a oni będą z tyłu widownię tworzyć, więc powiedziałam, to nie wchodzi w grę, bo po prostu to jest niemożliwe. Więc sobie siadłam tyłem do okna. Z prawej strony miałam kopię, naprzeciw miałam cudowny obraz. No i miałam zamiar zabrać się za pracę i zaczęłam się przyglądać Matce Bożej. I proszę sobie wyobrazić, że ten mój zamiar, by rozpocząć pracę, niestety w tym dniu spełzł na niczym, dlatego że stało się coś takiego, że patrzyłam na Matkę Bożą, widziałam ją, jaka jest, i chciałam zabrać się do malowania kopii. I w momencie, kiedy odrywałam wzrok od twarzy Matki Bożej, zdawałam sobie sprawę, że ja nie wiem, jak ona wygląda. Nie pamiętam. W tej chwili patrzyłam, odrywam wzrok i nie wiem, jak Matka Boża wygląda. I tak mnie Matka Boża zmusiła, że ja calutki dzień siedziałam i patrzyłam na jej twarz. I na twarz Pana Jezusa oczywiście też, ale zwłaszcza na jej twarz. Cały dzień. I dopiero po tym dniu, potem jeszcze byłyśmy na mszy wieczorem, po modlitwie, dopiero na następny dzień mogłam się zabrać do pracy, ale wtedy to ja już miałam tak wdrukowany obraz Matki Bożej, że ja do tej pory, chociaż nie widziałam już wiele, wiele, wiele lat obrazu, kilka lat temu byłam w czasie konserwacji, no to obraz leżał na stole, mogłam sobie zobaczyć przez chwilę, ale do tej pory mam tak wyryty ten obraz w sobie, tak jakoś w pamięci, że ja mogę malować w tej chwili kopię prawie nie posługując się żadnymi fotografiami ani żadnymi innymi pomocami. Najpierw to było 2 tygodnie, później była przerwa, bo obraz cudowny był umieszczony już w takim zastępczym ołtarzu, który był wysunięty na środek kaplicy, a to, co było za nim, ten stary ołtarz oryginalny, był odnawiany, konserwowany, tam było bardzo dużo pracy. I po niecałych 2 latach była podobna sytuacja, tylko cudowny obraz musiał wrócić do ołtarza z powrotem tego oryginalnego i znów musiał być wyjęty na jakieś 2 tygodnie, może nawet i dłużej. I wtedy była możliwość dokończenia tego, więc ja w takich 2 etapach robiłam. Jeszcze miałam ten obraz tu przywieziony, kopię tę moją przywiezioną do Torunia, gdzie jeszcze różne rzeczy kończyłam, które można było tutaj zrobić, żeby później już na ten czas możliwości pracy z cudownym obrazem, to żeby było już tylko, można było poświęcić na malowanie oblicza Matki Bożej i Pana Jezusa. Bo wtedy była szansa, że to skończę. I tak się stało. I w tej chwili ta moja kopia jest u ojców Paulinów, gdzieś tam wewnątrz klasztoru. I do tej pory, nie wiem jak teraz, ale jeszcze niedawno, wtedy kiedy cudowny obraz jest w Wielkim Tygodniu wyjmowany na 2-3 dni, żeby konserwatorzy mogli sprawdzić, czy gdzieś nie powstały nowe pęcherze, czy czegoś nie trzeba podkleić, jak w ogóle stan zachowania jaki jest, to na ten czas do ołtarza jest wstawiana moja kopia. Ja już takich 1:1 kopii wykonałam około 40, czyli 3 razy tyle prawie, co każdy z moich rodziców. Już nie licząc mniejszych, bo tam już tego było dosyć dużo. I kiedyś taki mój znajomy, zaprzyjaźniony ojciec, zakonnik zapytał mnie, mówi, słuchaj, a tobie się nie znudzi? Ciągle to samo. A tobie się nie znudzi? No bo rozumiem, tam raz na jakiś czas namalować, ale ja mówię, ile razy do ciebie tutaj przyjeżdżam, bo on w Krakowie jest w klasztorze, ile razy tu przyjeżdżam i pytam, co ty robisz, a ja mówię, dla odmiany Matkę Bożą maluję, częstochowską oczywiście. Więc on się wtedy zawsze śmieje i, no i właśnie pyta, czy ty się nie znudzisz tym, a ja mówię, ojcze, to jest tak, czy jak się kogoś kocha, to człowiek chce się z tym kimś widzieć codziennie, czy raz na 5 lat? No codziennie, no ja też mówię, po prostu z Matką Bożą chcę być codziennie i dlatego nigdy mi się to nie znudzi i uwielbiam tą pracę, robię bardzo dużo rzeczy sama, oczywiście sam blat, samo to podobrazie wykonuje stolarz, ale potem te wypukłe nimby czy rameczki naokoło, to już robię ja sama, wycinam to z cieniutkich deseczek lipowych, przyklejam, potem jest oklejanie płótnem, potem jest gruntowanie, potem jest złocenie, potem jest podmalowywanie szat, potem złocenie tych ornamentów, potem jeszcze tam są takie puncowane ornamenciki i malowane, więc jest strasznie dużo pracy i to zajmuje właściwie 2/3 czasu. I to też jest dla mnie potwierdzenie, że moi rodzice nie mogli tej pierwszej kopii wykonywać w ciągu 3 tygodni, bo to się nie da.
2: Pani Aniu, a ja wiem, że pani podczas pracy zwraca się do Matki Najświętszej.
0: Tak. Ja się modlę, ale oprócz tego jeszcze mam takie jedno zdanie, które jak zaczynam malować, to zawsze mówię, Mamuniu, pomóż, jeżeli chcesz być piękna. I wiem, że pomaga.
2: Byłam na Bachledówce. To miejsce z widokiem na Tatry Zachodnie, przepiękną panoramę naszych gór. Tak. I tam górale mi się pochwalili, bo nazywane jest to miejsce Małą Częstochową. Tam przed laty kardynał Stefan Wyszyński odpoczywał po internowaniu. Spotykał się między innymi z Karolem Wojtyłą. Dziś to sanktuarium błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, tak bardzo związanego z tą ikoną. No i tam można spotkać Paulinów. W głównym ołtarzu w Nowym Kościele znajduje się piękna kopia jasnogórskiego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. I pani namalowała ten obraz.
0: Tak. Ja namalowałam ten obraz, ale ten obraz ma jeszcze bardzo ciekawą historię. Mianowicie ja miałam przyjaciółkę, konserwatorkę, Bułgarkę, prawosławną. I zawsze marzyłyśmy o tym, żeby coś zrobić razem, namalować coś razem, ale to było niemożliwe. No ona tam, ja tutaj, to trudno by było to wykonać. I ona taki pomysł miała, że ona mi da złoto na obraz, kopię 1:1, a ja z kolei dam pracę moją. Więc to jest taka nasza wspólna praca. Zresztą z tyłu na tym obrazie to jest napisane, że jest to nasz dar w duchu ekumenicznym. Ona już nie żyje, nazywała się Złatka Złatewa. Też bardzo zdolna malarka i też pisała ikony i konserwatorka, więc tak ten obraz powstał. I to jeszcze wtedy generałem Paulinów był ojciec Józef Płatek. Tam jest jeszcze święty Paweł Pustelnik, też mój, w takiej bocznej kaplicy, no ale to już w zupełnie innym stylu, to już nie jest ikona.
2: Pani kopie znajdują się także w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie.
0: W Doylestown jest kopia mego ojca. Natomiast moje są w Nowym Jorku, w Chicago, już nawet koronowana w kościele świętego Jacka. To jest moja kopia. W Kanadzie też są chyba 2. Już w tej chwili nawet nie pamiętam, musiałabym zajrzeć do notesika, bo ja z kolei swoje notuję na wszelki wypadek. Po tych doświadczeniach, kiedy nie mogłam znaleźć, gdzie są dzieła moich rodziców. Trochę tego jest. W Niemczech, w Austrii, w Izraelu jest w kościele właśnie Bazylice Zaśnięcia Matki Bożej. Tam jest mniejsza kopia, taka jak połowa, trochę nawet mniej. I jeszcze obrazy czterech polskich świętych. Jest taka polska kaplica. Muszę powiedzieć, że ksiądz prymas Wyszyński był wielkim przyjacielem naszej rodziny. Dopóki ojciec żył, akurat w 61 roku rodzice wykonywali polichromię w kościele Świętego Ducha na Starym Mieście. To kościół ojców Paulinów, bo klasztor jest obok. I stamtąd ojciec bardzo często chodził do księdza prymasa, z mamą też, ale na ogół chodził sam do księdza prymasa, na przykład na śniadanie czy na jakieś inne spotkanie. Nie było to daleko, więc bardzo często bywał tam i bardzo się przyjaźnili. Chyba ten zachwyt nad Matką Bożą też ich łączył i po śmierci ojca ksiądz prymas dał wyraz właśnie też swemu bólowi po tej stracie i przysłał mamie taki piękny list, który się zaczynał od słów „Dobra Pani”. To było piękne. Zresztą później wiele razy przysyłał różne pocztówki, karteczki, jakieś liściki takie z różnych podróży, pozdrowienia. Mam tego całą teczkę, więc relikwie po świętym, no świętym w przyszłości, na razie błogosławionym kardynale Wyszyńskim. Naprawdę zawsze z pytaniami, czy w czymś nie pomóc, jak sobie dajemy radę, jak zdrowie i tak dalej. Więc była to naprawdę wielka, wielka, wielka przyjaźń.
2: Tata spoczywa w Toruniu.
0: W Toruniu razem na jednym miejscu są, na cmentarzu, to się zawsze tak mówiło, świętego Jerzego. No więc na cmentarzu świętego Jerzego jest ich nagrobek i raczej wiedzą wszyscy gdzie, bo jak są jakieś rocznice, to zawsze tam jakaś lampka dodatkowa oprócz mojej się świeci albo kwiatki jakieś złożone.
2: W stulecie urodzin taty, w rocznicę, akurat odbywała się peregrynacja jego kopii obrazu nawiedzenia po diecezji toruńskiej.
0: Tak, to jest prawda. We wrześniu była w Toruniu w 2012 roku, a w listopadzie tegoż roku była otwarta wystawa w ratuszu. Piękna, duża wystawa, aż byłam zadziwiona, to też jakieś dla mnie było zdarzenie cudowne, że udało się tyle rzeczy zebrać, ponieważ rodzice jakoś tam swoich prac specjalnie nie przechowywali, ale trochę udało mi się odszukać w różnych szpargałach, w różnych rulonach pozwijanych, więc jakieś projekty ołtarzy polichromii kościelnych, jeszcze z Wilna jakieś szkice i stworzyła się bardzo duża wystawa. Dzięki pani kustosz Agacie Risman, też już niestety świętej pamięci, ale to pani, która włożyła bardzo dużo pracy właśnie w stworzenie tej wystawy i też katalogu, który tutaj mam. Tak. Proszę bardzo. To jest katalog z tej wystawy.
2: Trzyma w ręku Leonard Torwirt, 1912-1967, artysta-malarz, konserwator zabytków.
0: Jest piękny, naprawdę piękny katalog. W tej chwili ogląda pani portret ojca mego, namalowany przez Kazimierza Kwiatkowskiego, jego profesora jeszcze z Wilna.
2: I szukam wizerunku Matki Najświętszej. Znajdę?
0: Nie ma tutaj. Nie ma tutaj, ponieważ przez pomyłkę umieszczono zdjęcie kopii, która się znajduje u ojców Paulinów w Warszawie. Wprawdzie podpisano, że jest to obraz nawiedzenia, ale to nie jest obraz nawiedzenia. A to jest ta pierwsza kopia oblicza Matki Bożej, ale to jest w 60. Chyba w 61 roku właśnie.
2: Tu podpisano wykonana dla prymasa, tak, księdza kardynała, tak, Stefana Wyszyńskiego.
0: Tak, tak, tak.
2: A w Rzymie, w Kaplicy Polskiej była, już nie ma, tak?
0: Nie, dlatego że tam warunki klimatyczne nie sprzyjały temu, żeby ten obraz tam się dobrze czuł. Dlatego tam chyba powrócono z powrotem do mozaiki, a ten obraz, ta kopia, to jest mojej mamy. To nie wiem, gdzie ona w tej chwili jest. No gdzieś tam musi być, na Watykanie albo gdzieś w Rzymie.
2: A mówimy teraz oczywiście o Bazylice Świętego Piotra, że tam znajdowała się ta kopia.
0: Tak, w podziemiach tam jest kaplica.
2: Bardzo blisko grobu Świętego Piotra i bardzo blisko tego miejsca, gdzie najpierw był grób Jana Pawła II, jeszcze przed beatyfikacją.
0: Tak. Jeżeli chodzi o obraz nawiedzenia, to mama wykonywała te wszystkie prace początkowe. Potem już tato robił oblicza, dłonie, przede wszystkim takie rzeczy, dlatego że ojciec był świetnym technologiem. Sam robił werniksy i to werniksy bursztynowe. I wiedział, który werniks jak wysycha, więc te sprawy karnacji, oblicza, to było już zostawione w jego rękach, bo wiedział, co zrobić, żeby szybciej wyschło, czy wolniej, żeby wysychało. To on już malował te oblicza i poza tym był właśnie świetnym kopistą. Mama miała troszkę inny talent, mianowicie ponosiła ją fantazja. Mama była artystą, całą gębą, jeżeli tak można powiedzieć. Ojciec też, ale inne zainteresowania. Mama na przykład, kiedy tworzyli polichromię w kościołach, między innymi tutaj na Podgórzu w Toruniu, ale też w Kcyni, w Powidzu, tam na Białostoczyźnie też były polichromie. Mama uwielbiała robić rysunki, czyli tak zwane przepruchy do tego, jeden do jednego. To nie były łatwe rzeczy, dlatego że bardzo często, a właściwie najczęściej były to kościoły barokowe albo w stylu barokowym. Więc wiadomo, tam te wszystkie żagle trzeba było to umiejętnie rozrysować, żeby potem nie wyszły jakieś karykatury. I mama to wszystko w nocy wykonywała. Panowie wstawali, tata i pomocnicy wstawali rano, jedli śniadanie i już szli na gotowe. Do nich należało już tylko przeniesienie tego rysunku, tak zwanej przepruchy. No i potem się zaczynało już malowanie, czy też wycinanie w mokrym tynku tak zwanego z grafita. Z tym, że mama w tym też uczestniczyła, więc mama nie spała w nocy i nie spała w dzień. Taka była pracowita i naprawdę bardzo, bardzo zdolnym człowiekiem była. Z tym, że zawsze była w cieniu, ale to jakoś jej nie przeszkadzało, bo zawsze się cieszyła, jeżeli tato miał uznanie, jeżeli był chwalony. To mama się najbardziej z tego cieszyła, że on jest podziwiany.
2: Pani Aniu, czy obraz nawiedzenia znajduje się dzisiaj u pani w domu?
0: Obraz nawiedzenia znajduje się u mnie wyjątkowo, dlatego że akurat wystąpiła przerwa w peregrynacji, taka dwumiesięczna, i była okazja zająć się tylko obliczami Matki Bożej i Pana Jezusa, bo w zimie ja nie mam po prostu tyle czasu, żeby zrobić wszystko. Więc teraz zajęłam się tylko obliczami. Tam trzeba trochę po zdjęciu werniksu, co już wykonałam, trzeba trochę podretuszować, ponieważ dawno, dawno temu, w 70-tych latach, obraz uległ dość poważnemu zniszczeniu przez niewłaściwe obchodzenie się z nim. Mianowicie uległ takiemu szokowi termicznemu, wyciągnięto z kaplicy, którą jest przewożony z tego samochodu kaplicy, gdzie był oświetlany, żeby było go dobrze widać, bo jest, jak każdy wie, jest ciemny. Oświetlano go z bliska halogenami 1000-watowymi. No więc temperatura była po prostu zabójcza. Opowiadano mi, że nawet nie można było utrzymać ręki na obrazie. To proszę sobie wyobrazić, co się stało z farbami, z werniksami. To są wszystko żywice. Lakiery są z dodatkiem oleju, natomiast farba tempera żółtkowa, żółtko nigdy dobrze nie zaschnie. Jeżeli się zrobi gdzieś z żółtka, kropelkę się zostawi, to ono się będzie tak mazało i mazało i mazało. To nie jest wysychający olej. Tutaj wyschło oczywiście, dlatego że to jest wielowarstwowe i warstwy pomieszane tempery i werniksu. Natomiast przy temperaturze, która uniemożliwiała utrzymanie ręki na tym obrazie, to wszystko zaczęło płynąć. Zaczęło się rozdzierać w momencie, kiedy zostało wyniesione, to była zima, na minus 20 prawie. Proszę sobie wyobrazić, jaki to jest szok. To wszystko pęknie. Szklanka pęknie, popęka asfalt, popękają szyny i tak dalej przy takim szoku termicznym. A co dopiero taka warstwa? I nastąpiły straszne spękania, tak zwane krakelury, które wyglądały dosłownie, jakby ktoś wziął rylcem po twarzy w różnych kierunkach rył. To były lata 70. Później, jak to się stało, obraz, kopia została przywieziona do mnie i myśmy z mamą razem pracowały nad tym pół roku, żeby zlikwidować przynajmniej w jakimś tam procencie te spękania, bo to wyglądało strasznie. Udało się, ale niestety obrazy mają to do siebie, że jeżeli już jakieś spękania się pojawiły, to jakby się je nie likwidowało, zawsze gdzieś tam zaczną znów wyłazić. Tym bardziej takie spękania, które aż do samej gruntówki, do samego gruntu się rozlazły, że tak powiem, ta warstwa się rozeszła. No i teraz przyszedł czas taki właśnie, że można sobie poświęcić tylko temu czas i poprosiłam ojców, żeby przywieźli tutaj, żeby gdzieś tam nie stał w jakimś klasztorze. No ale jak ja mówię, pacjentka wymaga w tej chwili rehabilitacji i zawsze z wielką atencją i z wielkim szacunkiem witam Matkę Bożą tutaj. Zawsze się modlimy, jak wyjeżdża też, ale w czasie tych zabiegów konserwatorskich to jest pacjentka. No, musi przejść wszelkie zabiegi, żeby jakoś móc funkcjonować dalej. Mam nadzieję, że jeszcze przez wiele lat to się uda. Co będzie potem, to już jest sprawa Matki Bożej.
2: Pani Aniu, a możemy zobaczyć obraz nawiedzenia?
0: Możemy. Dobrze. W mojej pracowni jest wielki bałagan, więc się proszę nie przestraszyć.
2: To jest ta Matka Boża? To jest ten obraz?
0: To jest obraz nawiedzenia. I tutaj widać takie różne zaciemnienia, różne jaśniejsze fragmenty. Tu widać nawet te spękania, które były, ale one były tak mocne i tak głębokie, że to, że ona w tej chwili ma twarz w miarę gładką, to jest naprawdę, ja podziwiam siebie, że udało się to zrobić. Tak samo Pan Jezus, widzi Pani, tu jest, On jest cały takie, to wszystko trzeba jeszcze wyretuszować, ale to do niedzieli będzie gotowe, a potem to już będzie sobie stał i czekał. W piątek chyba go zabierają.
2: Przeczytam to, co jest napisane na umieszczonej tabliczce pod wizerunkiem. Kopia obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej poświęcona przez Ojca Świętego Piusa XII w Rzymie na Watykanie dnia 14 maja 1957 roku w obecności kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski i księży biskupów Michała Klepacza, Zygmunta Choromańskiego i Antoniego Baraniaka. To jest ta oryginalna kopia. Ilu ludzi, patrząc w oczy Matki Najświętszej, w te oczy, otrzymało tę łaskę, łaskę nawrócenia, uzdrowienia.
0: Tak. Otrzymuję od ojców Paulinów miesięcznik, właściwie dwumiesięcznik Jasna Góra i tam są też opisywane, ojciec Melchior prowadzi taką kronikę, tam też są opisywane cudowne wydarzenia związane z modlitwą na Jasnej Górze przed obrazem Matki Bożej.
2: A zapytam na koniec, jak to jest? Pani przecież obcuje nie tylko z wizerunkiem Boga Rodzicy, ale z historią, to, co działo się z tym obrazem. Pamiętamy aresztowanie Matki Bożej i Pusteramy. Historia Kościoła w Polsce to ten obraz.
0: Tak, oczywiście. I to, że w pewnym okresie peregrynowały same ramy i to wcale nie zmniejszało ilości wiernych, którzy przychodzili spotkać się z Matką Bożą. Chociaż nie było wizerunku, tylko były ramy. To świadczy o tym, że ludzie, ci prości ludzie potrafią zrozumieć, w czym jest istota. Że to nie jest tylko ten kawałek deski i te farby, ale że w tym obrazie Matka Boża do nas przemawia i z nami jest. I to, że na przykład wyjęto obraz z ram i pojechały same ramy, to ona jest. To do ludzi przemawia, to do normalnego, zwykłego, prostego człowieka, głęboko wierzącego, dla niego to jest proste i jasne. Na tym wiara polega. A propos tego okresu, kiedy obraz był uwięziony na Jasnej Górze, to były lata 60., chyba 66., jakoś tak w tym czasie. W każdym razie mój ojciec jeździł na Jasną Górę, żeby kolejne kopie, które wykonywał, żeby tam po prostu kończyć przy obrazie cudownym. Oczywiście musiał wozić te podobrazia, te deski. już podmalowane, już prawie że wykończone. Miał samochód duży, bo to była Wołga. Pakował ten obraz pod tylne siedzenie, tak żeby go nigdzie nie było widać. Dlatego, że przed Jasną Górą stały milicyjne gaziki albo inne samochody, stali milicjanci i wszystkim rewidowali samochody. No więc teraz jak tu wjechać na Jasną Górę, a potem wyjechać z tą kopią, którą się akurat wykonywało? Więc tato przyjął taką metodę takiego chłopka roztropka. Mianowicie podjeżdżał do takiego posterunku, wysiadał i mówił tak: ja bardzo przepraszam, ja nie jestem z Częstochowy, ale czy tutaj się coś stało? Bo widzę, tyle milicji stoi, czy tutaj się coś stało? A może ja mógłbym w czymś pomóc? Niech obywatel jedzie, nie zawraca głowy. Taka była odpowiedź. A to dziękuję bardzo, no ja chciałem tylko pomóc. Wsiadał do samochodu, wjeżdżał na Jasną Górę i jak wyjeżdżał, robił to samo. No bo inaczej kazaliby mu otworzyć bagażnik i wszystko, no i wtedy mogłoby być nieprzyjemnie. No to znalazł taką metodę. Ojciec był bardzo dowcipnym człowiekiem, bardzo lubił żartować. Czasem nawet się niektórzy na niego obrażali, bo nie znali się na żartach, ale bardzo z siebie żartował, z nas żartował, z całej rodziny, z mamy, ze mnie. Naprawdę był bardzo wesołym, bardzo takim otwartym człowiekiem. Rodzice w ogóle, cała moja rodzina. No jak to Wilniuki. Serce na dłoni, pokłócić się łatwo, ale za 5 minut wszyscy pogodzeni. I teraz tego brakuje, bo się pokłócić możemy zawsze. Ale żebyśmy się umieli pogodzić. Tak bym tego chciała dożyć. Ojciec po namalowaniu tych dwóch kopii pierwszych powiedział takie zdanie: niczego większego w życiu nie dokonam. I chyba to jest prawda i chyba to się rzeczywiście sprawdziło, bo wiele rzeczy jeszcze malował, wiele rzeczy razem wykonywali, bo moi rodzice to wszystko robili razem, ale jednak takiego znaczenia dla Kościoła w Polsce, dla wiary Polaków, mało tego dla historii. Bo przecież dzięki tej wierze, takiej mocnej, ugruntowanej, potrafiliśmy przeżyć wszystko, i niewolę, i zniewolenie, i wreszcie jesteśmy wolni. Zresztą Ojciec Święty też powiedział na Jasnej Górze: tutaj zawsze byliśmy wolni. U mamy zawsze jest bezpiecznie.
1: Naszym gościem była...
0: Imię noszę po mojej mamie, Anna. Po Matce Bożej dano mi imię Maria, a nazwisko Torwirt.
1: Audycje z cyklu Pierwszy Dzień Tygodnia również na naszych stronach internetowych www.radiopik.pl w zakładce Audycje, a także archiwum radiopik.pl. Za uwagę dziękuję, Ewa Dąbrowska.

Wysłuchaliśmy audycji z cyklu Pierwszy Dzień Tygodnia pod tytułem Ikona Królowej Polski, której premiera na antenie Polskiego Radia PIK odbyła się dzisiaj o 7:05.

zdarzyło się. Czasami Bóg zsyła nam cud, żeby nas cofnąć ze złych dróg. I zesłał ciebie, dał więcej niż mógł. Czasami Bóg zsyła nam cud, żeby nas cofnąć ze złych dróg. I zesłał ciebie.

nigdy nie kochałem, ufam jak nigdy nie ufałem. Spójrz teraz na mnie, spójrz.

Słuchają Państwo Polskiego Radia PIK. Minęła druga. Do szóstej w Polskim Radiu PIK. Nuty i minuty.